0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Dobry wieczór, tu Opole, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Kłaniam się w poniedziałek, w poniedziałkowy wieczór. Dzisiaj będziemy rozmawiać o integracji osób z niepełnosprawnościami poprzez sztukę i będziemy mówić o tym, jak poprzez sztukę też można przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu różnych marginalizowanych grup. Wena Naskręcka, która jest performerką, artystką, mieszka i tworzy na Islandii, angażuje się w liczne warsztaty i projekty na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj pojawi się na naszej antenie. A teraz garść informacji. Najpierw zaczynamy od Rzymu. Tam upały, które wymagają tego, aby mieć odpowiednie ubranie, krem z filtrem, butelka wody. To wszystko jest niezbędne, aby zwiedzać Rzym, ale wakacje to jednak nie jest najlepszy okres na zwiedzanie tego wiecznego miasta.
2: Lipiec i sierpień w stolicy Włoch to miesiące z najwyższymi temperaturami, które utrudniają życie nie tylko turystom.
3: Rzymianie z miasta uciekają. To jest normalne. Kiedy są upały, starają się w mieście nie siedzieć. Jeżeli mają jakiś domek nad jeziorem, nad morzem, to nawet jeśli mogą, pracują stamtąd albo jeżdżą do pracy, do centrum, a później wyjeżdżają na weekendy.
2: Mówi Barbara Kamińska, licencjonowana przewodniczka, która od wielu lat mieszka w Rzymie. Sama przyznaje, że wakacje nie są najlepszym czasem na zwiedzanie włoskiej stolicy właśnie ze względu na temperatury, które niekiedy sięgają 40 stopni. Pobyt można jednak zaplanować tak, by ograniczyć negatywny wpływ upału na samopoczucie.
3: Wyjdźmy sobie później, wyjdźmy sobie rano, Rzym wieczorem, nawet nocą, ciemno, kiedy jest pięknie podświetlone, jest zachwycające, więc trzeba po prostu robić to z głową.
2: Najlepszymi miesiącami na zwiedzanie włoskiej stolicy są kwiecień i maj oraz jesień. To również okres, w którym Rzym przeżywa największe oblężenie turystów. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
1: Teraz przeniesiemy się do Czech. Niektórzy wybierają właśnie ten kraj jako miejsce swojego urlopu. Prawie 200 metrów pod ziemią, w dawnych wyrobiskach kopalni złota, czeka na zwiedzających nowa atrakcja. To w Żilowem koło Pragi. Tam otwarto pierwszą w Czechach podziemną Via Ferratę, trasę, która pozwala spróbować wspinaczki, a jednocześnie poznać historię miejscowego górnictwa.
4: Via Ferrata to trasa wspinaczkowa z zabezpieczeniami, zazwyczaj spotykana w górach. Pozwala spróbować wspinaczki osobom bez doświadczenia. Mówi mi przewodnik po dawnej kopalni Paweł Szkacha. W ten sposób udostępniamy zwiedzającym część kopalni położoną 70 metrów ponad sztolnią. To właśnie tam znajdują się największe wyrobiska. Aby dotrzeć do miejsc, z których wydobywano złoto jeszcze za panowania Karola IV w połowie XIV wieku, trzeba pokonać ponad kilometr podziemnych korytarzy. Część trasy prowadzi pieszo, a część górniczą kolejką. Sama Via Ferrata to niemal pionowa ściana wyposażona w metalowe stopnie i stalową linę asekuracyjną, do której przypinają się zwiedzający. Cała wyprawa trwa około 3 godzin. Po drodze można zobaczyć żyły złotonośnej rudy, kalcytowe nacieki, dawne komory eksploatacyjne i sprzęt górniczy. Z Ilowego pod Pragą Wojciech Stoba, Polskie Radio.
1: Byliśmy w Żilowej, nieopodal Pragi, a teraz przenosimy się na polskie kąpieliska. Ważna informacja. W ostatniej dekadzie trzykrotnie wzrosła w Polsce liczba czynnych i badanych kąpielisk, tak informuje główny inspektor sanitarny, dr Paweł Grzesiowski. Są miejsca, w których jakość wody jest cyklicznie kontrolowana.
5: Startowaliśmy 10 lat temu z 200, a dzisiaj mamy ponad 700 kąpielisk, które są przebadane, które są nadzorowane i które są przede wszystkim pod kontrolą tą stałą, bo to, że my pobieramy badanie na początku sezonu, czyli zwykle gdzieś tam pod koniec czerwca, to potem jeszcze są obowiązki gminy, która musi pobierać okresowo badania wody i wykonywać te badania na własny koszt.
1: Doktor Grzesiowski, główny inspektor sanitarny, podkreśla, że oficjalne kąpieliska są zgłoszone do systemu i muszą spełniać odpowiednie wymogi.
5: Te nasze kąpieliska, wszystkie oficjalne, muszą być zgłoszone, przebadane i zaopatrzone w ratownika, a to są konkretne koszty i tu nie każda gmina w danym roku jest w stanie pokryć te koszty, w związku z tym nie uruchamia. Są tam oczywiście te tereny dalej często przez ludzi użytkowane, ale już nie jako oficjalne kąpielisko zgłoszone do systemu.
1: Jeśli wybieramy się na urlop nad wodę, warto sprawdzić mapę kąpielisk w serwisie kąpieliskowym na stronie głównego inspektora sanitarnego. Każde zgłoszone kąpielisko ma swoją zakładkę, w której znajdują się informacje na temat jakości wody, infrastruktury, warunków panujących na kąpielisku. Jest także klasyfikacja i profil kąpieliska, nawet godziny otwarcia. Serwis jest dostępny pod adresem sk.gis.gov.pl. A za moment na antenie Radia Opole zapowiedziana już rozmowa z artystką i performerką działającą na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i angażującą się w projekty przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu Wena Naskręcka. Za moment w Radiu Opole.

0: Dzisiaj gościem programu jest Wena Naskręcka, artystka sztuk wizualnych, performerka, zaangażowana w liczne działania z osobami z niepełnosprawnościami, która mieszka i tworzy w Islandii. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Albo właśnie na Islandii, tak powinnam powiedzieć. Piękna wyspa, gdzie mieszkasz, gdzie pracujesz.
1: Tak, piękna, aczkolwiek trudna do mieszkania, bo klimat jest dosyć trudny, żeby tam funkcjonować i wychodzić na zewnątrz, ale ma to swoje uroki również.
0: Porozmawiamy o bardzo ciekawych projektach artystycznych, które tworzysz i jest mnóstwo, mają różnorodną tematykę, ale wiele z nich jest związanych z niepełnosprawnością albo włączasz osoby z niepełnosprawnościami do swojej pracy albo właśnie na ten temat zwracasz uwagę. Dlaczego w ogóle zainteresowałaś się właśnie taką dziedziną życia, która potrzebuje większej uwagi, myślę, społecznej?
1: Właściwie moją największą inspiracją i takim siłą do działania w tych kwestiach jest moja przeszłość, bo sama jestem osobą z niepełnosprawnością, właściwie z niepełnosprawnościami i odkąd miałam 7 lat zmagałam się z wieloma problemami zdrowotnymi i to mnie od początku inspirowało do tego, żeby robić coś w kierunku tych tematów i no dlatego to zaczęłam. Dokładnie to mam na wokandzie niepełnosprawności, których nie widać.
0: Tak jak u ciebie.
1: Tak jak u mnie, ale też pracuję z osobami, które są, które łatwo rozpoznać, że są osobami z niepełnosprawnościami. Jest wiele tematów dookoła kwestii tych osób. Ja jako osoba podróżująca dosyć często, robiąca projekty w różnych miejscach, doświadczam wielu trudności związanych z moimi niepełnosprawnościami i też rozmawiam z wieloma osobami z różnych krajów, które doświadczają podobnych problemów albo nawet większych, ponieważ przemieszczanie się na wózku inwalidzkim i przestrzenie, które nie są dostępne dla tych osób, są tak naprawdę w każdym kraju niestety.
0: Ja myślę, że też trzeba trochę twoją historię i drogę naświetlić naszym słuchaczom, bo studiowałaś kierunki artystyczne za granicą w Irlandii, w Holandii, realizowałaś mnóstwo międzynarodowych projektów, także w Polsce, w Centrum Nauki Kopernik. Do Opola przyjechałaś na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, gdzie też odbywały się ciekawe wydarzenia z twoim udziałem. Bardzo intensywnie żyjesz, zmieniasz miejsca zamieszkania, a jednocześnie też miałaś bardzo dużo wyzwań, wciąż masz w swoim życiu. Czy możesz trochę powiedzieć właśnie swoją historię?
1: Wyzwań jest bardzo dużo, a to przede wszystkim, że większość nawet instytucji i to takich instytucji, nawet często jak Unia Europejska, nie są te instytucje przygotowane na wachlarz niepełnosprawności, tylko kierują tą pomoc w ramach projektu do osób, które są na wózkach bądź potrzebują asystenta. Natomiast w moim przypadku moje potrzeby nie są włączone w takie wnioski i ciężko mi ubiegać się o jakieś dofinansowania związane właśnie konkretnie z moimi niepełnosprawnościami, ponieważ no, nie są one widoczne i nie są one tak czarno-białe jak niektórych osób, które poruszają się na wózkach bądź mają problemy z przemieszczaniem się. No ja akurat właśnie tutaj, będąc w Opolu, musiałam organizować specjalny materac i poduszkę, żeby móc w ogóle spać. Także no są to czasami skomplikowane sytuacje.
0: Myślę, że słuchacze teraz się zastanawiają, co ci dolega w takim razie.
1: Ja jestem po operacji kręgosłupa. W 2006 roku miałam ją w Poznaniu. Od pięciu lat mam też diagnozę fibromialgii.
0: Co to jest?
1: Ja bym to nazwała takim przeczulonym systemem nerwowym, czyli odczuwamy ból niewiadomego pochodzenia. Jest on czasami bardzo ostry, więc jeździ się na pogotowie, ponieważ wydaje się, że coś jest nie tak, a właśnie badania wskazują, że wszystko jest w porządku. No i ten chroniczny ból bardzo wpływa jednak też na sposób bycia i na cały proces tworzenia jakichś projektów, które wymagają obecności i fizycznego wysiłku.
0: Ale też nieustannie tworzysz i pracujesz z innymi osobami, które doświadczają też w swoim życiu niepełnosprawności, albo z uchodźcami tam na Islandii, gdzie tworzysz takie spektakle teatralne. Jesteś bardzo aktywną zawodowo osobą i myślę też taką bardzo energetyczną, bo sama słuchając tego, czym się zajmujesz, kiedy rozmawiałyśmy po raz pierwszy, to poczułam się zmęczona od samego słuchania. Pomyślałam sobie, że to jest niesamowita ilość różnego rodzaju aktywności. Jak temu sprostać?
1: Zgadza się i czasami właśnie wchodzę w jakiś taki trans słowny, ponieważ chciałabym przedstawić całe spektrum mojego działania, a jest to trudne, ponieważ ja postrzegam rzeczywistość jako wiele aspektów, które są połączone, czyli ja niczego nie odgradzam, więc dla mnie prawa osób z niepełnosprawnościami łączą się z prawami dla zwierząt, dla innych bytów, dla przyrody i dla osób uchodźczych. Także ja łączę to wszystko w swojej praktyce. Czasami jest to jeden projekt, który łączy kilka aspektów, a czasami jest to osobny projekt, który koncentruje się na jednym aspekcie.
0: A czym dokładnie teraz zajmujesz się w Irlandii, tak pokrótce, żebyśmy zdążyły o tych wszystkich projektach, które dzisiaj sobie zaplanowałyśmy, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, powiedzieć, ale żeby tak nam trochę nakreślić, naświetlić, czym się zajmujesz na co dzień, mieszkając w Islandii?
1: W Islandii na co dzień zajmuję się tak naprawdę bardzo szeroką praktyką również. Tworzę w swoim zakresie. Dwa tygodnie temu udało mi się zarejestrować organizację non-profit właśnie tam w Islandii. Działam, robię warsztaty przede wszystkim dla osób uchodźczych, dla osób ubiegających się o azyl, ale również dla wolontariuszy, którzy pracują w Czerwonym Krzyżu i robię to również jako wolontariuszka. Włączam tych ludzi w działania artystyczne, tworzymy spektakl, teraz już drugi, który niedługo będzie miał premierę, zaraz po moim powrocie, praktycznie dwa tygodnie i to się wydarzy.
0: Mhm. W Opolu były działania związane z papierem, twój performance, ale też spotkania takie cyklicznie odbywające się regularnie w bibliotece.
1: Tak, działam w bibliotece do tej pory. Przez cały czas pobytu tutaj wykonuję jakieś działania. Moja instalacja tutaj w Opolu jest bardziej sensoryczna, nastawiona właśnie na każdy sposób odczuwania i na każdy sposób widzenia, bo nie wszyscy mają okazję zobaczyć tak jak my, nie wszyscy widzą, nie wszyscy słyszą, więc ja koncentrowałam się w tym przypadku na takiej sensoryce, która byłaby jak najbardziej dostępna dla każdego, kto przychodzi do tej przestrzeni.
0: Wśród tych projektów, które realizowałaś właśnie z osobami z niepełnosprawnościami, które były takie najbardziej rozbudowane, intensywne dla ciebie?
1: Powiem tak, tworzę czasami sama, czasami z innymi osobami o podłożu artystycznym, z artystami, designerami czasami też z naukowcami. Obecnie mogłabym powiedzieć, że takim projektem, który bardzo na mnie wpłynął i mnie też zainspirował do dalszej pracy w tym rejonie, jest rezydencja taneczna, którą zrobiłam w Reykjaviku, na którą zostałam zaproszona. I tam ja z kolei zaprosiłam osobę, która się nie rusza praktycznie, tylko brandur porusza trochę głową, czasami potrafi podnieść ręce, ale wymaga to od niego bardzo dużego wysiłku. No i tak, i zrobiliśmy projekt taneczny razem. I wszyscy oczywiście bardzo się dziwili, jak ja to zrobię. Tak się zastanawiali.
0: Jak to wyglądało? Ty tańczyłaś?
1: Ja chciałam odwrócić rolę w tym projekcie. Chciałam przywrócić i oddać kompletną sprawczość Brandurowi, który no nawet w normalnym funkcjonowaniu swoim codziennym nie może sam kierować swoim wózkiem inwalidzkim, potrzebuje do tego asystenta bądź asystentki. I ja włączyłam go w ten sposób, że też dałam mu pewne wyzwanie, ponieważ on też nie używał swojego głosu wcześniej, więc powiedziałam mu: słuchaj, ty będziesz tańczyć, ale ty będziesz tańczyć głosem i ja będę też twoim ciałem i twoim przekaźnikiem, co chcesz pokazać i co chcesz zatańczyć. I tak właśnie pracowaliśmy w ten sposób, pomiędzy dźwiękiem a ruchem.
0: Ale to nie jedyny projekt, który zajmowałaś się bólem i pracowałaś z Louise Hackey, która jest naukowczynią specjalizującą się w tym temacie.
1: Tak, razem stworzyłyśmy performance. To też bardzo była nowa sytuacja dla Louise, ponieważ nie jest w jakikolwiek sposób związana z dziedzinami żadnej sztuk wizualnych. Performance był dla niej zupełnie czymś zaskakującym, ponieważ też nie każdy wie, czym jest performance, więc razem rozmawiałyśmy ona na temat neurologiczny, jak pracowała wcześniej nad tym, żeby móc uśmierzyć ból przez źródła światła. I ten implant miałby być wszczepiony w odpowiednim rejonie w mózgu i za pomocą światła mógłby być kontrolowany. Natomiast wiadomo, jest to i było to na dopiero początkowej fazie testów u niej, ale zainspirowało mnie to niesamowicie i stworzyłyśmy taki projekt na Pint of Science w Nottingham, gdzie ona wyjaśnia, jak działa w ogóle mechanizm bólu, wyjaśnia to w sposób naukowy, a ja na swoim białym kostiumie, który mam założony, który jest takim overallem, czyli mam go na głowie, na nogach, rysuję, co ona mówi, tak? Pokazuje wizualnie, co się dzieje podczas reakcji na ból. I następna, druga faza to jest światło, gdzie ja operuję światłem i dźwiękiem i mam urządzenie, które reaguje dźwiękowo na światło i trochę bawię się nim, zastanawiając się, czym jest ból i jak ja osobiście bez tego, że z tym w kwestii tego, że nic tak naprawdę nie uśmierza mi bólu tak kompletnie, mogę go tylko zniwelować. Co ja mogę z tym zrobić? I to tak przewrotnie trochę zaczęłam się bawić z tym moim bólem.
0: Czy tworzenie tego performance'u, tego projektu też pomogło ci znaleźć odpowiedzi na to pytanie? Tak osobiście dla ciebie?
1: Dużo pomogło mi to, że Louise powiedziała, że tak naprawdę nikt, kto nie przeżywa tego, co ja, czyli nie odczuwa chronicznego bólu, nie odczuwa bólu codziennie, w dzień i w nocy, nie jest w stanie tak naprawdę zrozumieć, co to znaczy. Ona sama powiedziała, że ona nie jest w stanie zrozumieć, co to znaczy, ponieważ tego nie przeżyła, ale odczułam od niej takie bardzo duże zrozumienie tego, że no tak, no wiesz, do bólu się nie da przyzwyczaić. Te przekaźniki są takie, że tak zbudowane, że nie możesz przyzwyczaić się do bólu, bo to jest twój system obronny i tak to działa. Także z jednej strony to, że ona mi powiedziała, że większość osób mnie nie zrozumie, i to, że ja nie mogę tak naprawdę się do tego przyzwyczaić, pomogło mi w pewien sposób żyć z tym bólem na co dzień tak naprawdę.
0: Jak powiedziałaś wcześniej, w swoim życiu na co dzień doświadczasz bólu, a jednocześnie prowadzisz, zauważyłam, bardzo aktywne życie, tak jakby sztuka była ważną też terapią dla ciebie.
1: Tak, nie ukrywam, że jest to terapia, ale też jest to terapia, niestety powiem tutaj, bo to jest wynikiem tego, jak jesteśmy kształceni, naszej edukacji, ale też jest to wynikiem jakiegoś społecznego oczekiwania od nas, ale to jest fajne, jak czuję się potrzebna. Aczkolwiek uważam, dlaczego mówię, że jest to problematyczne, ponieważ no, istnieje takie przekonanie, że trzeba być produktywnym, tak, w życiu, że trzeba robić coś, że trzeba mieć sens w tym życiu, tak? Ja natomiast uważam, że to jest trochę zła
0: dialektyka, ochotę powiedzieć.
1: Tak, dokładnie, ponieważ to doprowadza nas do tego, że nie doceniamy tak bardzo osób, które nie są tak aktywne jak my, które nie mogą robić czegoś, co my możemy, które żyją w inny sposób, które funkcjonują w inny sposób, robią inne rzeczy.
0: Robią mniej na przykład.
1: Na przykład robią mniej, ale to jest...
0: To też jest subiektywne i względne.
1: Dokładnie, to mniej jest też w odniesieniu do czegoś, czego my oczekujemy, że ktoś robi. I ta współzależność i to, że ja na przykład moje poczucie winy, że ja ciągle potrzebuję czyjejś pomocy, że ja nie mogę czegoś przenieść, że ja nie mogę czegoś zrobić sama i potrzebuję nieustannej pomocy, to niestety przez to, jak zostałam wychowana, sprawia, że no, poczucie mojej wartości no, jest czy było o wiele niższe niż mogłoby być i ja mogę powiedzieć, że cały czas nad tym pracuję, ponieważ to jest długi proces. Pół życia mieszkałam w Polsce już w tym momencie, a pół życia mieszkałam za granicą i te różne kraje i różne podejście do kwestii również osób z niepełnosprawnością zupełnie inaczej nastawiły mnie do tego pojęcia i do pojęcia tego, jak ja powinnam żyć. Ja nie powinnam żyć w jakiś sposób, który jest mi podyktowany. Ja muszę znaleźć swój rytm. To nie znaczy, że ja to robię, to nie znaczy, że jest mi łatwo z tym po prostu. To znaczy, że wiem, że chcę to robić i wiem, że chciałabym, żeby inni też nie musieli czuć się wartościowi dla społeczeństwa, żeby czuć, że są naprawdę wartościowi w ogóle, tak? I dlatego ja łączę kwestie osób z niepełnosprawnościami z prawami przyrody, z prawami zwierząt i z różnymi innymi aspektami, ponieważ też nasza percepcja odnośnie zwierząt jest pokierowana tym, że myślimy, że zwierzęta mogą mniej, że mają niższy intelekt i to jak je postrzegamy i co z nimi robimy, jest niestety często adekwatne do tego, jak postrzegamy osoby z niepełnosprawnościami, różnymi, fizycznymi i intelektualnymi. Nadal, niestety. Jest też taka tendencja, również niestety w instytucjach kultury często, że wystarczy dać jedną osobę na wózku, zrobić sobie zdjęcie z tą osobą i już, jesteśmy inkluzywni. Bardzo często się niestety to zdarza. No, ale przepraszam, to nie jest prawdziwa inkluzywność. Łatwo jest być włączającym, kiedy to nic od nas nie wymaga. Ktoś inaczej wygląda, ktoś się inaczej przedstawia, reprezentuje. Łatwo jest być wtedy włączającym. A jeżeli ktoś ma już inne potrzeby, jeżeli przestrzeń musi być dostępna dla wózków inwalidzkich, jeśli jeszcze jest szereg innych potrzeb, które muszą być zapewnione tej osobie z niepełnosprawnościami, to wtedy nagle napotyka się na bardzo dużo przeszkód. I również przechodziłam przez taką drogę na przykład w Islandii, gdzie będąc zaproszona i żeby zrobić dany performance, właśnie to z Brandurem, Brandur Carlson robi też różne powiedzmy, jest aktywistą również. Był tam problem z dostępem do sceny. I zostało to rozwiązane, ale no niestety impreza, która się zaczynała, była w przestrzeni, która była niedostępna dla osób na wózkach. Więc naprawdę, no niestety to jest taki, tak jak jest greenwashing, tak też jest taki washing, że zróbmy sobie zdjęcie i pokażmy, jacy jesteśmy, ale to tak naprawdę świadczy o tym, że mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i do zmiany.
0: No dobrze, no to miałaś, mieszkając w różnych krajach, doświadczenie tych miejsc, jak tam wygląda sytuacja z dostępnością instytucji czy przestrzeni publicznej?
1: Powiem tak, w różnych krajach jest różnie. Ja byłam zachwycona, jeśli chodzi o dostępność, jak mieszkałam w Holandii. Jednak naprawdę to, że osoby nawet będące leżące na łóżku, nawet nie mogące siedzieć na wózkach inwalidzkich, były wyprowadzane z różnych instytucji czy domów na spacer. Po prostu spacer na mobilnym łóżku przenośnym. I dla mnie to było niesamowite, że to jest możliwe, tak? Że te osoby są bardziej obecne w tamtych miejscach. Jest bardzo dużo przestrzeni, które są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, dla osób starszych. I naprawdę mi się to bardzo podobało. I te osoby naprawdę były bardziej widoczne tam. Natomiast teraz, jak mieszkam w Islandii, no nie ukrywam, jest ciężko. Jest ciężko, ponieważ no, przestrzeń miejska nie jest przystosowana dobrze dla osób z niepełnosprawnościami. Zwłaszcza jeśli dojdzie jeszcze, jak dojdą jakieś ciężkie warunki atmosferyczne, to praktycznie nie jest to możliwe dla osoby z niepełnosprawnościami, żeby wydostała się z domu. No i to jest takie trochę dla mnie pobudzające, żeby tam być, bo może nie zostałam w Holandii, bo tam już jest dużo zrobione, a są takie miejsca, które naprawdę potrzebują osób aktywnych, które będą pokazywały, że te zmiany są bardzo potrzebne i nagłe, dlatego że powiem szczerze, ja wiem, że dużo osób z niepełnosprawnościami po prostu nie ma siły, bo no ja też często nie mam siły, tak? A mnie napędza to, że wierzę w to, że różne działania mogą coś zmienić i mówienie o tym też może coś zmienić. No i projekty artystyczne, które traktują na ten temat, też mogą mieć wpływ na chociażby innych ludzi i może w przyszłości, mam nadzieję, na jakieś instytucje czy politykę.
0: Mhm. No właśnie, a tych projektów, które robiłaś, było dużo. Projekt Trickster. Co się kryje za tą nazwą i czego dotyczył ten projekt?
1: Projekt Trickster zrobiłam też w ramach jeszcze wcześniejszego Pint of Science. Zostałam zaproszona po raz drugi. I dobrano mi, bo to zawsze dobiera się jednego artystkę i naukowca, naukowczynię i się paruje tak w ten sposób odnośnie właśnie zainteresowań. Paul Crawford jest osobą, która zapoczątkowała taki kierunek jak Health Humanities na Uniwersytecie w Nottingham. I my razem stworzyliśmy... Ja właściwie, będąc zainspirowana jego historią z dzieciństwa, która właśnie opowiadała o tej inności, o traktowaniu tej inności przez inne dzieci, no bo powiedzmy sobie też, jest ten cały etap, gdzie też dzieci, potem dorośli uczą się, widzą, nie widzą, reagują na dane sytuacje. No i właśnie Paul bardzo miał w sobie te traumatyczne przeżycia odnośnie tego, jak dzieci się z niego śmiały, jak mówiły, że jest potworem, jak on chował swoje małe rączki pod uda, żeby ich nie było widać, jak to zasłaniał, to od razu też przypomniało mi, jak ja bardzo musiałam chować się ze swoją niepełnosprawnością. Czy musiałam, czy nie, no byłam do tego zachęcana przez moją mamę zwłaszcza, żeby nie pokazywać tego, że ja noszę gorset, że coś jest ze mną możliwie nie tak fizycznie, więc ja cały czas też się z tym ukrywałam i też bałam się kontaktu z dziećmi, że one przybliżą się do mnie, dotkną mnie i odkryją, że mam gorset. I dla mnie to było takie bardzo społecznie oddalające. No i właśnie to połączenie mnie zainspirowało, to połączenie, że Paul się chciał ukryć, nie mógł się do końca ukryć. Ja się też starałam ukryć, ja nawet swoje ruchy i sposób siadania, sposób schylania dostosowałam do tego, żeby jak najmniej mi ten gorset było widać, także to już naprawdę przechodziło wiele poziomów. I stworzyliśmy całą wystawę w Keflaviku w Muzeum DUS, gdzie tam umieściliśmy niektóre obiekty, które ja stworzyłam zainspirowana jego historią. To było podczas COVID-u, więc nie mogliśmy się tak jak z Louis spotkać osobiście. Spotkaliśmy się później za to, przy okazji innego projektu, ale robiliśmy to zdalnie. I ja robiłam swój performance, w którym też jakby lokalne środowisko brało udział, dlatego że akurat wtedy wybuchał wulkan a wulkan wybucha bardzo blisko mnie od czasu do czasu w Islandii, więc już praktycznie mogę powiedzieć, że się przyzwyczaiłam, ale zawsze jest to dla mnie duże wydarzenie, jest to piękne wydarzenie, chociaż przerażające. No i tam była ta skorupa, ona się przemieszczała. Paul był zafascynowany tym, ja mu wysyłam moje zdjęcia spod wulkanu, jak to się przemieszcza, jak ta lawa płynie, jak się robi ta skorupa. I on zupełnie odczuł, że to jest jak jego skóra, jak jego popękana skóra, która się złuszcza, która się przemieszcza, która się oczyszcza, potem nowa warstwa przychodzi na wulkan. Okazało się też, że wulkan też miał niepełnosprawność z mitologii, więc całość to połączyliśmy i ja też lokalne środowisko zebrałam, takie wielkie liście, daje się, no to są liście, gotuje się z tego rabarbar właśnie. Mm-hmm. Rabarbar, który bardzo dobrze rośnie w Islandii. Wielkie liście, on jest wielki w Islandii. Nie widziałam nigdy w Polsce tak wielkiego rabarbaru. Ja je ususzyłam i ja je po prostu w trakcie performance'u też zgniatałam na swoim ciele. Te liście się kruszyły. Potem też miałam odkurzacz, który zamiast wsysać to wyrzucał różne części symbolicznie tej skóry, pokazując, że nie, ja nie będę tego ukrywać, to jest część mojej osobowości, mojego ciała, to kim jestem. I Paul był na żywo podczas tego performance'u online, widział ten performance, nie wiedział, co zobaczy wcześniej. Ja mu powiedziałam, słuchaj, robimy performance, ty musisz brać jawny udział w tym performance'ie, nie macie obecnie tutaj, nie możesz przylecieć, bo są ograniczenia. Ty będziesz mnie widział i będziesz to komentował, dlatego że ty piszesz, napisałeś już 13 książek i ty jesteś wspaniały odnośnie literatury. Po czym Paul zaczął komentować mnie jak małe dziecko. I to był ten moment, kiedy byliśmy oboje bardzo wzruszeni, ponieważ on sam był zdziwiony, co się z nim stało. Po prostu wrócił do tego momentu. On potrzebował wrócić do tego momentu. On już nie był tym dorosłym mężczyzną, który ma już osiągnięcia, nie ma już takich poważniejszych problemów ze skórą. Wrócił i komentował mój performance zupełnie tak, jakby był dzieckiem, to jest nagrane.
0: Wena Skręcka, dzisiaj gości w studiu, performerka, artystka sztuk wizualnych, zrealizowała wiele międzynarodowych projektów, mieszka i tworzy w Islandii. Dzisiaj rozmawiamy o tych, które dotyczą osób z niepełnosprawnościami, ale też twoja historia jest ciekawa walki o siebie, prawda? Bo ty też brałaś udział w konstruowaniu gorsetu, który później miał pomóc ci powrócić do zdrowia. Jak to wyglądało? Jeszcze jak byłaś dziewczynką.
1: Jak byłam dziewczynką, ogólnie to były takie czasy, że gorset, ten typ gorsetu, który ja nosiłam, nie był w ogóle dostępny w Polsce. Większość lekarzy w Polsce rozkłada ręce, mówiąc, że nie wiedzą, co zrobić, ponieważ chodziłam na basen, miałam gimnastykę korekcyjną, ale to nic nie dawało. Mój kręgosłup się krzywił w astronomicznym tempie. Od jednego lekarza usłyszałam, mając naście lat, że będę krótko żyła, więc albo umrę niedługo. Nie planowałam w ogóle przyszłości. Wydawało mi się, że może dożyję do 18 roku życia przez to. I ten moi rodzice pocztą pantoflową zorientowali się, że jest taki technik ortopeda, który przyjeżdża z Niemiec i robi jakieś nowe gorsety, bo miałam taki gorset tutaj w Polsce robiony, ale on był ze skóry, w ogóle nic nie działał. No ja tam pojechałam, no i pierwsze zderzenie z gorsetem ortopedycznym to było coś strasznego, bo ja miałam około 9-10 lat. Nagle ktoś mnie obandażował, przeciął, tutaj zrobił i wracałam już w tym gorsecie, który był twardy, sztywny. To było dla mnie coś ekstremalnie trudnego. Oczywiście płakałam całą drogę powrotną. To było na Śląsku, ja wracałam do Częstochowy. Całą drogę przepłakałam. No i tak się zaczęła moja 10-letnia podróż z tym gorsetem, który po 10 latach, ja go zdejmowałam tylko codziennie na 15 minut, żeby wziąć prysznic. Mówimy to o gorsecie, który jest plastikowy, który jest gruby, to jest twardy, sztywny obiekt. I ja po prostu miałam krwawiące rany przez te 10 lat, które się nie goiły. Już wtedy żyłam w bólu, ale ten ból był bardziej zlokalizowany w konkretnych miejscach. No a później usłyszałam, że jak już miałam 18-19 lat, usłyszałam, że albo będę jeździć na wózku, albo podejmę się operacji. No i podjęłam się operacji, tak jestem, ale no po tej operacji niestety z biegiem czasu mój ból się nasilał, też związany z plecami. I ten gorset stał się częścią mojego ciała po tych 10 latach. Mnie w ogóle za każdym razem się wydawało, jak już się budziłam rano po operacji, nie musiałam mieć gorsetu. Gdzie jest mój gorset? Ja miałam panikę. I w ogóle się czułam taka niepełna. Ja już doświadczałam tego spojenia z tym przedmiotem. I to jest znana reakcja organizmu i mózgu, ponieważ osoby, które używają balkoników, nie wiem, jakichkolwiek przyrządów.
0: Nawet okularów.
1: Okularów, wózków inwalidzkich. Te osoby nie traktują już tych obiektów jako obiekt sam w sobie, tylko to jest część ich ciała, część ich bycia, część ich funkcjonowania, co też jest piękne, bo czasami to nie jest powiedziane, że ktoś może chodzić, to nie dajmy mu tego jakiejś pomocy. To nie jest tak. To jest część, to się staje częścią życia, funkcjonowania i bycia. No ja się musiałam od tego odzwyczaić, ale to też jest kolejna inspiracja
0: do kolejnego projektu.
1: Tak, którą napisałam tezę na temat właśnie takich nietypowego odebrania swojego ciała, percepcja w stosunku do swojego ciała i w stosunku do swoich obiektów. Ja myślę, że dzisiaj takim najbardziej bieżącym przykładem jest telefon. Tak naprawdę. Dużo osób bez telefonu się czuje jak bez ręki. Musi trzymać, musi gdzieś mieć przy sobie i też nie myślimy o tym, ale też praktycznie ten telefon też przez to, że robi się coraz mniejszy, staje się coraz bliższy naszemu ciału, ale tego nie myślimy. To także myślę, że nie tylko osoby z niepełnosprawnościami, które te obiekty takie ortopedyczne używają na przykład, ale też w codziennym właśnie życiu możemy się spotkać z takimi obiektami, tak jak ty wspomniałaś, okulary. No i właśnie ja też w związku z tym, że mam ten sentyment trochę do tej filozofii odnośnie czym jest ciało, czym jest obiekt i też do tego, co jest przydatne, a co nie w społeczeństwie, też pracuję i robię projekty, które są też ekologicznie związane, ponieważ wyrzucamy obiekty również, uważamy, że są już nam niepotrzebne. No a niestety te obiekty muszą się gdzieś znaleźć potem i zaśmiecają nasze środowisko. Także ja też tutaj łączę te kwestie i też często w projektach no łączę właśnie percepcję odnośnie przedmiotów, też ortopedycznych, śmieci, które znajduję nieustannie, również na plażach Islandii, no bo Islandia to nie jest oddzielna planeta, tylko żyjemy w jednej planecie, więc każde państwo oddziaływuje tak naprawdę na każde państwo. I ta kwestia niepełnosprawności, która się też przewija, bo zaczęłam też w wielu pracach bieżąco używać łóżek, materaców, ponieważ ja potrzebuję też dużo odpoczywać i właściwie włączam ten odpoczynek w te różne performatywne akty.
0: Na przykład opowiedz.
1: No na przykład ten projekt, który robiłam w muzeum, też w Keflaviku, gdzie budowałam falę ze znalezionych na plaży obiektów, która ta fala łączyła gorset, który był nie do końca gorsetem, ponieważ był on właśnie zrobiony wraz z tym moim technikiem, ortopedą, który robił te gorsety mi od lat, tak jak ja chciałam, formę tak jak ja chciałam, do łóżka, różowego łóżka oświetlonego. I to była też pokazanie tych zależności, tego jak bardzo jesteśmy no, jesteśmy wrażliwi i osoby z niepełnosprawnością są jeszcze bardziej wrażliwe na zmiany klimatu, na katastrofy. Jak pomyślimy sobie, że coś się dzieje i ktoś jest jest osobą z niepełnosprawnościami, potrzebuje zawsze pomocy, każdy się ratuje, kto pomyśli o tym człowieku, jakie on ma szanse, czy on ma mniejsze szanse, czy on ma większe, czy już jesteśmy na takim etapie, że mamy system, który jest jakoś zorganizowany, żeby jednak najpierw zadbać o tych, którzy są bardziej wrażliwi i którzy mają no, ograniczoną jednak motorykę. Także to jest też bardzo dla mnie istotne, bo mamy też przykłady osób i dzieci, które uciekają przed wojną i migrują na przykład do Islandii i też to jest bardzo trudna sytuacja, bo też nawet z Islandii te osoby często są deportowane i dużo organizacji aktywistów działa na rzecz tych osób, żeby nie były deportowane, ponieważ no czasami każdy ruch i każda zmiana dla takiej osoby to jest bardzo duży wysiłek i potencjalne zagrożenie życia czasami. Także potrzebujemy też pracować nad tym takim systemem opieki nad ludźmi, którzy no mają po prostu mniejsze szanse w takich sytuacjach kryzysowych czasami. A no niestety wiemy, co się dzieje. Nie unikniemy niektórych sytuacji. Jest globalne ocieplenie. Ja widzę gołym okiem, jak lodowce topnieją. Mam swój ulubiony lodowiec. Jeżdżę do niego bardzo często i widzę na własne oczy, jak bardzo go ubywa każdego roku, więc naprawdę mamy bardzo dużo rzeczy do zrobienia i ja staram się jak tylko mogę pomóc, reprezentować jak najlepiej i właśnie pokazywać i światło gdzieś tam światło kierunkować, tak, kierunkować światło na te osoby i też na te kwestie i też dlatego jestem w pierwszym ruchu dla spraw ochrony praw natury w Islandii, Snæfellsjökull Forseta, ponieważ ja tam w tym ruchu między tymi osobami, które są prawnikami, artystami, naukowcami, właśnie rzucam światło, że w tym wszystkim też bardzo ważną grupą są osoby z niepełnosprawnościami.
0: Wena Naskręcka, artystka, performerka, osoba działająca na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami, gościła dzisiaj na antenie Radia Opole. Za uwagę także dziękuję i kłania się życząc dobrej nocy Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia.
2: Radio Opole 105.1 w Strzelcach Opolskich.

0: Radio Opole. Wieczór pełen tematów.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, tak aż ciśnie mi się na usta, żeby zaśpiewać na. Bo to na stanowi poważny problem, jeśli chodzi o położenie albo o miejsce pracy. Chociażby ktoś pracuje na kuchni czy w kuchni?
6: Zdecydowanie w kuchni. Ale rzeczywiście ma pan redaktor rację,
5: że... A jeśli jest, przepraszam, tak? Kuchnia kaflowa, taka dawnego typu, to możemy coś położyć na kuchni.
6: Oczywiście gotuje się na kuchni, bo to fizycznie jest tak, rzeczywiście ustawienie garnka czy jakiegoś innego naczynia na powierzchni kuchni i wtedy możemy powiedzieć, że rzeczywiście gotuje na kuchni. Natomiast pracuje zdecydowanie w kuchni. Tak jak pan redaktor powiedział, ten przyimek na jest bardzo często spotykany, niestety nie zawsze we właściwych połączeniach. Ja nazwałam ten przyimek ekspansywnym właśnie z tego powodu, że on wypiera często w takich przykładach jak pracuje na kuchni czy na sklepie. Zdecydowanie musimy zastąpić przyimek na przyimkiem w. Pracujemy w kuchni, w sklepie. Te połączenia spotykamy rzeczywiście bardzo często. Słyszymy, towar jest na magazynie. Sprawdzę coś na internecie. Towar przecież najczęściej jest w pomieszczeniu, jakim jest magazyn, więc jest w magazynie. Jeżeli przetłumaczymy sobie nazwę internet, to wiemy, że tam jest człon sieć, więc sprawdzamy coś w sieci. I kiedy słyszę, teraz jestem na sklepie, a potem będę na magazynie na przykład, mam wizję osoby, która porusza się po dachu sklepu i magazynu. Wobec tego, gdy mamy na myśli jakąś zamkniętą przestrzeń, jesteśmy w środku tej przestrzeni, powiemy przecież w, a nie na. Niestety są wyjątki, oczywiście. Mówimy raczej jestem na siłowni czy chodzę na basen. Powiemy też pracuję na stoisku. Jak widać, w i na występują w podobnym znaczeniu. Oznaczają lokalizację, oba mają dość szeroki zakres użycia i dlatego prawdopodobnie bardzo łatwo zastępuje się jeden drugim. Warto przy okazji powiedzieć też o łączeniu przyimka na z nazwami dzielnic, ale o tym powiemy może przy innej okazji.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Puszczam ci to nagranie. Być macho to mieć wszystkie panie. Być macho to robić ci śniadanie. Za wczorajszą kolację. Za ten uśmiech i kreację. Za tą pasję. I to nic, że kiedy się kłócimy, to albo ja się mylę,
1: albo ja mam rację.
0: To relacje, nasze stories. Twoje lajki dodają mi euforii. Wychodzimy na randkę, zamówiłem stolik na górze zwanej Olimp.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Idealny moment, żeby przenieść się do studia obok, a tam już czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś Roman Kolek, przewodniczący Komisji do Spraw Ochrony Zdrowia Związku Województw Rzeczpospolitej, prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej, także radny wojewódzki.
3: Tak jest. I przewodniczący Komisji Zdrowia naszego opolskiego sejmiku.
2: A to jest o tyle istotne, że pewnie prędzej czy później do sejmiku trafi ten plan przedstawiony niedawno konsolidacji placówek, najważniejszych placówek medycznych w naszym województwie. Pan zagłosowałby za?
3: Panie redaktorze, jestem gorącym zwolennikiem konsolidacji, ale konsolidacji przemyślanych, związanych z dokładnymi, dobrymi analizami, pokazujących, dlaczego tego dokonujemy. Województwo opolskie od wielu, wielu lat jest takim specyficznym regionem, w którym mamy rozproszoną sieć małych, niewielkich szpitali. Każdy ze szpitali stara się o funkcję taką rozwojową, zyskuje pieniądze na rozwój, każdy ze starostów chce jak najwięcej u siebie działalności prowadzić. Z drugiej strony potrzeby i jakość udzielonych świadczeń sygnalizują, że najlepiej te świadczenia są realizowane jednak w ośrodkach, które mają duże doświadczenie. I to jest niezaprzeczalny fakt w medycynie. Pojedyncze osoby, które są świetne, autorytetami medycznymi się stają, nie są w stanie zagwarantować kompleksowej opieki w perspektywie dłuższej. W związku z tym bardzo słusznie, że stawia się na jakość świadczeń, jakość związana z ilością wykonywanych usług. Z drugiej strony można powiedzieć, że ilość wykonywanych usług zależy od tego, ile pieniędzy przeznaczy Narodowy Fundusz Zdrowia na dane usługi. W związku z tym koło się zamyka. My mamy potrzeby w województwie polskim reorganizacji systemu, ale rozsądnej, przemyślanej, opartej o rzetelne analizy. W związku z tym, jak pan mnie zadaje pytanie jako radnego sejmiku województwa polskiego i przewodniczącego Komisji Zdrowia, to ja będę rekomendował rozwiązania, które będą poparte rzetelnymi, dobrymi analizami i które pokażą, że to daje efekty wymierne. Dzisiaj jest wiele znaków zapytania i wszyscy o tym wiedzą. Wie o tym marszałek, wie o tym zarząd województwa, dlatego że problemy, które ostatnio poruszyły opinię publiczną, związaną z wysokimi zarobkami niewielkiej grupy, podkreślam, niewielkiej grupy lekarzy, specjalistów, którzy nierzadko wiele, wiele godzin spędzają w miejscu pracy, wymagają uporządkowania.
2: No dobrze, żeby
3: to uporządkować, to jest jedna taka ważna kwestia, bo uporządkowanie właśnie tego przepływu lekarzy między ośrodkami i czasu pracy tak zarzuconego, że tyle godzin nie można pracować, bo w tym momencie w każdej z jednostek można i należy prowadzić taką rejestrację czasu pracy. My w Szpitalu Wojewódzkim, w Opolskim Centrum Onkologii, takie rejestracje są prowadzone. W związku z tym nie ma możliwości nadużyć w tym względzie. Jedyne co jest, to w tym momencie w wielu wypadkach, w wielu miejscach, w którym niezbędna jest obsada dyżurowa, pełnej gotowości i zabezpieczenie obecności lekarzy w danym miejscu pracy, wymaga często przekroczenia tego minimalnego limitu nakładu czasu pracy. Wymaga obecności także w kilku miejscach i wymaga tego zaangażowania. Stąd też rozwiązania takie limitowania i ograniczenia ilości miejsc pracy są zawsze obarczone pewnym
2: ryzykiem. Tutaj mówi się o tym, że po prostu trzeba byłoby wybrać, będąc lekarzem, czy się pracuje w publicznej opiece zdrowotnej, czy się pracuje w prywatnej.
3: Panie redaktorze, system pozaubezpieczeniowy w Polsce rzeczywiście przebrał duże rozmiary. To wynika z niedostatku środków w systemie publicznym finansowania świadczeń, z relacji płacowych, które nastąpiły w minionych latach. Z jednej strony, jak pan doskonale wie i słuchacze wiedzą, to był argument, który miał posłużyć temu, aby relatywnie podnieść uposażenia lekarzy po to, aby nie było argumentu wyjazdu dobrze wykształconych lekarzy poza nasz kraj, gdzie zarabiali zdecydowanie lepiej, a możliwości językowe, komunikacji naszych polskich lekarzy w krajach anglojęzycznych, niemieckojęzycznych są duże i tam się bardzo dobrze adoptowali. W związku z tym to osiągnięto. Dzisiaj jest taka sytuacja, że z komercyjnego rynku usług korzysta już wielu Polaków, wiele osób. W związku
2: Panie
3: z tym
2: mają wyboru, panie doktorze.
3: Więc radykalne zmiany, które miałyby takie rzeczy usprawnić, no wymagają niesamowitego przemyślenia i decyzji arbitralnych. Albo rozwiązań, które mogłyby to zamortyzować. Są pomysły takich rozwiązań i myślę, że na ten temat należy rozmawiać. Boję się tylko, że w okresie takim przedwyborczym, a w taki okres będziemy wchodzić, elementy politycznej agitacji niestety zaburzą zdolność logicznego myślenia każdego z naszych obywateli.
2: Prezydent podpisał tę ustawę, która wiąże numer PESEL z zarobkami lekarza. Myśli pan, że to rzeczywiście pozwoli dać lepszy obraz sytuacji w
3: wiąże
2: systemie?
3: Numer PESEL, numer prawa wykonywania zawodu tam, gdzie on jest, z wykonywaniem zawodu medycznego, nie tylko lekarzy. Dotyczy to wszystkich grup zawodowych. Tego rodzaju dane mają być gromadzone, mają podlegać analizie na zlecenie ministra zdrowia, który dokonywać będzie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Narodowy Fundusz Zdrowia w kontekście do realizowanych świadczeń i także do tych miejsc świadczeń, tej kolizji ewentualnej występowania lekarza w różnych miejscach. Dane są na dużą skalę projektowane, które będą zbierane. One oczywiście wywołują dzisiaj wiele komentarzy z różnych środowisk, natomiast jeżeli one będą anonimizowane, jeżeli one wydostaną się właśnie w sposób przetworzony przez te organizacje i dadzą możliwość odpowiedzi na pytania, jak reorganizować system, to uważam, że takie dane w ten sposób gromadzone są potrzebne.
2: Ale one dotyczą tylko tych, którzy pracują na etacie. A jeżeli chodzi o spółkę lekarską, no to ona już nie będzie miała obowiązku raportowania.
3: Są informacje, które mówią o tym, że spółki lekarskie, które dzisiaj na zasadzie takich troszeczkę, że tak powiem, organizacji walizkowej, nieładnie tak nazywając to, przyjeżdżają, realizują pewne świadczenia w szpitalu w takim ograniczonym trybie, że ta grupa realizowanych usług ma być wyłączona z możliwości finansowania ze środków publicznych. To też wymaga rozwagi i zastanowienia, dlatego że nie każdy zakres świadczeń. I ja dlatego od wielu, wielu lat, odkąd pracuję w samorządzie powiatowym i wojewódzkim, jestem gorącym zwolennikiem regionalnej polityki zdrowotnej, bo z pozycji regionu jesteśmy w stanie wiele więcej ocenić niż z pozycji Warszawy. Proste porównanie dotyczące dostępu. Ja to wszędzie podkreślam. Na Mazowszu dostęp do lekarza, ilość lekarzy pracujących, konkurencja o miejsce pracy jest o wiele większa.
2: Panie doktorze, a pamięta pan regionalne kasy chorych?
3: Pamiętam, z rozrzewnieniem wspominam ten czas, bo uważam, że decyzja, która została podjęta wówczas, koncentracji właśnie, konsolidacji i koncentracji funduszy w rękach jednego płatnika, dzisiaj też doprowadziła do pewnej trudnej sytuacji, dlatego że Narodowy Płatnik, jakimś Narodowy Fundusz Zdrowia, przyjmował zlecenia od Ministerstwa Zdrowia historycznie na obejmowanie finansowaniem wielu usług, które wcześniej były domeną finansowania z budżetu państwa, to pozwalało na lepszą organizację dostępu. Dzisiaj środki Narodowego Funduszu Zdrowia muszą wystarczyć na wiele zakresów usług, a tych środków, wszyscy doskonale wiedzą, nie jest tyle, ile trzeba. Dlaczego? Dlatego, że nie każda praca jest w porównywalny sposób obciążona składką zdrowotną. W systemie ubezpieczenia zdrowotnego, ja to kiedyś w rozmowie tutaj z panem rektorem podkreślałem także w stosunku do Republiki Czeskiej, gdzie ta ilość środków w stosunku do płacy jest relatywnie większa i system poprzez konkurujące kasy chorych, no spowoduje, że jest konkurencja ze strony płatnika. Jeżeli mówimy o konsolidacji podmiotów leczniczych, to dlaczego nie mówić o konsolidacji świadczeń, kontraktów, które zawiera Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzisiaj jest także wiele świadczeń, które śmiało mogły być realizowane w podmiotach, które dzisiaj nie wypadają najlepiej finansowo, a mają moce przerobowe, tak zwane, mają możliwości wykonywania większej ilości usług i chętnie by wykonały, natomiast limit środków finansowych ogranicza ich działalność. Mamy wiele przykładów tego rodzaju.
2: A to nie prowadziłoby do takiej nadmiernej specjalizacji placówek?
3: Panie redaktorze,
2: wybierałyby sobie tylko te najbardziej
3: mamy
2: dochodowe.
3: Przykłady, na przykład nawet w podmiotach publicznych, nawet w stosunku do szpitala przy ulicy Wodociągowej, który ostatnio także z racji idei, którą przedstawił wstępnie zarząd w odniesieniu do rozmowy i podpisania listu instytucyjnego z Uniwersytetem Opolskim, wskazuje na tą placówkę. Ale proszę zwrócić uwagę, że tam neurochirurgia została na kontrakcie przez co najmniej 3-4 lata ostatnie na poziomie wyjściowym. Narodowy Fundusz Zdrowia dzisiaj nie dysponuje środkami na zwiększenie tego kontraktu. Pacjenci tych usług oczekują. Szpital wykonuje większą ilość usług, za które ma niezapłacone. I wówczas na tej działalności Narodowy Fundusz Zdrowia jest zadowolony, bo usług realizuje więcej, nie są zapłacone usługi. Pacjenci są zadowoleni, bo jest więcej usług, a szpital ponosi straty finansowe, czego wcześniej nie było. W związku z tym, nawet kwestie tych konsolidacji, bo nie chciałbym, żeby mój głos został zrozumiany, że to jest właśnie dobry ruch w kierunku konsolidacji szpitala przy ulicy Wodociągowej. Absolutnie nie. Uważam, że trzeba opracować dane, trzeba na ten temat rozmawiać. To nie jest proces łatwy, natomiast na pewno zgromadzenie w jednym zarządzie odpowiedzialności za funkcjonowanie kilku placówek medycznych ma swoje zalety. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w różnych podmiotach medycznych realizowane są kwestie płacowe, finansowe, zatrudnienia, zaangażowania. Jak również, jeżeli mamy specjalności, w których lekarze szukają pracy dzisiaj w kilku jednostkach, to argument takiej konkurencji.
2: No tak.
3: Skutkuje
2: kto
3: tym,
2: więcej,
3: że
2: ten
3: kto da więcej, ten ma lekarza. Przy tym niedoborze to jest rzeczywiście duży deficyt. W związku z tym uporządkowanie tego, ale także i niesłychanie ważne jest to, co, na co dzisiaj Ministerstwo Zdrowia chyba nie do końca zwraca uwagę, chociaż mówi o tym. To jest kwestia ustalenia minimalnych norm, które wymagania określają zaangażowanie lekarza w danym miejscu.
2: To co,
3: dlaczego?
2: Co najmniej pół etatu.
3: Dlatego ja już nie chciałbym tego przeliczać na etaty. To nawet nie chodzi o etaty, o zatrudnienie takie globalne, ale chodzi o w ogóle potrzebę obecności lekarza w danym miejscu. Chodzi o obecność lekarza w szpitalach, w których zabiegów nie wykonuje się wiele w godzinach popołudniowo-nocnych. Chodzi o to, aby ci lekarze, którzy tam są zaangażowani w pracę, swój wysiłek, swoje zaangażowanie poświęcić na pracę w miejscach, w których tych zabiegów wykonuje się więcej i tam powinni być zaangażowani. Dzięki temu nie będą tak obciążeni pracą, ilością godzin spędzonych w szpitalach, a na temat finansowania zawsze można i należy rozmawiać.
2: Ten argument, że jak mało usług się wykonuje w szpitalach, to należy te szpitale konsolidować. Pojawia się też w odniesieniu do tych oddziałów, na których teoretycznie przynajmniej powinni przychodzić na świat mieszkańcy i mieszkanki. Nowi mieszkańcy i mieszkanki naszego województwa, no bo mówi się tak, jak się mało dzieci rodzi w takim szpitalu, no to po co ten oddział utrzymywać? Po co utrzymywać lekarza, który nie tylko nie ma co robić, ale też i przy okazji nie ma możliwości dokształcania się, jakby wyrabiania, podwyższania swoich kompetencji. Myśli pan, że to zamykanie oddziałów to jest dobry kierunek?
3: Mówi pan w tej chwili o reorganizacji opieki położniczej w województwie.
2: Tak, w szpitalach powiatowych na przykład.
3: To znowu od wielu lat określało się minimalne normy, ile porodów w szpitalu powinno być, aby był sens funkcjonowania w tym miejscu oddziału położniczego. Oddział położniczy to jest odpowiedzialność zorganizowania pracy dla dużej grupy personelu medycznego. To są lekarze ginekolodzy, to są lekarze anestezjolodzy, to są położne, które uczestniczą, to jest personel pomocniczy, który tutaj jest zaangażowany, to są neonatolodzy, którzy odpowiadają także za życie i zdrowie noworodków, które się urodzą. W związku z tym wiele lat temu podjęto decyzję o kilku poziomach takiej referencyjnej organizacji opieki perinatalnej. W naszym województwie na najwyższym poziomie, trzecim poziomie referencyjnym znajduje się Opolskie Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii.
2: Które ma być konsolidowane, tak?
3: Z której pojawiła się ta pozycja, propozycja konsolidacji. Natomiast w odniesieniu do szpitali, które tych porodów mają mniej, kiedyś mówiło się, że poniżej 200, teraz mówi się nawet poniżej 300, to jest, po prostu sobie można przeliczyć, tak? To jest mniej niż jeden poród dziennie. To jest utrzymanie pełnej gotowości. Mhm. Ministerstwo Zdrowia, to wiem od pani minister bezpośrednio i tak się też stało, poprawiło wycenę związaną z opieką położniczą, opieką, realizacją porodu. Ale moim zdaniem to nie jest jedyny i dobra droga, dlatego że tutaj odpowiedzialność jednak po stronie szpitali powiatowych powinna iść w tym kierunku, że przy odpowiedniej, niedalekiej, niewielkiej odległości od sąsiadującego szpitala, w których tych porodów odbiera się więcej, aby tamtą działalność koncentrować, a zająć się dobrą organizacją opieki poporodowej, przedporodowej na miejscu. Dlaczego? Dlatego, że chociażby wzorem Wielkiej Brytanii, która w wielu momentach jest krytykowana, tam położnica, kobieta, która urodziła, opuszcza szpital najczęściej w pierwszej, najpóźniej w drugiej dobie. My już do tego standardu też dochodzimy, praktycznie rzecz biorąc, a tam matka z dzieckiem wychodzi do domu i trafia od razu pod opiekę położnej środowiskowej, która w domu pomaga. I to jest model środowiskowej opieki, o którym należałoby
2: Wszystko odbywa się bez komplikacji,
3: tak,
2: oczywiście.
3: Ale panie doktorze, jest jeszcze inna kwestia. My mówimy o bezpieczeństwie. bezpieczeństwie. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest duży odsetek kobiet dzisiaj z ciążą wysokiej troski, wysokiego ryzyka, które dla bezpieczeństwa własnego, potomstwa wymagają specjalistycznej, wysokiej technicznie także opieki związanej z monitorowaniem dobrostanu płodu. To jest kardiotokografia, to jest ocena tego dobrostanu płodu, to jest zaangażowanie już nowoczesnych rozwiązań, które są wprowadzane już nawet w niektórych regionach po to, aby to monitorowanie prowadzić bezpośrednio w domu. Wówczas niewielkie sygnały w dobrze zorganizowanym systemie, gdzie to monitorowanie jest transmitowane bezpośrednio do jednostek, które ponoszą odpowiedzialność, także nadzorują i mówią, proszę bardzo, są takie zaburzenia, proszę się zgłosić do szpitala. Dzisiaj ta odległość szpitala 20-30 kilometrów to naprawdę nie jest problem dzisiaj. No, jakość i bezpieczeństwo jest najważniejsze.
2: Położenie nacisku na te nowe możliwości technologiczne to również taki element, który znalazł się w wieloletnim planie przebudowy systemu ochrony zdrowia w naszym województwie. Myśli pan, że to zadziała?
3: Panie doktorze, każdy, kto świadomie obserwuje to, co się dzieje w świecie, rozwój technologii medycznych, postęp w medycynie, jest w stanie sobie wyobrazić, że dzisiejszy wysiłek intelektualny wielu profesjonalistów medycznych będzie uzupełniany na początek, a później zastępowalny. Ja sobie zdaję sprawę i wiem, że taka możliwość nastąpi. My nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak duży postęp wniesie rewolucja w telekomunikacji, rewolucja w cyfryzacji, a to nastąpiło już i następuje z niesamowicie wielkim przyspieszeniem. No chyba, że jakieś niesamowite katastrofy światowe zagrożą temu naszemu postępowi. Ale ten postęp jest realny, jest możliwy. Na pewno w przyszłości będziemy bardzo wymagalni i potrzebowali wsparcia osobowego w pielęgnacji, w opiece, w zabezpieczeniu naszej starości, ale także bez własnego zaangażowania o własne zdrowie i możliwości zadbania o to. Przy stale postępującym rozwoju diagnostyki, zarówno laboratoryjnej, diagnostyki obrazowej, da nam dużo większe możliwości i wczesnego wykrywania interwencji medycznych i te interwencje muszą być wykonywane w jednostkach, które będą szerzej zabezpieczały potrzeby. Szerzej to nie znaczy wszędzie, że jeden szpital, olbrzymi szpital ma zapewnić funkcjonowanie wszystkiego. Dzisiejsze możliwości kooperacji pomiędzy szpitalami są bardzo duże. Ja jestem zwolennikiem, jak wspomniałem wcześniej, konsolidacji, ale także takiej koncentracji działalności na podstawie tworzenia konsorcjów, czyli takich wspólnych porozumień, w których dyrektorzy zarządzającymi placówkami, odpowiadającymi za finanse i nie tylko, za dostęp do świadczeń w swoich placówkach, a robią to w odpowiedzialności przed własnymi organami tworzącymi, przez samorządy województwa, samorządy powiatu. Skoordynowanie tych działań wzajemnie naprawdę może w zdecydowany sposób poprawić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. Mocno w to wierzę. Uważam, że doświadczenia wielu osób, którzy ten system poznali ze wszystkich stron, należałoby w tym momencie wykorzystać i iść do przodu. Nie chciałbym tutaj zajmować arbitralnego stanowiska do tej propozycji, którą stawił zarząd województwa, ponieważ osobiście uważam, że dobra, rzetelna analiza da odpowiedź na wiele wątpliwości, wiele pytań i pozwoli na określenie, czy ten rozwój w tym kierunku jest dobry. Dzisiaj mogę powiedzieć, autentycznie mogę powiedzieć, że na pewno dla rozwoju medycyny w regionie, wzmocnienie Wojewódzkiego Centrum Medycznego dawnego, czyli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego jest ważne. Ważne jest, aby realizowane usługi w ramach kształcenia lekarzy, w ramach tego, co się dzieje, były realizowane. Dzisiaj w tych szpitalach, które zostały wskazane na początku jako te, których analiza będzie dotyczyła, do których będą prowadzone dalsze rozmowy, aby te jednostki dzisiaj tą funkcję dydaktyczną dla uniwersytetu już wypełniają. Pytanie, czy zorganizowanie to pod jednym wspólnym dachem, w odniesieniu do na przykład ginekologii położnictwa i pediatrii w kontekście Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego ma sens. Dlaczego? Dlatego, że tej działalności brakuje. Dzisiaj interwencje związane z noworodkami i opieką, które nie pozwalają na kontynuację w szpitalu przy ulicy Reymonta, przesuwane są do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. I takie plany rozwojowe od wielu lat istnieją i potrzeba na to rzeczywiście środków finansowych. Ale nie rozstrzygałbym dzisiaj, czy to jest rozwiązanie takie definitywne. Dlaczego? Dlatego, że szpital przy ulicy Reymonta jest także w bardzo dobry sposób wyremontowany, dokapitalizowany. Warunki pobytu są zdecydowanie lepsze niż było jeszcze kilka lat temu. W związku z tym ten szpital jest przygotowany do swojej działalności i może ją prowadzić jeszcze przez wiele lat. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby myśleć o dalszym rozwoju i jakichś zmianach, które poprawią dla pacjentów dostęp do usług.
2: Chociaż obawy pojawiają się również ze strony chociażby pracowników, czemu dali wyraz w sobotę, organizując demonstrację w centrum Opola, na Placu Wolności. No, czyli pojawiają się obawy ze strony nie tylko tych, którzy płacą i utrzymują od strony finansowej te placówki, ale też i obawy samych pracowników, co będzie, co przyniesie przyszłość. Myśli pan, że uda się te obawy rozwiać i w jaki sposób miałoby to nastąpić?
3: Panie doktorze, ja jako doświadczony lekarz, anestezjolog, jako zaangażowany polityk zdrowotny, regionalny, obserwując stan kadrowy w naszym regionie, śmiem twierdzić, że z profesjonalistów medycznych nikt na jakiejkolwiek reorganizacji nie straci. Nam potrzeba wielu profesjonalistów medycznych, ludzi z doświadczeniem, umiejętnościami. Natomiast tutaj musimy zachować w kontekście zmian pewną elastyczność, związaną z tym, że nam wszystkim powinno zależeć na tym, żeby efektywność, zaangażowanie medyków w pracy było jak największe, a z drugiej strony, żeby pozwalało im na prowadzenie racjonalnego, dobrego, zdrowego życia rodzinnego, no bo to jest niesłychanie ważne. Dzisiaj młody lekarz patrzy na to, aby w nadmiarze nie spędzać godzin w szpitalu i całkiem słusznie. W moim pokoleniu wszyscy są przygotowani do tego, żeby w szpitalu mogą nawet mieszkać. W cudzysłowie, tak? Ale nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby życie rodzinne wiązać zawsze ze szpitalem. Żeby tutaj to wszystko pogodzić i wyznaczyć dobre drogi na przyszłość. Naprawdę rzetelna analiza, rozmowy, jeszcze raz rozmowy, bo można ten system zdecydowanie poprawić. Konsolidacja jest jednym z rozwiązań, ale absolutnie nie chcę tutaj autoryzować jakichkolwiek modeli restrukturyzacyjnych, konsolidacyjnych. Dlaczego? Wiele, wiele lat temu, na początku swojej pracy zawodowej w samorządzie województwa, jako dyrektor Departamentu Zdrowia, przedstawiłem projekt połączenia Opolskiego Centrum Onkologii ze Szpitalem Wojewódzkim. I co? Marszałek Jałowiecki wówczas musiał mnie bardzo bronić przez rozwścieczoną załogą, która z taczkami i jajkami przyjechała pod Urząd Wojewódzki, także siebie Urzędu Marszałkowskiego, po to, aby bronić swoich racji. Dzisiaj te obydwa szpitale połączone są łącznikiem. Jest świetna współpraca pomiędzy wieloma profesjonalistami medycznymi. Jest coraz to lepsze wzajemne zrozumienie, wzajemne wykorzystywanie potencjału. W związku z tym, no, my razem działamy. I dzisiaj przeszkodą we wspólnym działaniu tych obydwu szpitali w jeszcze ściślejszy sposób są różne formuły prawne funkcjonowania obydwu jednostek. Ale panie redaktorze, ja myślę, że nie tylko ta sytuacja, atmosfera, która w tej chwili powstaje, ale wiele różnych innych czynników, oceny, analizy, rozmowy. Ja nie będę wracał nigdy już do takiego tematu, w którym miałbym się narazić całej społeczności. Ja wówczas, wielu są to podkreślam, ja przy okazji dokumentu, który opracowałem, popełniłem jeden wielki błąd. Napisałem, że połączenie obydwu tych szpitali zmniejszy rolę i rangów związków zawodowych w obydwu jednostkach. A powiedziałem to w czasie, gdy u sterów władzy był AWS.
2: No tak, czyli Solidarność między innymi.
3: Tak jest.
2: Dziękuję za rozmowę. Roman Kolek był gościem porannej rozmowy Radia Opole.
3: Dziękuję bardzo.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Pole. Przy tych pięknych rytmach mogę powiedzieć Jackowi Rudnikowi dzień dobry.
1: Dzień dobry, ukłony, witam się.
0: Jak tam, Jacku? Poraneczek?
1: Porządeczku, dziękuję. Upału dzisiaj też nie będzie, nadmieniam tylko nieskromnie.
0: No, rzeźki. Rzeźki to ma być poranek, taką bluzę delikatnie trzeba wziąć ze sobą. O, zdecydowanie. 6 godzina na zegarze.
1: Zaczynamy wiadomości poranne. W nich senator koalicji Marek Borowski o prezydenckiej propozycji referendum klimatycznego. Reprezentant Holandii Fabian Plak zasila szeregi za Kędzierzyn Koźle, a w ekonomii najnowsze dane z rynku pracy omówi państwu Joanna Marczak.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły wiadomości przedstawi nam Jacek Rudnik.
1: Rozpoczynamy od kierowców. Proszę uważać na możliwe komplikacje w ruchu na opolskim odcinku A4 w kierunku Wrocławia. Na 210 km na wysokości miejscowości Sarny Małe doszło do przewrócenia się auta ciężarowego. Na miejsce dociera 6 zastępów strażaków, na razie bez informacji o ewentualnych poszkodowanych.
2: To są wiadomości Radia Opole.
1: Szef MON przekonuje o dalszej konieczności wspierania Ukrainy i krytykuje stanowisko kandydata Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysława Czarnka, który twierdzi, że Unia Europejska powinna wstrzymać finansowanie zbrojeń i odbudowy Ukrainy do czasu zmiany jej polityki wobec Polski.
3: Z dwóch powodów powinniśmy wspierać Ukrainę. Po pierwsze, czysto humanitarno-chrześcijańskich. Jeżeli giną dzieci, lecą bomby na żłobki i szpitale, to trzeba po prostu po ludzku pomagać. Po drugie, im dalej będzie Federacja Rosyjska od granicy z Polską, im bardziej się zużyje, im więcej rakiet, samolotów, uzbrojenia straci, tym lepiej i bezpieczniej dla Polski.
1: W wiadomościach porannych teraz senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski o prezydenckiej propozycji referendum w sprawie polityki klimatycznej.
4: Efektem referendum powinno być albo jakaś ustawa, Sejm jest obowiązany wnieść taką ustawę i uchwalić jakieś prawo. Względnie też rezultatem takiego referendum negatywnego jest to, że się pewnych działań nie podejmuje. No tymczasem w tym przypadku my mamy do czynienia z paktem, z porozumieniem, które jest na szczeblu europejskim, a nie polskim. I Polska nie może się po prostu z tego wycofać.
1: Prezydencka propozycja kolejnego referendum w sprawie polityki klimatycznej trafi teraz do Senatu. Pierwszy taki pomysł Karola Nawrockiego został w maju, przypomnijmy, odrzucony przez Izbę Wyższą Parlamentu.
2: Wstajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
1: Rozpoczyna się przygotowanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w rejonie środowiskowego domu samopomocy Promyczek w Kędzierzynie Koźlu. Potwierdza nam Piotr Pękala, rzecznik kędzierzyńsko-kozielskiego magistratu.
5: W ramach zadania zebry przy skrzyżowaniu ulicy Piotra Skargi i ulicy Jana Sobieskiego zostaną wyposażone w nowoczesne rozwiązania poprawiające widoczność. Będą to dedykowane oświetlenia LED, pulsujące sygnalizatory oraz elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka.
1: W Tatrach rozpoczyna się remont popularnych szlaków na Zawrat i Nysy. Na Zawrat i Rysy największych utrudnień trzeba spodziewać się na szlaków z hali gąsienicowej na Zawrat. Z kolei na odcinku od Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów są prowadzone na razie

0: Drobne prace konserwacyjne.
1: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
0: Fabian Plak to jest kolejny zawodnik, który w najbliższym czasie zasili szeregi Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Holender dobrze znany na międzynarodowych parkietach, ma spore doświadczenie zdobyte w silnych europejskich ligach. Występował m.in. w klubach z Włoch czy Francji. A piłkarze Lecha Poznań rozpoczną dzisiaj w duńskim Aarhus walkę o Ligę Mistrzów. Do dyspozycji Nilsa Fredriksena są ci sami zawodnicy, którzy wygrali z Górnikiem Zabrze Super Puchar Polski, pierwszy gwizdek sędziego, godzina 19.
1: Światowe agencje informują.
0: Od rana na Downing Street 10 będą przebywać członkowie nowego gabinetu Wielkiej Brytanii. Najpewniej dziś będą ogłoszone kolejne nominacje ministerialne w gabinecie nowego szefa rządu, Andy'ego Burnhama. Hiszpanie do późnych godzin nocnych świętowali zwycięstwo w piłkarskich mistrzostwach świata. Po powrocie ze Stanów Zjednoczonych na ulicach Madrytu ekipa La Furia Rioja przywitało 1 800 000 mieszkańców stolicy. Przekazała o poranku agencja informacyjna EFE.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4 minuty po 6.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
2: Joanna Matlak, dzień dobry. Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze dane z rynku pracy. Przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2026 roku wyniosła 9401 zł i 58 groszy brutto. To oznacza wzrost o 5,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Statystyki te dotyczą wyłącznie tzw. sektora przedsiębiorstw. Obejmuje on firmy, w których pracuje minimum 10 osób, a ich działalność skupia się na przemyśle, handlu czy budowie. Jak oceniasz kształcenie zawodowe w naszym regionie? Takie pytanie zadano przedsiębiorcom. Jak się okazuje, większość z nich ocenia je pozytywnie. Blisko 93,5% badanych uważa, że nie brakuje w nim żadnych obszarów, a jedynie 6,5% uznało, że oferta wymaga uzupełnienia. Najczęściej zwracano uwagę na potrzeby zwiększenia dostępności szkoleń w zawodach budowlanych i technicznych. Kolejnym wskazywanym obszarem była edukacja, wsparcie dla nauczycieli oraz rozwijanie kształcenia w zawodach medycznych. Badanie opublikowano na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, a przeprowadził je Instytut Śląski. Rozpoczął się nabór wystawców na targi wystawiennicze Opolskiego Biznesu 2026. Wydarzenie organizuje Opolska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Handlowców Ziemi Opolskiej. To szansa na prezentację swojej oferty oraz firmy i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Targi odbędą się 4 września w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu.
1: Pogoda.
3: Rześki poranek mamy dzisiaj na Opolszczyźnie, bo teraz około 14 stopni, maksymalnie 19 możemy się spodziewać. Słońce ma nam jednak towarzyszyć. Jutro od 13 do 22 stopni, w czwartek 18, w piątek 21.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Cieplej ma być w przyszły weekend. 26-27 stopni, ale przyszły tydzień wcale nie będzie tak upalny. Nawet takich zapowiedzi nie było, że będziemy zbliżać się do 30. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sierpniu. The Rolling Stones in the Stars na początek porannej audycji. 6 minut po godzinie 6. Kacper Śnigurski i Maciej Dudek.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: A my w Radiu Opole dzisiaj mamy już 21 dzień lipca. Jeżeli zerkniemy do kalendarza, no to trzeba przyznać, że 21 lipca to mamy 202 dzień w roku. Do końca roku pozostało nam tylko 163 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Andrzej, Argobast, Benedykt, Daniel czy Ignacy chociażby. Natomiast to, co wydarzyło się w kalendarzu, to już za chwilę opowiem. Co my dzisiaj w porannym programie Radio Opole będziemy na pewno robić? Na pewno podsumujemy tegoroczny mundial, bo wpływy z tego mundialu dla FIFA to 15 miliardów dolarów. No trzeba przyznać, że wynik całkiem niezły. Nawet ten wynik ich zaskoczył, bo oni obstawiali, że to będzie tak 11-12 miliardów dolarów. Ale też zobaczymy, jak Hiszpanie czy Argentyńczycy zostali przywitani w swoich krajach. A dzisiaj mamy też wtorek. A to oznacza, że mamy statystyczny wtorek, czyli goście z Urzędu Statystycznego pojawią się w naszej porannej audycji. Zostańcie z nami i razem z Enrique Iglesiasem czy Seanem Paulem, którzy już teraz na naszej antenie.

0: 21 minut, mamy już po godzinie 6. Razem z Dawidem Podsiadło, jego Z sezonami. Bardzo lubię ten utwór. Słońce w znaku raka wzeszło o godzinie 4.40, zajdzie o 20.44. Dzień będzie trwał 16 godzin i 4 minuty. I tak każdego kolejnego dnia nam zabierają te 2 minutki tak średnio i coraz krócej, i coraz krócej. Co to się wydarzyło 21 lipca? 1655 rok. Wojska szwedzkie pod dowództwem feldmarszałka Arvida Wittenberga przekroczyły polską granicę. No to wszyscy znamy serial 1670 i teraz by zrobili Szwedzi. Fu, tak to wygląda. 1807 rok, uroczystość proklamowania wolnego miasta Gdańska. Natomiast w 1816 roku urodził się Paul Reuter, założyciel jednej z pierwszych agencji informacyjnych Reuters. Początkowo do przesyłania wiadomości pomiędzy Akwizgranem a Brukselą używano gołębi pocztowych, później wprowadzono telegraf. W 1865 roku w Springfield w stanie Missouri rewolwerowiec Dziki Bill Hickok w pierwszym klasycznym pojedynku rewolwerowym zastrzelił Davisa K. Tutta. Natomiast w 1899 roku urodził się Ernest Hemingway i jeszcze ciekawostka księżycowa. 1969 rok, Neil Armstrong, dowódca amerykańskiego statku kosmicznego Apollo 11, jako pierwszy człowiek stanął na powierzchni Księżyca, wypowiadając pamiętne słowa: to jest mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości.
1: Z nami wstaje cały region. Reklama społeczna.
2: Pamiętasz tę piosenkę?
3: Jesteś szlekiem.
2: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
4: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
5: Wszyscy się na ciebie skarżą.
6: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
4: Zejdź mi z oczu.
6: Co za idiot.
7: Nie chcę cię tu widzieć.
5: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
8: Co z tobą jest nie tak?
6: Jesteś nikim.
5: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Radio Pole Megan Trainor, ale w Radio Pole też 6:30, dlatego czas na najnowsze wiadomości Jacka Rudnika.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Bez poważniejszych utrudnień na opolskim odcinku A4 w kierunku Wrocławia po przewróceniu się auta ciężarowego na wysokości miejscowości Sarny Małe. Rozpoczynamy od dobrych informacji dla zmotoryzowanych. Jak przekazali nam strażacy, samochód znajduje się poza pasami ruchu. To jest najważniejsza informacja. Kierowca jest pod opieką ratowników. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o dzisiejszym testowaniu syren alarmowych w całej Polsce. Te próbne włączenia pod kryptonimem Alarm 2026 potrwają już od godziny 7 do 19. Są jedynie sprawdzaniem systemu ostrzegania. Nie ma już cegiełek, wejściówek na koncert Padre Guilherme w Opolu. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz opolskiej katedry 4 września. Zainteresowanie okazało się tak duże, że cała pula 5000 wejściówek rozeszła się błyskawicznie. Inne miejsce występu nie jest rozważane. O 7 zapraszam Państwa. Rada Ministrów zajmie się dziś pierwszymi ustawami, które mają poprawić sytuację w ochronie zdrowia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl Pogoda.
0: Rześki poranek, 14 stopni na termometrach, trzeba się ubrać, tym bardziej, że dzisiaj dużo cieplej nie będzie, bo maksymalnie 19 stopni możemy się spodziewać. Jutro od 13 do 22 stopni, w czwartek od 13 do 18 i w czwartek może popadać.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ale trzeba przyznać, że weekend będzie bardzo ciepły i bardzo przyjemny. 26-27 stopni, a w przyszłym tygodniu wracamy do tego, co mamy de facto dzisiaj.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 22 minuty będziemy mieli godzinę 7 i wejdę teraz na naszego Facebooka, tam przejrzę, które posty najbardziej was zainteresowały i jest jeden, który was poruszył dosyć mocno. Wejściówki na koncert Padre Guilherme wyprzedane, nie będzie zmiany miejsca. Nie ma już cegiełek wejściówek na koncert Padre Guilherme w Opolu. Portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz Opolskiej Katedry 4 września. Zainteresowanie okazało się tak duże, że cała pula 5000 wejściówek rozeszła się błyskawicznie, dosłownie, w kilkanaście minut. Jednak diecezja opolska nie rozważa przeniesienia koncertu w inne miejsce. Jak wejdziemy do sekcji komentarzy, no to tam się dzieje. Są ludzie mocno zdenerwowani, bo chcieliby zobaczyć Padre Guilherme. Ryszard napisał: takie wydarzenie i to nowy stadion naszej Odry na 11 tysięcy ludzi. Na płycie boiska byłoby wypełnione po brzegi, a na placu katedralnym 5 tysięcy osób. No, szkoda. Szary Kowalski nie pójdzie. I szkoda, i bardzo przykre. Tutaj część komentarzy jest taka, że aż to ciężko czytać. No ale jeżeli wy chcecie dołączyć właśnie do... na przykład Barbara przeszkoda, a Kamil napisał fajnie. No i taka dyskusja trwa na Facebooku. Jeżeli chcecie dołączyć do tej dyskusji, to nie ma żadnego problemu. Wystarczy wejść na naszego Facebooka i dodać swój komentarz. Natomiast jeżeli chcecie napisać, opowiedzieć coś w tym temacie, no to przypominam, numer telefonu do nas 774-541-541, a teraz Szer w Radiu Opole.

0: Projekt w Radiu Opole teraz dla nas pośpiewał. My zerkamy, co tam słychać u Jacka Rudnika.
1: Piękne nagranko na początek wtorku.
0: O, to nawet się nie spodziewałem, że bardzo akurat Artura tak lubisz.
1: Miałem słabość do niego od lat i mam do dzisiaj także to.
0: A ja nie wiem, czy mam słabość do FIFA, wiesz, bo tak czytam właśnie, że 15 miliardów dolarów, miliardów, tyle Światowa Federacja Piłkarska zarobiła na
1: organizację. Mniej więcej 3 więcej, jak prognozowali, z tego co widziałem.
0: Tak, bo oni obstawiali, że to będzie 12, a tutaj proszę bardzo, 3 miliardy.
1: Business is business, proszę bardzo, jak to się dzieje.
0: Ale UEFA, nie wiem, czy widziałeś, jest bardzo mocno obrażona na FIFA.
1: Trwa walka, tak. Była walka na boisku, teraz mamy walkę taką federacyjną trochę. Zawsze jakaś walka.
0: Ale wiesz, co ja obstawiam? Że o co tam może chodzić?
1: No kasę pewnie.
0: Nie, no bo to będą wybory na prezydenta FIFA.
1: Oczywiście. Trzeba się troszkę po kostkach pogryźć, żeby nie ułatwić nikomu zadania.
0: I wtedy przyjdzie UEFA i powie, a my to lepiej pozarządzamy.
1: Dobrze, mundial już za nami. Dzisiaj Lech Poznań startuje w Duńskim Aarhus. Rozpoczyna walkę o Ligę Mistrzów. Może trzymajmy się jakichś dobrych takich nadziei, że coś się uda. No, oglądali się konkretnej piłki na mundialu. Niech przełożą teraz te modele gry na boiska nasze krajowe.
0: Bardzo mi się podoba twój optymizm, że w ekstraklasie będziemy grać jak na mistrzostwach świata.
1: No, super puchar był ładny, Lech przegrywał 0-1, poradził sobie z Górnikiem. Do dyspozycji trenera Lecha są ci sami piłkarze, którzy poradzili sobie z Górnikiem. Pozostaje mieć nadzieję, że duński Aarhus nie jest na wyższym poziomie niż Górnik.
0: Dokładnie.
1: Ale te nadzieje mogą być płonne.
0: No, to co tam w wiadomościach?
1: 7 godzina. Zapraszam Państwa. Rada Ministrów zajmie się dzisiaj już pierwszymi ustawami, które w założeniu mają poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Od 7 do 19 w całym kraju dziś mamy testy syren alarmowych. Przypominamy o tym sprawdzaniu systemu ostrzegania. Także nie ma powodu do obaw. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację kurierów firmy Pyszne.pl. 5000 osób może stracić zatrudnienie. No, trwa analizowanie, czy można jakoś złagodzić fakt, że stracą etaty, a będą pracować po prostu jako pośrednicy u innych firm.
0: Tak, faktycznie jest teraz bardzo głośno w tym temacie.
1: Poważny kłopot.
0: Ja zachęcam, żeby słuchać wiadomości w Radio Opole. Tam więcej właśnie w tej sprawie. Jacek Rudnik,
1: zapraszam. Dzięki.
0: Lady Gaga w Radio Opole.

0: dzisiaj pomiędzy godziną 7 a 19 mogą zawyć syreny alarmowe. Także nie musimy się niczego obawiać, bo to testy, ale więcej o tym w wiadomościach za półtorej minuty. Radio Opole dla ciebie gra. Radio
1: Opole dla ciebie gra. Autopromocja.
2: Bądź na czasie z Radiem Opole. Radiem Opole. Z nami zawsze będziesz na bieżąco. Aktualności, wywiady, relacje na żywo, wszystko co ważne i ciekawe w jednym miejscu. Nie przegap żadnej okazji.
3: Nie przegap żadnej okazji.
2: Od koncertów po festiwale, od wydarzeń sportowych po lokalne inicjatywy, nasz portal to twoje okno na świat i twojej małej ojczyzny. Wejdź na www.radioopole.pl i odkryj, co dzieje się w twojej okolicy. Radio Opole. Najbliżej ciebie.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie.
0: Dziś mamy 21 dzień lipca i zbliżamy się do godziny 7. Czas na najnowsze wiadomości w Radiu Opole.
5: Zaczynamy w nich. Rada Ministrów bierze na tapet pierwsze ustawy, które mają poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Od 7 do 19 w całym kraju testy syren alarmowych. Państwowa Inspekcja Pracy sprawdza sytuację kurieru firmy Pyszne.pl, a sportową piłkarze Lecha rozpoczynają walkę o Ligę Mistrzów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
5: Państwowa Inspekcja Pracy, od tego rozpoczynamy, sprawdza sytuację kurieru firmy Pyszne.pl.
6: No nie ukrywamy, że będziemy chcieli tutaj wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty, no ale zobaczymy jeszcze, czy okoliczności wykonywania tych kontraktów będą wskazywały na pracę na etacie.
5: Wyjaśnia rzecznik Państwowej Inspekcji Pracy Mateusz Żanek. Właściciel serwisu, który umożliwia zamawianie jedzenia, chce do końca sierpnia zwolnić około 5000 pracowników. Po tym czasie mają świadczyć usługi, pracując na pośrednika, podobnie jak kurierzy pozostałych firm, co znacznie pogorszy ich sytuację zawodową.
2: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
5: Rządowe rozporządzenia w sprawie zmian w systemie ochrony zdrowia nie rozwiążą wszystkich problemów, ocenia Monika Rachtan. To dziennikarka zajmująca się tematyką medyczną. Pierwszymi ustawami zajmą się dzisiaj ministrowie. Chodzi o projekty dotyczące m.in. zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielenie świadczeń zdrowotnych, ale co ważniejsze, także ustalenie maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza.
7: Zabierzemy wszystkim, tak? Nie tylko tym, którzy oszukiwali i którzy w 2026 roku zostali bohaterami afer, tylko zabierzemy wszystkim lekarzom, także tym, którzy pracowali uczciwie. Czy 240 zł za godzinę to jest godna pensja dla lekarza? Nie wiem, nie będę się na ten temat wypowiadać. Wiem, jakie są stawki na przykład osób sprzątających mieszkania w Warszawie. I jak porównam te stawki, to one nie są aż tak bardzo różne, więc zastanówmy się, czy takie ograniczenie w jakiś sposób nie wpłynie na te osoby, które pracują uczciwie.
5: Na światowych giełdach ropa osiąga najwyższe ceny od połowy czerwca, przekraczając poziom $90 za baryłkę. Minister energii Miłosz Motyka nie wykluczał w zeszłym tygodniu jakiejś interwencji rządu, by uspokoić sytuację na stacjach paliw. Sytuacja w ciśnienie Ormus cały czas jest analizowana, mówi, ale analizowane są także związane z taką interwencją potężne koszty dla budżetu.
8: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami, i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie ciśnienia Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
5: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o dzisiejszym testowaniu syren alarmowych w całej Polsce. Te próbne włączenia mają kryptonim Alarm 2026. Mają potrwać już od godziny 7, czyli to gdzieniegdzie już się może dziać, do godziny 19. Są jedynie, przypominamy państwu, sprawdzaniem systemu ostrzegania.
2: Radio Opole. Pamiętaj o kibicach.
5: Fabian Plak, kolejny zawodnik, który w najbliższym czasie będzie reprezentować barwy z Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Holender, dobrze znany na międzynarodowych parkietach, ma spore doświadczenie zdobyte w silnych europejskich ligach. Występował m.in. w

0: bardzo mocnych zespołach, jak chociażby we Francji czy we Włoszech. A piłkarze Lecha Poznań rozpoczynają dzisiaj wieczorem w Duńskim Archu z walkę o Ligę Mistrzów. Do dyspozycji Nilsa Fredriksena są ci sami piłkarze, którzy wygrali z Górnikiem Zabrze Super Puchar Polski. Pierwszy gwizdek sędziego, godzina 19.
1: Światowe agencje informują.
0: Stany Zjednoczone nakładają 50% cła na wybrane kanadyjskie produkty. Biały Dom tłumaczy decyzję, tu cytat, dyskryminacyjnym traktowaniem przez Kanadę amerykańskich samochodów, alkoholu i produktów mlecznych. Węgierska mistrzyni szachowa Judith Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta, co zaproponował jej premier Peter Modior. A w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych napisała, że nie czuje się na siłach wziąć na siebie historycznej odpowiedzialności za zjednoczenie podzielonego narodu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 15 stopni mamy na termometrach, a maksymalnie dzisiaj 19 stopni, także niewiele cieplej dzisiaj będzie. Jutro od 13 do 22 stopni, także trochę cieplej i dzisiaj, jutro dużo słońca będzie nam towarzyszyć, to z plusów. W czwartek za to popada deszcz i będzie najchłodniej w tym tygodniu, bo 18 stopni. W weekend za to wraca ciepeł.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Przyszły tydzień na pewno nie będzie upalny. Przyszły tydzień ma być dokładnie taki jak ten tydzień, czyli tak troszeczkę w kratkę. Ale z drugiej strony 19 stopni. Na co narzekać, tak się zastanawiam. No, bluzę założymy i będzie elegancko.

0: dobry z Radiem Opol.
1: 11 minut mamy już po godzinie 7 w Radiu Opole. Sport przede wszystkim, no ale przy okazji wpadło 15 miliardów dolarów, bo tyle Światowa Federacja Piłkarska FIFA zarobiła na organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata. Zyski te znacząco przewyższają cele założone przed turniejem, bo prognozowano, że kwota ta wynosić będzie około 11-12 miliardów dolarów, a tu proszę bardzo, taka przyjemna niespodzianka.
2: Według dostępnych informacji znaczną część tego wzrostu generują zyski typu hospitality oraz sprzedaż biletów, zwłaszcza na rynku wtórnym, gdzie ceny były bardzo wysokie. Na rynku wtórnym FIFA pobierała prowizję w wysokości 15% zarówno od kupującego, jak i od sprzedającego. Jest prawdopodobne, że krajowe związki piłkarskie skorzystają na zwiększonej puli środków FIFA z tytułu Mistrzostw Świata, choć szczegóły nie zostały jeszcze ostatecznie ustalone. Taka sytuacja finansowa wzmocni pozycję Gianniego Infantino, utwierdzając go w przekonaniu, że jego władza jest stabilna po miesiącu wielu kontrowersji związanych z turniejem w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Szef FIFA Gianni Infantino otrzymał ponad 200 deklaracji poparcia od związków członkowskich w kontekście jego reelekcji zaplanowanej na marzec. Perspektywa uzyskania dodatkowych środków z rekordowych przychodów z mundialu prawdopodobnie powstrzyma część związków przed publicznym wyrażaniem niezadowolenia. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: I mamy takie super nagranie z tego, jak Gianni Infantino dowiedział się o tym, że jednak zamiast 11 jest 15 miliardów dolarów.
3: Złote.

0: Czy mamy tutaj osoby, które zbierają jagody? Dajcie znać pod 774541541, bo przypominam, że nie wszędzie i nie za pomocą narzędzi można zbierać jagody, których jest w tym roku naprawdę wyjątkowo dużo w lasach. Wojciech Matuszak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych mówi, że udając się na jagody, trzeba pamiętać o pewnych zasadach.
1: Wiór mechaniczny ze względu na to, że niszczy te krzewinki, uszkadza, wyrywa, niszczy owady, które na tych krzewinkach występują, jest też w Polsce zabronione. To są takie narzędzia nazywane grzebieniem albo czesakiem, który wyczesuje jagody z krzewu.
0: Natomiast hurtownicy muszą pamiętać o formalnościach.
1: Tylko taki zbiór, który my nazywamy przemysłowym, czyli przez firmy, to wymaga podpisania umowy z nadleśnictwem. Tak jak na wszystkie płody runa czy zioła w lasach, my badamy, czy taki zbiór w dużych, bardzo dużych ilościach może wpłynąć negatywnie na las, na runo i wtedy to jest ograniczone. Natomiast indywidualny zbieracz, który zbiera, ewentualnie tam sprzedaje kilka litrów, to jest dopuszczalne.
0: Za używanie narzędzi przy zbieraniu jagód grozi mandat od 250 do 500 zł, a wtedy to zbieranie jagód się nie opłaca. Wtedy nie zarobimy tyle, co FIFA na Mistrzostwach Świata.
2: Dzień dobry z Radiem Opole. Z Radiem Opole. Reklama społeczna.
3: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
11: czują się bezpieczne i kochane.
12: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
13: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
14: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
15: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
16: Razem możemy zmienić świat.
17: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
10: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
2: Reklama społeczna.
3: Reklama.
18: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne, potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
19: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Po reklamie.

0: 7.30 na zegarze. Jacek Rudnik w absolutnej gotowości, żeby przedstawić najnowsze wiadomości w Radio Opole.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zagrożenia ze strony rosyjskiej oraz wzmocnienie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni to są najważniejsze tematy dzisiejszego posiedzenia Komitetu Rady Ministrów do spraw bezpieczeństwa narodowego. Jak zapowiada wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, będą omówione m.in. ostatnie prowokacje ze strony Federacji Rosyjskiej i także dalsze działania na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Kaczyński-Morawiecki. To będzie kolejna próba przekonania prezesa Prawa i Sprawiedliwości do tego, by stowarzyszenie byłego premiera mogło nadal funkcjonować wewnątrz partii bez ryzyka utraty legitymacji Prawa i Sprawiedliwości. Kąpielisko nad Jeziorem Nyskim w Skorochowie. Dobre informacje po najnowszych wynikach badań sanepidu. Ponownie dostępne dla kąpieli. Gorsze informacje z Ligoty Górnej. Na Zalewie Kluczborskim wciąż obowiązuje zakaz kąpieli. Występują tam groźne dla zdrowia sinice. O 8 zapraszam Państwa. ABC skutecznego odpoczywania w trakcie urlopu. Jak się okazuje, wielu z nas ma z tym całkiem spory kłopot.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 16 stopni mamy na termometrach, czyli osiągnęliśmy niemalże maksimum, jakiego dzisiaj możemy się spodziewać, bo dzisiaj więcej niż 19 stopni to nie będzie, średnio w całym regionie. Jutro natomiast od 13 do 22 stopni, potem czwartek, piątek chłodniejsze nawet niż dzisiaj i z opadami deszczu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Maneskin i Supermodel za 28 minut będzie 8. Kacper Śniegórski przy mikrofonie, Maciej Dudek. Ten program realizuje. Dzień dobry, o poranku.

0: Radio Pole za 21 minut. Będzie godzina 8. FIFA zarobiła na Mistrzostwach Świata 15 miliardów dolarów. Nie wiem, czy Irek Prochero o tym słyszał.
1: Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Ja odnoszę wrażenie...
0: Sport jest najważniejszy, to, że biegamy.
1: Nieważne, kto wygrywa, nieważne, kto przegrywa, FIFA i tak zarabia.
0: No to jest, taka jest prawda.
1: Dlatego stać ją też na to, by sporo zainwestować w organizację tego rodzaju rozgrywek i w ich promowanie. No i to jest takie trochę sprzężenie zwrotne, prawda? Im więcej oni pieniędzy wkładają w ten biznes, tym więcej z niego wyciągają. No, można powiedzieć takie piłkarskie perpetuum mobile.
0: Ale mi się podoba lokalizacja tego mundialu, który będzie za 4 lata. I jeżeli bilety, ceny biletów nie będą takie jak na tym mundialu, czyli te sprzedawane później po 15 tysięcy dolarów, czy najtańsze po 9 tysięcy dolarów, no to to będzie Hiszpania, Portugalia, Maroko.
1: No znakomicie, chyba że rzeczywiście FIFA posłucha Donalda Trumpa.
0: A co?
1: Donald Trump powiedział, że było fajnie, ale byłoby jeszcze fajniej, gdyby powtórzyć tę imprezę tylko w Stanach Zjednoczonych.
0: Aha, czyli żeby zawsze były tylko w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak jest, bo sukces. Znaczy, bo był sukces.
0: Patrząc na to, co robił Gianni Infantino, to myślę, że on to rozważa.
1: Rozważa, no. A widziałeś ten moment, gdy Donald Trump chciał świętować z Hiszpanami?
0: Tak. Oni nawet czekali, aż on zejdzie. Tak. Strasznie cwaniacko się zachował, bo Gianni Infantino nawet go ciągnął. Schodzimy ze sceny. A on czekał, aż Rodri podniesie puchar i wtedy, aha, schodzimy, okej.
1: Okay. No tak, zdjęcia już zostały zrobione, tak. Poszły do mediów społecznościowych, więc ten aspekt promocyjny się odbył. No ale tak wygląda właśnie polityka, prawda? Kto się umie promować, ten wygrywa.
0: No dokładnie. I to będzie też temat porannej rozmowy?
1: No będziemy krążyli trochę koło polityki, bo jeżeli chodzi o Komisję Europejską, o Unię Europejską, no te polityki się nie uda uniknąć. Komisja Europejska ostatnio przedstawiła taki oczekiwany plan na to, jak złagodzić wymogi tej polityki klimatycznej, która jest wdrażana między innymi w odniesieniu do tego słynnego, czy jak mówią niektórzy, niesławnego systemu ETS, czyli płacenia za emisję tego, co wpływa negatywnie na klimat. No i pod pewną presją również gospodarki Komisja Europejska zdecydowała się trochę złagodzić wymogi wobec poszczególnych państw, ale pytanie, jak daleko poszła w tym swoim łagodzeniu. I to jest jeden z tematów, który poruszymy z naszym gościem, a będzie nim dr Filip Tereszkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego i Team Direct Europe, ale też porozmawiamy o takiej unijnej dyrektywie Right to Repair, która już 31 lipca wchodzi w życie. Czy jak coś zepsujesz, to będziesz, producent ma ci umożliwić naprawienie tego, a nie kupienie nowego.
0: A to tak ze smartfonami i bateriami, bo tam
1: otóż
0: był taki...
1: To właśnie.
0: Będziemy mogli wrócić do tych czasów, pamiętasz, tej Nokii,
1: tak, jak kiedy spadła na... sobie można było wymienić.
0: Tak, jak spadła na podłogę, to nic jej się nie stało, ale bateria wypadła.
1: No pytanie tylko, czy jak nam się ekranik zepsuje, to sami naprawimy.
0: No dokładnie. Irek Prochera i poranna rozmowa już niedługo w Radio Opole.
1: Zapraszam.

0: Za 11 minut będzie godzina 8. Dzisiaj w porannym programie Radio Opole krążymy wokół wielkich pieniędzy. Przed chwilą było o tych zarobionych, to teraz tych, które trzeba będzie zapłacić. Komisja Europejska nałożyła 550 milionów euro kary na chińską platformę zakupową AliExpress, jedną z największych na świecie. Komisja zarzuca jej, że zrobiła niewiele, by powstrzymać sprzedaż nielegalnych i niebezpiecznych produktów, a to jest złamanie unijnych przepisów o usługach cyfrowych.
1: Komisja Europejska zwracała na to uwagę już 2 lata temu. Rozpoczęła wtedy dochodzenie, zarzucając platformie AliExpress, że nie oceniła w odpowiedni sposób ryzyka związanego ze sprzedażą nielegalnych produktów, a zgodnie z unijnymi przepisami jest do tego zobowiązana i do wycofywania takich towarów. Śledztwo potwierdziło podejrzenia Brukseli. Na platformie przez wiele tygodni pozostawały niebezpieczne zabawki, kosmetyki i podróbki. Systemy wykrywania takich ofert były nieskuteczne, a sprzedawcy mogli omijać kontrolę, przypisując towary do niewłaściwych kategorii. Teraz platforma AliExpress ma czas do 20 października, by wprowadzić zmiany zgodnie z wymogami Brukseli. Jeśli tego nie zrobi, Komisja Europejska może nałożyć kolejne kary finansowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: 550 milionów euro kary. No trzeba przyznać, że ta kwota brzmi absolutnie kosmicznie. No ale z drugiej strony, jak zobaczymy, ile tam tego kupujemy, to może się okazać, że to było wliczone w koszty.

0: Nie przerasta. Szukam oszczędności.
1: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Komfort. Też szczerze polecam.
0: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
2: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
3: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
4: Po reklamie.
5: Dzisiaj mamy 21 dzień lipca. W kalendarzu świąt nietypowych, co nietypowe, nie mamy żadnego święta, ale mamy godzinę 8.
6: Cztery osoby staną przed sądem w związku z nieprawidłowościami przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w dwóch komisjach w naszym regionie. Dwa projekty ustaw, cztery rozporządzenia, aby poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Tym zajmie się dzisiaj Rada Ministrów. O 8 także ABC skutecznego odpoczywania w trakcie urlopu. Jak się okazuje, wielu z nas ma z tym kłopot.
7: Wiadomości Radia Opole.
5: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
6: Cztery osoby staną przed sądem w związku z nieprawidłowościami przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Opolska prokuratura przedstawiła im akt oskarżenia po śledztwie, które miało sprawdzić błędy w obwodowych komisjach wyborczych w Oleśnie, Strzelcach Opolskich i także Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Zgromadzone w toku postępowania dowody potwierdziły, że w dokumentacji komisji w Oleśnie i Strzelcach podsumowującej przebieg głosowania zamieniono jego wynik w taki sposób, że głosy zostały przypisane nie temu kandydatowi, na którego zostały oddane, przekazał prokurator Stanisław Bar, rzecznik opolskiej prokuratury okręgowej.
7: To są wiadomości Radio Opole.
6: Pytanie, na ile realne są szanse powrotu rządowego programu regulującego ceny na stacjach paliw? To zastanawiają się kierowcy, dość nerwowo spoglądając na pylony, na których 95 już na poziomie 7,30.
8: Spodziewałem się, że to za długo nie potrwa i tankować trzeba.
9: Dobrze, że chociaż gaz jest tańszy.
10: Nie ma darmowych obiadów w ekonomii. Utrzymywać można byłoby zawsze, tak? No w ogóle niskie podatki są zawsze w cenie. Ale coś za coś.
6: Minister finansów Andrzej Domański mówi, że sytuacja w ciśnieniu Ormus jest analizowana, ale analizowane są także potężne koszty dla budżetu państwa przy takiej interwencji rządu. Na dziś zatem niewykluczony powrót programu CPN, ale nie tak od razu.
7: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
6: Dwa projekty ustaw, cztery rozporządzenia, by poprawić sytuację w ochronie zdrowia. Tym zajmie się dziś Rada Ministrów. Chodzi m.in. o większą kontrolę nad zarobkami lekarzy i przejrzystość konkursów na usługi medyczne. Więcej w relacji Agnieszki Drążkiewicz.
11: Resort zdrowia kładzie na stole pokaźny pakiet zmian. Jawność umów z NFZ, górna stawka za godzinę pracy medyków, 240 zł brutto. Do tego w formie rozporządzeń. Wdrożenie e-rejestracji, e-kolejki, a także zbieranie danych czasu pracy lekarzy. Pierwszy krok do uzdrowienia niedomagającego systemu rząd już zrobił. W miniony piątek prezydent podpisał ustawę, która pozwala powiązać numer PESEL z zarobkami lekarzy.
6: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o dzisiejszym testowaniu syren alarmowych w całej Polsce. Te próbne włączenia pod kryptonimem Alarm 2026 mogą być już gdzieniegdzie słyszalne i potrwają do 19. Przypominamy, są jedynie sprawdzaniem systemu ostrzegania.
7: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
6: W porannej rozmowie Radia Opole kwadrans po 8 sporo pytań do doktora Filipa Tereszkiewicza z Uniwersytetu Opolskiego i Team Direct Europe. Będziemy mieć Ireneusz Prochera.
12: Komisja Europejska ostatnio przedstawiła taki oczekiwany plan na to, jak złagodzić wymogi tej polityki klimatycznej. No i pod pewną presją również gospodarki Komisja Europejska zdecydowała się trochę złagodzić wymogi wobec poszczególnych państw, ale pytanie, jak daleko poszła w tym swoim łagodzeniu.
6: A poranną rozmowę rozpoczynamy jak zawsze w tygodniu od poniedziałku do piątku, kwadrans po godzinie 8. Głównym celem wypoczynku na urlopie jest odzyskanie sił i energii zużytej w pracy. Wielu z nas nie potrafi jednak oderwać się od myślenia o pracy i przejść w taki tryb wakacyjny. To opinia eksperta Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, psychologa pracy profesora Bohdana Rożnowskiego.
13: Wielu ludzi nie potrafi oderwać się od myślenia o pracy. Nawet jeżeli przebywa w fajnym miejscu, to i tak w głowie cały czas jest w pracy i myśli sobie, ile to tam rzeczy zostało. I tak na dobrą sprawę nie jest na wakacjach. Żeby się oderwać, trzeba umieć zamknąć sobie rozdziałik pod tytułem praca. Zająć się przeżywaniem, doświadczaniem fajnych rzeczy w czasie wakacji.
6: No to jeszcze jedno zdanie z tej statystyki. Według badań 70%

0: Polaków nie wypoczywa podczas urlopu, 80% stresuje się powrotem do pracy.
1: Światowe agencje informują.
0: Międzynarodowy Fundusz Walutowy zakończył przegląd programu finansowego dla Ukrainy, co pozwoli na wypłatę kolejnej transzy wsparcia. Ukraina otrzyma około 690 milionów dolarów, co ma pomóc w utrzymaniu stabilności gospodarczej kraju. W Belgii dziś święto narodowe, ale w wielu miastach nie odbędą się tradycyjne pokazy sztucznych ogni. Powodem jest susza, wysokie temperatury i zagrożenie pożarowe.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Na termometrach mamy 16 stopni, maksymalnie 19 dzisiaj możemy się spodziewać. Nie powinno padać, chociaż to te chmury, jak tak patrzy na nie, to nie wyglądają zbyt optymistycznie. Jutro od 13 do 22 stopni, w czwartek od 13 do 18.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Takie ocieplenie to będziemy mieli idealnie w weekend. 26 stopni w sobotę, w niedzielę 27. Może coś tam popadać, ale tak nie za długo i niezbyt intensywnie. Już za 10 minut poranna rozmowa w Radio Opole, a tu poranek. Radio Opole, Kacper Śnigurski i Maciej Dudek.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: 3, 17, 40.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Po reklamie.

0: zespołu McCartney cały czas nagrywa i brzmi to naprawdę bardzo dobrze, ale mamy kwadrans po godzinie 8:00, czas na poranną rozmowę Radio Opole. W studiu obok Ireneusz Prochera i jego gość.
1: Poranna rozmowa Radio Opole.
2: Gościem Radio Opole jest dziś dr Filip Tereszkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego i Team Direct Europe. Chciałem porozmawiać najpierw o systemie ETS, bo to jest taka zmora, która gnębi, jak mówią niektórzy, europejską gospodarkę w tej chwili. No i Komisja Europejska w tym momencie uznała, że no coś z tym trzeba zrobić, bo ceny energii za wysokie, i obiecała, że się cofnie. Panie doktorze, cofnęła się?
3: Dzień dobry.
2: Oczekiwania?
3: Dzień dobry, witam Państwa. Na razie została przedstawiona propozycja Komisji Europejskiej. No tutaj musimy sobie jakby taki patrzeć z szerszej perspektywy. Możemy dostrzec, że Unia Europejska jest instytucją demokratyczną. Zmieniła się większość w Parlamencie Europejskim. Mamy, no w zasadzie można powiedzieć, większość prawicową, skrajnie prawicową, która jest niezbyt przychylnie nastawiona do polityki, szeroko rozumianej polityki klimatycznej Unii Europejskiej, więc Komisja Europejska też pod wpływem nacisków Parlamentu Europejskiego i pod wpływem nacisku państw członkowskich stara się zmienić, wprowadzić pewne zmiany w polityce klimatycznej Unii Europejskiej. I to widać już w zasadzie od roku, od momentu, kiedy ta nowa Komisja Europejska powstała i ten nowy Parlament Europejski, że mamy stopniowo wprowadzane zmiany, które osłabiają te narzędzia, czy zmieniają trochę te narzędzia, które były przez poprzednią większość w Parlamencie Europejskim przygotowane, i tutaj można wymienić kilka takich przykładów, i te propozycje przedstawione przez Komisję Europejską idą w tym kierunku. Tylko musimy pamiętać, że no, zmiany klimatyczne są, one będą następowały i musimy się do tego przygotować, więc to nie jest tak, że te propozycje na pewno zostaną przyjęte przez Parlament Europejski i Radę, dlatego że mamy też całkiem sporo i państw członkowskich, i deputowanych w Parlamencie Europejskim, którzy uważają, że te propozycje Komisji Europejskiej idą za daleko i że tak naprawdę no nie pomogą nam przygotować się na tą trudną przyszłość klimatyczną, czy teraźniejszość nawet klimatyczną.
2: No ale jest sporo też i również polityków, którzy patrzą właśnie z perspektywy gospodarczej, czy nawet rachunków płaconych przez mieszkańców Unii Europejskiej za energię elektryczną. I oni mówią, że no tak się dalej nie da, bo świat jest niestabilny, świat jest pogrążony w chaosie i te ceny energii są zbyt wysokie. Nie są do udźwignięcia dla mieszkańców Unii Europejskiej i coś z tym trzeba zrobić.
3: A czy musimy pamiętać, że obecne ceny energii są pokłosiem po pierwsze inwazji Rosji na Ukrainę, po drugie decyzji prezydenta Trumpa, żeby zaatakować Iran. Mamy kolejne 10 dni ataków, mamy dzisiaj były groźby zablokowania kolejnych szlaków komunikacyjnych. Więc to, że ceny energii są wysokie, wynika z tego, że jesteśmy uzależnieni od importu surowców energetycznych z niestabilnych regionów świata i odpowiedzią na to jest produkowanie własnej energii. Jedynym źródłem, które Unia Europejska ma, my jako Europejczycy mamy, to jest energia odnawialna. Tak? I musimy mieć tego świadomość, że uzależnienie od dostaw surowców energetycznych z zewnątrz zawsze będzie rodziło ryzyko, że gwałtowne wydarzenia geopolityczne będą podnosiły radykalnie te ceny surowców energetycznych. Odpowiedzią nie jest węgiel w Polsce, tak? Jak niektórzy politycy sugerują, dlatego że koszty wydobycia węgla w Polsce są bardzo duże. Nie wiem, czy Państwo mają tego świadomość, że na Górnym Śląsku, żeby zaczął federować, musi kilka godzin jechać, kilka godzin wracać. On de facto pracuje 2-3 godziny, bo to są no, kilometry, tak? Które musi przebyć. Więc nawet jeżeli byśmy porzucili energię odnawialną, tak, skoncentrowali się na wydobywaniu czy wykorzystaniu własnych zasobów węglowych w Polsce, których nie mamy aż tak dużo, to koszty energii będą równie wysokie, jeżeli nie wyższe. Całe szczęście poprzedni rząd i obecny rząd podjął decyzje, które skutkują wzrostem mocy pozyskiwanej z energii odnawialnej. To jest ta odpowiedź, którą Unia Europejska ma.
2: No i jeszcze zapowiedź budowy elektrowni atomowej,
3: tak. No to jest, musimy znaleźć odpowiedź. ETS, on raczej dotyczy, czy w dużej problemem, jeżeli chodzi o przemysł, czy jeżeli chodzi o gospodarkę, jest przemysł. I tutaj należy się zgodzić z tym, że jeżeli do tego systemu, czy w tym systemie nie będą zaangażowane państwa emitujące, tak, i będące tworzące konkurencję na światowych rynkach, no to gospodarka Unii Europejskiej raczej nie będzie w dobrej sytuacji. Więc stąd są te decyzje również, czy zapowiedź Europejskiej Partii Ludowej, która jest dużo bardziej otwarta na interesy podmiotów gospodarczych, że może warto zastanowić się, czy ten system ETS jednak w pewien sposób nie zmodyfikować, tak żeby wydłużyć, czy dać więcej czasu przedsiębiorcom na dostosowanie się do tych wymogów,
2: ale
3: które Unia
2: Panie
3: Europejska
2: doktorze, ten argument pojawia się w bardzo konkretnym kontekście rywalizacji gospodarczej na przykład z Chinami.
3: Tak.
2: Które ETS-u chyba nie mają.
3: Nie, ale Chiny też bardzo, one też nie mają własnych zasobów energetycznych i też bardzo dużo surowców energetycznych importują i jeżeli popatrzymy na dane, to energetyka odnawialna w Chinach bardzo mocno się rozwija, tak? Więc oni też idą w tym kierunku. No, przeciwieństwem są Stany Zjednoczone obecnie, ale musimy znaleźć jakąś odpowiedź na tą sytuację geopolityczną. Tak? Te ceny, które my widzimy energii, są pokłosiem decyzji Putina i Trumpa, a nie systemu ETS i polityki Unii Europejskiej.
2: Ale te działania proekologiczne, proklimatyczne, to jest taki bardzo ważny element polityki unijnej i stąd też pojawiają się co jakiś czas nowe
3: wątki. To nie jest tak, to tak było, dlatego że mieliśmy w poprzedniej kadencji Parlamentu Europejskiego, mieliśmy bardzo dużą grupę posłów zielonych, tak zwanych zielonych i te kwestie klimatyczne, nie wiem czy Państwo pamiętają, były protesty dla klimatu, były te kwestie zielone, klimatyczne jeszcze przed pandemią były istotnym elementem agendy politycznej, więc główne partie głównego nurtu przyłączyły się do, czy przechwyciły te postulaty, stąd mamy tą politykę klimatyczną, która została, czy Europejski Zielony Ład, który program Unii Europejskiej, który został przyjęty w 2019 roku. Obecnie klimat polityczny się zmienił, tak? Więc to nie jest tak, że Unia Europejska stawia na pierwszym miejscu politykę klimatyczną, tylko politycy w ramach Parlamentu Europejskiego i politycy w ramach Rady, czyli rządzący państwami członkowskimi, oni odczytują to, co jest istotne dla obywateli. Starają się odczytać. Obecnie wrażliwość na cele klimatyczne nie jest aż taka, czy na kwestie klimatyczne nie jest aż taka istotna.
2: Ale
3: dla
2: ekologiczna
3: wyborców.
2: Wrażliwość pozostała.
3: Dla części obywateli tak. I teraz jest, no i mamy przesunięcie, tak? Więc zmienia się też polityka Unii Europejskiej, dlatego że zmieniła się większość w Parlamencie Europejskim, no i mamy też radykalną zmianę w Radzie. Mamy bardzo wyraźną grupę 10 państw, która wzywa do redefiniowania tej polityki klimatycznej. Dodatkowo mamy grupę 7 państw, która wzywa do zachowania albo zaostrzenia nawet w pewnych elementach polityki klimatycznej. Mamy państwa pomiędzy. Problemem z punktu widzenia decyzji, tak, jest niejasne stanowisko Francji i Niemiec. Dlatego, że w ostatnim czasie ani wyraźnie, ani te dwa państwa, które są kluczowe z punktu widzenia większości w Radzie, ani wyraźnie nie opowiedziały się za reformą polityki klimatycznej, czyli za poparciem tej grupy 10 państw, gdzie jest między innymi są Włochy i Polska, ani też, i to akurat jest bardzo ciekawe, wyraźnie nie wsparły tej grupy 7 państw. Do tej pory i Francja, i Niemcy raczej prezentowały stanowisko bardziej wyczulone na kwestie ochrony środowiska.
2: Ale to pewnie bierze się z ich problemów wewnętrznych, politycznych również, prawda?
3: To jest oczywiste.
2: Tam jest duża niestabilność polityczna. Ale taka unijna dyrektywa, Right to Repair, czyli prawo do naprawy, która już z końcem miesiąca ma wejście w życie, to jest właśnie jeszcze pokłosie tego takiego myślenia?
3: Tak, my musimy, w Polsce Europejski Zielony Ład został zakłamany, tak, zmanipulowany. Bardzo wiele rozwiązań, aktów prawnych funkcjonujących w ramach tej polityki daje zwykłym ludziom istotne korzyści. I tutaj przykład tego prawa do naprawy od 1 sierpnia, znaczy w Polsce prawdopodobnie to nie wejdzie, dlatego że projekt został dopiero w czerwcu przedstawiony, on musi być jeszcze uchwalony przez parlament.
2: Ale musi, bo to jest dyrektywa.
3: Dyrektywa wymaga implementacji przez państwo. Państwo wybiera, czy dyrektywa w dużym uproszczeniu wyznacza pewne cele i państwo członkowskie samo ustala, jak te cele osiąga, wybierając te możliwości, które czasami dyrektywa stwarza. I tutaj państwa miały 2 lata na przygotowanie czy wdrożenie tej dyrektywy. My jak zwykle zajmowaliśmy się innymi rzeczami niż przygotowywaniem się do dosyć istotnej zmiany. Ten projekt został przedstawiony, obecnie jest w konsultacjach. No tak jak mówię, musi być jeszcze przegłosowany przez parlament, no i pytanie, czy prezydent go podpisze. Jeżeli ta ustawa nie wejdzie w życie, w tym momencie dyrektywa spożywa, może być bezpośrednio stosowane, to znaczy my jako konsumenci będziemy mogli odwoływać się do sądów, powołując się bezpośrednio na dyrektywę. To jest jakby konsekwencja niewdrożenia tego
2: ale kogo do tego sądu podamy? Producenta?
3: Producenta, importera lub sprzedawcę, w zależności od sytuacji. I tutaj ta dyrektywa, jakby każdy z nas, ja jestem na tyle stary, że pamiętam jeszcze dawny sprzęt z lat 80., lotówkę, która miała z 30 lat, chodziła jak czołg, ale
2: mam
3: działała.
2: Radio budzik, który działa od 20
3: działała.
2: Lat.
3: A obecnie większość sprzętu elektronicznego psuje się zaraz w okolicach końca gwarancji, ewentualnie możemy dokupić rozszerzenie czy wydłużenie tej gwarancji. I Komisja Europejska zbadała tę sprawę, no bo to było dosyć powszechnie obserwowalne, powiem. I okazało się, że producenci celowo postarzają sprzęt elektroniczny, czyli programują go w taki sposób, żeby on przestał działać po upływie określonego czasu, pralki, na przykład ilość wirowań, w telefonach baterie są lutowane, przymocowywane na stałe, mamy śrubki, których nie da się odkręcić. Generalnie producenci tak projektowali sprzęt, żeby nie dało się go naprawić w domu. Albo nawet, żeby niezależne warsztaty nie mogły go naprawiać. I celem tej dyrektywy jest zmiana tej sytuacji, czyli producenci będą musieli projektować sprzęt między innymi elektroniczny, ale też pralki, lodówki i inne urządzenia, tak żeby dało się to naprawić, tak żeby części zamienne były dostępne, żeby one nie były bardzo drogie, bo jedną z barier naprawy jest to, że ceny części zamiennych są na tyle wysokie, że opłaca się bardziej kupić nową rzecz niż naprawić, więc taka praktyka będzie zabroniona, więc inaczej trzeba będzie projektować sprzęt, który będzie dostępny na unijnym rynku, ale też my jako konsumenci będziemy mieli prawo zwrócenia się o naprawę danego sprzętu elektronicznego, jeżeli on się popsuje i ta gwarancja zostanie wydłużona o rok w tym momencie. Będziemy, znaczy dyrektywa tak przewiduje, bo z tego co widziałem, polska ustawa daje to jako prawo, ale nie obowiązek. W dyrektywie to jest trochę inaczej sformułowane, że będziemy mogli dostać sprzęt zastępczy. Tak jak czasami auto nam się popsuje, to dostajemy do korzystania sprzęt auto zastępczy. Tak samo będziemy mogli taki sprzęt zastępczy dostać. W Polsce ta ustawa przewiduje możliwość prowadzenia opłaty za takie udostępnienie tego sprzętu zastępczego. Co więcej, będziemy mogli też, jeżeli nie będziemy chcieli kupić nowego sprzętu, będziemy mogli prosić o sprzęt tak zwany regenerowany, czyli producent naprawi używany sprzęt, on będzie da gwarancję, ale to nie będzie nowy sprzęt. Chodzi o to, żeby nie kupować co chwilę nowego telefonu.
2: Dać drugie życie temu, co
3: tak,
2: już
3: to coś,
2: kupiliśmy.
3: Co pamiętamy, ja pamiętam z dzieciństwa.
2: Doktor Filip Tereszkiewicz jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszej rozmowy jak zwykle na stronie internetowej Radio Opole.
1: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Radio Pole, 8:30 na zegarze, dlatego Jacek Rudnik ma dla nas najnowsze wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Komisja Europejska stara się trochę zmieniać zapisy polityki klimatycznej, przyznał w porannej rozmowie Radia Opole dr Filip Tereszkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego. Odnosząc się do liberalizowania europejskiego programu ETS, ten w założeniu ma ograniczyć emisję CO2 do atmosfery. Obecne ceny energii, wskazywał nasz gość, to pokłosie nie stricte polityki klimatycznej Komisji Europejskiej, ale przede wszystkim, jak wskazywał, rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz amerykańskiej ingerencji w Iranie, czemu towarzyszy zablokowanie strategicznej transportowo cieśniny Ormus. Nasz gość chwalił jednocześnie decyzję rządu, który stopniowo dywersyfikuje źródła pozyskiwania energii, odchodząc od paliw kopalnych, z których pozyskana energia jest bardzo kosztowna. Politechnika Opolska uruchomiła punkt rekrutacyjny w łączniku przy ulicy Mikołajczyka. To tam właśnie przyszli studenci. Mogą złożyć dokumenty, zapytać o wybrane kierunki, dowiedzieć się więcej o akademikach czy stypendiach. Czas na złożenie stosownych dokumentów, przypominamy, upływa 24 lipca. W sporcie o 9:00 zapraszam m.in. piłkarze Lecha Poznań rozpoczną dzisiaj w duńskim Aarhus walkę o Ligę Mistrzów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Zimno. Jest jakoś tak. 16 stopni mamy na termometrach. Słońce było i nagle się schowało, a maksymalna temperatura, jakiej dzisiaj możemy się spodziewać, już prawie została osiągnięta, bo 19 stopni dzisiaj maksymalnie. Jutro od 13 do 22 stopni. Czwartek, piątek podobne, ale z deszczem.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ciepło to się zrobi, ale w weekend, bo wtedy 26 czy nawet 27 stopni na termometrach. Za 28 minut 9.

0: 42 minuty mamy już po godzinie 8 w Radiu Opole. Przez lata było tak, że jak podróżowaliśmy gdzieś, to tylko all inclusive, hotelik i nigdzie nic innego nie zwiedzaliśmy. Ale to się bardzo mocno zaczęło zmieniać. A dowody mamy chociażby z Głównego Urzędu Statystycznego. Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Oddziału jest dzisiaj naszym gościem. Cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No to jak to wygląda? Faktycznie to się zaczęło zmieniać?
1: Tak, to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich 5 lat. I najbardziej właśnie spektakularny wzrost dotyczy zwiedzania zabytków. W 2024 roku odwiedziło je w Polsce 53% osób, a 5 lat wcześniej to było 39%. To oznacza, że kilka lat temu zabytki odwiedziło niespełna 4 na 10 Polaków, a dziś robi to już ponad co drugi.
0: A jak już podróżujemy za granicę, to też to widać?
1: Też, oczywiście też. Historyczne miejsca poza Polską zwiedziło 20% badanych, wobec 13% w 2019 roku.
0: No ale jeżeli chodzi o muzea, czy tutaj też mamy taki skok?
1: Tak, tutaj też muzea cieszą się rosnącą popularnością. W Polsce odwiedziło je 37% osób, czyli ponad co trzeci mieszkaniec naszego kraju, a 5 lat wcześniej było to 27%, więc wzrost jest naprawdę taki wyraźny. Natomiast za granicą muzea odwiedziło 14% Polaków, podczas gdy 5 lat temu to było tylko 9%.
0: No i jestem bardzo ciekaw, czy to chodzi o emerytów, czy jednak może o młodzież. Kto bardziej i częściej zwiedza, będąc w Polsce czy za granicą, to wątek, który za chwilę poruszymy w rozmowie z Hanną Sterniuk-Mościcką z Opolskiego Urzędu Statystycznego, także zostańcie z nami.

0: Dzisiaj w Radio Opole udowadniamy, że zmieniło się nasze zwiedzanie. Bo kiedyś było tak, że siadaliśmy w hotelu, w All Inclusive i nigdzie nie wychodziliśmy poza ten hotel albo na wakacjach siedzieliśmy w domu. A teraz pokochaliśmy muzea, pokochaliśmy zwiedzanie zabytków. Tylko teraz pytanie takie kluczowe. Bo stereotyp jest taki, że zwiedzają emeryci z aparatami. A jak to wygląda faktycznie?
1: Tak, takie są stereotypy, a tymczasem najczęściej zabytki w Polsce odwiedzają osoby młode. W wieku 25-34 lata to jest aż 62% właśnie z nich deklarowało takie wyjazdy. A jeśli chodzi o muzea, to tutaj prym wiedzie najmłodsza grupa osób badanych, czyli osoby w wieku od 15 do 24 lat. Tutaj odsetek sięga aż 54%. I to pokazuje, że młodzi ludzie naprawdę chcą poznawać historię i kulturę.
0: No i tradycyjny wskaźnik, czyli miasto kontra wieś.
1: Tutaj badanie pokazuje, że zwiedzanie zdecydowanie częściej wybierają mieszkańcy miast niż wsi, ale to wynika w dużej mierze z tego, że po prostu jest łatwiejszy dostęp do muzeów, galerii czy zabytków w miastach i widać też wyraźny wpływ wykształcenia. Ponad połowa osób z wyższym wykształceniem odwiedziło muzea, czyli ponad 3 razy więcej niż wśród osób z wykształceniem zasadniczym.
0: No to jeszcze zostały nam galerie sztuki.
1: Są nieco mniej popularne. W Polsce odwiedziło je 13% badanych, a za granicą tylko 6%.
0: No a te miejsca, które łączą edukację z rozrywką, to jakie to są miejsca i czy do nich chodzimy?
1: Tak, to są przede wszystkim ogrody zoologiczne, botaniczne, planetaria. Odwiedziło je 31% osób, czyli prawie co trzeci Polak. I to jest o 6,5 punktu procentowego więcej niż 5 lat wcześniej. Najczęściej były to też osoby młode w wieku od 25 do 34 lat.
0: Chodzi o polski ogród zoologiczny, to muszę przyznać, że ja tam jestem kilka razy w roku. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Hanna Sterniuk-Mościcka z Opolskiego Urzędu Statystycznego.

0: Radiu Opole. 2 minut brakuje nam do godziny 9:00. Punktualnie o 9:00 najnowsze wiadomości, później najnowsze wiadomości ze świata sportu. Także dla każdego coś dobrego, zostańcie z nami.
1: Słuchaj Radio Opole na 89.1 w Oleśnie.
2: Reklama.
3: Cześć sąsiad, jak firma?
4: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
3: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
4: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
3: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
4: Wybór należy

0: www.zja.opole.pl.
1: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
2: Po reklamie.
3: Zbliżamy się do godziny 9. Dziś mamy 21 dzień lipca. Czas na najnowsze informacje z kraju, regionu i świata.
4: Trzy osoby staną przed sądem w związku z nieprawidłowościami przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich w dwóch komisjach w naszym regionie. W wiadomościach także dr Filip Tyrszkiewicz z porannej rozmowy Radia Opole o profilowaniu unijnej polityki klimatycznej i powodach wzrostu cen energii. W sporcie piłkarze Lecha i Górnika rozpoczynają walkę o Ligę Mistrzów.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Jacek Rudnik.
4: Aktem oskarżenia przeciwko czterem osobom zakończyło się śledztwo polskiej prokuratury w sprawie nieprawidłowości przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Błędy wykazano w obwodowych komisjach wyborczych w Oleśnie, Strzelcach Opolskich i także Kamiennej Górze. Na Dolnym Śląsku więcej o sprawie. Joanna Maczak.
5: W przypadku komisji w Strzelcach Opolskich kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano wynik 416 głosów, a Rafałowi Trzaskowskiemu 223. Z kolei w komisji w Oleśnie Karol Nawrocki otrzymał 637 głosów, a Rafał Trzaskowski 378. W obu przypadkach wyniki głosowań były odwrotne. Zarzut nadużycia przy obliczaniu głosów oraz niedopełnienia obowiązków usłyszeli przewodniczący komisji nr 3 w Oleśnie oraz zastępca przewodniczącego komisji nr 9 w Strzelcach Opolskich. Ponadto osoba pełniąca funkcję przewodniczącego komisji ze Strzelec Opolskich usłyszała zarzut zaniechania weryfikacji wyników głosowania zamieszczonych w protokole. Podejrzani wyjaśniali, że nie działali celowo, jednak w ocenie prokuratora charakter uchybień uprawnia do twierdzenia, że nie mogli działać w sposób nieświadomy. Z Opola Joanna Matla.
4: Komisja Europejska stara się zmienić trochę zapisy polityki klimatycznej, przyznał w porannej rozmowie Radio Opole dr Filip Tereszkiewicz z Uniwersytetu Opolskiego i Team Direct Europe, odnosząc się do łagodzenia zapisów europejskiego programu ETS. Ten w założeniu ma ograniczać emisję CO2 do atmosfery. Obecne ceny energii, wyjaśnił nasz gość, to pokłosie nie stricte polityki klimatycznej Unii Europejskiej, ale przede wszystkim rosyjskiej napaści na Ukrainę oraz amerykańskiej ingerencji w Iranie, czemu towarzyszy zablokowanie cieśniny Ormus.
6: Mamy kolejne 10 dni ataków, mamy dzisiaj były groźby, zablokowanie kolejnych szlaków komunikacyjnych. Więc to, że ceny energii są wysokie, wynika z tego, że jesteśmy uzależnieni od importu surowców energetycznych z niestabilnych regionów świata i odpowiedzią na to jest produkowanie własnej energii. Jedynym źródłem, które Unia Europejska ma, my jako Europejczycy mamy, to jest energia odnawialna.
4: Doktor Tereszkiewicz chwalił także decyzję obecnego i również poprzedniego rządu, które zapoczątkowały ten proces odchodzenia od paliw kopalnych. Z nich wytwarzana energia, jak wskazywał, jest bardzo kosztowna.
0: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: A rząd zajmie się dzisiaj pierwszymi ustawami i rozporządzeniami o reformie ochrony zdrowia. Podczas dzisiejszego posiedzenia zajmie się projektami dotyczącymi przede wszystkim zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielenie świadczeń medycznych, ale także maksymalną stawką godzinową pracy dla medyków. Zakończyła się warta blisko 3 300 000 zł przebudowa poddasza zakładu opiekuńczo-leczniczego w Głogówku. To jest część Prudnickiego Centrum Medycznego. Inwestycja sfinansowana z Krajowego Planu Odbudowy pozwoliła na przygotowanie 13 nowych łóżek, nowoczesne sale oraz udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Światowe agencje informują.
4: Wymiana handlowa i wojskowa, kwestie ropy naftowej wydobywanej na Morzu Północnym oraz rozminowanie cieśniny Ormus. Takie tematy poruszono w trakcie pierwszej rozmowy amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z nowym premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. W rosyjskich regionach płoną magazyny z paliwem i budynki przemysłowe. W nocy Ukraina atakowała Rosję głównie dronami. Ukraińskie agencje prasowe powtórzyły za Business Insider, że Kijów znalazł sposób, jak pozbawić Moskwę. Tu cytat bezpiecznego zaplecza.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
4: 4:09.
0: Sport w Radiu Opole.
7: Grzegorz Frankowski, zapraszam. Po raz pierwszy dwa polskie kluby rozpoczną walkę w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Lech Poznań i Górnik Zabrze stają przed szansą awansu do najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie, ale już w drugiej rundzie czekają na nich bardzo wymagający rywale. Mistrz Polski o 19:00 zagra na wyjeździe z duńskim Aarhus. Godzinę później Górnik Zabrze również na wyjeździe rozpocznie spotkanie z Fenerbahce Stambuł. Na olimpijskim torze w Oklahoma City rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w slalomie kajakowym. W próbie czasowej w indywidualnym kajak krosie, który był jednocześnie kwalifikacją do sobotnich wyścigów bezpośrednich,

0: Czworo reprezentantów Polski wywalczyło awans do dalszej rywalizacji. Nie stanęli jednak na podium. Najbardziej utytułowana polska kajakarka górska, broniąca tytułów w swojej koronnej konkurencji K1 i C1, Klaudia Zwolińska, zajęła 16 miejsce. Lokatę wyżej uplasowała się Dominika Brzeska. Zwolińska tak skomentowała pierwszy start w USA.
1: Na pewno miałam większe nadzieje, bo zawsze się celuje wysoko, szczególnie jeżeli są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowe i nieźle, jest okej.
0: Okay. Złote medale dla Australijki Jessica Fox i Brytyjczyka Josepha Clarka. Polsko-brytyjski debel Jan Zieliński i Luke Johnson odpadli w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w Estoril. Na otwarcie imprezy w Portugalii lepsi okazali się Francuzi Titiu Drogiej i Kylian Jacquet, zwyciężając 7-6, 6-1. Mecz trwał 80 minut. Przed siatkarzami reprezentacji Polski finałowy turniej Ligi Narodów w fazie grupowej biało-czerwoni zajęli drugie miejsce. Ćwierćfinałowym rywalem naszego zespołu będą Ukraińcy. Piotr Gruszka, 450-krotny reprezentant Polski, chwali dyspozycję biało-czerwonych.
2: Cały czas rośnie forma, cały czas rośnie i to jest bardzo obiecujące przed tym turniejem finałowym, bo każdym turniejem gramy lepiej i oczywiście skład się zmienia, ale tak im bliżej jesteśmy finału, tym ten skład jest bardziej optymalny i gotowy do rywalizacji w finale i ten mecz z Amerykanami pokazał, że na dzisiaj jesteśmy gotowi, żeby zagrać jeszcze lepiej w finale.
0: Początek turnieju finałowego Ligi Narodów w chińskim Ningbo 29 lipca.
3: Pogoda. Wygląda to tak, jakby miało dzisiaj troszeczkę popadać, chociażby w stolicy regionu, ale według synoptyków nie. I według synoptyków wyjdzie jeszcze słońce i będzie nam ładnie świecić. Maksymalna temperatura na dzisiaj to 19, teraz mamy 17 stopni.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Teraz o poranku dosyć mocno wieje, potem ten wiatr będzie zdecydowanie mniejszy. Jutro 22 stopnie na termometrach, a w weekend nawet 27. Kacper Śnigorski, Maciej Dudek, dzień dobry, o poranku w Radio Opole.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Już minęliśmy godzinę dziewiątą, mamy konkretnie 13 minut po godzinie dziewiątej. Imponujące mundialowe zwycięstwo hiszpańskiej reprezentacji doczekało się godnego upamiętnienia. Piłkarze Luisa de la Fuente po powrocie do Madrytu bawili się przy placu w samym centrum w towarzystwie dziesiątek tysięcy kibiców. Najstarszy selekcjoner w historii, który zdobył Puchar Świata podczas wieczornej imprezy, dał się poznać jako utalentowany wokalista.
2: Soy Quijote, que se viven buscando un lugar.
3: Tak, to był idealny zespół. De La Fuente był mentorem dla zawodników. Opiekował się nimi od samego początku. Prowadził ich właściwą drogą i osiągnął historyczny kamień milowy. Mundial zaczęliśmy niefortunnie, ale bardzo się cieszyłem, spędzając czas z rodziną i przyjaciółmi. A teraz w finale gol Ferrana był czymś niesamowitym.
1: To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni zdobyła w 2010 roku. Wkrótce na reprezentacyjnych koszulkach tej reprezentacji pojawi się też druga gwiazdka. I cały czas słyszymy, że ten Luis de la Fuente to jest najstarszy selekcjoner, który zdobył mistrzostwo świata. Ja patrzyłem na innych. On ma 65 lat. To albo inni selekcjonerzy wyglądali tak staro, albo on po prostu wygląda tak młodo.

0: Radio Pole, 20 minut po 9. Mam bardzo dobre informacje dla rodziców i gorsze dla uczniów, bo resorty cyfryzacji i edukacji wspólnie będą pracować nad państwowym e-dziennikiem. Na posiedzeniu rządu ministrowie zajmą się projektem ustawy, który umożliwi wprowadzenie tego rozwiązania do szkół. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski mówił, że wprowadzenie dzienników do szkół poprzedzi okres pilotażu.
1: W wybranych szkołach w całej Polsce sprawdzenie funkcjonalności, dopasowanie do konkretnych potrzeb placówek i sprawdzenie, co jeszcze można dodać do tych funkcjonalności. Funkcjonalności będą podobne, tak jak część z nas jest przyzwyczajona, czyli kwestie ocen, komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami, uwagi, ogłoszenia.
0: Dariusz Standerski podkreślił, że w przyszłości państwowy e-dziennik ma być kompatybilny z aplikacją M-Obywatel Junior. W szkołach obecnie funkcjonują e-dzienniki od prywatnych przedsiębiorców, jednak rozwiązanie wprowadzone przez resorty cyfryzacji i edukacji, i to jest bardzo ważne, ma być w pełni darmowe. No to nie mam wątpliwości, że rodzice się ucieszą, że nie będą musieli, tak jak teraz, płacić za wersję premium, żeby się czegoś dowiedzieć. Gorzej mają uczniowie, bo za moich czasów to miałem miesiąc przed wywiadówką, żeby znaleźć wymówkę na moje zachowanie w szkole.

nie ma już cegiełek wejściówek na koncert Padre Guilherme w Opolu, a trzeba przyznać, że ten portugalski ksiądz i DJ jednocześnie potrafi zrobić show na scenie.

0: No i ten portugalski ksiądz i DJ wystąpi na rzecz Opolskiej Katedry 4 września. Zainteresowanie okazało się tak duże, że cała pula 5000 wejściówek rozeszła się dosłownie w moment. Jednak diecezja opolska nie rozważa przeniesienia koncertu w inne, większe miejsce. Ksiądz Joachim Kobienia, rzecznik diecezji, przypomina, że to nie tylko wydarzenie muzyczne, ale też religijne i ewangelizacyjne.
1: Koncert Madre Guilherme był w porządku zaplanowany przed Katedrą Opolską, ponieważ także te cegiełki, które są takimi wejściówkami, ich dochód jest przeznaczony całkowicie na dalsze prace remontowe, renowacyjne przy Katedrze Opolskiej. Poza tym koncert nie jest tylko wydarzeniem muzycznym, ale także religijnym. Na tym bardzo zależało autorowi Padre Guilherme, który poprosił także o mszę świętą, która będzie dzień wcześniej sprawowana.
0: Mimo że tylko 5 tysięcy wejściówek mogło być rozprowadzonych, bo takie są możliwości placu katedralnego, to jednak nie zmienimy miejsca, mówi właśnie ksiądz Kobienia. Koncert Padre Guilherme odbędzie się 4 września, a wtedy też wystąpi Arcano Ego i zespół Skytech.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's over.

0: Radio Pole. Mamy 46 minut już po godzinie 9. Sprawdzaliśmy, jak Hiszpania świętowała zdobycie Mistrzostwa Świata. No to teraz zerknijmy, jak wyglądało to u przegranych. No ale nie jak przegranych w finale, ale jak wicemistrzów świata przywitali Argentyńczycy swoją reprezentację wracającą z mundialu. 16 piłkarzy, trener Lionel Scaloni i działacze zostali powitani na lotnisku w Buenos Aires przez orkiestrę pułku grenadierów konnych, a potem przyjechali na górnym pokładzie autobusu wśród tysięcy kibiców ustawionych wzdłuż trasy z lotniska do bazy sportowej.
1: Reprezentacja jest wspaniała, to świetna drużyna. Nieważne jak zagrali w finale, są drugą najlepszą ekipą na świecie. Bardzo proszę, żeby Scaloni nie odchodził. Trener musi zostać. Chcemy, żebyście nadal byli razem. Scaloni, buduj dalej tę ekipę, jesteśmy z wami. Dziękujemy Scaloni, dla nas zostaliście czwarty raz mistrzami świata. Oni prezentują się po królewsku, można się z nimi identyfikować. Walecznością pokazują, jacy naprawdę jesteśmy. Są esencją Argentyny.
0: No powiem tak, ja się nie dziwię, że takich witali, bo gdyby Polska przegrała w finale, to na pewno nie mieliby asysty F-16, tylko chyba każdy z nich przyleciałby swoim.

0: Radio Pole, 2 minut brakuje nam do godziny 10. Iwona Tokarska w studiu się pojawiła. Czołem.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak tam żyjesz?
1: No, w porządku, może być. Będę dzisiaj ostrzegać razem z Małgorzatą Płaszczyk-Waligórską, czyli z rzeczniczką powiatową praw konsumenta, przed takimi różnymi naciągaczami, którzy pojawiają się w sieci i nam sprzedają wakacje albo pobyty, a potem nie wywiązują w ogóle się z tej obietnicy. Ostatnio były takie panie, które wybierały się na Ibizę, zamówiły sobie w ogóle nocleg przez booking.com i po przyjeździe na miejsce okazało się, że tego noclegu fizycznie nie ma.
0: Ojej, a to dlatego trzeba patrzeć też na liczbę opinii i tak dalej.
1: Także będziemy przed tym oczywiście przestrzegać, plus poopowiadamy sobie o tym, jak to czasami biura podróży też nas rozczarowują, bo obiecują nam, że manna nam skapnie z nieba, a się potem okazuje, że ten hotel wcale nie jest taki pięciogwiazdkowy.
0: To warto zostać z Iwoną, a ja za dzisiaj dziękuję. Kasper Śniegórski, Maciej Dudek, do usłyszenia.
2: Radio Opole. Fale, które nie zawodzą.
3: Reklama. Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute.

0: urzędach, przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich, między innymi w dwóch komisjach w naszym regionie. W Paczkowie ostatnie przygotowania do aeropikniku, balonowe atrakcje od czwartku do soboty, a w kulturze nowa wystawa w Galerii Sztuki Współczesnej, na którą zaprosi Katarzyna Zawadzka.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: O szczegółach Jacek Rodnik.
0: Rozpoczynamy od aktu oskarżenia przeciwko czterem osobom, czym zakończyło się postępowanie opolskiej prokuratury w sprawie błędów przy liczeniu głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich. Nieprawidłowości wykazano w obwodowych komisjach wyborczych Strzelce Opolskie, Olesna oraz Kamienna Góra. Na Dolnym Śląsku szczegóły tej sprawy zna Joanna Matlak.
3: Zarzut nadużycia przy obliczaniu głosów oraz niedopełnienia obowiązków usłyszeli przewodniczący komisji nr 3 w Olesnie oraz zastępca przewodniczącego komisji nr 9 w Strzelcach Opolskich. Mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik prokuratury okręgowej w Opolu.
4: W przypadku komisji w Strzelcach Opolskich kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano wynik 416 głosów, a Rafałowi Trzaskowskiemu 223, podczas gdy faktyczne wyniki głosowania były odwrotne. Z kolei z protokołu wyborczego skonfirmowanego w Oleskiej komisji wynikało, że Karol Nawrocki otrzymał 637 głosów, a Rafał Trzaskowski 378. A tymczasem rezultat drugiej tury wyborów prezydenckich w tej komisji był odwrotny.
3: Ponadto osoba pełniąca funkcję przewodniczącego komisji ze Strzelec Opolskich usłyszała zarzut zaniechania weryfikacji wyników głosowania zamieszczonych w protokole. Podejrzani wyjaśniali, że nie działali celowo, jednak w ocenie prokuratora charakter uchybień uprawnia do twierdzenia, że nie mogli działać w sposób nieświadomy. Z Opola Joanna Matlak.
0: Zagrożenia ze strony rosyjskiej oraz wzmocnienie zabezpieczeń w cyberprzestrzeni to są najważniejsze tematy trwającego już spotkania Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów pod przewodnictwem wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.
5: To będzie jeden z głównych tematów naszych obrad, którym będę przewodniczył, dotyczącym zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, wzmocnienia też działań związanych z ochroną w przestrzeni cyber, ale również infrastruktura krytyczna. O tym mówią nasi partnerzy z państw bałtyckich, z Finlandii, z Rumunii. Widzimy, to zagrożenie jest dla całej wschodniej flanki NATO.
0: Umowa na budowę europejskiej konstelacji satelitów podpisana, jak potwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Jedna z głównych maszyn systemu IRIS 2 będzie działać w Polsce. Więcej o tym kontrakcie na zwiększenie europejskiego bezpieczeństwa, jeśli chodzi oczywiście o łączność, będzie w wiadomościach o 11.
1: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
0: Sztuczna inteligencja coraz częściej pomaga oszustom wyłudzać odszkodowania. W 2025 roku wartość wykrytych przestępstw w ubezpieczeniach na życie sięgnęła 101 milionów złotych. Jeśli nie robi to na Państwu wrażenia, o 30% więcej niż rok wcześniej. O sprawie pisze Rzeczpospolita. Fałszowane są zdjęcia, dokumenty medyczne i tożsamości. W 58% przypadków sprawcy zgłaszali fałszywe roszczenia za rzekomy pobyt w szpitalu. Przeciętna wysokość takiego wyłudzenia to prawie 1500.
1: Wiadomości Radia Opole. I nie masz pytań.
0: Przed nami 12. aeropiknik w Paczkowie. Od czwartku do soboty. Prócz pokazów będzie rozegrany także balonowy puchar kraju. Loty będzie można oglądać m.in. na Stadionie Miejskim. Mówi burmistrz Paczkowa Artur Rolka. Przyjeżdża do nas czołówka polskiego baloniarstwa, dodaje.
6: 12. aeropiknik i balonowy puchar Polski. Mamy potwierdzenie, w tym roku wystartuje 16 drużyn w ramach podniebnych podbojów punktowych. Tak, puchar Polski i 3 balony w ramach fiesty, więc na paczkowskim niebie będzie naprawdę przez te 3 dni kolorowo. W czwartek o godzinie 19 otwarcie.
0: 12. aeropiknik w Paczkowie, powtórzmy, od 23 do 25 lipca.
1: Światowe agencje informują.
0: Czechy chcą zakazać smartfonów w szkołach. Projekt przepisów, na razie o tym jest mowa, został przyjęty przez rząd Andrzeja Babisza. Nowe regulacje mają wejść w życie we wrześniu przyszłego roku. Zakaz miałby objąć przedszkola, szkoły podstawowe oraz niższe klasy gimnazjów. 15 miliardów dolarów. Tyle Światowa Federacja Piłkarska FIFA zarobiła na organizacji mundialu w Ameryce. Zyski te znacząco przewyższają cele założone przed turniejem. Prognozowano, że ta kwota będzie wynosić nie więcej niż 12 miliardów.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
0: 4:10.
1: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
2: Katarzyna Zawadzka. Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu przygotowuje nową wystawę Wernisaż w piątek. Jej tytuł to nawiązanie do słów Jean-Paula Sartra pod tytułem Każde dziecko to zwierciadło śmierci. Odnoszą się one do kruchości porządku świata w dobie wielkich transformacji. Będzie to zbiorowa wystawa. Zaangażowanych jest 7 osób artystycznych oraz kurator Łukasz Kropiowski. Wernisaż w piątek o godzinie 18 w sali zastępczej GSW w Galerii Opolanin przy Placu Teatralnym w Opolu. Aga Krysiuk, polskie gwiazdy z winyli, taka wystawa.

0: wystawa zostanie otwarta w piątek w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na wystawie zobaczymy portrety polskich wykonawców stworzone z płyt winylowych. Prace pełne detalu, które z bliska pokazują winyl w zupełnie nowej roli. Wernisaż w piątek o godzinie 18 w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Przed nami 9. Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie w Tarnowcu. Wystąpią Kalmit, Leroy, Farbenlire, Wawa Muffin. Koncerty gwiazd poprzedzi część konkursowa, podczas której zaprezentuje się 10 zespołów z całej Polski. Radio Opole ufundowało główną nagrodę, 10-godzinną sesję nagraniową w studiu M imienia SBB. Bieżące informacje można śledzić na facebookowym profilu Festiwal Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie. Wydarzenie zaplanowano w sobotę w Tarnowcu.
1: Pogoda.
2: Bardzo pochmurno zapowiada się ten wtorek, chociaż 17 pokazują nasze termometry, to temperatura odczuwalna to 13 stopni. Od 18 do 20 dzisiaj maksymalnie spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. W nocy zachmurzenie początkowo duże, później małe i takie nawet umiarkowane. Od 10 do 11 stopni to tak sobie, chyba gwiazd nie będzie można w ogóle też oglądać, bo spodziewamy się silnego zamglenia. Jutro od 20 do 22 stopni i miejscami znowu wystąpią przelotne opady deszczu. W czwartek podobnie, w piątek podobnie, w sobotę będzie słonecznie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 7 minut po godzinie 10. Dzień dobry we wtorek, to już 21 dzień lipca. Przed mikrofonem Iwona Tokarska, a nasz program realizuje Maciej Dudek. Zostańcie z nami do 15, a już teraz Wilki i Urkę.

0: Radio Opole.
1: Z nami się nie rozstajesz.
2: Reklama.
3: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
2: Po reklamie.

0: W całym Opolu są właśnie teraz słyszalne syreny. Przypominamy, że to tylko ćwiczenia od 7 do 19. Będzie można w całym naszym regionie, w całym naszym kraju dzisiaj usłyszeć takie dźwięki alarmowe. Polacy nie mają powodów do obaw. To są tylko ćwiczenia.
1: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła. Lodowe inspiracje.
0: A w minioną niedzielę obchodziliśmy Dzień Lodów i z tej okazji w Radiu Opole przedłużamy sobie obchody tego święta. Mam konkretnie dla Was voucher o wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły. Te vouchery będzie można wykorzystać w lodziarni Pod Orzechem w Baborowie, lodziarni Miś w Raciborzu, lodziarni Mały Miś w Głubczycach i w Czekoladowym Niebie w Opolu. A żeby zdobyć ten voucher, to trzeba sobie poradzić z arcytrudnym pytaniem. Jaki smak lodów może zaskoczyć mistrza gelato Tomasza Szypułę? 774-541-541.
1: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła. Lodowe inspiracje.

0: Gearbox i Babylon w Radio Opole. Mamy 26 minut po godzinie 10, a tysiące dzieci przebywają na koloniach, półkoloniach i obozach. I to właśnie te formy wypoczynku wzięli pod lupę inspektorzy. Brudne materace, uszkodzoną armaturę w łazienkach czy insekty w pokojach, gdzie miały nocować dzieci, wykrył zachodniopomorski sanepid podczas kontroli miejsc właśnie letniego odpoczynku. Inspektorzy mieli zastrzeżenia do 6 obiektów z ponad 80 skontrolowanych i w kilku miejscach kontrole odbyły się na wniosek rodziców wypoczywających tam dzieci, mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
1: Były 3 interwencje, 2 się potwierdziły i dotyczyły właśnie one obecności insektów w pokojach, czy też brudnych materacy oraz właśnie podaniu dzieciom niedopieczonego jedzenia. I te 2 interwencje zostały uznane za zasadne. I rzeczywiście, jeżeli dzieci przekażą rodzicom, czy też ktoś zauważy jakieś nieprawidłowości na wypoczynku, można takie sytuacje zgłaszać do inspekcji sanitarnej.
0: Zastrzeżenia dotyczące warunków, w jakich przebywają dzieci i młodzież, można zgłaszać telefonicznie do powiatowej stacji sanepidu. Nowością jest też możliwość wysyłania takiego zgłoszenia poprzez aplikację mObywatel. Do bazy wypoczynku organizatorzy zgłosili dotychczas pod ponad 2000 turnusów odbywających się w zachodniopomorskiej części wybrzeża. Uczestniczy w nich ponad 100 tysięcy dzieci i młodzieży. Podobne kontrole odbywają się też na Opolszczyźnie.

Feel i Smak Zwycięstwa w Radio Polec. 21 minut będzie 11, a lato sprzyja remontom i na kolejny z nich natkniecie się już dziś na obwodnicy północnej za Turawa Parkiem. Już wczoraj trzeba było tam swoje odstać, co też potwierdza redaktor Tokarska. Co tam się dzieje? Miejski Zarząd Dróg w Opolu informuje, że jeszcze dziś na wiadukcie zlokalizowanym między Częstochowską a Oleską będą prowadzone prace związane z wymianą nawierzchni. Niestety są one też prowadzone w godzinach szczytu komunikacyjnego. W miejscu prowadzenia prac obowiązuje ruch wahadłowy, zatem na obwodnicy północnej mamy przynajmniej dwa miejsca, gdzie postoicie. Przy Makro i za Turawa Parkiem, zatem drodzy kierowcy, zapamiętajcie, że tam mogą być korki i uzbrójcie się w anielską cierpliwość albo wybierzcie drogę przez miasto.

0: intrygująco, to zabrzmi bardzo intrygująco, bo potrafi ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów i być sporych rozmiarów. Mowa o koronie żniwnej, będącej symbolem dożynek. Gospodynie w Grodzisku w powiecie strzeleckim od kilku tygodni pracują nad wyplataniem tegorocznej korony. To bardzo ciężka i misterna praca. Przy tworzeniu tego zbożowego arcydzieła trzeba wykazać się nie tylko kreatywnością, ale też cierpliwością. Taki wysiłek jednak popłaca, bo przypomnijmy, że w ubiegłym roku to właśnie korona z Grodziska zajęła pierwsze miejsce w konkursie wojewódzkim i będzie reprezentować Opolszczyznę na dożynkach prezydenckich. O szczegółach Katarzyna Dorost-Stachoń.
1: Obcinam zboże, takie wiązki, co będzie korona robiona. Ramię korony będziemy składać. Teraz bierzemy takie zboże, które jest poobcinane z pola i sortujemy. Ładne wiązki, jedna do drugiego składamy. Obcinamy na odległość 20-30 cm, żeby wyczyścić słomę i odciąć te kawałki słomy, które są niepotrzebne. Zostaje tylko zboże, kłuski i to związujemy, takie bukieciki, które potem są przygotowane i wiązane w koronie.
2: Helena Zagorowicz-Człapa. Z tych bukiecików później będziemy wyplatały koronę. Także już się prace zaczęły. Osób jest właściwie kilka, bo tak się czasami wymieniamy. Do tego obierania zboża przychodzi więcej pań, a potem jak wyplatamy koronę, no to jest nas właściwie 4, 5, 6. Zależy co robimy, bo wcześniej przygotowujemy też różne ozdoby, kwiatki. Także bardzo to jest czasochłonne, pracochłonne.
3: Aniela Pietruszka. Co roku prawie wyplatam tą koronę.
4: Jakie zboża używacie w tym roku do zrobienia korony? Czy któryś jest więcej, mniej niż w latach poprzednich?
3: W tym roku owies, pszenica, żyto, len. W tym roku, gdzie przyszło, są cieńsze kłosy.
4: Będzie wyzwanie teraz właśnie, żeby upleść tą koronę?
3: Wyzwanie. Zawsze się tak dobiera, żeby było równo.
4: Ale rozumiem, że też z każdym rokiem ta korona inaczej troszeczkę wygląda.
3: Najpierw trzeba zrobić stelaż odpowiedni i później według tego stelaża zaplatać to.
5: Jadwiga Sordon. W tamtym roku było zboże o wiele lepsze, nie? No ale tu trzeba wcześniej pracować nad tym, żeby zebrać przed obfitymi deszczami, bo wtedy to zboże jest fajne, jaśniutkie. Jeżeli przyjdą deszcze, no to wtedy te zboże zrobi się automatycznie czarne. No i później się zbiera, obieramy i robimy na wiązki, związek znowu rozbieramy wiązki, robimy małe takie znowu wiązeczki po 7, po 6, zależy od zboża, nie? I z tego później oplatamy dane ramiona korony.
4: Co jeszcze się pojawi tutaj do dekoracji tej korony?
5: To właśnie ozdoby takie tego typu, kwiatki z liści kukurydzy, z cebuli czerwonej, białej. Robimy z grochu białego. Warkocz jest robiony z grochu białego, z brązowego i z zielonego, nie? Oplata się. No przeróżne zboża, na przykład pszenice, jęczmień. To też znowu nadruty i robi się ozdoby. Czy tam jakieś kwiatuszki, czy prasuje się słomę i wtedy się robi kratki, nie kratki. Różne rzeczy.
6: Basia Felux, przewodnicząca Rady Sołeckiej. Stelaż goły, stelaż będzie nabierał kształtu właśnie z dnia na dzień. W tamtym roku właśnie nasza korona zdobyła pierwsze miejsce, najpierw na dożynkach gminnych, później dożynki wojewódzkie. No i w tym roku będziemy reprezentować właśnie województwo polskie i jedziemy z tą właśnie koroną na dożynki polskie.
0: Zwycięzców tegorocznego konkursu koron dożynkowych poznamy 6 września podczas dożynek wojewódzkich w Kluczborku, a na miejscu z dziewczynami rozmawiała Katarzyna Dorost-Stachoń.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Łapiesz nas wszędzie.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, Straż Miejska.
3: Znowu pan. Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
2: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
3: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000, www.sambudrol.pl.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo Rynek Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
1: Po reklamie.
5: Daniel i Wiktor obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego, zatem zbliżamy się do 11. Posłuchajmy, jakie są najświeższe wiadomości ze świata, kraju i regionu.
6: Od rana w całym kraju można usłyszeć dźwięk

0: ciężarowego. Znajduje się poza pasami ruchu, ale rozpoczyna się właśnie akcja podnoszenia go na koła. Stąd właśnie kłopoty służby na miejscu zajmują jeden z pasów.
1: Tu są wiadomości Radiopora.
0: Od rana w całym kraju można usłyszeć dźwięk syren alarmowych. Trwa testowanie systemu ostrzegania. Ćwiczenia przede wszystkim dla służb, dla instytucji, które realizują takie zadania, wyjaśnia nam Karolina Bejnerowicz, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Opola.
2: Mają na celu sprawdzenie kanałów łączności, czasu reakcji, a przede wszystkim przećwiczenie planu. Tak naprawdę to sygnał alarmowy, czyli ten dźwięk akustyczny, który będziemy słyszeli, powinien nas wezwać do podjęcia natychmiastowych działań, do schowania się gdzieś, do ukrycia się, zadbania o siebie i o najbliższych. Będzie to głośny dźwięk, dźwięk modulowany, czyli o zmiennej częstotliwości dla naszego ucha wyczuwalny, będzie trwał 3 minuty.
0: A takie testy potrwają do godziny 19. Umowa na budowę europejskiej konstelacji satelitów podpisana. Jak potwierdził minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, jedna z głównych maszyn systemu IRIS 2, tak się nazywa, będzie działać w Polsce.
3: Jestem bardzo dumny z tego, że to tutaj w Polsce powstaje jedna z urządzeń bazowych, gateway, który będzie całkowicie niezależny, zarządzany przez Polskę, żeby właśnie w sytuacjach niebezpiecznych można było dostarczać do obywateli Polski, ale także obywateli całej Unii Europejskiej dobrą, bezpieczną łączność.
0: IRIS 2 zapewni bezpieczną łączność dla rządów państw członkowskich i instytucji unijnych, ale także szybkie usługi szerokopasmowe dla firm i mieszkańców.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
0: Resorty cyfryzacji i edukacji wspólnie będą pracować nad państwowym e-dziennikiem. Na dzisiejszym spotkaniu rządu ministrowie zajmą się projektem ustawy, który umożliwi wprowadzenie tego rozwiązania do szkół. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapewnił w radiowej jedynce, że wprowadzenie e-dzienników do szkół poprzedzi oczywiście okres pilotażu. Jest przetarg na przygotowanie dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej nr 30 w Opolu Chmielowicach.
4: Potrzebne jest jej rozbudowanie. Ma powstać nowy budynek na 6 sal lekcyjnych. Każda z nich ma mieć powierzchnię około 60 m². Oprócz tego w nowym budynku ma znaleźć się sala komputerowa, sala biblioteczna, świetlica, jadalnia, zaplecze kuchenne, także pomieszczenia do pracy indywidualnej z funkcją sali wyciszenia. Ponadto gabinety pedagoga, pielęgniarki, toalety, pokój nauczycielski oraz kącik socjalny.
0: Wyjaśnił nam Adam Leszczyński, to rzecznik opolskiego ratusza. Rozbudowa 30 to jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego stolicy regionu.
1: Światowe agencje informują.
0: Szef FBI Cash Patel ma przyjechać w październiku do Rosji, twierdzi portal Politico, co potwierdziły już rosyjskie i ukraińskie media. Portal Meduza zwraca uwagę, że obecny szef FBI jest raczej kojarzony z dyskredytowaniem śledztwa zainicjowanego przez amerykańskich demokratów o możliwych związkach Donalda Trumpa z Rosją. Wszystkie miejskie przedszkola i szkoły podstawowe w Rzymie będą wyposażone w klimatyzację, zapowiedział właśnie burmistrz miasta. To odpowiedź na utrzymujące się rekordowo wysokie temperatury, które zagrażają nie tylko osobom starszym, ale także dzieciom podopiecznym takich placówek. Dziękuję, spokojnego dnia. Wiadomości od południa będzie przekazywać Katarzyna Plewnia.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
5: A na opolskim niebie coraz ciemniejsze chmury. Niewykluczone, że za chwilę spadnie z nich deszcz. Od 18 do 20 dzisiaj maksymalnie, 17 mamy aktualnie. Nocą od 10 do 11 stopni. A co będzie jutro? Czy pogoda się poprawi? No tak średnio się poprawi, bo będzie nadal pochmurno i nadal deszczowo od 20 do 22. A jeśli ktoś liczy na takie warunki do opalania, do kąpieli, no to dopiero one nastąpią w najbliższy weekend. W sobotę spodziewamy się 24 stopni, a w niedzielę 25.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Umówmy się po prostu, że teraz jest pogoda sprzyjająca roślinom, a potem będzie pogoda sprzyjająca urlopowiczom. 5 minut po godzinie 11, tu Radio Opole na wakacjach, przed mikrofonem Iwona Tokarska. Nasz program realizuje Maciej Dudek, a już teraz Ricky Martin i Delta Goodrem.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlegiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
2: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
3: Wszyscy się na ciebie skarżą.
4: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
2: Zejdź mi z oczu.
4: Co za idiot.
5: Nie chcę cię tu widzieć.
3: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
6: Co z tobą jest nie tak?
4: Jesteś nikim.
3: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
7: Reklama.
8: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
9: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.

0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: A skoro mamy wakacje, no to wiadomo, że trzeba w te wakacje kosztować wszystkich smaków lodów. Dzień lodów obchodziliśmy w minioną niedzielę, ale my sobie przedłużamy obchody tego święta w Radio Opole i ja mam dla Was voucher wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły. Te vouchery będzie można wykorzystać w lodziarni Pod Orzechem w Baborowie, w lodziarni Miś w Raciborzu, w lodziarni Mały Miś w Głubczycach, a także w Czekoladowym Niebie w Opolu. Żeby ode mnie taki voucher zdobyć, to najpierw trzeba wybrać numer telefonu 774-541-541, a potem powiedzieć mi, jaki smak lodów może zaskoczyć mistrza gelato Tomasza Szypułę.
2: Jakie lody mogą zaskoczyć? Jakim smaku? Ogórka kiszonego. Pozdrawiam.
1: Myślę, że to Tomasz Szypuła doskonale zna. A jakie są inne pomysły?
2: Zmniejsza się sezon grzybowy, więc być może grzyba prawdziwka. Przepyszne. Dziękuję.
1: No proszę, proszę. 774-541-541. Jaki smak lodów może zaskoczyć mistrza gelato Tomasza Szypułę?
3: Jestem ciekaw, czy wielki mistrz lodów potrafiłby spreparować taki smak, po zjedzeniu którego dzieci stają się grzeczne i słuchają rodziców chociaż na 24 godziny.
1: Chyba pan sam nie wierzył w to, co powiedział i to, co mu przyszło akurat na myśl, dlatego na końcu tak wymownie się zaśmiał. 774-541-541. Dajcie znać, jaki smak lodów może zaskoczyć mistrza gelato Tomasza Szypułę, a w zamian przekażę wam voucher o wartości 100 zł do właśnie lodziarni, w których można skosztować tych niesamowitych smaków lodów.
0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.

0: Już prawie 11.30 na zegarze, słuchacie Radio Opole na wakacjach, a dla jednych lato oznacza walizkę, leżak i urlop, natomiast dla innych... Oj tak, no właśnie, remont. Polacy, jak się okazuje, bardzo często zamiast dzwonić po ekipę remontową, sami zakasują rękawy. Z badania portalu nieruchomościonline.pl wynika, że tylko 24% z nas ostatni remont w całości powierzyło fachowcom. Aż 55% remontowało samodzielnie albo z pomocą rodziny czy znajomych. Najbardziej samodzielni są właściciele domów, a także osoby w wieku od 35 do 44 lat.
1: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl. To pokazuje, jak Polacy podchodzą do kosztów. Remont jest dużym obciążeniem dla domowego budżetu, a w ostatnich latach zdrożały nie tylko materiały, ale także robocizna. Z danych ogólnodostępnych i z branżowych cenników wynika, że w ciągu ostatnich 5 lat koszt zatrudnienia ekip remontowych wzrósł szacunkowo nawet o kilkadziesiąt procent, a w przypadku części popularnych prac stawki są nawet około dwukrotnie wyższe niż kilka lat temu.
0: Połowa badanych wydała na ostatni remont nie więcej niż 15 tysięcy złotych. Wielu zmieściło się nawet w kwocie do 5 tysięcy. Często nie jest to wielka rewolucja, ale odświeżenie jednego pomieszczenia, drobna naprawa albo po prostu przemeblowanie. Wniosek jest jednak prosty. Polak to potrafi. Zwłaszcza po skorzystaniu z pomocy wujka Google'a, przyjaciela czata i po jednym obowiązkowym telefonie do szwagra.

Roxy Węgiel, jej najnowsza piosenka Niech będzie nam w Radio Pole na wakacjach. Za 20 minut wybije 12, a już za chwilę wybierzemy się w podróż do Warszawy. Natomiast już teraz jubel.

0: Za 17 minut wybije 12, a to jeden z najważniejszych symboli Warszawy i świadek polskiej historii. Kolumna Zygmunta została wniesiona w 1644 roku z inicjatywy króla Władysława IV i właśnie teraz o niej opowiedzą nasi koledzy z Radia dla Ciebie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie.
1: Podróżowanie.
2: Podróżowanie z radiem.
3: Za to, żeś Kraków miał... Stoisz teraz w Warszawie na słupie. Czy to jest kara dla króla Zygmunta?
4: Ja myślę, że nie. Wcale Zygmunt III nie przeniósł stolicy z Krakowa do Warszawy. Stolicą pozostało królewskie miasto Kraków. Tu przeniósł się dwór i dlatego mieszkańcy Krakowa mogą mieć żal.
5: Na placu Zamkowym ruch i zamieszanie. Uroczystość, na którą czekaliśmy wiele, wiele dni. W tej chwili wyszlifowana, wypolerowana i przygotowana już do ustawienia kolumna Zygmunta, ujęta w potężne paszczynki dźwigu, powoli rusza ku górze.
3: Spotykamy się w centrum Warszawy z panem Sławomirem Szczockim. To była burzliwa historia.
4: Tak, oczywiście. Tuż obok zamku leżą dwa trzony kolumny. Najciekawszy chyba jest ten pierwszy. To jest ten oryginalny trzon, który został usunięty w drugiej połowie XIX wieku ze względu na jego słaby stan techniczny.
5: Ludzie mrowią się wokół. Robotnicy zmieszani razem z publicznością, która z zapartym tchem śledzi każde drgnienie lin, na których co chwila kolumna posuwa się po kilkanaście centymetrów ku górze.
3: Podchodzimy do tej drugiej kolumny, tak, leżącej.
4: Widać na nim wyraźne ubytki, ale te ubytki nie są spowodowane upływem czasu, tylko działaniami wojennymi. No, w 1944 roku oddział niemiecki rozstrzelał kolumnę Zygmunta. Rozpadła się na cztery części. Co ciekawe, sama figura przetrwała w bardzo dobrym stanie.
5: Jeszcze tylko maleńkich parę obrotów kół naciągających liny i kolumna zawiśnie. Potem już będzie się powoli, powoli windować ku górze i ustawiać nad cokołem, który już czeka na zamontowanie kolumny. Jeszcze moment i osiądzie na cokole.
3: Kolumna Zygmunta to nie tylko król, który stoi na jej szczycie, patrzy na nas, na Warszawę, ale też tablice u podstaw kolumny z napisami.
4: Tak, mamy tutaj cztery tablice, z czego dwie są oryginalne, XVII-wieczne. No i mam przepiękny na jednej z tablic herb Rzeczypospolitej Wazów z herbem Szwecji, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, czyli Polski i Litwy. I nietypowa rzecz, bo trochę wyżej mamy tablicę inskrypcyjną, która upamiętnia, iż ta kolumna została odbudowana w stolicy Polski Ludowej w piątą rocznicę Święta Wyzwolenia, czyli 22 lipca 1949 roku, gdy prezydentem Rzeczypospolitej był Bolesław Bierut. Bolesław Bierut nie zasłużył na dobrą pamięć, ale jest to chyba pewien signum temporis i jest to też historia tej kolumny.
5: Kolumna już stoi. Trzon kolumny został prawidłowo ustawiony. Kolumna jeszcze się w tej chwili trochę chwieje, ale to są już właściwie jej ostatnie podrygi, dlatego że po ostatecznym zamontowaniu i zabetonowaniu otworów nie będzie mowy o żadnych absolutnie drganiach czy odchyleniach.
2: Na Mazowsze zaprasza Polskie Radio RDC.

0: pole. Muzyka i to, co ważne.
1: A my zbliżamy się do wtorkowego południa. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Sprawdźmy, jakie są najświeższe doniesienia ze świata, kraju i naszego regionu.
2: Pobił do nieprzytomności 46-letniego mężczyznę. 35-latek z Gogolina zatrzymany przez policję. Dyrektor Oleskiego Szpitala o reformie w ochronie zdrowia.
3: Pani minister może proponować pewne rozwiązania, ale mamy świadomość, że minister nie tworzy prawa.
2: Będzie też futbol. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: A dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Najpierw jednak informacje z dróg. Koniec utrudnienie na opolskim odcinku A4 w kierunku Wrocławia, gdzie, przypomnijmy, na 210 km na wysokości Saren Małych o świcie przewrócił się pojazd

0: Golina. Zatrzymany został przez policję, odpowie za brutalną napaść na 46-letniego mężczyznę i za posiadanie środków odurzających. Do zdarzenia doszło w Gogolinie kilka dni temu, mówi młodszy aspirant Dominik Wilczek z policji w Krapkowicach.
1: Siła zadanych obrażeń była tak duża, że pokrzywdzony stracił przytomność. Jego stan realnie zagrażał życiu i wymagał natychmiastowej pomocy medycznej oraz specjalistycznego leczenia. Podczas zatrzymania 35-latka policjanci zabezpieczyli przy mężczyźnie środki odurzające. Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury.
0: 35-latek został tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Agresorowi grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny narkobiznes. Grupa miała przerzucać narkotyki z Hiszpanii do Polski. Później rozprowadzano je w kraju. Śledczy ustalili, że trzon grupy tworzyli członkowie jednej rodziny, a procederem kierować miał mężczyzna osadzony w więzieniu za inne przestępstwa. Rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski mówi, że zatrzymano wiele osób w województwach małopolskim i śląskim. 12 podejrzanych usłyszało zarzuty.
2: Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna uznawany za organizatora procederu usłyszał dodatkowo zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
0: 9 zatrzymanych trafiło już do aresztu.
3: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Kierunek dobry, ale większych nowości nie widzę. Tak dyrektor Szpitala Powiatowego w Oleśnie Andrzej Prochota komentuje zaproponowany przez ministra zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę pakiet reform, m.in. utworzenie e-kolejki czy maksymalne wynagrodzenie lekarzy do 240 zł brutto za godzinę. Propozycje nie wnoszą wiele nowego, dodaje dyrektor Prochota.
4: Pewne zjawiska trwają kilkadziesiąt przynajmniej lat i mleko się rozlało i myślę, że zmiany, które nastąpią, oczywiście pani minister może proponować pewne rozwiązania, ale mamy świadomość, że minister nie tworzy prawa. Pewne rozwiązania muszą przejść przez parlament i jeszcze uzyskać podpis prezydenta, także no zobaczymy. Na razie jest to wszystko świeże. Zobaczymy, czy wystarczy determinacji i konsekwencji.
0: Kolejna z proponowanych zmian dotyczy limitów wydatków na wynagrodzenia w szpitalach. Dziś stanowią średnio ponad 80% budżetów lecznic.
3: To przyniesie dzień.
0: Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają dziś walkę w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Polski zmierzy się o 19:00 na wyjeździe z duńskim Aarhus GF. Trener Nils Frederiksen przestrzega przed szybkimi rywalami i groźnymi kontrami, podkreślając jednocześnie, że atutem poznaniaków jest pucharowe doświadczenie. Z kolei powracający po 8 latach do pucharów Górnik Zabrze o 20:00 zagra w Stambule z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe, które latem wydało na wzmocnienia ponad 80 milionów euro. Kapitan Zabrzan Erik Janża zapewnia jednak, że zespół nie boi się wyzwania. Spotkania rewanżowe odbędą się 29 lipca w Poznaniu i w Zabrzu.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Zrobiło się bardzo pochmurno w stolicy regionu, do tego ruszył się wiatr, no i pogoda zrobiła się taka sobie. 18 stopni pokazują opolskie termometry, ale temperatura właśnie odczuwalna przez ten wiatr to tylko 15 stopni. Do 20 dzisiaj może wzrosnąć temperatura maksymalna. Na co od 10 do 11 spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Jutro chyba będzie podobnie, tyle że ciut cieplej, od 20 do 22 maksymalnie.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Na zegarze mamy 5 minut po 12:00. Iwona Tokarska przed mikrofonem niezmiennie, a stery za konsoletą przejął Marcin Kobza. Dzień dobry.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
16: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w Centrum Handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, Centrum Handlowe Karolinka w Opolu.
17: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZIA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: 17 minut po godzinie 12. Przypominam, że w minioną niedzielę obchodziliśmy Dzień Lodów, a jeśli ktoś nie zdążył się wtedy załapać na jedną gałkę albo dwie, to z tej okazji w Radio Opole przedłużamy sobie obchody tego święta i mam dla Was voucher o wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły. Te vouchery będzie można wykorzystać w lodziarni pod Orzechem w Baborowie, w lodziarni Miś w Raciborzu, lodziarni Mały Miś w Głubczycach i w Czekoladowym Niebie w Opolu. Ale żeby zdobyć ten voucher, to najpierw trzeba zadzwonić pod 774-541-541 i odpowiedzieć na pytanie, jaki smak lodów może zaskoczyć samego mistrza gelato Tomasza Szypułę?
2: Myślę, że lody o smaku, smak jutra mógłby zaskoczyć mistrza. Mistrz spróbował, zamilkł na chwilę, po czym powiedział, dowiecie się jutro.
1: No niezła to była zagadka, enigmatyczna bardzo odpowiedź. A co proponują panie?
3: Panie Tomaszu, proponuję lody o smaku fajdy chleba z masłem. Koniecznie z grubą warstwą kryształków cukru. Smak najlepszego dzieciństwa w jednej gałce. Smacznego i pozdrawiam.
1: Oj, ale dawno takiej fajdy chleba nie jadłam z masłem i z cukrem. To faktycznie brzmi jak smak dzieciństwa. 774-541-541. Jaki smak lodów może zaskoczyć mistrza gelato?
4: Chyba zaskoczyłby go smak rozpływający się w ustach, a nie w dłoni. Pachnący różami o poranku i smakujący tak, że włoskie gelato zajmie drugie miejsce. To taki smak, po którym czuję się jakby bosą stópką po gardziołku. Taki smak, który się pamięta. Czuję się motylki w brzuchu i lekkość w portfelu, no bo taki smak musi kosztować.
1: Brzmiało to jak smak miłości co najmniej. 774-541-541. Dajcie znać, jaki smak lodów może zaskoczyć mistrza gelato Tomasza Szypułę, a w nagrodę dam Wam voucher właśnie na jego smakowitości.
0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje. Can't touch this.

0: Mamy 28 minut po godzinie 12. Słuchacie Radio Opole. Za nami Margaret i Wasted. A takie zmarnowane wakacje to mogą mieć niektórzy klienci, którzy to sobie wybiorą taki nosek, powiedzmy, na bookingu albo nawet w biurze podróży, a potem jadą na urlop i się okazuje, że tego miejsca wypoczynku akurat nie ma. A jak często zdarzają się takie sytuacje, to pytanie do Małgorzaty Płaszczyk-Waligórskiej, rzecznika powiatowego konsumenta ze Strzelec Opolskich i w Krapkowicach. Dziękuję. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wakacyjnie.
0: Dzień dobry. Małgosiu droga, no, powiedz, jak często docierają do ciebie jakieś skargi a propos podróży?
1: Nie ma tego aż tak dużo, bo konsumenci są bardzo ostrożni i sprawdzają te oferty dokładnie, ale niestety co sezon wakacyjny, no to raz w tygodniu zdarza się pewna historia i są to różne historie, od właśnie takich sytuacji, że obiekt nie był taki jak na zdjęciach, że zupełnie niedostosowany, miał być super basen, basen w remoncie, miało być parę metrów od plaży, były 2 kilometry, mieli mieć super ofertę gastronomiczną z jakimiś tam specjalnymi dla dzieci, które zjecie bezglutenową, nie było tego. Były nie takie sanitarne warunki i wiele, wiele takich. Od takich historii po takich, że czasami niestety ktoś kupił ofertę, której nie było i to jest najgorsze, bo wtedy jest problem i szukamy wiatru w polu, a jak się dobrze zabezpieczymy, chociaż czasami jakbyśmy nawet nie wiem co robili, to oszuści się zdarzają.
0: Czytałam właśnie takie najnowsze doniesienie, że dziewczyny jechały sobie na wieczór panieński, na Ibizę. Wynajęły sobie właśnie piękne mieszkanie od jednego pana, po czym przyleciały na miejsce i okazało się, że tego mieszkania nie ma. Booking owszem zaoferował im alternatywny nocleg, ale to już nie była ta okolica i to miejsce.
1: Dokładnie, więc tutaj my jako konsumenci, zwłaszcza jeżeli to są wakacje czy w czasy wykupowane przez polskie biuro podróży, mamy szereg możliwości zabezpieczeń, przede wszystkim, żeby sprawdzić to biuro podróży. Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi taki centralny bazę tych organizatorów turystyki i możemy sprawdzić, czy biuro faktycznie działa, czy w razie czego ma zabezpieczenia. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny też nam da takie informacje, czy w razie czego, w razie niewypłacalności biura, czy gdyby się coś działo, jest to ubezpieczenie. Więc te rzeczy my musimy sprawdzać. Przede wszystkim też umowa. Jeżeli my gdzieś w internecie kupujemy taką ofertę last minute od kogoś tam prywatnie, no to tej umowy najczęściej nie ma i zawsze jest to ryzyko, ale jeżeli od sprawdzonego organizatora jest umowa, w tej umowie są wszystkie warunki i my mamy prawo domagać się później realizacji tej oferty. Ubezpieczenie, to też jest ważne, że warto ubezpieczyć się od wszelkich sytuacji. To są skrajnie różne ubezpieczenia. Wiadomo, że od siły wyższej się nie ubezpieczymy, bo też się zdarzają takie sytuacje, no, że niestety nieprzewidziane warunki atmosferyczne czy cokolwiek się zdarza i nie od wszystkiego da się ubezpieczyć.
0: Pożary na przykład.
1: Dokładnie.
0: Na Wyspach Greckich.
1: Ale no też zawsze sprawdzajmy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czy jest bezpiecznie w danym państwie, zanim się wybierzemy, bo też sytuacja jest różna na świecie i też warto sprawdzić, bo czasem jest oferta korzystna, a przez to, że jest jakieś ryzyko, że może się coś tam stać i też musimy na to zwracać uwagę, ale ja zawsze namawiam do tych ubezpieczeń, bo warto się ubezpieczyć i spać już spokojniej, bo w razie czego mamy jakieś zabezpieczenie. No i przede wszystkim zbierajmy też dowody, jeżeli jest coś nie tak, każda nieprawidłowość, róbmy zdjęcia świadków, zgłaszajmy to na bieżąco i pamiętajmy, możemy nie mieć racji, ale mamy zawsze prawo do informacji i do reklamacji. Reklamacja nawet do 3 lat takiego wyjazdu turystycznego.
0: Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik konsumenta w Krapkowicach i w Strzelcach Opolskich jest naszym gościem. Zostańcie koniecznie, bo dużo dobrych rad dla podróżników mamy.

0: Daria Marcy, Feelings w Radio Pole. Za 18 minut będzie 13. W naszym studiu niezmiennie goście Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik konsumenta w Krapkowicach i w Strzelcach Opolskich. I rozmawiamy o tym, co zrobić, jeśli ktoś czuje się rozczarowany wakacjami. Jakie mamy możliwości?
1: Przede wszystkim mamy to prawo do reklamacji, nawet do 3 lat, ale im wcześniej, tym lepiej. I tak jak mówiłam wcześniej, dowody trzeba zabezpieczyć, czyli filmiki, zdjęcia, jakieś zeznania innych osób, które z nami brały udział w tym wakacyjnym wyjeździe. No i wysłać tą reklamację. Jeżeli reklamacja jest nieuznana, pamiętajmy, że mamy prawo do reprezentacji, czyli na przykład pomocy rzecznika konsumentów czy inspekcji handlowej w tych sprawach właśnie turystycznych, bo jest ona też taką instytucją, która pomaga. Więc to jest ważne i czego my możemy żądać? Bo tak myślimy, no na przykład jak mamy określić, na ile ten wyjazd był nieudany? Więc przede wszystkim jest taka tabela frankfurcka, która od wielu lat funkcjonuje, nie jest niby prawem powszechnie obowiązującym, ale na jej podstawie możemy pewne rzeczy sobie zobaczyć, czyli na przykład odległość od morza, jeżeli jest nie taka, to jest określony procent. Czy standard hotelu był gorszy niż oferowano, jest określony procent. To są takie kwestie, które możemy określić jako to obniżenie wartości wyjazdu, albo na przykład, jeżeli byliśmy w złym pokoju przez parę nocy, więc nie powinniśmy płacić za dany standard pokoju. Czego nie mieliśmy, te rzeczy to jest jakby takie odszkodowanie za rzeczywiście poniesioną szkodę, ale jest jeszcze druga rzecz, o której nie zawsze wiemy, a o której warto pamiętać, jest to zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. O. Bo ten urlop był de facto zmarnowany przez pewne sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Oferowano nam określony standard, określone świadczenia, a ich nie było, więc my zmarnowaliśmy sobie ten urlop, a czasami tym samym chodzeniem po rezydentach, dzwonieniem, szukaniem pewnych rzeczy i czy nawet zdrowotne komplikacje mają czasami konsumenci przez jakieś zatrucia, które nie zawsze są odpowiednie standardy sanitarne w obiektach, więc jest też to zadośćuczynienie za zmarnowany urlop, a ono jest określane przez nas dobrowolnie, więc to my określamy, na ile czujemy, że ten urlop był zmarnowany.
0: A na ile firmy chcą wypłacać to zadośćuczynienie?
1: A to różnie, ale jest już coraz lepiej i ja zachęcam do dochodzenia swoich praw, nawet sądowego, bo te rzeczy są łatwe do udowodnienia, że coś miało być, a nie było. Więc nie bójmy się też, tak jak mówię, i korzystania z tej reprezentacji rzeczników, a w razie czego pomocy na drodze sądowej, bo rzecznicy też jej udzielają.
0: Małgosiu, gdybyśmy mogli wymienić takie 5 najważniejszych rzeczy, o których musi pamiętać każdy, który wybiera się w podróż.
1: Przede wszystkim sprawdzić to albo biuro podróży, albo dany obiekt. Jest też Google Maps, gdzie możemy wszystko sprawdzić, czy on istnieje, czy nie. Po drugie, ubezpieczyć się, bo różnie to bywa, więc warto się ubezpieczyć. Przeczytać dokładnie umowę, która jest. Poza tym pamiętać, że możemy zawsze składać reklamację i że mamy prawo do reprezentacji.
0: Pięknie bardzo. Dziękuję. Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik konsumenta w Krapkowicach i w Strzelcach Opolskich. A za moment jeszcze powiemy o tym, dlaczego AliExpress dostało ostatnio taką słoną karę od Komisji Europejskiej. Także zostańcie z nami jeszcze na moment. Małgorzata Płaszczyk-Waligórska jest naszym gościem.

0: Alice Merton w Radio Opole. Za 10 minut będzie 13. W naszym studiu goście Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik konsumenta w Krapkowicach i w Strzelcach Opolskich. Ostatnio usłyszeliśmy, że Komisja Europejska już mocno zdenerwowała się na AliExpress i pogroziła taką solidną karą. 550 milionów euro ma AliExpress zapłacić, jeśli nie wycofa ze swojej oferty szkodliwych produktów, których Unia Europejska nie akceptuje. Co ty sądzisz o tej decyzji?
1: Ja uważam, że jest to bardzo słuszna decyzja. Ja od paru lat obserwuję te niestety zakupy na tych platformach, które tanio, niby fajnie, a tak naprawdę Unia Europejska zakwestionowała, że to nielegalne, niebezpieczne i podrabiane. Te trzy jakby rodzaje produktów, że jest ich tyle na AliExpress i że nie panują nad tym, żeby było bezpieczeństwo dla konsumentów, a prawo do bezpieczeństwa to jest jedno z czterech podstawowych praw konsumenta. My mamy prawo kupić coś, co jest bezpieczne, a tu tego nie ma i my nie mamy świadomości, co kupujemy, więc uważam, że ta rekordowa kara to jest dobra decyzja. Ma AliExpress do 20 października czas, żeby pewne działania, jak gdyby takie preferencyjno-naprawcze zrobić, zobaczymy. Jeżeli tego nie zrobią, tą karę mogą mieć jeszcze większą, aczkolwiek twierdzą, że będą się odwoływać, no zobaczymy jak to. Oby nie było to tylko taki straszak i żeby faktycznie się nie odwołali skutecznie, bo uważam, że to tylko będzie służyć nam, konsumentom. Jeżeli to będzie bardziej sprawdzane, będą te produkty bezpieczniejsze, bo jak w tamtym roku Federacja Konsumentów zrobiła taki wyrywkowy jakby kontrolę i raport dotyczącą bezpieczeństwa pewnych produktów, to wyszło, że 60% zawiera ciężkie metody, które są szkodliwe dla zdrowia.
0: I przy tej okazji ja w ogóle chciałabym zaznaczyć, że nie zawsze powinniśmy się kierować tą niską ceną, że też
1: dokładnie
0: powinniśmy czytać w ogóle, z czego to jest zrobione.
1: Dokładnie, czytanie etykiet, których czasami nie ma na tych produktach podrabianych. Nie ma dnia, kiedy do mnie ktoś nie dzwoni, że dostał bubla zamawianego właśnie w taki sposób. Inna rzecz to jest taki tak zwany dropshipping, na to też uważajmy, bo czasami firma, strona wygląda jak polska, a to może być też niestety taki zakup podejrzany. Więc czytajmy zawsze regulaminy, gdzie trzeba wysłać produkt, żeby się nie nadziać, ale tutaj wracając do tej kary, fajna rzecz, uważam bardzo potrzebna i przede wszystkim zwróci to uwagę konsumentów na to, że jednak uważajmy, co kupujemy, bo tam są nieprawidłowości i to znaczne, bo są podróby, są produkty niebezpieczne i są nielegalne.
0: I może na zdjęciach te produkty pięknie wyglądają, ale to niekoniecznie mogą być też zdjęcia w ogóle należące
1: dokładnie
0: do tej platformy, bo mogą być od kogoś ukradzione. Małgorzata Płaszczyk-Waligórska, powiatowy rzecznik konsumenta w Krapkowicach i w Strzelcach Opolskich, była gościem Radio Opole. Ślicznie dziękuję, udanych wakacji życzę.
1: Ja również i wszystkim konsumentom.

0: pragną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
2: Po reklamie. Zbliżamy się do 13:00. Słuchacie Radio Opole na wakacjach. Pora sprawdzić, jakie są najświeższe wiadomości. Oczywiście na antenie Radio Opole.
3: Premier o propozycjach zmian w ochronie zdrowia. Więcej łóżek będzie mieć przebudowany właśnie zakład opiekuńczo-leczniczy w Głogówku. Powiemy też o kolejnych nieodpowiedzialnych kierowcach na drogach powiatu kluczborskiego. Jeden był pod wpływem narkotyków, a drugi pijany.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
3: Reforma ochrony zdrowia to główny temat posiedzenia rządu. Informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu pracy nad ich realizacją przedstawi ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Premier Donald Tusk mówił przed posiedzeniem rządu, że wprowadzenie ustaw poprzedzą konsultacje społeczne, które mogą potrwać kilka tygodni.
5: Ja nie chcę, aby ewentualnie pragnący zawetować te ustawy prezydent, żeby nie miał żadnego formalnego pretekstu do zawetowania. Formalnego, czyli że na przykład nie przeprowadziliśmy stosownych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. I dlatego będziemy pilnowali tutaj każdej godziny i każdego dnia, aby jak najszybciej, ale zgodnie z regułami i z przepisami, doprowadzić do głosowania w Sejmie tych ustaw.
3: Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd ma zająć się m.in. projektem dotyczącym maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza.

0: przestrzeń dla animacji, dla przebywania pacjentów na zewnątrz obiektu, więc poziom opieki przede wszystkim nad naszymi pacjentami zdecydowanie będzie podniesiony.
1: ZOL w Głogówku miał dotychczas 54 łóżka opieki długoterminowej. Koszt przebudowy placówki wraz z otoczeniem to blisko 3 300 000 zł. Na finiszu jest także budowa ZOL-u w Prudniku, który wkrótce przyjmie 25 pacjentów.
2: Wiadomo, wiadomości Radio Opole.
1: Jeden był kompletnie pijany, a drugi pod wpływem amfetaminy. Dwaj kierowcy Mercedesów zatrzymani zostali przez kluczborską policję. W tym drugim przypadku uwagę mundurowych zwrócił kierujący autem dostawczym. W trakcie kontroli mężczyzna był wyraźnie podenerwowany, mówi starszy aspirant Mateusz Bancel z policji w Kluczborku.
3: Z uwagi na powyższe, kierujący został poddany badaniu na obecność środków odurzających przy użyciu narkotestera. Test wykazał, że kierowca znajdował się pod wpływem amfetaminy. 28-letni mieszkaniec gminy Kluczbork tłumaczył policjantom, że dzień wcześniej zażywał tabletki, których nazwy nie pamiętał. Mężczyzna został zatrzymany w celu przeprowadzenia dalszych badań toksykologicznych.
1: Z kolei w gminie Wołczyn policjanci zatrzymali 38-letniego kierowcę. Czuć było od niego alkohol. Jak się potem okazało, miał w organizmie ponad 2 promila alkoholu. Policyjne systemy pokazały też, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
1: Wieczorem o 19 w duńskim Aarhus Lech Poznań zagra z lokalnym klubem GF w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Na miejscu jest wysłannik Radia Poznań Dawid Cytrowski.
4: Choć Aarhus czekało na mistrzostwo Danii 40 lat i właśnie zaczyna walkę o grę w najbardziej prestiżowych rozgrywkach na świecie, no to jednak na mieście trudno znaleźć jakiekolwiek informacje o tym, że we wtorek Duńczycy zagrają z Lechem Poznań. Być może spowodowane jest to tym, że na spotkanie trzeba będzie dojechać około 40 km do miejscowości Randers. To ze względu na remont stadionu w Aarhus. W Randers w zasadzie obie drużyny zagrają na wyjeździe.
1: Z kolei powracający po 8 latach do pucharów Górnik Zabrze o 20 zagra w Stambule z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe. Włoska Federacja Piłkarska szuka nowego selekcjonera. Wcześniej ze stanowiska zrezygnował Gennaro Gattuso. Stało się to po przegranym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną w barażach o awans na mundial. Dla Włochów to trzecie z rzędu Mistrzostwa Świata, na których ich zabrakło. Według Sky Sport nowy dyrektor techniczny Federacji Paolo Maldini i jego doradca Leonardo spotkali się w Barcelonie z Pepem Guardiolą. Hiszpański szkoleniowiec rozstał się z Manchesterem City po 10 latach pełnych sukcesów, w trakcie których zdobył m.in. 6 Mistrzostw Anglii i wygrał Ligę Mistrzów.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: Choć jest szaro-buro, to całkiem ciepło i przyjemnie. 19 stopni pokazują termometry w Namysłowie, w Opolu, w Nysie i w Kędzierzynie-Koźlu. Po 20 stopni mamy w Brzegu i w Kluczborku, ale w Kluczborku ponoć kropi. Jeśli tak, to dajcie znać koniecznie pod 774-541-541. Noc przed nami chłodna, od 10 do 12 stopni, a jutro maksymalnie do 22, czyli powinno być ciut cieplej, no ale raczej nie będzie jakoś bardzo słonecznie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Ale chociaż pogoda nie rozpieszcza, to my was, mam nadzieję, że będziemy rozpieszczać wakacyjnymi rytmami w Radio Opole. 5 minut po 13:00, Iwona Tokarska, Marcin Kobza, cześć, witajcie. Cyril już teraz, Stumbling In.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
4: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: A dzisiaj wspólnie ze słuchaczami Radio Pole, czyli wspólnie z Wami, szukamy pomysłu na to, jaki smak lodów może zaskoczyć samego mistrza gelato, czyli Tomasza Szypułę. A Wy dzwonicie pod 774-541-541 i składacie takie propozycje, że normalnie, no, jestem pod wrażeniem.
2: Myślę, że naszego mistrza smak lodów mógłby zaskoczyć taki, zrobić gałeczkę loda, żeby było w nim smak rolady śląskiej, kluski i modrej kapusty. To by było wyzwanie.
3: A na Tomasza Szypułę zaskoczyłyby lody o smaku duriana.
4: Są pączki z nadzieniem śledziowym, to myślę, że lody też można byłoby spróbować o smaku śledzia.
1: No brzmi to tak totalnie zaskakująco. A ja przypominam, że mam dla Was voucher o wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły. Wystarczy, że się ze mną skontaktujecie i kreatywnie coś zaproponujecie, no a będziecie mieli szansę na to, żeby sobie ten voucher potem wykorzystać w lodziarni pod Orzechem w Baborowie, albo w lodziarni Miś w Raciborzu, albo w lodziarni Miś w Głubczycach i w Czekoladowym Niebie w Opolu. 774-541-541. Dzwońcie.
0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.

0: 25 minut po godzinie 13. Słuchajcie Radio Opole, a my sprawdzamy, jak pokonuje się kilometry nadziei dla Laury. Przypominamy, że pani Maria Koszny pokonuje solową wyprawę rowerową właśnie dla malutkiej Laury Piechoty, dla której trzeba zebrać ponad 8 milionów złotych, a ona już zebrała w kilka dni 4600 złotych i jest przy telefonie Radio Opole. Dzień dobry, pani Marysiu.
1: Dzień dobry, kochani słuchacze województwa opolskiego i nie tylko. Witam was, kilometry nadziei.
0: Jak tam pani kręcenie idzie? Gdzie już pani dojechała?
1: Dojechałam za Legnicę, ja kieruję się w stronę Złotoryi, tam chyba zostało 7 kilometrów. Cel jest Zgorzelec, ale czego dokonam, to jeden pan Bóg wie, bo wieje niemiłosiernie prosto w twarz.
0: A pani porusza się na rowerze elektrycznym, dodajmy do tego z jeszcze solidnym bagażem, ponad 20 kg tam pani chyba ze sobą jeszcze zabrała, to jest namiot, to jest kalimata, to są też pewnie pani rzeczy takie użytku osobistego.
1: Tak, tak, zgadza się. Powiem tak, staram się jechać na wspomaganiu na jedynce, czyli na eko, jak najmniej, raczej pokładam nadzieję w swoich nogach, dlatego że nie zawsze jest ten moment, gdzie by tą baterię naładować i zostawiam sobie tylko ten prąd, który jest w rowerze na podjazdy takie, na jakieś takie cięższe odcinki. Także większość jest na moich własnych nogach przy tym dużym ciężarze. Powiem rower 26, sakwy 26, 24 może. No i jeszcze
0: pani,
1: ja.
0: Wspomniała pani, że była w Legnicy. Jak legniczanie reagują na naszą Opolankę, która jedzie do Santiago de Compostela w takim szczytnym celu?
1: No powiem, każdy z zadziwieniem patrzył, czytał, rozglądał się. No i w sumie przez przypadek, chociaż przypadków w życiu nie ma, wjechałam pod sanktuarium świętego Jacka, tam gdzie dokonał się cud eucharystyczny i tam właśnie proboszcz się cieszył, bo mówi, że właśnie legnicka pielgrzymka przechodzi chyba za jakieś parę dni właśnie przez naszą miejscowość, także przez gminę Popielów, także no w życiu nie ma przypadków. W życiu liczy się tylko droga, która nas gdzieś tam prowadzi.
0: Pani Mario, a gdzie pani nocowała? Czy udało się znowu znaleźć takie bezpieczne schronienie i dobrych ludzi?
1: Oj, tak, tak. Jadąc właśnie przez taką miejscowość Taczalin do Legnicy zostało mi 10 kilometrów, no ale już czułam, że to po prostu już ten moment jest, że trzeba po prostu się zatrzymać. Patrzę, strażacy są nasi, kochani strażacy, co byśmy bez nich zrobili? Skręciłam, chłopaki powiedzieli, może pani tam za strażą, taka łączka, dali prąd, wodę dali w butelkach do zagotowania kawy, czy tam jakieś owsianki. No i tak noc przeminęła. Trochę zimno było dzisiaj w nocy, no ale prawie jak na Majorce.
0: Pani Maria Koszny z KUP wystartowała, a właściwie to z Dobrzenia Wielkiego, jedzie prosto do Santiago de Compostela na swoim rowerze elektrycznym. Pani Maria ma 62 lata, no wyczyn jest imponujący i jedzie dla Laury, która choruje na zespół Retta. Ponad 8 milionów trzeba zebrać na leczenie tej dziewczynki, także cel jest piękny, cel jest szczytny, a mam nadzieję, że siły w nogach nie brakuje. Jak tam pani Mario, zdrowie, kondycja? W porządku?
1: Oj, nic nie mówię, nie będę zapeszać, jest okej.
0: W takim razie mocno trzymamy kciuki, mam nadzieję, że już jutro usłyszymy się w Zgorzelcu, także spokojnej, bezpiecznej i szerokiej drogi pani życzymy.
1: Dziękujemy bardzo, dziękuję bardzo, dziękuję w imieniu Laury. Dziękuję.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie pani Maria Koszny, jedzie w kierunku Niemiec. Dziękuję.

0: Za 23 minuty będzie godzina 14, a ja mam dla was taką kryminalną ciekawostkę, bo pojawił się człowiek, który chciał przekupić policjantów, oferując im dobre wakacje. Zatrzymany w Tarczynie 49-latek może trafić do więzienia. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji mówi, że funkcjonariusze dostali informacje o kierowcy, który może być pod wpływem alkoholu.
1: Już podczas pierwszej rozmowy z kierującym wyczuli od niego silną wonię alkoholu. Badanie alkomatem rozwiało wszelkie wątpliwości i wykazało, że 49-latek miał w organizmie blisko 3 promile alkoholu.
0: Mężczyzna usłyszał, że zostaje zatrzymany, ale postanowił uniknąć kary.
1: 49-latek stwierdził: dam wam na dobre wakacje i zapomnijmy o całej sytuacji. Po czym wręczył policjantom 1470 zł w zamian za odstąpienie od dalszych czynności służbowych.
0: No za takie pieniądze to chyba za bardzo nie da się wakacji kupić. Próba wręczenia łapówki tylko pogorszyła całą sytuację. Mężczyzna usłyszał zarzut prowadzenia w stanie nietrzeźwości i jeszcze chęci przekupstwa funkcjonariusza. Trafił do policyjnej celi, gdzie teraz przez 10 lat będzie miał skromne, ale jednak all inclusive.

Wiktor Waligura w Radio Pole i doskonale się składa, że on ma właśnie takie nazwisko, bo teraz na górę się przeniesiemy. Mieszkańcy Góry Świętej Anny mają nowego, dość pokaźnego gościa. W okolicznych lasach, na polach, a nawet w pobliżu przydomowych sadów pojawił się łoś. Zwierzę zauważył jeden z mieszkańców, przeczytamy to na stronie Nowej Trybuny Opolskiej, i najprawdopodobniej jest to młody osobnik, który wyszedł z lasu w rejonie radiostacji, a później nieco niezdarnie przedzierał się przez pole. Jak relacjonował właśnie NDO Andrzej Skowronek z koła łowieckiego Słonka w Strzelcach Opolskich, łoś zachowywał się bardzo spokojnie i nie wydawał się szczególnie przestraszony obecnością ludzi. Największą zagadką pozostaje jednak, jak to zwierzę pokonało autostradę A4, która przecina okolice Góry Świętej Anny. Specjalne przejścia dla dzikich zwierząt są obecnie zamknięte z powodu zagrożenia afrykańskim pomorem świń, a mimo to łoś był widywany po obu stronach trasy. Myśliwi podejrzewają, że po prostu skorzystał z któregoś z otwartych przejść albo pokonuje autostradę wiaduktami. Podobno radzą sobie też świetnie czasami jelenie. Łosie są zresztą urodzonymi wędrowcami, potrafią pokonywać ogromne odległości w poszukiwaniu pożywienia. No ten osobnik to chyba jakiś pielgrzym, bo postanowił wybrać się na Górę Świętej Anny, ale nie żeby zaspokoić ducha, ale żeby ukoić pusty żołądek.

0: you should take it off.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Skakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jura Park Krasiejów zapraszają na Dino Przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
1: Po reklamie.
4: Daniel i Wiktor obchodzą dzisiaj swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. Przypominam, że w kalendarzu mamy 21 dzień lipca, to wtorek, a my zbliżamy się do 14:00. Pora na wiadomości.
5: Opolszczyzna się wyludnia. Trzech kolejnych pijanych kierowców zatrzymali stróże prawa, tym razem w powiecie strzeleckim. Policjanci w Kołobrzegu przez kilka godzin szukali natomiast rodziców czterolatka.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia.
5: Najpierw jednak regulacje uniemożliwiające omijanie kolejek, limit wynagrodzeń i jawność kontraktów to niektóre z propozycji na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia omawianych przez rząd. Przed posiedzeniem Rady Ministrów premier Donald Tusk powiedział, że publikowanie wartości kontraktów to jeden z głównych pomysłów na reformę.
6: Mówimy także o pełnej jawności kontraktów, jakie będą zawierały wszystkie jednostki, które korzystają z publicznych środków. Też, żeby sprawa była jasna, to nie jest wymierzone w jakąś grupę zawodową, na przykład w lekarzy. Wszyscy bez wyjątku w Polsce, którzy korzystają ze środków publicznych, są zobowiązani do przejrzystości, a więc do publikowania wartości kontraktów.
5: Prace rządu są odpowiedzią na afery, które wybuchły w szpitalach.
2: Wiadomości ważne dla Ciebie.
5: Nadal ubywa mieszkańców w Opolskiem. Zgodnie z raportem Opolskiego Urzędu Statystycznego na koniec 2025 roku województwo liczyło 923,5 tysiąca osób. To o niemal 3,5% mniej niż 5 lat wcześniej. Według prognoz wieloletnich w 2060 roku Opolszczyzna będzie liczyć około 692 tysięcy mieszkańców. Mówi Hanna Sterniuk-Mościcka, kierownik Opolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Opolu.
7: I będzie o 25% mniejsza niż w 2025 roku. To zmniejszenie liczby ludności w 2060 roku prognozuje się we wszystkich województwach, przy czym największy relatywny spadek

0: Lipice i Pruszków.
1: Według raportu spadek liczby ludności na Opolszczyźnie to bardziej efekt ujemnego przyrostu naturalnego niż ujemnego salda migracji. Pijanych kierowców nam za to nie brakuje. Trzech takich złapali w ostatnich dniach policjanci ze Strzelec Opolskich. Zatrzymany do kontroli 44-letni mieszkaniec województwa śląskiego za kierownicą Audi miał ponad 1,5 promila. W kolejnej sytuacji doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego motorowerzysty. 24-letni zgłaszający to zdarzenie, jak mówił policji, wyraźnie wyczuł alkohol od motorowerzysty, mówi młodszy aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
2: Jego zachowanie wskazywało na stan nietrzeźwości. Zgłaszający zabrał mu kluczyki, uniemożliwiając dalszą jazdę, a następnie wezwał patrol policji. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy przebadali kierującego na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że 46-letni mieszkaniec gminy Kolonowskie miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
1: Trzeci zatrzymany mężczyzna, 40-latek z województwa śląskiego, za kierownicą Renault Trafic przekroczył dozwoloną prędkość. Podczas sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, a badanie alkomatem wykazało, że ma w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Kierowcom grozi teraz do 3 lat pobytu za kratkami, grzywny i sądowe zakazy prowadzenia pojazdów. W przypadku 40-latka z Renault to byłby kolejny taki zakaz. Kierowcy muszą też liczyć się z konfiskatą pojazdów lub ich równowartości.
3: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
1: Zachodniopomorscy policjanci przez 3 godziny szukali rodziców chłopca w Ustroniu Morskim koło brzegu. 4-latek sam bawił się na placu zabaw. Wcześniej oddalił się od rodziców, którzy tego nie zauważyli. Szczegóły sprawy zna Aneta Łuczkowska.
4: Policjanci dostali zawiadomienie, że na placu zabaw przebywa bez opieki 4-letni chłopiec. Policjanci ustalili, że chłopczyk to Tadeusz, a nad morze przyjechał z rodzicami, mówi młodszy aspirant Pamela Kilian z kołobrzeskiej policji.
5: Ponieważ nie potrafił wskazać, gdzie zatrzymał się z rodzicami, policjanci sprawdzali okoliczne obiekty noclegowe.
4: Dopiero po 3 godzinach na policję zgłosiła się matka chłopca. Kobieta tłumaczyła, że nie zauważyła, że dziecko samo gdzieś poszło. Pozostawienie dziecka bez opieki to wykroczenie. Tu skończyło się na 500-złotowym mandacie, ale grozi za to nawet 5 000 złotych grzywny.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
6: 20 stopni pokazują aktualnie opolskie termometry, ale temperatura odczuwalna to 17 stopni. Chociaż nie jest źle, bo słońce tak raz po raz do nas zerka i do nas wychodzi. Od 18 do 20 dzisiaj maksymalnie. W nocy spodziewamy się początkowo dużego, później małego zachmurzenia. Jeśli chodzi o to, jaka będzie temperatura, to taka średnia w sumie na spanie w namiocie. Od 10 do 11 stopni. Za to jutro będzie całkiem przyjemnie. Od 20 do 22. Ale no niestety mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: 14:05. Dzień dobry, tu Radio Opole na wakacjach. Niezmiennie Iwona Tokarska, kłaniam się. Program realizuje Marcin Kobza. Śpiewać będzie Enrique Iglesias.

0: Reklama.
1: 3,17,40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: 16 minut po godzinie 14 mam dla Was Last Call, czyli ostatnie przypomnienie o naszej zabawie, w której do wygrania jest voucher o wartości 100 zł na mistrzowskie lody od Tomasza Szypuły. Ten voucher będzie można wykorzystać w kilku miejscach, na przykład w lodziarni pod Orzechem w Baborowie, albo w lodziarni Miś w Raciborzu, albo w lodziarni Mały Miś w Głubczycach, albo w czekoladowym niebie w Opolu. Także możliwości jest naprawdę wiele. Wystarczy sięgnąć po telefon i wybrać numer 774541541, a potem zadzwonić i odpowiedzieć na moje arcytrudne pytanie. Jaki smak lodów może zaskoczyć samego mistrza gelato Tomasza Szypułę? I są kolejne propozycje.
2: Zaskoczą go lody o smaku kolorowej gumy kulki automat. Pierwsze 3 sekundy smakują jak absolutne niebo, a potem całkowicie znika smak. Zostaje samo życie.
1: No jakie to było piękne. No, przypomina to oczywiście smak dzieciństwa, takie gumy kulki, które faktycznie przez moment smakowały, a potem już były do niczego. 774541541, a co pan proponuje?
3: Myślę, że lody o smaku i smaku pieniędzy byłyby naprawdę dużym zaskoczeniem. Nie tylko dla pana Tomasza, ale dla wszystkich. Myślę, że każdy chciałby spróbować takich lodów. Szczególnie jakby to były lody o zapachu na przykład 200 albo 500 złotowym, wzięty wprost z bankomatu.
1: A, czyli przez moment można by się nawet było poczuć bogaczem, jakby się jadło lody o smaku i zapachu 500 zł. 774541541, dzwońcie, to jest ostatni moment, żeby skontaktować się z Radiem Opole, żeby wygrać voucher o wartości 100 zł na pyszne lody Tomasza Szypuły.
0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: A ja dodam, że przed momentem otrzymałam alert RCB, że zakończono już ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, także w Opolu nie powinno być już żadnych sygnałów alarmowych. Mamy już 18 minut po godzinie 14. Kygo, Flow Kings, JMK i Link na antenie Radia Opole.

0: Lenny Kravitz i piękne odliczanie na antenie Radio Opole. 26 minut aktualnie mamy na naszym zegarze, 26 minut po godzinie 14, a ponad 770 kg czystej kokainy przejęły włoskie służby w porcie koło Savony we Włoszech. Narkotyki były ukryte w kontenerze z bananami przypływającym z Ekwadoru.
1: Funkcjonariusze Guardia di Finanza oraz służb celnych odkryli kokainę podczas kontroli ładunku w porcie Valdoligure. 650 paczek z narkotykami znajdowało się między paletami bananów w chłodniczym kontenerze pochodzącym z jednego z portów Ekwadoru. Według śledczych przejęta partia, gdyby trafiła na czarny rynek, mogłaby przynieść organizacjom przestępczym zysk szacowany na około 250 milionów euro. Służby podkreślają, że akcja jest efektem wzmożonych kontroli szlaków handlowych łączących Amerykę Południową z Europą. Port w Valdoligure to ważny punkt transportowy. Jest także wykorzystywany przez grupy przestępcze zajmujące się przemytem narkotyków. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: Narkotyki w bananach. Cóż za połączenie. No gdyby tak to wszystko zmiksować w blenderze, to mógłby powstać taki koktajl, że niejednego proteinożercę wysadziłoby z butów.

0: tylko my.
1: Słuchajcie, Radio Opole na wakacjach, a teraz będzie zaproszenie na to, co będzie się działo wieczorem na antenie Radio Opole. Po 22.10 zapraszam gorąco na program Szepty Natury. A dzisiaj spotkam się z dziewczyną, która najpierw złożyła przysięgę, że będzie troszczyć się o dobro wysp, a potem pływała z rekinami rafowymi. Krystyna Wańcoch z Instytutu Biologii tym razem przybliży nam ciekawostki przyrodnicze związane z wyspiarskim krajem Palau.
2: To się rzadko zdarza, żeby znaleźć takie miejsce na świecie, gdzie ludzie, lokalsi tak bardzo dbali o to, co mają wokół siebie, o tą naturę, przyrodę. I faktycznie tam, wiem, że kiedyś był większy problem na przykład akurat z żółwiami, bo poławiano je i jedzono. Teraz jest właśnie walka z tym i jest teraz tego coraz mniej i tak właściwie widać na każdym kroku, że ludziom z Palau bardzo zależy, żeby dbać o tą przyrodę, co też właśnie w ogóle takim dowodem na to jest to, że każdy przyjeżdżający turysta w paszporcie ma pieczątkę w postaci takiej przysięgi, że się będzie tutaj chroniło, dbało o tą przyrodę, nie zrobi się jej krzywdy, zostawi się ją tak, jak się ją zastało. Trzeba się podpisać właśnie na tym, pod tą pieczątką. Także to już jest dowód na to, że faktycznie im na tym zależy.
1: A więcej o tej niezwykłej podróży już dzisiaj po 22.10. Gorąco zapraszam.

0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: 15 już coraz bliżej, a to oznacza, że pora rozstrzygnąć naszą zabawę, w której to do wygrania był voucher o wartości 100 zł do jednej z lodziarni, w której to skosztujecie smakołyków przygotowanych przez absolutnego mistrza Tomasza Szypułę. Żeby zdobyć ten voucher, to trzeba było sobie dzisiaj poradzić z arcytrudnym pytaniem. Jaki smak lodów może zaskoczyć mistrza gelato Tomasza Szypułę? I proszę bardzo, to jest zwycięska odpowiedź.
2: Myślę, że lody o smaku i pachu pieniędzy byłyby naprawdę dużym zaskoczeniem. Nie tylko dla pana Tomasza, ale dla wszystkich. Myślę, że każdy chciałby spróbować takich lodów. Szczególnie jakby to były lody o zapachu na przykład 200 albo 500 złotowym, wzięty wprost z bankomatu.
1: Serdecznie gratuluję i życzę smacznego, a z tą zabawą wrócimy już jutro o godzinie 10.
0: Sponsorem konkursu jest Tomasz Szypuła, Lodowe Inspiracje.
1: A ja wam pięknie dziękuję za ostatnie 5 godzin programu. Radio Pole na wakacjach powolutku się kończy, a już za moment rozpocznie się twoje Radio Pole, które będzie prezentował Dawid Rejwa, Iwona Tokarska. Ślicznie dziękuję, a program zrealizował Marcin Kopsa. Trzymajcie się spokojnego i bezdeszczowego popołudnia.

0: Reklama.
1: 3.17.40.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8.11. A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
0: Po reklamie.
6: Słońca brak za oknami Radia Opole. Więcej o pogodzie powiemy po wiadomościach. Na zegarach jest już 15.
7: Premier o limitach zarobków lekarzy. Wie się bez konfliktów o pracę gospodarzy w nocy. Resort rolnictwa pracuje nad zmianą prawa w ekonomii, m.in. o radach nadzorczych.
3: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
7: Najpierw jednak w Pawłowiczkach, to powiat kędzierzyńsko-kozielski, dachowanie samochodu. Jedna osoba znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Droga krajowa nr 38 jest zablokowana. Cztery zastępy straży pożarnej działają, natomiast w Bliszczycach, to już powiat głubczycki, doszło tam do pożaru w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w wyniku rozszczelnienia butli z gazem, mówi kapitan Tomasz Piątek z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.
8: Budynek wielorodzinny, tam doszło do pożaru w wyniku rozszczelnienia butli z gazem w jednym z mieszkań. Jedna osoba ewakuowana z mieszkania przez strażaków. Zachowane funkcje życiowe. Udzieliliśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy. Podaliśmy tlen i na miejscu wylądował też LPR. Osoba była poparzona w wyniku zdarzenia.
7: Sytuacja pożarowa jest obecnie opanowana.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: 76 800 zł miesięcznie to propozycja maksymalnego pułapu zarobków dla lekarzy przedstawiona przez rząd. Premier Donald Tusk powiedział, że polscy medycy będą zarabiać powyżej średniej europejskiej. Przyznał, że ma świadomość, że niektórzy będą niezadowoleni.
9: Naprawdę nie będzie krzywdy. Mówimy o tym, że ten górny limit wynagrodzenia to będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma. Niektórym to się będzie wydawało bardzo dużo, bo to jest dużo. Ale oczywiście mówimy o maksymalnym pułapie.
7: Limity zarobków lekarzy to jedna z propozycji resortu zdrowia na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia. Czy nowe prawo zakończy spory mieszkańców wsi z rolnikami, którzy pracują w nocy? Resort rolnictwa pracuje nad zmianą przepisów, które mają chronić producentów przed skargami na uciążliwości związane np. z zapachem, hałasem czy nocną pracą w polu. Zachowanie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi to jedna z głównych zmian, jakie chce przeprowadzić na polskiej wsi, mówi minister rolnictwa Stefan Krajewski.
10: To kwestie związane ze zmianami w kodeksach odpowiednich, zmiany, które mają faktycznie i realnie wspomóc rolników, wspomóc przetwórców. Nikomu nie zabraniamy mieszkać na wsi. Zapraszamy mieszkańców miast do tego, żeby się

0: przyjąć, przecież większość gmin jest typowo wiejska.
1: A mówił Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu. Wśród gmin regionu, które przyjęły uchwały intencyjne, są m.in. Namysłów, Paczków czy Kamiennik.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Prokurator generalny polecił prokuratorowi krajowemu Dariuszowi Kornelukowi działania wobec śledczej z Lublińca. Tamtejsza prokurator rejonowa odstąpiła od działań procesowych w sprawie zatrzymania kierowcy na autostradzie A1. Chodzi o sprawę z soboty. Nietrzeźwy kierowca jechał autostradą mimo dwóch sądowych zakazów prowadzenia pojazdów. Prokurator z Lublińca nie postanowiła, czy wobec mężczyzny należy zastosować środek zapobiegawczy. Takim jest na przykład tymczasowy areszt. Prokurator krajowy ma odwołać zastępcę prokuratora rejonowego w Lublińcu. A na koniec Lech Poznań rozpoczyna dziś rywalizację w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów przeciwko duńskiemu Aarhus GF. W rozmowie z TVP Sport dyrektor sportowy Kolejorza Tomasz Rząsa potwierdził, że klub przeprowadził rekordowe okienko transferowe. Mistrzowie Polski przeznaczyli na wzmocnienie około 15 milionów euro. Do zespołu dołączył m.in. Luis Palma, za którego wykup z Celticu Glasgow zapłacono około 4 milionów euro. Stabilna sytuacja finansowa po zdobyciu dwóch tytułów mistrzowskich z rzędu pozwoliła klubowi na szybkie skompletowanie wzmocnienia kadry przed pucharową rywalizacją. Mecz Lech Poznań Aarhus GF o 19:00. Z kolei powracający po 8 latach do pucharów Górnik Zabrze o 20:00 zagra w Stambule z wicemistrzem Turcji Fenerbahce.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
1: 4,5 minuty po godzinie 15:00.
2: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
3: Joanna Matlak, dzień dobry. Nowe wymogi są planowane dla kandydatów do rad nadzorczych państwowych spółek, informuje Rzeczpospolita. Ministerstwo Aktywów Państwowych przygotowało nowelizację ustawy w tej sprawie. Projekt przewiduje, że kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej państwowej spółki powinien mieć co najmniej 5-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużym przedsiębiorstwem. To kolejny wymóg, który mają spełnić kandydaci. Obecnie muszą oni m.in. mieć wyższe wykształcenie, 5-letnie doświadczenie zawodowe, a także spełnić jeden z dodatkowych warunków. Należą do nich tytuł doktorski nauk prawnych, ekonomicznych lub technicznych, tytuł radcy prawnego, adwokata lub biegłego rewidenta, zdany egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek państwowych albo posiadanie tytułu MBA. Kurierzy firmy Pyszne.pl tracą umowy o pracę. Ta sytuacja bada Państwowa Inspekcja Pracy.
4: Właściciel serwisu Pyszne.pl chce do końca sierpnia zwolnić wszystkich kurierów. Otrzymają oni propozycję ponownego zatrudnienia u jednego z pięciu wybranych partnerów pośredniczących, ale na innych warunkach. To oznacza, jak podkreśla kurier i związkowiec Pyszne.pl Stanisław Kierwiak, że nowe umowy będą znacznie mniej korzystne.
5: Kurierzy nie będą już mieli gwarancji, że zarobią chociażby to minimalne wynagrodzenie za pracę. Nie będą już mieli stawki godzinowej.
4: Sytuacją kurierów serwisu umożliwiającego zamawianie jedzenia zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy, o czym mówił jej rzecznik Mateusz Rzemek.
6: No nie ukrywamy, że będziemy chcieli wszędzie tam, gdzie to jest możliwe i uzasadnione, skierować do pracodawcy polecenia przekształcenia kontraktów cywilnoprawnych w etaty.
4: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa kontrola. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
3: Stany Zjednoczone nakładają 50% cła na wybrane kanadyjskie produkty. Obejmą m.in. wino, kije hokejowe i cement. Biały Dom tłumaczy decyzję dyskryminacyjnym traktowaniem przez Kanadę amerykańskich samochodów, alkoholu i produktów mlecznych.
7: Pogoda. My teraz nie o cłach i procentach, tylko o temperaturach i stopniach w skali Celsjusza. 20 stopni mamy w Nysie Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu, 19 w Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Namysłowie. I to mieścimy się w tym przedziale przewidywanym przez meteorologów jako ten maksymalny. Od 18 do 20 tyle miało być w naszym regionie. Zachmurzenie dziś duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami przelotne opady deszczu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: Wiatr dziś słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, wieje z północnego zachodu. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Dawid Rajwa. Zapraszamy, to Twoje Radio Opole. I u nas już teraz film.

0: Reklama społeczna.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlegiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Reklama społeczna.
3: Reklama.
4: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
3: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
4: Ślub?
3: Będziemy zasypywać wspólny kocioł, oświadczył mi się.
4: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
3: Co prawda, to prawda.
4: Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
5: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
6: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj. Last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
3: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jedni w pracy, inni na urlopach. Mamy wakacje na drogach. Jeśli nie ma żadnych nieprzewidzianych zdarzeń, mamy mniejszy ruch. Ale i tak są takie sytuacje, na które szczególnie trzeba uważać. I najpierw chciałem powiedzieć o tym, że młodzieży mniej, bo do szkoły nie chodzą, to i, jak się to mawia, smartfonowe zombie, takich osób mniej na ulicach. Ale przecież to jest problem, który dotyczy nie tylko dzieci czy młodzieży. Ilu dorosłych można zaobserwować przemieszczających się ze smartfonem w ręce i wzrokiem utkwionym w ekran. Stąd też ostatnio takie pomysły, o których już wspominaliśmy. Instytut Spraw Obywatelskich proponuje wprowadzenie nowego znaku ostrzegawczego przedstawiającego pieszych wpatrzonych w telefony. Miałby on stanąć przy szkołach, przejściach dla pieszych i innych ruchliwych miejscach. Postulat trafił ostatnio do Ministerstwa Infrastruktury. Prezes organizacji Rafał Górski zaznacza, że problem smartfonowych zombi w ruchu drogowym jest teraz nieuregulowany.
2: Mamy coraz więcej wyzwań i problemów z tym, że używamy smartfonów w ruchu pieszym, drogowym, daleko od zdrowego rozsądku. I ten znak ma ostrzegać wszystkich uczestników ruchu drogowego, że rozproszenie uwagi jest dzisiaj ze względu na ekrany jest problemem.
1: No to jest bardzo ważne, to jest naprawdę spory problem. Rafał Górski przyznaje, że znak, no właśnie, bo rodzi się pytanie, jak by miał wyglądać? Mógłby być podobny do używanych już w naszym kraju znaków ostrzegawczych.
2: Znak ostrzegawczy, trójkąt, czerwona obwódka, a na żółtym, dającym w oczy kolorze, dwie postacie, kobieta i mężczyzna, obie pochylone, oczami wpatrzonymi w smartfony.
1: Postacie już pochylone. Kiedy pochylą się nad tym ci, którzy regulują zmiany w prawie, zobaczymy. Będziemy to śledzić i ciekawe, czy takie znaki też pojawią się na naszych drogach, chodnikach, przy ulicach. Zobaczymy. Znak ostrzegawczy, zaznaczam. Ostrzegający przed smartfonowymi zombie. Instytut przypomina, że podobnie długo czekano na wprowadzenie pierwszeństwa dla pieszych na przejściach. Tak, tak, to całkiem niedawno weszło, a przepis wszedł po kilkunastu latach starań organizacji społecznych. Na zegarach już 22 minuty po godzinie 15:00.

0: wymaga pilnego usunięcia suchych konarów, które są zagrożeniem dla zmotoryzowanych i pieszych. Wykonanie prac dendrologicznych komplikuje jednak występowanie prawnie chronionego chrząszcza, który jest reliktem lasów pierwotnych. Aleja to nasz wielki przyrodniczy zasób, wskazuje Piotr Bujak, burmistrz Głogówka.
1: Te drzewa na skutek starzenia się wymagają już cięć pielęgnacyjnych. Na ten cel mamy zabezpieczone około 40 tysięcy złotych, ale może okazać się to dalece niewystarczające, bo okazało się, że wśród tych lip znajduje się stanowisko pachnicy dębowej, a więc będziemy zobligowani jeszcze do przeniesienia tego stanowiska w inne miejsce. Wystąpiliśmy o specjalne zgody do wszystkich instytucji, które powinny to zaopiniować i bez uzyskania tej zgody żadne prace nie mogą ruszyć.
0: Aleja Lipowa nieopodal Głogówka nie jest jednak pomnikiem przyrody. Na wykonanie cięć pielęgnacyjnych gmina ma zabezpieczone pieniądze w budżecie, także z marszałkowskiej inicjatywy sołeckiej. Zadanie wspiera również powiat prudnicki.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Wtorek w naszym regionie jest tym dniem, kiedy na niebie jest sporo chmur przysłaniających nam słońce, choć były i takie chwile, kiedy promienie słońca do nas jednak docierały. Na termometrach maksymalnie dzisiaj było, no miejscami nawet 20 nie mogliśmy zanotować. Ile teraz notujemy? Właśnie 19 w Namysłowie, Kluczborku i Strzelcach Opolskich, a 20 stopni w Nysie, w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: A propos tej najlepszej muzyki, tutaj chyba każdy się zgodzi, że to świetny przykład. Dire Straits i Sultans of Swing. Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. Witam serdecznie.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Uwaga, podróżnicy! Wielka przygoda zaczyna się już na peronie. Wskakujcie do Dino pociągu i ruszajcie w nieznane. Województwo opolskie, Polregio i Jurapark Krasiejów zapraszają na Dino przygodę. Start Opole Główne. Potem wędrówka zielonym szlakiem do Królestwa Dinozaurów. To idealny plan na zieloną szkołę i aktywną lekcję przyrody. Tani, ekologiczny, wyjątkowy. Dino Przygoda czeka. Rezerwujcie terminy i jedźcie pociągiem do Krasiejowa. Dino Przygoda. Poczuj tę energię.
2: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Mówiłem przed godziną o smartfonowych zombie, o znakach drogowych ostrzegających przed nimi. Jest taki projekt, ciekawi jesteśmy, jak będzie się rozwijał, choć lepiej, gdyby rozwijać się nie musiał, gdybyśmy sami byli w stanie oderwać się od telefonów i kontrolować czas spędzany przed ekranem i miejsca też, gdzie wpatrujemy się w smartfony, by nie robić tego na przykład na ulicy. Bo że jest to już nasz codzienny towarzysz, taki telefon, taki smartfon, to chyba każdy ma tego świadomość i trudno wyobrazić sobie dzień bez tego urządzenia.
2: Ja sobie przynajmniej go nie wyobrażam, bo w telefonie jest bardzo dużo informacji z pracy, ze świata, kontakt, więc ja zdecydowanie nie.
3: Pewnie bym próbował, ale mogło być ciężko.
4: Aktualnie w sumie rzadko używamy, także dałoby się, myślę.
3: Dałoby się.
5: Myślę, że w jakimś takim dobrym towarzystwie z przyjaciółmi, gdzieś na łonie natury, to na pewno.
6: My jako społeczeństwo nadużywamy telefonów?
5: Na pewno, tak myślę, że nadużywamy telefonów.
3: Chociaż to jest trochę śmieszne, bo my pamiętamy czasy, kiedy tych telefonów po prostu nie było, a teraz ciężko sobie wyobrazić bez niego codziennego dnia.
6: Jakie to ma skutki, że tak dużo czasu spędzamy ich używając?
7: Ja po sobie widzę na pewno, że jestem bardzo przebodźcowana, bo ten dopływ informacji po prostu jest z każdej strony.
3: Tracimy bardzo dużo czasu.
5: Zaniedbywanie relacji,
7: tak.
5: Relacji też jesteśmy mniej uważni na to, co się dzieje wokół nas.
1: Jak ostrzegają psycholodzy, warto kontrolować czas spędzany z telefonem. Nadmierne korzystanie z niego może negatywnie wpływać m.in. na koncentrację i sen. I myślę, że to taka rada, takie ostrzeżenie czy też podpowiedź, która w wakacyjny czas nabiera szczególnego znaczenia dla dzieci i dla młodzieży, która teraz nie ma potrzeby wczesnego wstawania do szkoły, a przez to siedzi czasem dłużej, a nawet dużo za długo siedzi właśnie przed ekranami. Wiem, że młodzi inaczej gospodarują snem, gospodarują swoim czasem, ale w ten sposób buduje się też takie przyzwyczajenia, które do dobrych nie należą. Nawet można powiedzieć, są to po prostu złe przyzwyczajenia, nad którymi to złymi nawykami potem trzeba będzie ciężko pracować.

0: Spokojnie Radio Pole, słuchacie nas we wtorek, to 21 dzień lipca, na zegarach 16:30, w studiu Katarzyna Plewnia i czas na skrót wiadomości.
1: Wiadomości Radia Opole.
2: Zastępca prokuratora rejonowego w Lublińcu straci stanowisko. W związku z decyzją śledczej z tej miejscowości zostanie wszczęte postępowanie służbowe. Takie polecenie wydał Dariuszowi Kornalukowi prokurator generalny Waldemar Żurek. To efekt wypuszczenia kierowcy, który jechał w sobotę autostradą A1 pod wpływem alkoholu. Zmieni się od jutra. Tymczasowa organizacja ruchu przy budowanym węźle na obwodnicy północnej Opola u zbiegu z ulicą Partyzancką. Wyłączony będzie z ruchu jej ostatni fragment od wjazdu do Makro aż do obwodnicy. Dotyczy to również prawoskrętu w kierunku Bytomia. Przejadą tamtędy tylko miejskie autobusy. Taka organizacja ruchu ma obowiązywać do końca lipca. Plastikowa siatka na oczach i wokół poroża Daniela była dla niego śmiertelną pułapką. Zwierzę, które zauważono na granicy Bierkowic i półwsi w Opolu, było zdezorientowane.
3: Podjęto decyzję o tym, by akurat tego osobnika chwilowo uśpić, ściągnąć tą siatkę i wypuścić z powrotem na wolność.
2: Więcej o tej akcji ratunkowej i jej skutkach dla zwierzęcia w wiadomościach Radia Opole o 17. A na koniec, kolejny dzień trwają pikiety w centrum Kijowa przeciwko decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o zwolnieniu szefa ukraińskiego resortu obrony. Protestujący domagają się przywrócenia popularnego i znanego z reform w armii Michała Fedorowa. Liczba pikietujących waha się od kilkuset osób do kilku tysięcy. Protestują już szósty dzień w pobliżu gmachu administracji prezydenta. Zapowiadają, że będą stali tam do skutku. Zełenski raczej nie cofnie swojej decyzji. Pełniący obowiązki szefa resortu obrony Jewchenii Chmara został już oficjalnie zatwierdzony przez rząd.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia w naszym regionie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami niewykluczone opady deszczu. Tak informują meteorolodzy. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami tylko porywisty, wieje z północnego zachodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No to sprawdźmy jeszcze aktualne wskazania. Co na termometrach? 19 stopni w Namysłowie, podobna temperatura w Kluczborku i w Strzelcach Polskich, a 20 stopni notujemy w Nysie, w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu. Mowa oczywiście o stopniach w skali Celsjusza. To jest Twoje Radio Pole, 16:32 na zegarach.

0: Twoje Radio Pole. Na naszych zegarach już zbliża się 16:40. O tej porze jak zwykle czas na tematy związane z korupcją, z naruszeniem prawa. O nich już teraz.
1: Zdrowe ryby nie biorą.
2: Witam Państwa serdecznie. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili rodzinny narkobiznes. Grupa miała przerzucać znaczne ilości narkotyków z Hiszpanii do Polski. Nielegalne środki były później rozprowadzane w kraju. Śledczy ustalili, że trzon grupy tworzyli członkowie jednej rodziny, a procederem miał kierować mężczyzna osadzony w więzieniu za inne przestępstwa. Podczas przeszukań zabezpieczono znaczne ilości środków odurzających, w tym mefedronu, MDMA i kokainy. Mundurowi znaleźli też broń palną z amunicją. Rzecznik CBŚP Krzysztof Wrześniowski mówi, że zatrzymano wiele osób w województwach śląskim i małopolskim. 12 podejrzanych usłyszało zarzuty.
3: Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemytu oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości narkotyków. Mężczyzna uznawany za organizatora procederu usłyszał dodatkowo zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
2: Decyzją sądu 9 zatrzymanych trafiło do aresztu. Funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań. I zmieniamy temat. Groźby, przemoc i niszczenie mienia miały służyć odzyskaniu długów. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę podejrzaną o bezprawną windykację wierzytelności. Zatrzymano 4 mężczyzn, którzy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa w Częstochowie. Śledczy ustalili, że podejrzani prowadzili działalność pod przykrywką legalnej firmy. Najpierw proponowali ugodę i spłatę zadłużenia, a w razie odmowy mieli nękać dłużników telefonami, grozić pobiciem i odwiedzać ich w domach oraz miejscach pracy. Według prokuratury grupa stosowała także bardziej brutalne metody, m.in. uszkadzała samochody i budynki. Podczas akcji funkcjonariusze zabezpieczyli broń, niebezpieczne narzędzia, narkotyki oraz dokumentację dotyczącą działalności grupy. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. I na koniec jeszcze jedna informacja. 4 kolejne osoby usłyszały zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.
4: Zatrzymani to 3 byli prezesi Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego, a także były pełnomocnik do spraw zakupów prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledczy zarzucają im udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także działania na rzecz osiągnięcia korzyści majątkowej przez Fundację Red Izbet prowadzoną przez Pawła Esz. Ta ostatnia miała otrzymać ponad 1 400 000 zł z naruszeniem procedur. Do tego mieli doprowadzić byli prezesi Fundacji BGK. Z kolei były pełnomocnik agencji miał wpływać na zawieranie i zmianę umów na zakup agregatów prądotwórczych o wartości ponad 345 milionów złotych. Miał również forsować wybór spółki powiązanej z Pawłem Esz przy planowanym zakupie stacji uzdatniania wody. Żadna z tych osób nie przyznaje się do winy. Były pełnomocnik trafił już do aresztu, a wobec pozostałych osób zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
2: Mówiła Joanna Opas. Do tej pory w sprawie 18 osób usłyszało ponad 40 zarzutów. I to już wszystko w tym wydaniu Zdrowych Ryb. Do usłyszenia za tydzień.

Za nami nasz cykl Zdrowe ryby nie biorą. O korupcji nie tylko. Dziś te tematy prześledziła Katarzyna Doros-Stachoń, natomiast jej imienniczka Katarzyna Plewnia już szykuje kolejne wiadomości Radia Opole, które o godzinie 17, a w nich m.in. coś dla kierowców. Kierowców, którzy z niepokojem patrzą na cyferki zmieniające się na pylonach przy stacjach benzynowych. O tym w wiadomościach o 17.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
0: Złap okazję na wakacje z Coral Travel. Biuro podróży w centrum handlowym.

0: handlowym Karolinka w Opolu już otwarte. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all-inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka. Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel, centrum handlowe Karolinka w Opolu.
1: To nie są zwykłe wakacje. Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi. Wesprzyj akcję na caritas.pl/dzieci.
2: Młoda scena NCPP 2026. Na żywo. Rynek. Opole. Poznaj przyszłe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Zobacz letnie występy konkursowe młodych zespołów na opolskim rynku. Przed uczestnikami drugi etap rywalizacji. Prezentacja autorskiego materiału live przed publicznością. Mieszanka głosów i stylów. Różnorodność muzyczna. Unikalny wizerunek i zupełnie nowa energia. Miks gatunków, który porwie i rozbuja każdego. Już 25 lipca wystąpią Monika Kowalczyk oraz Sedno. Zapraszają NCPP i Radio Opole.
3: Po reklamie.
4: Benedykt, Daniel, Ignacy, Julia i Wiktor 21 lipca osoby o tych imionach świętują. Od nas też najlepsze życzenia. Na zegarach 17.
5: Pakiet CPN wróci, jeśli sytuacja będzie krytyczna, informuje rzecznik rządu. Jest akt oskarżenia w sprawie błędów przy liczeniu głosów w wyborach prezydenckich. Wielka Brytania potępia rosyjskie ćwiczenia u swoich wybrzeży.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
5: Najpierw jednak zakończyły się działania Straży Pożarnej i Służb Medycznych w Bliszczycach w powiecie głubczyckim, gdzie, jak wiedzą Państwo z wiadomości Radia Opole, jeszcze przed godziną 14 doszło do pożaru w jednym z mieszkań w budynku wielorodzinnym w wyniku rozszczelnienia butli z gazem. Jedna osoba z obiektu była ewakuowana, została poparzona, trafiła do szpitala. Na miejscu, przypomnijmy, lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jeśli sytuacja na rynku paliw będzie krytyczna, rząd będzie wracać do rozwiązań obniżających ceny na stacjach, zapowiedział rzecznik rządu. Adam Szłapka dodał, że odpowiednie resorty monitorują ceny ropy.
6: To rozwiązanie jest bardzo kosztowne. Ona kosztuje budżet państwa prawie 1,5 miliarda złotych miesięcznie. W związku z tym nie jest możliwe, żeby utrzymywać takie rozwiązanie cały czas. Ministerstwo Energii i Ministerstwo Finansów stale monitorują ceny ropy naftowej i sytuację na rynku paliw. Jeżeli będzie sytuacja krytyczna, to będziemy wracać do takiego rozwiązania. Na razie jeszcze ta decyzja nie jest podjęta.
5: Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, obowiązujący od marca do końca czerwca, obniżał podatek VAT i akcyzę na paliwa oraz wprowadził maksymalną cenę detaliczną na stacjach.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
5: Aktem oskarżenia przeciwko czterem osobom zakończyło się śledztwo Prokuratury Okręgowej w Opolu w sprawie nieprawidłowości przy liczeniu głosów w ramach drugiej tury wyborów prezydenckich w 2025 roku. Błędy wykazano w obwodowych komisjach wyborczych w Oleśnie, Strzelcach Opolskich oraz w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku.
7: Zarzut nadużycia przy obliczaniu głosów oraz niedopełnienia obowiązków usłyszeli przewodniczący Komisji nr 3 w Oleśnie oraz zastępca przewodniczącego Komisji nr 9 w Strzelcach Opolskich, mówi prokurator Stanisław Bar, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu.
8: W przypadku Komisji Strzelcach Opolskich kandydatowi Karolowi Nawrockiemu przypisano wynik 416 głosów, a Rafałowi Trzaskowskiemu 223, podczas gdy faktyczne wyniki głosowania były odwrotne. Z kolei z protokołu wyborczego zgromadzonego w Oleskiej Komisji wynikało, że Karol Nawrocki otrzymał 637 głosów, a Rafał Trzaskowski 378. A tymczasem rezultat drugiej tury wyborów prezydenckich w tej komisji był odwrotny.
7: Podejrzani wyjaśniali, że nie działali celowo. Jednak w ocenie prokuratora charakter uchybień uprawnia do twierdzenia, że nie mogli działać w sposób nieświadomy.
5: To była relacja Joanny Matlak, a sprawą zajmie się Sąd Rejonowy w Oleśnie. Plastikowa siatka na oczach i wokół poroża Daniela, którego zauważono na granicy Bierkowic i półwsi w Opolu, jest dużym zagrożeniem dla tego zwierzęcia. Byk jest zdezorientowany. Nie wiadomo też, jak dawno temu zaplątał się w siatkę. Po odebraniu wielu wiadomości od mieszkańców zgłosiliśmy sprawę do Urzędu Miasta Opola i do Straży Miejskiej, mówi Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
9: Weterynarz współpracujący z miastem Opole dostał informację właśnie ze Straży Miejskiej. Po skonsultowaniu to z urzędnikami z miasta podjęto decyzję o tym, by akurat tego osobnika chwilowo uśpić, ściągnąć tą siatkę i wypuścić z powrotem na wolność.
5: Po Próby odłowienia zwierzęcia i przyjścia mu z pomocą trwają.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
5: Wielka Brytania potępia rosyjskie ćwiczenia morskie u swoich wybrzeży. Brytyjski minister obrony Wes Streeting nazwał je nieodpowiedzialnymi działaniami na pokaz. Podkreślił też, że to nie pierwszy taki przypadek i czubek góry lodowej codziennych gruźb od Rosji otrzymywanych przez Londyn i inne stolice. Rosyjski

0: Zachmurzenie duże, ale i większe przejaśnienia miejscami były nam dane. Może jeszcze też trochę promieni słońca, gdzie się do nas dzisiaj dotrze. Ale przelotny deszcz niewykluczony, to też zaznaczamy. Jakie temperatury obecnie? 20 stopni w Opolu, Kędzierzynie, Koźlu, Brzegu i w Nysie, 19 w Strzelcach Opolskich, Kluczborku i w Namysłowie. W nocy zachmurzenie ma być początkowo duże, później małe i umiarkowane, tak informują meteorolodzy. A na termometrach, no, niewiele brakowało, a mogłoby być tylko jednostopniowe wartości. W nocy temperatura od 10 do 11 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Marcin Kobza za konsoletą, Dawid Rajwa przed mikrofonem. To twoje Radio Opole i u nas już teraz Pink.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
3: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
4: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
5: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
6: Ty też możesz nam pomóc!
5: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
7: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
5: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
8: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
9: czują się bezpieczne i kochane.
10: Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń.
11: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
12: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
13: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
14: Razem możemy zmienić świat.
15: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
8: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
16: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
17: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Mamy wakacje, w kalendarzu mamy wtorek, a we wtorki w Radiu Opole cykl porad prawnych przygotowywanych we współpracy z Okręgową Izbą Adwokacką w Opolu. I w ten wakacyjny czas przypomnienie i podpowiedzi związane z letnim wypoczynkiem, bo jak jest wszystko zgodnie z planem, to oczywiście nikt nie ma uwag, wszyscy zadowoleni. No takiego wypoczynku letniego wszystkim życzymy, ale niestety życie niesie przykłady takich sytuacji, kiedy to, co mieliśmy obiecane w folderach reklamowych, odbiega od rzeczywistości, z którą mamy do czynienia w miejscu naszego wymarzonego letniego wypoczynku. O czym dziś powiemy? Może o zadośćuczynieniu za zmarnowany urlop. O tym już ostatnio trochę było, ale przypomnijmy, a właściwie przypomni nam o tym adwokat Kamila Gabor-Wałach. Czym jest zadośćuczynienie za zmarnowany urlop?
2: Definicja tego pojęcia już została wykształcona na gruncie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, iż konsumentom należy zapewnić ochronę w postaci zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z utraty przyjemności z wakacji. I żeby właśnie wystąpić z takim roszczeniem o to zadośćuczynienie, bo zadośćuczynienie to nie jest to samo co odszkodowanie. Odszkodowanie ma funkcję kompensacyjną i ma zwrócić te koszty konkretnie poniesione, te szkody rzeczywiście poniesione. Natomiast zadośćuczynienie, no to już jest jakby zadośćuczynienie za doznane krzywdy niematerialne.
1: Czyli na przykład może biuro podróży nam zaoferować, nie wiem, jakieś bony o wartości takiej, a nie innej na kolejne wakacje, o ile byśmy chcieli z nimi jechać, tak?
2: Na przykład? Wtedy to już to jest na etapie tego postępowania jakby ugodowego, przedsądowego, tak? Wtedy biuro podróży może jakieś te kompensacje właśnie zapewnić.
1: Mówiliśmy o tych oknach, które wychodzą nie tam, gdzie trzeba. Mówiliśmy o diecie, ale właściwie no wszystko, do wszystkiego można się niejako, a użyję tego słowa, przyczepić i potem domagać się od firmy, od biura podróży, żeby dopełnili tego, ale ważne jest to, żeby to było zawarte w umowie, tak?
2: Tak, tak. Czy w ofercie, która została przedstawiona konsumentowi.
1: Czy rzeczywiście bywa tak, że klienci, którzy jadą na jakiś tam wypoczynek, no po prostu czepiają się obojętnie czego, żeby uzyskać odszkodowanie na przykład od firmy organizującej taki wypoczynek. Czy mamy tutaj jakieś doświadczenie z praktyki sądowej, jak to jest, jak to wygląda?
2: No bywa też tak, że już taki przezorny konsument dokumentuje te tak naprawdę od samego początku, już na etapie oferty. I no to też jest zasadne, tak, ponieważ chcę jak najlepiej wykorzystać ten urlop, ten czas wolny i tak naprawdę dokumentuję tą ofertę przez chociażby tam zrzuty ekranu, zdjęć, opisów, przyjeżdża na miejsce, no i potem sobie porównuję, tak, czy to faktycznie tam się zgadza ta oferta z tym, co został rzeczywiście. No i jeżeli wykaże, że tam są te niezgodności, no to jak najbardziej później może składać reklamację do biura podróży.
1: No właśnie, bo pani bardzo ważną rzecz, kwestię tutaj poruszyła, dokumentowania. To jest istotne, żebyśmy wcześniej mieli dowód na to, że ktoś nam coś obiecał, tak? Bo potem co? Może być problem z udowodnieniem tak, tego, tak?
2: Tak. Właśnie jeżeli już decydujemy się na ścieżkę odszkodowawczą czy roszczenie tego zadośćuczynienia, wtedy należy zbadać, czy faktycznie ta oferta zgadzała się z tym, co zostaliśmy na miejscu. I to tak naprawdę nie chodzi tylko o kwestię tego hotelu czy tej diety, ale tak naprawdę, tak jak wcześniej wspomniałam, ta odpowiedzialność biura podróży jest na tyle szeroka, że biuro może odpowiadać również za opóźnienia w locie, czy właśnie te niezorganizowanie jakiejś wycieczki fakultatywnej, która tam miała zostać zorganizowana. No tak jak mówiłam, ta odpowiedzialność jest naprawdę bardzo szeroka.
1: Do rozmowy na temat różnych przykrych niespodzianek, jakie mogą nam się trafić w czasie letniego wypoczynku, do tego za chwilę powrócimy.

0: Radiowe porady prawne w ten wakacyjny czas to przypomnienie tego, co związane z naszymi urlopami. Adwokat Kamila Gabor-Wałach ma wiele cennych podpowiedzi, na przykład dla klientów biur podróży. Mówiliśmy o tym, że organizator wyjazdu odpowiada na przykład za wycieczki fakultatywne, ale zaznaczmy, że chodzi tylko o te, które przewidziane były ofertą. Dodatkowe, które są dostępne na miejscu, na które sami się decydujemy, one oczywiście nie wchodzą w grę, jeśli chodzi o takie reklamacje.
1: Jeżeli taki turysta organizuje sobie to na własną rękę, czy korzysta z jakiegoś biura, które nie współpracuje, nie jest podwykonawcą tego pierwotnego biura podróży tutaj w Polsce, u którego rezerwowaliśmy pobyt, no to jeżeli to jest organizowane na własną rękę, no to już wtedy musi sobie dochodzić bezpośrednio od tego konkretnego wykonawcy tych roszczeń. Natomiast jeżeli dane biuro lokalne jest wskazane jako podwykonawca, wtedy biuro podróży to pierwotne tutaj odpowiada za niewykonanie tej wycieczki fakultatywnej, tak, lub że ta wycieczka nie spełniała tych wymogów, jakie tam obiecano.
2: A jak to jest z pogodą? Bo możemy mieć w ofercie biura podróży przedstawione piękne zdjęcia z piękną, słoneczną pogodą, piękna plaża, na której jest sporo miejsca. Potem jedziemy na taki wypoczynek, no i okazuje się, że na plaży jest tłok i nie ma gdzie rozłożyć leżaka na przykład, a pogoda, no z pogodą też różnie bywa. Czy to może być podstawą do tego, żeby od organizatora takiego wyjazdu no domagać się jakiejś rekompensaty?
1: No jeżeli w ofercie, chociaż nie są takie oferty spotykane, jeżeli w ofercie byłoby takie właśnie zastrzeżenie, że gwarantujemy słoneczny pobyt, tak, słoneczną pogodę przez cały pobyt, no myślę, że jak najbardziej można by było tutaj się dopatrywać tej niezgodności z ofertą.
2: Chociaż słyszałem, że ubezpieczenia nawet takie się zdarzają,
1: tak,
2: że
1: też,
2: można
1: też
2: się ubezpieczyć,
1: czytałam.
2: Nie? Ale to jest osobna kwestia. Natomiast te leżaki, jeśli na zdjęciach w ofercie tam było mnóstwo miejsca na plaży, a tu okazuje się, że może być problem, to co?
1: No to tak jak w poprzednim przypadku, tak? Musimy tutaj doczytać to, co zostało zaoferowane, to, co było zawarte w ofercie.
2: No ale czy to zdjęcie jest już niejako ofertą w takim katalogu?
1: Zdjęcie może być poglądowe tylko, a wiąże konkretnie też ten opis.
2: To jeszcze inny przypadek. Jedziemy do hotelu i okazuje się, że gdzieś tam za oknami jest teren budowy. Albo są inne uciążliwości z tym związane, że no trudno nawet okno otworzyć w hotelu. Co wtedy?
1: No to mamy właśnie też możliwość zgłoszenia organizatorowi tych uciążliwości i wtedy albo właśnie organizator przenosi nas do innego pokoju, gdzie nie słychać tych hałasów, no albo już idziemy tym tokiem odszkodowania, zadośćuczynienia, obniżenia tej ceny.
0: No czyli wszystko zgodnie z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Była mowa o wyjazdach organizowanych przez biuro podróży, ale często jeździmy też w miejsca, które znajdujemy na przykład na różnych platformach z ofertami wynajmu apartamentów, domków. O tym, jakie prawa nam w tej sytuacji przysługują, o tym adwokat Kamila Gabor-Wałach z Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu przypomni nam więcej za tydzień. Na zegarach minęła już 17:30.

0: Twoje Radio Pole, co teraz w naszym programie? Czas na kolejne rozważania dotyczące błędów językowych.
1: To ja będę za półtora godziny.
2: Ty nigdy nie wyłączasz światła.
3: Daj mi tą książkę.
4: O nie, tak nie mówimy. To są błędy językowe. Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.
5: Pani doktor, rozmawiałem niedawno z pewnym kolegą, nie będę podawał jego nazwiska, który twierdził, że jego nazwisko się nie odmienia.
6: W ogóle mnie pan nie zaskoczył takim stwierdzeniem. Rzeczywiście wiele osób twierdzi, że ich nazwisko się nie odmienia. W praktyce, gdyby zajrzały te osoby na przykład do słownika, to okazałoby się, że ich nazwisko jest odmienne według określonego wzoru. Przyjęło się tylko w danej rodzinie, że to nazwisko się nie odmienia, a przyczyny mogą być różne. Jedną z przyczyn może być chociażby to, że to nie jest typowa odmiana, albo że w postaci odmienionej dane nazwisko brzmi dla osób je noszących być może dziwnie. Ale właśnie, użytkownicy języka bardzo często mają wątpliwości co do odmiany nazwisk. Odnoszę takie wrażenie, że im młodsi są użytkownicy polszczyzny, tym częściej te wątpliwości pojawiają się u nich. Dlaczego? Powodów jest kilka. O jednym z nich powiedziałam wcześniej. Ale są też inne. Chociażby to, że młodzi użytkownicy języka nie widują już nazwisk, między innymi rodzin, par małżeńskich, na wizytówkach przy domofonach, na kopertach, kartkach pocztowych, bo i listy, i kartki pisze się coraz rzadziej. Unikamy też podawania nazwisk na wizytówkach przy domofonach właśnie, nie mówiąc już o tabliczkach z nazwiskami na drzwiach mieszkań. Wracając jednak do pytania, zdecydowana większość nazwisk jest odmienna. Uznajmy za oczywiste, że polskie nazwiska zakończone na skazki, ckacki, dzkadzki w pisowni nie powinny sprawiać problemów i o nich dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Zajmijmy się nazwiskami też polskimi, ale o innych zakończeniach. Ze zdziwieniem obserwuję bowiem niechęć lub może niepewność co do odmiany nazwisk znanych nam i używanych od bardzo dawna, takich jak Nowak, Rogiewicz, Bohomolec. Nie powiemy przecież dostawa dla państwa Nowak, dla państwa Rogiewicz, dla państwa Przybysz na przykład też, czy Bohomolec, tylko dla państwa Nowaków, Rogiewiczów, Przybyszów. Ustalę to z panem Nowakiem, Rogiewiczem, Bohomolcem, Przybyszem. Chociaż musimy powiedzieć, że jeżeli ustalamy coś z kobietą noszącą te nazwiska, to powiemy, ustalę to z panią Nowak, z panią Rogiewicz, z panią Bohomolec, czy na przykład z panią Przybysz. W podanych przykładach rysuje się nam pewna prawidłowość. To samo nazwisko w odniesieniu do kobiety może być nieodmienne, ale w odniesieniu do mężczyzny odmieniamy je. Nie tylko polskie nazwiska podlegają odmianie, także obce. Pozostańmy może przy nazwiskach osób ze świata kultury. Mówimy przecież z Fryderykiem Chopinem, o Ludwiku Beethovenie, twórczość Wacława Havla, Toma Waitsa, filmy z udziałem Toma Hanksa i tak dalej. Wyjątkiem są nazwiska francuskie, akcentowane na ostatniej sylabie. Powiemy na przykład spektakl czy musical, jak na przykład Nędznicy, zrealizowane na podstawie powieści Wiktora Hugo. Gdy mamy wątpliwości, czy dane nazwisko się odmienia, warto zajrzeć do słownika i znaleźć hasło problemowe nazwiska. I wówczas właśnie ta sytuacja, o której pan redaktor wspomniał na początku, mogłaby doprowadzić nas do wniosku, że z pozoru nieodmienne nazwisko ma jednak swój wzorzec odmiany.
4: Błędy nasze codzienne poprawiają dr Barbara Kamińska i Tomasz Olszewski.

0: Katy Perry, Watch It Burn to przed chwilą, a co za chwilę w Radio Polo oczywiście czas na kolejne wiadomości na zegarach 18.
1: Rząd debatował dziś na temat zmian w systemie ochrony zdrowia.
2: Sami lekarze do mnie wielokrotnie zwracali się z prośbą, żeby te kwestie ustalić.
1: Mundurowi z Kluczborka zatrzymali kierowcę przewożącego narkotyki, a w kulturze m.in. zaproszenie na wystawę zatytułowaną Każde dziecko to zwierciadło śmierci.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: I dyżur w redakcji informacji rozpoczyna Daniel Klimczak.
1: Dzień dobry. Mundurowi z Kluczborka zatrzymali do kontroli drogowej 47-latka. W trakcie czynności zauważyli, że trzyma on w rękach woreczki foliowe z nieznaną substancją i próbuje włożyć je do ust. Policjanci udaremnili tę próbę, po czym kierowca chciał uruchomić silnik. Wówczas funkcjonariusze wyjęli kluczyk ze stacyjki i obezwładnili mężczyznę. W zabezpieczonych woreczkach była m.in. biała zbrylona substancja, mówi starszy aspirant Mateusz Wandzel z Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.
4: A także susz roślinny w kolorze zielono-brunatnym. Mężczyzna odmówił poddania się badaniu testerem na obecność środków odurzających, gdyż jak przyznał, zażywał jej. W związku z uzasadnionym podejrzeniem kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających został przewieziony do placówki medycznej, gdzie pobrano mu krew do dalszych badań.
1: Jeśli badania potwierdzą, że zatrzymany jechał pod wpływem narkotyków, będzie mu grozić do 3 lat więzienia.
3: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
1: Stawka godzinowa w wysokości 240 zł brutto, do tego jawność kontraktów oraz szybkie wdrożenie e-rejestracji i e-kolejki. To plan rządu na naprawę niewydolnego w wielu miejscach systemu ochrony zdrowia. Pakiet zmian przedstawiła na posiedzeniu rządu minister zdrowia. Więcej na ten temat wie Agnieszka Drążkiewicz.
5: Horrendalne zarobki medyków i możliwość pracowania na wielu kontraktach jest najpilniejszą kwestią do zmiany. Ta sprawa musi zostać załatwiona raz na zawsze, mówił premier, rozpoczynając wtorkowe posiedzenie rządu.
2: Sami lekarze do mnie wielokrotnie w tych dniach zwracali się z prośbą, żeby te kwestie ustalić w sposób czytelny.
5: I stąd limit zarobków na etacie 240 zł brutto, czyli i tak dużo, bo jak szybko policzył szef rządu, niemal 77 tysięcy złotych. Teraz pakiet szefowej resortu zdrowia będzie konsultowany. Za kilkanaście dni trafi ponownie pod obrady rządu.
6: Wejście w życie jest rozłożone na czas. One będą na posiedzeniu rządu przyjmowane w sierpniu.
5: Wyjaśniał rzecznik rządu Adam Szłapka. Pakiet naprawczy trafi na początku września do prac Sejmu.
1: Przejścia dla pieszych w rejonie środowiskowego domu samopomocy Promyczek w Kędzierzynie-Koźlu będą przebudowane. Inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa, tłumaczy rzecznik magistratu Piotr Pękala.
7: Zebry przy skrzyżowaniu Piotra Skargi i ulicy Jana Sobieskiego zostaną wyposażone w nowoczesne rozwiązania poprawiające widoczność. Będą to dedykowane oświetlenia LED, pulsujące sygnalizatory oraz elementy odblaskowe, tak zwane kocie oczka.
1: Miasto właśnie przekazało wykonawcy plasy budowy, a policja apeluje do rodziców o większą kontrolę nad dziećmi i przypomina, że brak kasku na hulajnodze może skończyć się nie tylko urazem, ale też mandatem. Przekonała się o tym matka nastolatki, która po upadku córki w Suwałkach została ukarana 100-złotową grzywną. O szczegółach mówi oficer prasowy suwalskiej policji podkomisarz Karol Górski.
8: Nastolatka, która jechała jednośladem, przewróciła się i upadła. Dziewczynka trafiła pod opiekę ratowników medycznych, niestety nie miała na głowie kasku. Przypominamy, że kask jest obowiązkowym wyposażeniem dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Apelujemy również do rodziców o rozwagę w przypadku udostępniania dzieciom hulajnóg elektrycznych.
1: A tylko w czasie tegorocznych wakacji w kraju zginęły 2 osoby, które podróżowały tego typu jednośladami. I jeszcze gospodarka. Minister spraw zagranicznych podsumował 1 miesiąc obowiązywania umowy Unii Europejskiej i krajów Mercosuru. Radosław Sikorski napisał w mediach społecznościowych, że według wstępnych danych za maj polski eksport produktów rolno-spożywczych do krajów Mercosur wzrósł rok do roku do 5,8 milionów euro. Rok wcześniej było to 4 400 tysięcy euro. Import zmalał. Brawo polscy rolnicy, hodowcy i przetwórcy, napisał szef MSZ. Część handlowa umowy Unia Europejska-Mercosur, jak wiecie z wiadomości, weszła w życie 1 maja. Jej głównym celem jest zniesienie ceł na ponad 90% towarów.
3: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl.
1: 4 po 18.
3: Wiadomości kulturalne.

0: informacji. Będzie to zbiorowa wystawa, w którą zaangażowanych jest 7 osób artystycznych, a także kurator Łukasz Kropiowski. Wernisaż w piątek o godzinie 18 w sali zastępczej GSW w Galerii Opolanin przy Placu Teatralnym w Opolu. Agata Krysiuk, Polskie Gwiazdy z Winyli. Taka wystawa zostanie otwarta w piątek w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Na wystawie zobaczymy portrety polskich wykonawców stworzone z płyt winylowych. To prace pełne detalu, które z bliska pokazują winyl w zupełnie nowej roli. Wernisaż w piątek o godzinie 18 w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Przed nami kolejny koncert w ramach letniej sceny NCPP. Tym razem wystąpi Monika Kowalczyk, wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, gitarzystka, finalistka debiutu festiwalu w Opolu w zeszłym roku. Na scenie pojawi się także grupa Sedno, która działa od 4 lat. Zespół charakteryzują elektroniczne brzmienia połączone z żywym instrumentarium. Początek letniej sceny NCPP w sobotę na opolskim rynku o godzinie 20:00, wstęp wolny.
1: Pogoda. Zachmurzenie w naszym regionie duże z większymi przejaśnieniami. Temperatury powoli będą spadać, chociaż ciągle jeszcze utrzymują się na poziomie 19-20 stopni, ale w nocy ma być od 10 do 11. Zachmurzenie początkowo duże, później małe i umiarkowane. Tak informują meteorolodzy z IMGW. Istotna informacja związana z tym, co w nocy lokalnie silne zamglenia. A jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz niewykluczony, a temperatura od 20 do 22 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: 7 minut po godzinie 18. Marcin Kobza, Dawid Rajwa w tym składzie. Witamy serdecznie. A już teraz na antenie Dominik Dudek.

0: Twoje Radio Opole.
1: Na zegarach już kwadrans po godzinie 18, w kalendarzu 21 dzień lipca. Dopiero co się mistrzostwa skończyły, a już mówi się o kolejnych. I wiele wskazuje na to, że uwaga, Hiszpania będzie bronić tytułu piłkarskich mistrzów świata częściowo na własnych boiskach. Następny mundial w 2030 roku zostanie zorganizowany na Półwyspie Iberyjskim oraz w Afryce Zachodniej, czyli w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Pojawiła się propozycja, by trzy mecze zostały przeniesione do Ameryki Południowej, a konkretnie do Urugwaju, Paragwaju i Argentyny. A to dlatego, by upamiętnić setną rocznicę pierwszego mundialu. O szczegółach Michał Makowski.
2: Świeżo upieczeni mistrzowie świata wezmą na siebie większą część ciężaru organizacji mundialu w 2030 roku, przygotowując do dyspozycji piłkarzy i kibiców 11 stadionów, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Sewilli czy Maladze. Maroko zaoferuje 6 obiektów sportowych, w tym spektakularny wielki stadion Hassana II, a Portugalia łącznie 3 stadiony w Lizbonie i w Porto. Według dotychczasowych propozycji na mundialu ma zagrać 48 drużyn, ale prezydent FIFA Gianni Infantino poważnie rozważa rozszerzenie mistrzostw o kolejnych 16 zespołów. Prezydent Południowoamerykańskiej Konfederacji Piłkarskiej Alejandro Dominguez twierdzi, że można to zrobić już na najbliższych mistrzostwach, przekształcając symboliczne mecze w Paragwaju, Urugwaju i Argentynie w pełnowymiarowe rozgrywki. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.

0: Jedno życie, dwa domy.
1: Zgodnie z obietnicą, którą poczyniliśmy w piątek, tak dzisiaj łączymy się. Po raz kolejny łączymy się z Ukrainą, gdzie jest Aleksandra Piasta. Witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie z Ukrainy.
1: Cieszymy się, że cała zdrowa i gotowa do tego, żeby relacjonować nam to, co dzieje się na Ukrainie. Zacznijmy od tematu ostrzału Kijowa, bo tu kolejne takie w cudzysłowie rekordy albo antyrekordy, właściwie o nich możemy mówić.
2: Tak, to się stało w nocy z soboty na niedzielę. Rosja przeprowadziła kolejny najpotężniejszy atak balistyczny. Właśnie 40 rakiet balistycznych Rosja wystrzeliła w ciągu 40 minut. No i jak mówią nasze służby, że to największa liczba właśnie tych pocisków balistycznych użytych przeciwko stolicy Ukrainy od początku tej wojny na pełną skalę. Ну і мами нестети такий біланс офер трагічний. Єдна особа згинела, і є ще праві 20 застали ранне. Оборона повітряна змогла застрелити єдині 18 тих летонцих на столиці потісків. Теж трофені однотовані в блоки мешкальні, в галерії хандлові і навіть в стації метра, власне, місце, де люди шукають схоронення, коли бжмемо алярми, коли столиця є атакована.
1: Przypomnijmy, pociski balistyczne to są te, które najtrudniej jest zestrzelić, jeśli chodzi o obronę ukraińską. No tutaj brakuje sprzętu do tego, żeby zestrzeliwać te pociski. No i Putin, mając tę świadomość, bezwzględnie to wykorzystuje.
2: No tak jest niestety.
1: To jeśli chodzi o te ostatnie ostrzały, to tyle o nich możemy powiedzieć. Natomiast taka ciekawa informacja jeszcze przed wejściem na antenę zasygnalizowałaś, o czym możemy powiedzieć, o sukcesach armii ukraińskiej, o tym, co można postrzegać właśnie za sukces.
2: Так, власне, маємо таку інформацію, що жовніжі одного з самодільних полків штурмових взяли до неволі 64 російських окупантів. Припроводили таку спектакулярну операцію. Росіяни мали так незауважальні проникнути на тили українських позицій на стику обводу Запорозького і Дніпропетровського. Ну і, власне, не мусили вальчити, а мали завдання так знайти те єдностки дроняжів українських, збирати дані вивідовчі ораз теж таке завдання вішання російських флаг на потреби колейних пропагандових фільміків о в чудзасловію заєнтих теренах. Ну і теж за допомогою дронів українці якби обсервували там ситуацію, як вони як там шикують ще всього. Ну і за ним окупанти так здолали перекрочити той обшар, попросту застали оточені, не мали вже дороги до повороту. Ну і всі 64 трафіли до української неволі. Ну і як подає військо, власне, вже так значно повінкшили український фундуш вимяни.
1: No właśnie, żeby była jasność, bo to chodzi o rosyjskich obywateli, rosyjskich żołnierzy, a nie osoby, które współpracują z Rosją, które są narodowości ukraińskiej na przykład.
2: Nie, absolutnie to wszyscy rosyjscy żołnierze, którzy walczą w armii regularnej, którzy no, prosto mieli takie zadanie, tak, przeniknąć na teren i właśnie wylopować te jednostki dronowe, no i jak już powiedziałam o tych flagach rosyjskich.
1: Zróbmy tutaj może chwilę oddechu, złapmy, za chwilę powrócimy do naszej rozmowy.
0: Jedno życie, dwa domy.

0: jedno życie, dwa domy.
1: Powracamy do rozmowy. Przypomnę, Aleksandra Piasta obecnie na Ukrainie i o tym, co dzieje się na Ukrainie, mówimy. Właśnie chciałbym zapytać teraz może o te protesty, o których ostatnio wspominaliśmy. Czy to przycichło, czy one są nadal aktualne i obywatele są aktywni? O protestach mówię przeciwko zmianom, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony Ukrainy.
2: Wiesz co, nie przycichli, trwają w weekend, trwały akcje protestu w największych miastach, też wczoraj trwały, nawet w moim mieście takim, no powiedzmy, średnim, też ludzie wyszli na główny plac, też trzymając takie kartony z napisami, że jesteśmy za tym, żeby został minister obrony, a żeby jego, no powiedzmy tak, oponent, ten kierujący sztabem generalnym, uległ dymisji. No i jak mówi prezydent Володимир Зеленський, że on słyszy naród ukraiński, ma teraz konsultacje z dowódcami różnych rodzajów wojsk, może szuka następcy, no i w ogóle szuka rozwiązania tej sytuacji, ale organizatorzy protestów też powiedzieli, że dają Zeleńskiemu czas do piątku, żeby zdecydował, żeby już jakaś decyzja powstała. Inaczej protesty po prostu będą trwali.
1: No, bardzo ciekawa postawa ukraińskiego społeczeństwa. No i mam wrażenie, że gdzieś Władimir Zełenski z jednej strony szuka następcy czy zastępcy, a z drugiej strony gdzieś tam pojawiają się takie, no nie chciałbym powiedzieć tematy zastępcze, bo to dla nas dość ważna sprawa, ale no tak jakby chciał gdzieś przykryć te swoje kłopoty, które się tam pojawiają. Powiedzmy o tej ważnej sprawie, którą już zasygnalizowałem. Mowa oczywiście o otwarciach archiwów. To taki krok niejako w stronę Polski.
2: No tak, i właśnie Zeleński mówi o tym, że chce zrobić ten krok w stronę Polski, otworzyć wszystkie archiwa dotyczące tych spraw i tych wydarzeń na Wołyniu w XX wieku. To będą archiwy Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. No, ale zobaczymy, czy to tylko zapowiedź, czy będą ujawnione te wszystkie papiery. No i też społeczeństwo, jak polskie, również ukraińskie, czeka na tą decyzję. Też chyba chce zapoznać się, co jest w tych archiwach.
1: No i być może oczy zaczną się otwierać też niektórym. Dobrze, i jeszcze jeden temat, bo skoro mowa o otwarciu archiwów, to powiedzmy też o ekshumacjach. Trwają ekshumacje, kolejne ciała odnalezione.
2: Tak, rozpoczął się drugi tydzień prac ekshumacyjnych w Woli Ostrowieckiej na Wołyniu. No jak informuje Biuro Poszukiwań i Identyfikacji Polskiego IPN-u, że dotychczas ujawniono szczątki co najmniej 38 osób, a w miarę dalszej eksploracji tej jamy grobowej, tej mogili zbiorowej, sukcesywnie ujawnione są kolejne ofiary. No i też mówią, że ciała były wrzucane do dolu śmierci niedbale, w nieładzie. Szczątki leżą w przypadkowym układzie. Nie odnaleziono tam trumien czy jakichś skryń. Obok tych ofiar też są rzeczy osobiste, jakieś krzyżyki, tam guziki. No i też te szczątki mają jawne ślady uderzeni. No, że to zrozumiało, jaka była ta śmierć tych ofiar.
1: Śmierć i to, w jaki sposób się ona do niej doszło, w jaki sposób odbywały się mordy na obywatelach polskich, no to o tym już niejednokrotnie też mówiliśmy, też na antenie Radia Opole. No i takie odkrycia, takie ekshumacje będą powtarzały się, w kolejnych miejscach będą dokonywane, przynajmniej mamy taką nadzieję, i pomoże to niejako w lepszym zrozumieniu tej naszej trudnej historii. Aleksandra Piasta, na Ukrainie. Czy w piątek też słyszymy się z Ukrainy, czy już...
2: Nie słyszymy się z Ukrainy, bo ja się muszę tu zostać chyba na półtorej tygodnia mniej więcej.
1: No i mamy nadzieję, że w zdrowiu i bezpieczna będziesz przebywając właśnie tam na Ukrainie. Tego oczywiście życzymy, no i liczymy na kolejne połączenie w najbliższy piątek. Za dzisiaj dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również. Do usłyszenia.
0: Jedno życie, dwa domy.

Zbliża nam się już godzina 19, kiedy to wiadomości, a po nich audycja sezon ogórkowy. Rozpocznie się po 19, zakończy przed 21, a potem we wieczornej audycji, na którą zaprosiła Agnieszka Ziętarska, temat związany z odpornością psychiczną. U różnych osób funkcjonuje ona na różnych poziomach, a właściwie różne są granice tej odporności. No i właśnie, czy można nad tym pracować? Co zrobić, by takich granic nie przekraczać? Nad czym pracować? Między innymi o tym będzie mowa w dzisiejszym wieczornym programie po godzinie 21. Dziękujemy już za wspólnie spędzone ostatnie godziny. Audycję realizował Marcin Kobza. Ja się nazywam Dawid Rajwa. Jedyne, co jeszcze chciałbym dodać, to to, że mam nadzieję, że jutro znów się spotkamy w Twoim Radiopole po 15. Do usłyszenia. Yeah.

0: Radio Opole. Słuchacie nas we wtorek, 21 lipca. Imieniny obchodzą Daniel i Wiktor. Czas na kolejną porcję informacji ze świata, kraju i regionu. W województwie opolskim mieszka coraz mniej osób.
1: Najbardziej liczba mieszkańców spadła w gminach Kędzierzyn-Koźle, Baboru i Wołczyn.
0: Jest wyrok dla kierowcy z Wielkopolski, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił kobietę, a w Głogówku dobiega końca modernizacja ZOL-u.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 19 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam. Opolszczyzna nadal się wyludnia. Na koniec ubiegłego roku nasze województwo zamieszkiwało 392,5 tysiąca osób. To niemal 3,5% mniej niż 5 lat wcześniej. Opolszczyzna w ostatnich latach stanowiła 2,5% ogólnej populacji Polski. Natomiast z prognoz wynika, że w 2060 roku populacja regionu wyniesie 692 tysiące osób. O szczegółach mówi Radio Opole Hanna Sterniuk-Mościcka z Urzędu Statystycznego w Opolu.
1: I będzie o 25% mniejsza niż w 2025 roku. To zmniejszenie liczby ludności w 2060 roku prognozuje się we wszystkich województwach, przy czym największy relatywny spadek, ponad 25%, będzie dotyczył poza naszym województwem także województw świętokrzyskiego i lubelskiego.
0: Według danych Urzędu Statystycznego spadek liczby ludności na Opolszczyźnie to bardziej efekt ujemnego przyrostu naturalnego niż ujemnego salda migracji.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: 15 lat więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów dla kierowcy, który w sylwestrową noc śmiertelnie potrącił kobietę idącą ścieżką pieszo-rowerową. Taki wyrok wydał ostrowski sąd. 26-letni oskarżony nie udzielił kobiecie pomocy i uciekł z miejsca wypadku. Na rozprawie była Danuta Synkiewicz z Radia Poznań.
3: Daniel Z. był pijany, miał prawie 2 promile alkoholu. Mimo to wsiadł za kierownicę. Przed sądem mówił, że dopiero gdy przyjechali do niego policjanci, dowiedział się, że zabił kobietę. Podczas procesu płakał i przepraszał. Mama kobiety po ogłoszeniu wyroku powiedziała:
4: ja z wyroku jestem bardzo zadowolona. Wolałabym, żeby córka żyła i nie być tutaj.
3: Obrończyni oskarżonego, mecenas Marlena Kaźmierczak-Myślewska, dopiero po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem wraz z oskarżonym podejmie decyzję, czy będą się odwoływać.
5: Oskarżony wyrażał skruchę na każdym etapie postępowania.
3: Ostrowski sąd skazał także pasażerkę auta, która mogła wezwać pomoc, ale tego nie zrobiła. Sąd jednak uznał, że nie popełniła przestępstwa, a jedynie wykroczenie i nałożył na nią 3000 złotych kary.
0: Wracamy do regionu. Dobiega końca modernizacja zakładu opiekuńczo-leczniczego w Głogówku. W ramach inwestycji dostosowano otoczenie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z kolei część biurową przeniesiono na poddasze, a na zwolnionej kondygnacji powstały nowe sale opieki długoterminowej, mówi prezes Prudnickiego Centrum Medycznego Paweł Rubiński.
6: Gdzie zostały umieszczone sale rehabilitacji biurowej i pomieszczenia użytku ogólnego, co pozwoliło wygospodarować kolejne miejsca w budynku ZOL-u. Planujemy zakontraktować 13 nowych łóżek. Została rozwinięta infrastruktura obiektu o park sensoryczny, przestrzeń dla animacji, dla przebywania pacjentów na zewnątrz. Poziom opieki będzie podniesiony.
0: Obecnie trwa wyposażanie tej placówki. Na finiszu jest też budowa ZOL-u w Prudniku, który niebawem przyjmie 25 pacjentów.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: A w nich dobrodzień, gdzie trwa remont kompleksu Orlik. W ubiegłym roku udało się wyremontować boisko do koszykówki oraz siatkówki. Teraz czas na boisko do piłki nożnej. O zakresie pracy mówi burmistrz Agnieszka Chórnik.
7: Będzie nowa powierzchnia. Mam nadzieję, że te techniki, które dzisiaj mamy, też różnią się od tych, które były wtedy, kiedy Orliki powstawały, i ta nawierzchnia będzie rzeczywiście lepsza dla grających, ale tam mamy jeszcze do czynienia z piłkochwytami, które trzeba na nowo zrobić, z takimi miejscami dla widzów.
0: I jeszcze za granicą. Donald Trump zagroził atakiem na irańskie instalacje nuklearne. Chodzi o podziemne tunele znajdujące się koło ośrodka nuklearnego Natanz, uszkodzonego w trakcie poprzednich ataków. Zdaniem specjalistów wykopano je na głębokości zabezpieczającej przed amerykańskimi bombami służącymi do niszczenia podziemnych instalacji. Prezydent Trump powiedział jednak, że atak nastąpi już niebawem.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A wieczorem na Opolszczyźnie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 18 do 20 stopni. Mniej więcej tyle mamy, bo właśnie 19. Do tego wiatr słaby i umiarkowany. Zaglądam jeszcze na to, co nam prognozują na jutro synoptycy IMGW. 22 stopnie to maksymalne wartości, możliwy też słaby deszcz, a w nocy oczywiście chłodniej, bo do stopni 11.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

We wtorkowym programie Sezon Ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza. W tym programie spotkamy się z liderem zespołu Pustki, Radosławem Łukasiewiczem. Gość opowie o reedycji płyty sprzed 10 lat i o tym, dlaczego obecnie niemożliwe są koncerty zespołu oraz o swoim występie sprzed lat w Opolu. Natomiast Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu przypomni o trwającym projekcie związanym z pamiątkami kolejowymi z naszego regionu. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Państwa i mój gość, pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I mimo, że archiwum mieści się w tym samym mieście co radio, to pani Barbara przyjechała do nas pociągiem. No tak żartuję, bo o kolei będzie.
1: Tak, dzisiaj wyjątkowo chciałabym Państwa zachęcić do przekazywania materiałów z archiwów domowych, ponieważ w tym roku przypada stulecie Polskich Kolei Państwowych, utworzenia Polskich Kolei Państwowych i tutaj na prośbę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który we współpracy właśnie z PKP SA zaprasza do udziału w ogólnopolskiej zbiórce prywatnych pamiątek i dokumentów związanych z koleją. Jest to wyjątkowa inicjatywa, ponieważ jej celem jest zachowanie pamięci o Polskiej Kolei, jej bohaterach, czyli pracownikach, kolejarzach, a także uczczenia właśnie jubileuszu tego stulecia. Akcja nosi nazwę Pamięć Kolejowych Pokoleń w Archiwach Państwowych. Zalegające niejednokrotnie w naszych szufladach, strychach, albumy ze zdjęciami, czy pożółkłe bilety, legitymacje służbowe, listy z podróży sprzed lat, to nie tylko nasze pamiątki rodzinne, ale również fragmenty większej historii, opowieści o Polsce i jej mieszkańcach. Historia kolei to przede wszystkim historia ludzi, ich pracy, pasji, zawodowej dumy i codzienności. To także losy rodzin, w których kolejarskie tradycje przechodziły nieraz z pokolenia na pokolenie, oraz miejsc, które przez dekady stanowiły serce lokalnych społeczności. Proszę Państwa, dzięki akcji Pamięć Kolejowych Pokoleń w Archiwach Państwowych wszystkie te pamiątki, które są przechowywane w zaciszu domowym, mogą stać się bezcennym świadectwem minionej epoki dla przyszłych pokoleń. Akcja ta już została ogłoszona wczoraj, czyli trwa od dnia 9 czerwca do 2 października. Każdy może przekazać swoje zbiory do najbliższego archiwum państwowego, czyli w naszym przypadku to będzie Archiwum Państwowe w Opolu. I tutaj taka prośba, jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać nam takie materiały, prosimy o wcześniejszy kontakt ze mną. Moje nazwisko, jak już wcześniej pan redaktor powiedział, Barbara Sypko, pod numerem 454 55 36 i mój numer wewnętrzny 203. Czekamy na wszelkie materiały związane z koleją, pracą kolejarzy. Mogą to być dokumenty, fotografie, rozkłady jazdy, mapy, na których są wyszczególnione połączenia kolejowe sprzed lat, plakaty, nagrania czy wspomnienia. Bo każdy z tych przedmiotów kryje coś więcej niż tylko papier, obraz. To są ludzie, emocje, historie, które łączą Polaków od pokoleń. I tutaj zapewniamy Państwa, że przekazane pamiątki zostaną profesjonalnie zabezpieczone, opracowane, a następnie udostępniane w zasobach archiwów państwowych oraz na serwisie Szukaj w Archiwach, które zapewne niektórym z Państwa jest już znany. Tam możecie znaleźć nie tylko inwentarze, nie tylko informacje o zbiorach, które są przechowywane w naszym archiwum, ale również skany dokumentów. Oczywiście w porównaniu z tym, co u siebie mamy, to jest to bardzo mały procent, ale pracujemy ciągle nad digitalizacją tychże materiałów, które następnie są na tym portalu, w tym serwisie Szukaj w Archiwach udostępniane. Tutaj może tak dla zachęty powiem, że mamy już pierwszego darczyńcę. Jest nim aktor Artur Barciś, który już przekazał Archiwum Państwowemu w Warszawie pamiątkę po swoich rodzicach, kolejarzach. I jak mówi, oddanie takich przedmiotów do archiwum to gwarancja, że nie zginą ani nie zostaną zapomniane, ale będą służyć kolejnym pokoleniom. I ja tutaj też chciałabym dodać, że również w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu mamy już materiały związane z historią kolei. Są to m.in. akta Dyrekcji Kolei Rzeszy, czyli materiały wytworzone przez urząd, przez instytucje, oraz dokumentację dotyczącą funkcjonowania kolei na terenie byłej rejencji opolskiej, właśnie w zbiorze akt Rejencja Opolska. Ale są to materiały, tak jak powiedziałam wcześniej, wytworzone przez instytucje. Natomiast my oczekujemy takich materiałów, które stanowiłyby to źródło, takie uzupełnienie do tych źródeł, które już mamy. I tutaj jeszcze na końcu chciałabym dodać, że tematyka kolejarska związana z koleją była już wcześniej też przedmiotem badań naukowych w naszym archiwum i tu przykładem jest praca doktorska autorstwa pana Wojciecha Szweda, który napisał i obronił pracę pod tytułem Dzieje linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych w latach 1880-1912 i praca ta została wyróżniona wśród prac właśnie magisterskich naukowych w 2005 roku. I na koniec chciałabym jeszcze raz Państwa zachęcić do przekazywania takich materiałów Archiwum Państwowemu w Opolu. Jeżeli w Waszym domach znajduje się kolejowa pamiątka, macie, czy mieliście Państwo w swojej rodzinie pracowników kolei, to warto podarować jej drugie życie i stać się częścią wspólnej naszej historii regionalnej.
0: Tak się właśnie zastanawiam, czy mam jakieś pamiątki kolejowe. No po rodzinie nie mam, bo nikt nie pracował, ale zbierałem kiedyś bilety kolejowe. Muszę sprawdzić, czy jeszcze mam te.
1: No panie,
0: to dawno
1: panie
0: temu było,
1: redaktorze,
0: ale sprawdzę i od razu przekażę.
1: Może pan zapoczątkować, bo warto, tak? Będzie pan pierwszym darczyńcą.
0: Zaraz jak przyjdę do domu, to sprawdzę, czy mam, a później będę do pani dzwonił, pani Basiu. Proszę państwa, to jest bardzo to, co powiedziała pani Barbara i to, co powiedział Artur Barciś. To wszystko, co zostanie przekazane do archiwum, będzie dla potomnych. To zostanie zabezpieczone, udostępnione. A tak jak ja mówię, zbierałem kiedyś bilety kolejowe, ale czy ja je mam? Co ja z nimi zrobiłem? W archiwum takich dylematów nie ma. Jak coś do niego trafi, to już zostaje na
1: wieki. Nic nie ginie.
0: Pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu, była moim gościem. Dziękuję.

0: Jak są Państwo w Pradze, to koniecznie należy odwiedzić zamek na Hradczanach. To ciekawa propozycja na wakacyjny wyjazd. Praskie Hradczany odwiedza rocznie już 9 milionów turystów. W ciągu ostatnich 2 lat liczba ta wzrosła o 2 miliony. Według zarządców Zamku Praskiego przyczyniło się do tego udostępnienie nowych przestrzeni, rozbudowa oferty kulturalnej oraz udogodnienia dla turystów.
1: Wprowadzamy zarówno widoczne, jak i niewidoczne zmiany, żeby każdy turysta czuł się tu mile widziany i szanowany. Mówi szef kancelarii czeskiego prezydenta Milan Wasina. Zwiedzanie zamku wygląda dziś inaczej niż kilkanaście lat temu. To już nie tylko katedra. Stawiamy na wystawy i włączamy się w duże wydarzenia kulturalne.
2: Mama była 30 lat temu tutaj, ale
3: to pamiętam jak przez mgłę. Przepiękne są te ekspozycje, świetnie to jest wszystko utrzymane, logistycznie bardzo dobrze rozwiązane.
1: Mówi mi pani Magda, turystka z Lublina. Jej córka Olga zwraca uwagę na jeden mankament.
2: Czasami jest problem w ruchu, bo ludzie się zatrzymują w ciasnych alejkach i robią po prostu zdjęcia. Tłoczno się robi i trzeba czekać po prostu. To jest jedyna taka wada, ale z drugiej strony no to nic dziwnego, że tyle jest osób.
1: Jedną z najbardziej odczuwalnych przez turystów zmian jest zniesienie obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa przy wejściu na teren zamku. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W ostatnim czasie zwiedzającym udostępniono kolejne części ogrodów zamkniętych oraz jedno z zejść do Jeleniej Fosy. Pojawił się także sklep z pamiątkami, który zamiast masowo produkowanych gadżetów z Azji oferuje wyroby czeskich projektantów.

wakacje wakacjami, sezon ogórkowy sezonem ogórkowym, ale proszę sobie, sobotę 25 lipca po południu i późny wieczór zarezerwować, bo to dzień, który wszyscy fani muzyki alternatywnej, lubiący słuchać jej na żywo z Zala Odmińskiego zgiełku, powinni już zapisać w kalendarzach. Szczera muzyka w szczerym polu, tak zapowiadaliśmy to wydarzenie w zeszłym roku i wygląda na to, że także w tym roku ta formuła jest aktualna. Podczas 9. Festiwalu Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie wystąpią Carl Mint, Leroy, Farbenlehre i Wawa Muffin. Koncerty gwiazd tradycyjnie poprzedzi część konkursowa, podczas której zaprezentuje się 10 zespołów z całej Polski. Wyniki zostaną ogłoszone o godzinie 20. Radio Opole zwycięzcy ufundowało nagrodę główną, 10-godzinną sesję w studiu M imienia SBB. Koncerty to oczywiście serce festiwalu, ale tradycyjnie na uczestników wydarzenia będzie czekać mnóstwo dodatkowych atrakcji. Między innymi warsztaty bębniarskie, strefa gastronomiczna, strefa leżakowania, zjeżdżalnie dla dzieci, stragan z upominkami, bezpłatne pole namiotowe oraz darmowy parking. Aby wziąć udział w festiwalu, należy uiścić opłatę w postaci cegiełki. Dzieci do 14 roku życia wstęp mają darmowy. Bieżące informacje na temat wydarzenia można śledzić na profilu facebookowym. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Tarnowiec Wczoraj, Dzisiaj i Jutro oraz Rada Sołecka Wsi Tarnowiec. Radio Opole jest patronem medialnym 9. Festiwalu Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie, a od lat jednym z jurorów tego festiwalu jest nasz kolega redakcyjny Tomasz Wojtyłko.

0: Twoja muzyka w Radio Pole wróci już niebawem. Wcześniej jednak jak zawsze o pełnej czas na Twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i regionu. Na zegarach 20. Coraz bliżej rozpoczęcia budowy zbiornika na potoku Mora.
1: Celem przedsięwzięcia jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej.
0: Wielka Brytania po zmianie rządu będzie nadal wspierać Ukrainę, ale Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczęły eliminację piłkarskiej Ligi Mistrzów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Trwa nabór wniosków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności. Od tego zaczynamy. To nowy mechanizm Banku Gospodarstwa Krajowego dla polskich samorządów oraz przedsiębiorców. Do podziału są 23 miliardy złotych. Uprawnione podmioty mogą pobierać z funduszu długoterminowe pożyczki bez oprocentowania, mówił prezes BGK Mirosław Czekaj.
3: Mechanizm wsparcia inwestycyjnego polskich samorządów, tak żeby miały pieniądze na budowle ochronne, zabezpieczenie inwestycji dotyczących budowli podwójnego zastosowania dróg, mostów na cele wojskowe.
0: Dwie oferty złożono w przetargu na opracowanie projektu zbiornika przeciwpowodziowego na potoku Mora. Obie mieszczą się w zakładanym budżecie, mówi Radio Opole Patryk Bałajewicz z Wód Polskich we Wrocławiu.
1: Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie gmin Nysa i Głuchołazy. Celem przedsięwzięcia jest poprawa ochrony przeciwpowodziowej poprzez spowolnienie odpływu wód podczas wezbrań oraz zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni. Komisja przetargowa rozpoczęła pracę nad szczegółową analizą nadesłanych dokumentów pod kątem formalno-prawnym.
0: Brak tego typu obiektu najbardziej odczuwał dotąd Morów w gminie Nysa. Wieś ta była zalana i podtapiana m.in. w roku 1997, a także 2010, 2020 i 2024.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: A w nich sprawy międzynarodowe. Ukraina pozostanie jednym z najważniejszych partnerów nowego brytyjskiego rządu. Minister spraw zagranicznych Ed Miliband jako pierwszą zagraniczną rozmowę po objęciu urzędu wybrał telefon do szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy. Brytyjskie MSZ w informacji przekazanej Polskiemu Radiu zapewniło, że Londyn nadal będzie wspierał Kijów i zwiększał gospodarczą presję na Rosję. Więcej na ten temat wie Anna Rączkowska.
4: Wybór pierwszego rozmówcy miał być czytelnym sygnałem wysłanym do Kijowa i Moskwy. Zmiana na Downing Street nie oznacza zmiany brytyjskiego stanowiska wobec wojny. Nowy rząd deklaruje, że nadal będzie stał po stronie Ukrainy i pomagał jej. Ed Miliband i Andrij Sybicha mówili o dalszej współpracy obu krajów oraz o drodze do sprawiedliwego i trwałego pokoju. Rzecznik brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nazwał rosyjską napaść niesprowokowanym, zaplanowanym i barbarzyńskim atakiem na suwerenne, demokratyczne państwo. Zapowiedział też dalszą presję ekonomiczną na Rosję.
0: Zmieniamy temat. Mundurowi ze Strzelec Opolskich zatrzymali trzech pijanych kierowców. 44-latek z województwa śląskiego wpadł podczas rutynowej kontroli, gdy prowadził pojazd, mając w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. W drugiej sytuacji doszło do obywatelskiego zatrzymania pijanego motorowerzysty. Mężczyzna przyjechał jednośladem do lokalu gastronomicznego. Zgłaszający wyraźnie wyczuł od niego alkohol, mówi młodszy aspirant Dorota Janać ze strzeleckiej policji.
5: Zgłaszający zabrał mu kluczyki, a następnie wezwał patrol. Na miejsce przyjechali funkcjonariusze, którzy przebadali kierującego. Okazało się, że 46-letni mieszkaniec gminy Kolonowskie miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu.
0: Trzeci z zatrzymanych wpadł, bo przekroczył dozwoloną prędkość. Mieszkaniec województwa śląskiego miał w organizmie ponad 2 promile alkoholu, a do tego posiadał zakaz prowadzenia pojazdów. Wszystkim zatrzymanym grozi 3-letnia odsiadka, wysokie grzywny, a także konfiskata pojazdów. I jeszcze sport. Lech Poznań i Górnik Zabrze rozpoczynają walkę w eliminacjach piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrz Polski od 19 gra na wyjeździe z duńskim Aarhus GF. Obecnie trwa przerwa, na którą zawodnicy kolejorza schodzili, prowadząc 2-0. Z kolei powracający po 8 latach do pucharów Górnik Zabrze przed chwilą rozpoczął w Stambule spotkanie z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe. Trwa 4. minuta tego spotkania. Na tablicy wyników bezbramkowy remis.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 19 stopni niezmiennie na opolskich termometrach. W nocy będzie oczywiście chłodniej, bo miejscami temperatura spadnie nawet do 10. Do tego lokalnie silne zamglenia. Wiatr słaby, wiejący głównie z kierunków zachodnich. Szukam informacji o deszczu i takowe są możliwe, ale będą to jedynie słabe opady. Padać może przelotnie także jutro w ciągu dnia. No i w środę na termometrach maksymalnie 22 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Pamiętasz tę piosenkę?
7: Jesteś legendą.
6: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfmwaw.pl.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Jak zwykle, nie wiesz, co robisz.
10: Wszyscy się na ciebie skarżą.
11: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
9: Zejdź mi z oczu.
11: Co za idiota.
12: Nie chcę cię tu widzieć.
10: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
13: Co z tobą jest nie tak?
11: Jesteś nikim.
10: 20% osób

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji sezon ogórkowy. Witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. W tej godzinie spotkam się z liderem zespołu Pustki, Radosławem Łukasiewiczem. Gość opowie o reedycji płyty sprzed lat i dlaczego niemożliwe są w tej chwili koncerty na żywo zespołu Pustki. To nie wszystkie propozycje. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, łączymy się w tej chwili z Warszawą, ze studiem S10. Wolałbym, żeby mój gość był w Opolu i najlepiej w opolskim amfiteatrze, ale tak niestety nie jest. Zespół Pustki powraca, jest w dalszym ciągu, nie wiem jak to nazwać, bo będziemy mówili o nowej, starej płycie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zespół Pustki powraca cyfrowo, chyba tak to można nazwać, bo w amfiteatrze opolskim byliśmy chyba w 2017 roku.
0: Tak, to prawda.
1: Albo 16, albo nie pamiętam kiedy, ale rzeczywiście braliśmy wtedy z Pustkami udział w koncercie Złote Opole, włożeni między Edytę Bartosiewicz, Warius Manx. Bardzo wspominam to wyróżnienie.
0: A jest z nami, tego nie powiedziałem, nie przedstawiłem gościa, Radosław Łukasiewicz. To miłe wspomnienie również z Opola, prawda? Ale teraz chcą Państwo fanom, nowym słuchaczom, właśnie też nie wiem jak to nazwać, bo swego czasu zespół Pustki był przedstawiany jako ta nowa fala alternatywna. Jak słuchałem jednej z piosenek z tego nowego, tej reedycji albumu, to doszedłem do wniosku, że to wszystko jest w dalszym ciągu aktualne, czyli alternatywa się nie starzeje.
1: Nie chciałbym być tutaj takim człowiekiem, który chwali swoje. Ja myślę, że po prostu dobre rzeczy się nie starzeją, a złe rzeczy się starzeją, niezależnie od tego, czy to alternatywa, czy pop. Ale ja też, no, przygotowywaliśmy od kilku miesięcy tę reedycję, więc trochę wróciłem do tych nagrań. I no, muszę powiedzieć, że jestem z nich bardzo dumny. I przekazowo, i brzmieniowo, i to, jak wtedy graliśmy, to było na pewno płyta Domino, to była opus magnum tego kwintetowego składu Pustek.
0: Mm-hmm. No, duża też i komercyjne, można powiedzieć, duży komercyjny sukces, chociaż ja nie wiem, czy wtedy się na to patrzyło aż w taki sposób.
1: No, my to odczuliśmy, bo no, to była nasza trzecia płyta, pierwsze dwie były takie trochę bardziej garażowo-alternatywne. Doceniali nas bardzo krytycy, mieliśmy grupkę wiernych fanów, ale to była raczej grupka niż rzesza. To czy to były osoby, które się stawiały tam w setce na nasze koncerty, ale to była raczej setka niż 300 albo 400. A Domino to właśnie zmieniło. Zostaliśmy od razu zaproszeni po wydaniu płyty na Openera na przykład. Właśnie kilka dni temu było 20-lecie naszego występu na Openerze z Domino. Przypominam, że wtedy Opener miał dwie sceny. Graliśmy w namiocie. Na dużej scenie grało The Streets i deszcz padał, więc dużo ludzi, którzy nie byli przekonani jednak do Mike'a Skinnera, przybiegli do nas, do namiotu. Graliśmy do wypełnionego po brzegi namiotu i to był nasz rzeczywiście największy koncert w tamtym czasie. Zostaliśmy zaproszeni na OFA, na festiwal rockowy do Węgorzewa i zaczęliśmy więcej grać koncertów takich klubowych po Polsce, więc to była po prostu przełomowa płyta dla nas.
0: Teraz ukazuje się singiel Ty w górę, ja w dół, natomiast tak naprawdę cała płyta Domino ukaże się 11 września. I to będzie i na winylu, i w serwisach cyfrowych. Czy w związku z tym szykowana jest jakaś duża trasa, występy też na, no mamy w przyszłości teraz Off Festival. Fajnie by było, gdyby zespół pojawił się na Off Festivalu chociażby.
1: Też tak myślę, że byłoby fajnie, ale jest to niemożliwe. Po prostu i to nie dlatego, że nie chcemy, czy że tutaj między nami jest jakaś niezgoda, bo jakby zgodnie przygotowaliśmy to wznowienie. Mówię o tym składzie Domino. Natomiast po prostu trzy osoby z tego składu nie grają już muzyki, nie zajmują się tym, więc byłoby im bardzo trudno, żeby znowu wejść na scenę, grać utwory, które nie zawsze są może najprostsze wykonawczo. Więc życie po prostu napisało inny scenariusz. Był moment, w którym każdy musiał sobie zadać pytanie, czy chce się zajmować dalej muzyką, czy zawodem, który ma. No i to była jakaś taka weryfikacja, więc, Więc to jest, niestety mamy inne role życiowe już teraz.
0: Tak, z przyczyn technicznych można powiedzieć w tej chwili.
1: No, trochę tak, z przyczyn technicznych ten mecz się nie może odbyć.
0: Czyli co, promocja w tej chwili w różnych społecznościowych mediach i w rozgłośniach, w telewizorach?
1: Tak, tak. Będą też wydarzenia na żywo, ale jeszcze nie mogę o tym powiedzieć. Nie będą to do końca koncerty. Więc to będą specjalne wydarzenia, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę śledzić moje albo nasze pustkowe social media, więc tam będzie informacja. Natomiast ja tutaj chcę powiedzieć też jeszcze jedno, że dużym pretekstem do wznowienia oprócz rocznicy równej 20 jest fakt, że tej płyty po prostu nie było. Ona, te pierwszy nakład, tam zdaje się były ze dwa wznowienia i jakby dobrze się dosyć ta płyta sprzedała, ale potem nie był ten album wznawiany, czyli na fizycznym nośniku żadnym nie można tej płyty kupić już od wielu, wielu lat, a w tych platformach cyfrowych ona też nie istniała, nie funkcjonowała do tej pory, więc teraz no, utwór Ty w górę, ja w dół, czyli singiel, to będzie pierwszy raz, kiedy właściwie można tej piosenki w serwisach streamingowych będzie posłuchać.
0: Ja już tego słuchałem. Pan zresztą też, pan to przecież tak produkował. To ja mam taki pomysł, teraz mi się przypomniało. We wrześniu jest Great September przez Artura Rojka robiony w Łodzi i jednym z punktów jest zawsze, oni to nazywają odsłuch całej płyty czarnej w Polskim Radiu Łódź i rozmowa z artystą, to być może taki pomysł, jakby pan tak znalazł 5 minut.
1: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, tak powiem.
0: Dla kogo to była płyta wtedy?
1: Ja myślę, że jak się ma te 24 lata, 3-4 lata i pisze się piosenki, to się nie zastanawia, dla kogo to będzie. Tylko pewne rzeczy się robi dużo bardziej spontanicznie. A pewne rzeczy wynikają trochę z energii grupy. Pustki były zespołem dosyć demokratycznym. Więc właściwie każdy mógł przynieść pomysł na próbę. Wiadomo, że były osoby, które się trochę może bardziej angażowały, bo to zawsze tak jest. Natomiast jeżeli perkusista przyniósł rytm, na którym mu zależało, to robiliśmy wszystko, żeby on wszedł do jakiejś piosenki albo żeby zbudować piosenkę na tym. Więc nas bardzo ta energia grupy inspirowała. I myślę, że nie chcę powiedzieć, że graliśmy dla samych siebie, bo to były po prostu emocje, ale gdyby ktoś nam wtedy zadał pytanie, jaka jest nasza grupa odbiorców, to byśmy rozłożyli ręce, powiedzielibyśmy, że nie wiemy w ogóle, jak odpowiedzieć na takie pytanie. Po prostu chcieliśmy wykrzyczeć jakieś nasze emocje, wyśpiewać je, zagrać je i to było to, na czym nam zależało. Nie było w tym, przynajmniej z mojej strony, i większej jakiejś świadomości takiej.
0: Nie było tam komercji, prawda?
1: Ja nie wiem, czy bym nazwał to komercją, bo to, że ktoś jest świadomym artystą i świadomym, do jakiej grupy chce przemawiać i z jaką się komunikować, wyobrażam sobie, że to może być bardzo dobry też środek do celu artystycznego. Po prostu, że chcę trafić do takiego słuchacza, więc będę do niego operował takim językiem. Więc to jest raczej to, ale ja myślę, że w nas, przynajmniej we mnie, myślę, że nie było takiej świadomości. Były zespoły, które mi się podobały, więc chciałem być jak te zespoły, ale nie mogę tu odpowiadać za pozostałych teraz członków, bo chociaż jestem ich przedstawicielem, mówię oczywiście o Janku, Filipie, Grześku i Basi, bo to pięcioosobowy skład nagrywał tę płytę. I tu może każdy by powiedział coś innego, ale we mnie takiej świadomości nie było. Nie przypominam sobie.
0: Proszę Państwa, płyta okaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Też dzięki tej okazji mam przyjemność porozmawiać z panem Radosławem Łukasiewiczem. Liczę na promocję, no nie liczę już na koncerty, ale możemy posłuchać zawsze utworów, czy to z płyty, czy z tych różnych... Oczywiście. Społecznościowych i nie tylko społecznościowych, muzycznych platform. Ja korzystając z tego, że jest z nami autor, to chciałbym, żeby pan zachęcił do słuchania najpierw tego jednego singla, bo mamy ten utwór już tutaj w Radio Opole.
1: To w takim razie ja proponuję państwu słuchaczom, żebyście otworzyli się na sytuację taką, że posłuchacie utworu, który był tworzony w czasach, w których muzyka była dużo mniej gładka, dużo mniej wypucowana i też przebijały się do szerszego jakby grona słuchaczy, do szerszego odbioru utwory, no powiedzmy bardziej zadziorne, mniej komercyjne. Znaczy to absolutnie nie odejmuje temu, to co mówię, utworowi przebojowości, bo to nie o to chodzi, ale przypuszczam, że współczesny zespół mógłby taką piosenkę nagrać po prostu gładziej, lepiej ją wyedytować w komputerze i jakby zrobić z niej coś takiego trochę bardziej no, spełniającego normy współczesnych czasów. Ja myślę, że ta piosenka może nie spełniać niektórych tych norm, ale dzięki temu właśnie może być takim cennym spojrzeniem w bardzo niedaleką tak naprawdę przeszłość.
0: I tak naprawdę jest bardzo oryginalna. Ty w górę, ja w dół. Zespół Pustki, a moim gościem był Radosław Łukasiewicz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia na antenie Radia Opole w programach muzycznych.
1: Dziękuję bardzo.

Już w piątek Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaprasza na otwarcie wystawy Aga Krysiuk, Polskie Gwiazdy z Winyli. Na wystawie zobaczymy portrety polskich wykonawców stworzone z płyt winylowych. Prace pełne detalu, które z bliska pokazują winyl w zupełnie nowej roli. Muzeum zaprasza na wernisaż i pierwsze spotkanie z wystawą już 24 lipca o godzinie 18:00.

0: Radio Opole. Jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 21. Na Ukrainie trwają kolejne ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej.
1: Widzimy ogromne zaangażowanie, bardzo duży wysiłek.
0: Coraz więcej mieszkańców regionu chce zakładać przydomowe pasieki. W tych wiadomościach także serwis sportowy Cezarego Puzyny.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Ten serwis zaczynamy od Ukrainy. W Woli Ostrowieckiej odnaleziono już szczątki 38 ofiar rzezi wołyńskiej. Od ubiegłego tygodnia na miejscu pracują fachowcy polskiego i ukraińskiego IPN, a także Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz archeolodzy przedsiębiorstwa Wołyńskie Starożytności. O przebiegu prac mówi ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
1: Jestem pełen szacunku i podziwu, ponieważ są to w 99% Ukraińcy, którzy pracują w tym miejscu, w miejscu zbrodni, popełnionej nie przez Ukraińców w takim sensie wszystkich, tylko przez bardzo konkretne osoby, bardzo konkretną organizację. Niemniej jednak ta praca jest dla nich, myślę, że w jakimś stopniu trudna, natomiast tu naprawdę nie mamy zastrzeżeń. Widzimy ogromne zaangażowanie, bardzo duży wysiłek.
0: Prace potrwają do 7 sierpnia.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
0: Najmłodsi mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla nadal mogą korzystać z bezpłatnych szczepień przeciw meningokokom typu B. Program jest przeznaczony dla dzieci urodzonych w latach 2021-2024, mówi rzecznik ratusza Piotr Pękala.
3: Z programu mogą korzystać dzieci zameldowane na pobyt stały lub czasowy, trwający co najmniej 12 miesięcy na terenie gminy Kędzierzyn-Koźla. Szczepienia realizuje Optima Medycyna przy placu Syrzyckiego 1 we wtorki i w czwartki. Zapisy prowadzone są osobiście w placówce lub telefonicznie.
0: W ramach programu profilaktyki zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizowane są również badania, m.in. w kierunku wykrywania raka piersi, tarczycy czy gruźlicy.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn podejrzanych o pobicie 67-latka z Poznania, który stanął w obronie ukraińskiego nastolatka atakowanego w tramwaju. Sprawcy byli już wielokrotnie notowani za przestępstwa, mówi Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4: W trakcie zdarzenia interweniowała kobieta będąca świadkiem całej sytuacji, próbując rozdzielić uczestników. Mimo jej reakcji mężczyźni nadal się wzajemnie atakowali, a do zajścia dołączył drugi z agresorów, który również próbował zaatakować starszego mężczyznę. Świadkowie powiadomili o zdarzeniu operatora numeru alarmowego. Policjanci skierowani na miejsce nie zastali jednak ani pokrzywdzonego, ani sprawców.
0: Jutro zatrzymani mają usłyszeć zarzuty. Śledczy wciąż szukają nastolatka, który był przez nich obrażany.
2: Na dobry wieczór. Wiadomości Radio Opole.
0: Coraz więcej osób interesuje się prowadzeniem przydomowej pasieki, dlatego w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie trwa szkolenie dla początkujących pszczelarzy. Oprócz wykładów uczestnicy mogą wziąć udział także w zajęciach praktycznych przy ulach. Zakładanie pasieki jest skomplikowane, mówi specjalista w dziedzinie pszczelarstwa Michał Kruszyński.
5: I niestety tutaj nie można się nakładać na to, że to jest tylko pozyskiwanie produktów pszczeli. Głównym celem musi być dobro pszczół i po to, żeby te pszczoły były zdrowe, dobrze się rozwijały, a tak jakby powiedzmy efektem ubocznym jest te pożytki i wszystkie dodatki do pasieki typu miód, pyłek pszczeli.
0: Podczas szkolenia omawiane jest również prowadzenie pasieki w trakcie roku, temat zwalczania chorób czy przygotowania pszczół do zimy. A tak o swojej motywacji do udziału w zajęciach mówili uczestnicy warsztatów.
6: Myślimy, że założy pasiekę. Jest to ciekawe zajęcie. W każdym zawodzie są jakieś ryzyka.
7: Dostaliśmy bardzo dużo różnych informacji, jakie wybrać na przykład ule, o rodzajach miodów, a także o różnych zagrożeniach.
8: To znaczy ciekawość, bo książka książką, a kontakt z żywym człowiekiem, który potrafi opowiedzieć o pewnych rzeczach, bardzo pomaga.
0: I ponownie spoglądamy na piłkarskie areny, gdzie polskie drużyny walczą dziś w eliminacjach Ligi Mistrzów. Lech Poznań wygrał 4-1 wyjazdowe spotkanie z duńskim Orchus. Natomiast Górnik Zabrze nadal gra w Stambule z wicemistrzem Turcji Fenerbahçe. Półtorej minuty temu rozpoczęła się druga połowa. Na tablicy wyników od 37 minuty 1-0 dla gospodarzy. A więcej informacji ze świata sportu w Radiu Opole już teraz.
2: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
0: 4 po 21.
2: Sport w Radiu Opole.
9: Cezary Puzyna, dobry wieczór. Mundial z 48 zespołami może się już nie wydarzyć. Szef FIFA Gianni Infantino na poważnie zastanawia się nad powiększeniem mistrzostw świata do 64 reprezentacji. Portal Polskiego Radia 24 cytuje szefa federacji, który nie wykluczył tego w wywiadzie dla szwajcarskich mediów. A następny mundial zostanie zorganizowany na Półwyspie Iberyjskim oraz w Afryce Zachodniej. Czyli w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Pojawiła się propozycja, aby 3 mecze zostały rozegrane w Urugwaju, Paragwaju i Argentynie. to dla upamiętnienia setnej rocznicy pierwszych mistrzostw. O szczegółach Michał Makowski.
0: Świeżo upieczeni mistrzowie świata wezmą na siebie większą część ciężaru organizacji mundialu w 2030 roku, przygotowując do dyspozycji piłkarzy i kibiców 11 stadionów, m.in. w Madrycie, Barcelonie, Sewilli czy Maladze. Maroko zaoferuje 6 obiektów sportowych, w tym spektakularny wielki stadion Hassana II, a Portugalia łącznie 3 stadiony w Lizbonie i w Porto.
9: TVPSport.pl ujawnia skład kadry siatkarzy na turniej finałowy Ligi Mistrzów. Według ustaleń dziennikarzy stacji w składzie, który będzie przygotowywać się w Spale do zawodów w Chinach, zabraknie Marcela Bakaja i kontuzjowanego Jakuba Kochanowskiego. Biało-czerwoni wylecą na finały ligi w piątek późnym popołudniem. Ćwierćfinałowy mecz z Ukrainą zagrają 30 lipca o 13:30 polskiego czasu. W pierwszy weekend sierpnia 10 reprezentantów Polski w skokach narciarskich dostanie szansę pokazania swoich umiejętności podczas weekendu otwierającego tegoroczną edycję letniego Grand Prix. Areną zmagań będzie obiekt imienia Adama Małysza w Wiśle, gdzie kibice będą mogli przyjrzeć się pierwszym efektom współpracy Macieja Maciusiaka ze Stefanem Horngacherem, który dołączył do kadry jako koordynator szkolenia. Jak pisze skijumping.pl, Polska może wystawić 10 zawodników do zawodów w Wiśle. Mam tę 10 w głowie, ale każdemu damy szansę, mówi trener w rozmowie z portalem. Przed nami kolejny jubileusz opolskiego klubu. Tym razem setną rocznicę utworzenia świętuje Tor Dobrzeń Wielki. Dwudniowe urodziny zaplanowano na 8 i 9 sierpnia. W programie m.in. mecz legend z udziałem Odry Opole, Tor Przeszkód, piknik.

0: Opady możliwe także jutro w ciągu dnia, a na termometrach do stopni 22. Spoglądam jeszcze na kolejne dni i tak na przykład w czwartek jeszcze chłodniej, bo według synoptyków IMGW możemy się spodziewać zaledwie 20, a do tego możliwe burze.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
4: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
5: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
6: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
7: Ty też możesz nam pomóc!
6: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
8: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
6: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
9: Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki
10: czują się bezpieczne i kochane.
11: Mogą być kim chcą, bez ograniczeń.
12: Wierzą w siebie i swoje możliwości.
13: Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał.
14: Dziękuję, że we mnie wierzysz.
15: Razem możemy zmienić świat.
16: Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek.
9: Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Zientarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak można wspierać dzieci, młodzież, ale też i dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych. Chociaż mówi się, że tych dysfunkcji jest bardzo dużo i trudno jest powiedzieć, gdzie jest ta granica, ale tak bardzo ogólnie i w zasadzie dla wszystkich zajmuje się tym i wspiera Stowarzyszenie Widzących Więcej. Już dzisiaj w studio jest wolontariuszka tego stowarzyszenia Magdalena Jacewicz. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Na co dzień pracujesz w Fundacji GECO, jesteś koordynatorką Opolskiego Centrum Wolontariatu Iskra. Co w takim razie skłoniło cię do tego, żeby jeszcze pracować wolontariatką, podkreślmy to, właśnie w Stowarzyszeniu Widzących Więcej?
1: Kilka powodów. Jeden z nich to to, że studiuję psychologię, właściwie już kończę, zostało mi dokończenie pracy magisterskiej.
0: To trzymamy kciuki.
1: Nie, dziękuję. Więc moje zainteresowanie psychologią to jeden z powodów zaangażowania się w wolontariat w Stowarzyszeniu Widzących Więcej. Drugi z powodów to to, że chciałam też, działałam jako wolontariuszka w przeróżnych organizacjach, ale chciałam spróbować działania jako koordynatorka wolontariatu poza Centrum Wolontariatu, bo w Centrum Wolontariatu prowadzimy wsparcie dla koordynatorów wolontariatu i chciałam mieć też to doświadczenie koordynowania w innej organizacji, żeby móc lepiej wspierać też w Centrum Wolontariatu, ale także to, że utożsamiam się z misją Stowarzyszenia Widzących Więcej, bo stowarzyszenie działa bardzo szeroko w całym kraju i także tutaj u nas w Opolu na rzecz osób z rodzin dysfunkcyjnych. I to jest takie bardzo szerokie pojęcie, myślę, że też później sobie je rozwiniemy i uważam, że to są tematy, które stowarzyszenie porusza, są bardzo ważne i potrzebne i że tak naprawdę wielu z nas pochodzi z rodzin dysfunkcyjnych.
0: No właśnie, no są takie teorie, które mówią, że większość Polaków, że mamy też takie doświadczenie DDA i DDD. To są też koncepcje psychologiczne, które i też współczesnych takich popularyzujących psychologię influencerek, które twierdzą, że większość w Polsce mierzą się z tymi różnymi dysfunkcjami. Szeroko bardzo można mówić, ale ta wasza organizacja pozarządowa, która powstała w 2019 roku, chce przede wszystkim wspierać tych, którzy mierzą się z konsekwencjami trudnych doświadczeń życiowych. No i to też można bardzo różnie interpretować, no bo profilaktyka zdrowia psychicznego, wzmacnianie odporności psychicznej, wspieranie się w kryzysach jest potrzebne wszystkim nam. Bez względu na to, jakie mamy doświadczenia, prawda? Bo każdy też ma różną odporność i różnie sobie radzi. Czasami ktoś ciężko znosi jakąś sytuację, utratę kogoś bliskiego, bo wiem, że też wspieracie osoby w żałobach. A czasami no, komuś to przychodzi dużo łatwiej. Tutaj wiele czynników na to wpływa.
1: Tak, zgadzam się. Też na różnych etapach życia mamy różne potrzeby, spotykają nas różne doświadczenia i w zależności od odporności psychicznej danej osoby ktoś może potrzebować mniejszego bądź też większego wsparcia. Są osoby, które wsparcie znajdują w bliskim otoczeniu, ale są też takie osoby, które pochodzą z rodzin dysfunkcyjnych, które czasami tego wsparcia w najbliższych osobach nie mają i właśnie do takich osób kierujemy swoje działania i także do takich osób, które w swoim czasami dorosłym już życiu nadal ponoszą konsekwencje tego, że jako dzieci dorastali w rodzinach dysfunkcyjnych i też jednym słowem, rodzina dysfunkcyjna to jest taka rodzina, to nie tylko rodzina, w której była przemoc czy w której był alkohol, ale jest to taka rodzina, w której potrzeby, w tym potrzeby emocjonalne członków rodziny nie były w pełni zaspokajane w taki sposób, że rzutowało to i rzutuje być może nadal na poczucie bezpieczeństwa tej osoby, na jej rozwój, na całe tak naprawdę dalsze życie.
0: Jakie na przykład potrzeby Bycia wysłuchanym, zauważonym, zrozumianym.
1: Tak, potrzeby bycia zauważonym, wysłuchanym, także potrzeba miłości, bo w niektórych rodzinach i no jest to niestety doświadczenie też wielu osób, które dorastało w czasach PRL-u. Dzieci miały być posłuszne i dzieci miały być grzeczne, nie zabierać głosu, bo dzieci i ryby głosu nie mają. I to później ma bardzo negatywne konsekwencje dla osób już dorosłych, które nie potrafią zabierać głosu w ważnych dla nich sprawach, nie mają umiejętności asertywnego zachowywania się, czy to w sytuacjach rodzinnych, czy to w sytuacjach domowych. Czasami też wchodzą w jakieś relacje, które są dla nich krzywdzące. Bardzo poważne skutki może nieść dla dalszego życia właśnie taka rodzina dysfunkcyjna.
0: No tak, stawianie granic na przykład też jest taką bardzo ważną umiejętnością, asertywność albo mówienie o swoich potrzebach bardzo głośno, a nawet uzmysłowienie sobie swoich potrzeb. Często mówi się, że przemoc i sytuacje przemocowe albo język, który jest językiem agresywnym i konflikty, które są w relacjach, w rodzinie czy w pracy, etc., biorą się z tego, że ludzie nie wiedzą, jakie mają potrzeby i ten konflikt właśnie płynie z tych niewyrażonych potrzeb. To też jest taka wiedza, którą warto uzyskać.
1: Tak, jak najbardziej taka wiedza o tym, czego potrzebujemy i także umiejętność zakomunikowania swoich potrzeb otoczeniu w sposób bezpieczny, w sposób także akceptowalny, bo czasami możemy żądać od innych, żeby oni zaspokajali nasze potrzeby, a nie komunikować się też w sposób, powiedzmy, dorosły, dojrzały, więc to wszystko mogą być konsekwencje właśnie dorastania w rodzinach dysfunkcyjnych. I my także prowadząc warsztaty, czy to w Opolu, czy w innych oddziałach Stowarzyszenia Widzących Więcej, właśnie takim tematom poświęcamy bardzo dużo uwagi, żeby wspierać osoby dorosłe, a także rodziny z dziećmi, w tym, żeby budować takie kompetencje zauważania swoich potrzeb, komunikowania swoich potrzeb, wzmacniania poczucia własnej sprawczości, budowania pewności siebie, asertywnej komunikacji, komunikacji bliskimi, którzy być może potrzebują pomocy, ale nie zawsze też wiemy, jak zachować się wobec osób, które są w kryzysie i czasami rzeczy, które mówimy na przykład do bliskiej osoby w depresji, nie są wspierającymi komunikatami, mimo że nasze intencje mogą być dobre, to też nie zawsze wiemy, jak wspierać innych i to też są takie tematy, które my poruszamy.
0: No to jest bardzo ważne, bo często jest tak, że chcemy pomagać i albo chcemy kogoś mobilizować, weź się w garść, nie martw się, wszystko będzie dobrze, albo zrób to i to, udzielamy dobrych rad, a to wszystko jest dużo bardziej skomplikowane. Są takie też poradniki ABC, jak nieść pomoc i rozumiem, że takie podstawowe informacje u Was można uzyskać, no na przykład przychodząc na jakiś kurs, albo przychodząc na jakieś spotkanie, albo czy można się po prostu do Was zgłosić.
1: Można się zgłosić do Stowarzyszenia Widzących Więcej poprzez stronę i stronę widzewięcej.pl, tam przez zakładkę kontakt. Można z nami porozmawiać na warsztatach stacjonarnych w Opolu, jakie prowadzimy i my możemy pokierować, bo Stowarzyszenie Widzących Więcej oferuje też wsparcie dla osób w kryzysie, dla osób w potrzebie. To jest też wsparcie terapeutyczne, jest możliwość skorzystania z terapii tak zwanych niskopłatnych, czyli dla osób, które nie mają możliwości skorzystania z pełnopłatnych wizyt i spotkań z psychologami. Także takie wsparcie bezpośrednie można też uzyskać. Warsztaty stacjonarne, które są prowadzone przez wolontariuszki stowarzyszenia i wolontariuszy Stowarzyszenia Widzących Więcej, są bezpłatne.
0: Ale to są specjaliści.
1: Tak, są to specjaliści, są to osoby, które są przeszkolone i które cały czas szkolą się. Tutaj nasz zespół w Opolu, za który ja odpowiadam, są to psycholożki i przyszłe psycholożki.
0: To w takim razie jakie będą warsztaty w najbliższym czasie? Bo wiem, że takie mają się odbywać. Może ktoś nas teraz słyszy, kto ma czas albo poczuje, że jest jakiś taki temat, chciałby wzmocnić swój sposób funkcjonowania. Często tak mi się ostatnio zdarza, rozmawiam z kobietami na różnych spotkaniach i ich warsztatach. Bardzo często mówią, że na przykład nie wiedzą jak odmówić córce, która prosi, żeby mama zajęła się jej dziećmi, a ona ma inne potrzeby i nie wie, co ma zrobić, jak odmówić. No i potem te kobiety tam się spotykają i mówią, to zrób tak, albo zrób tak, doradzają, a w zasadzie ona nie wie, więc to jest też, myślę, bardzo takie ciekawe na warsztatach, bo można się spotkać z różnymi wizjami, różnymi podejściami, po prostu też przećwiczyć, albo nawet o tym porozmawiać. To jest też bardzo uwalniające.
1: Zgadzam się i tutaj dziękuję za podrzucenie tematu na kolejne warsztaty. Porozmawiamy z wolontariuszkami o tym. A na te wakacje jako oddział Opolski przygotowałyśmy 5 bardzo ciekawych moim zdaniem warsztatów, na które serdecznie zapraszamy. Tytuł warsztatów to Zakochaj się w sobie na lato. I to będą warsztaty prowadzone przez psycholożkę, przez Glorię Nocuń, która będzie rozmawiała z wami, z uczestniczkami głównie, bo tak obstawiam, że panie będą uczestniczkami tych warsztatów.
0: No ale chcemy też, żeby byli panowie.
1: Zapraszamy bardzo serdecznie panów, bardzo serdecznie zapraszamy. I to będą warsztaty poświęcone obrazowi naszego ciała, samoakceptacji i temu, że możemy przeciwstawić się tej presji społecznej, mediów społecznościowych, żeby wyglądać w określony sposób. My nie musimy tego robić i możemy jakby żyć w zgodzie ze sobą i w zgodzie ze swoim ciałem, akceptować to, jak wyglądamy, a nawet jeśli mamy chęć do zmiany czegoś w swoim ciele, to ważne, żeby ta chęć wynikała z nas, a nie z presji otoczenia. Także to będzie temat jednych z warsztatów.
0: No i ta zmiana też, żeby wynikała z takiej chęci zmiany i z akceptacji, nie z jakiejś złości, czy nie z jakiejś pogardy wobec własnego ciała. Bo oczywiście to wcale nie o to chodzi, żeby ciało pozytywność, o której dzisiaj się bardzo dużo mówi, zwalniała nas, ludzi, z dbania o ciało, z gimnastyki, ze zdrowej diety, z dbania o odpowiednie parametry, bo to wszystko jest bardzo ważne i zdrowe. No, ciało musi być utrzymane w dobrej kondycji i myślę, że to jest też bardzo ważny temat, ale z drugiej strony, żeby to wynikało no właśnie z takiego zachwytu nawet nad swoim ciałem.
1: Tak, i z tego też, żeby pokochać, a nie działać przeciwko niemu. Tak, bo to też jakby czasami nieważne jest to, co robimy, ale bardzo ważna w moim odczuciu jest ta intencja, z jaką to robimy. Czy my nawet zmieniamy sposób odżywiania dlatego, że nie możemy patrzeć na siebie w lustrze, bo uważamy, że wyglądamy obrzydliwie, czy my zmieniamy swój sposób odżywiania dlatego, że my chcemy być zdrowe, chcemy dostarczać wartościowych, odżywczych pokarmów, żeby się czuć dobrze, żeby się czuć ze sobą lepiej, żeby poprawić swój stan zdrowia.
0: I mamy kontakt z ciałem, prawda?
1: Tak. Tak, więc tutaj jakby ten rozmowy o obrazie własnego ciała, o źródłach kompleksów, o tym jak postrzegamy swoje ciała, z czym nam jest trudniej, z czym nam jest niewygodniej i jak można pokochać bardziej siebie. Mhm. To będzie temat naszych najbliższych warsztatów.
0: Czasami jest też tak, że ktoś naprawdę świetnie wygląda, ale dalej wydaje mu się, że jest niewystarczający, albo no właśnie ćwiczy ponad miarę, albo nie je, bo chce jeszcze lepiej wyglądać. I tak naprawdę to ciało pozytywne dotyczy każdego, bo nie kto jak wygląda. To znaczy każdego, kto ma ciało i kto no nie ma takiej świadomości tego, żeby mieć z ciałem należyty kontakt, taką relację opartą na czułości, bliskości wobec własnego ciała. To bardzo ciekawe warsztaty. Będzie można się temu wszystkiemu poprzyglądać.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy. A kolejne warsztaty też będą o ciele. W parku na Bolko będziemy ćwiczyć ćwiczyć głównie, będziemy się przyglądać w ruchu temu, jak emocje odkładają się w naszym ciele. Tytuł warsztatów to mapa emocji w ciele i tutaj chcemy zaprosić mieszkańców Opola do spotkania w naturze, do relaksacji, do odpuszczania pewnych napięć, które w ciele się bardzo kumulują, do tego, żeby je zauważać, do tego, żeby się nauczyć kilku fajnych technik właśnie nawiązania kontaktu ze swoim ciałem i uwalniania stresu, który no, chcąc, nie chcąc, często się w ciele gromadzi.
0: Często nawet nie mamy świadomości, boli nas kręgosłup w jakimś miejscu i wydaje nam się, że to od złego siedzenia, a to okazuje się, że to siedzenie plus jeszcze coś, jakaś emocja, prawda, która przytrzymuje ten ból. Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować na te warsztaty?
1: Na wszystkie nasze warsztaty obowiązują zapisy online. Warsztaty są bezpłatne, ale można znaleźć nasze wydarzenia na Facebooku Stowarzyszenia Widzących Więcej i w każdym wydarzeniu jest formularz zapisowy, także zapraszamy do zapisów. Nie trzeba się specjalnie przygotowywać do warsztatów. Te warsztaty w plenerze 17 lipca, no to tu zachęcamy, żeby wygodnie się ubrać, zabrać butelkę wody, jakąś matę albo kocyk, bo będziemy ćwiczyć.
0: No wspaniale, i się relaksować, i spotykać.
1: Tak, i w naturze.
0: No i w naturze, na pięknej naszej wyspie w Opolu.
1: Tak jest.
0: I kolejne warsztaty?
1: Kolejne warsztaty to pierwsza pomoc emocjonalna, czyli co powiedzieć, gdy brakuje słów. Tutaj tematem warsztatów jest nabycie umiejętności odpowiedniej rozmowy i poznanie narzędzi i technik, jak możemy wspierać bliskie nam osoby, które są w trudnej sytuacji, tak aby to nasze wsparcie było efektywne, tak żeby nasza chęć pomocy mogła faktycznie wesprzeć osoby z naszego otoczenia, które tej pomocy potrzebują.
0: Czyli to wtedy, kiedy ktoś z naszych bliskich doświadcza jakiejś trudności, albo choruje przewlekle, albo ma jakąś kryzysową sytuację, tutaj taka praktyka, co zrobić, jak go wspierać, ale też jak zadbać o siebie, bo często bierzemy na siebie zbyt dużą chęć pomocy, albo wchodzimy w jakiś układ pomagacza tak zwanego i ponosimy bardzo duży koszt emocjonalny, a w zasadzie nie przekłada się to na pomoc.
1: Tak, w takiej sytuacji kryzysowej, która dotyka często jedną osobę, ale też oddziałuje na całe otoczenie rodziny czy otoczenie w ogóle tej osoby, może się wydarzyć bardzo wiele, bo możemy nie wiedzieć, jak się zachować w trudnej sytuacji. Na przykład mamy bliską osobę w żałobie i chcielibyśmy ją jakoś pocieszyć, ale czy czasami brak nam słów, nie wiemy, co powiedzieć, co będzie adekwatne, co będzie odpowiednie, czego ta osoba tak naprawdę może potrzebować, bo też ile osób, tyle potrzeb. Czasami bierzemy na siebie zbyt wiele i chcemy rozwiązywać za jakąś osobę w kryzysie czy w trudnościach jej problemy, bo tak bardzo chcemy pomóc, że nie dajemy przestrzeni tej osobie na to, żeby ta osoba wzięła odpowiedzialność za swoje życie i czasami nasze dobre intencje i wsparcie jest przekraczające. Także tutaj będziemy na tych warsztatach, pierwsza pomoc emocjonalna, będziemy się pochylać nad tymi kwestiami tak, żeby uczestnicy mogli odpowiednio i naprawdę wspierająco być dla bliskich, bez przekraczania siebie i bez nadużywania siebie.
0: Czy jeszcze jakieś będą formy warsztatowe w czasie wakacji?
1: Tak, także w sierpniu planujemy warsztaty w naturze. 8 sierpnia zapraszamy całe rodziny znowu na Wyspę Bolko. Bardzo lubimy tam organizować warsztaty, kiedy pogoda na to pozwala. To będą rodzinne podchody pod hasłem Widząc Więcej w Naturze i na rodziny będą czekały różne zadania związane z dobrostanem, z uważnością, z redukcją stresu, z radością z ruchu. Także tutaj nie ma żadnych ograniczeń wiekowych. Zapraszamy wszystkich.
0: Bardzo intensywne wakacje, warto z tego korzystać, ale wiem też, że robicie bardzo dużo szkoleń i konferencji w całej Polsce. Ta oferta szkoleniowa jest dla psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych, streetworkerów, osób, które wspierają osoby ze syndromem DDA i DDD, a także z doświadczeniem przemocy, uzależnienia lub zaniedbania. Z tego wszystkiego można korzystać po prostu. To jest w różnych miastach.
1: Tak, działania, które są skierowane dla specjalistów, czy to dla psychologów, czy to dla edukatorów, nauczycieli, dla pracowników socjalnych. I tutaj mamy jakby bardzo szeroki zakres działań, bo zarówno konferencje, na przykład w październiku w Siemianowicach Śląskich 23 października odbędzie się konferencja pod hasłem Interdyscyplinarne wsparcie rodziny w kryzysie psychospołecznym. Stowarzyszenie Widzących Więcej prowadzi też warsztaty pod hasłem Akademia Pracownika Socjalnego. Kurs interwencji kryzysowej, to jest taki 60-godzinny kurs. Jest także Szkoła Trenerów Odporności Psychicznej. To z kolei jest szkolenie skierowane głównie do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, z dorosłymi, do edukatorów, do trenerów. Jest także szkolenie specjalistyczne dotyczące właśnie tematów DDA i DDD. Jest Akademia Bliskich Relacji. To z kolei są warsztaty skierowane do rodziców wywodzących się właśnie z rodzin dysfunkcyjnych, żeby wyposażyć rodziców w takie narzędzia pozwalające im lepiej wspierać swoje dzieci, lepiej budować relacje partnerskie, jako że osoby z rodzin dysfunkcyjnych nie zawsze miały dobry wzorzec tych relacji w domu, dlatego tutaj ten temat i właśnie szkolenie Akademia Bliskich Relacji. Będzie też w październiku bardzo ciekawe szkolenie dla specjalistów, głównie dla psychologów, Akademia Diagnostyki Różnorodności, są szkolenia TUS, Letnia Szkoła Przyszłego Psychologa, także naprawdę tych szkoleń dla specjalistów Stowarzyszenie Widzących Więcej przygotowuje bardzo dużo.
0: Jak to wygląda w Opolu? Dużo osób przychodzi właśnie z rozpoznaniem czy z podejrzeniem tego syndromu DDA i DDD?
1: Powiem tak, że to zależy. To zależy od tematu warsztatów. Zwykle są to też kameralne grupy, bo na tym nam zależy, jako że tematy okołopsychologiczne to są takie wrażliwe tematy i bardzo często uczestnicy otwierają się i opowiadają o swoich doświadczeniach czasem trudnych, więc zależy nam na tym, żeby budować atmosferę zaufania, więc to zwykle są grupy takie 10-15 maksymalnie osób.
0: Czy to jest tak, że zgłaszają się, przychodzą ludzie na te warsztaty, którzy już są w jakichś terapiach, czy częściej bywa tak, że no ktoś czuje, że chciałby coś zrobić, albo przeczytał jakąś książkę, albo coś usłyszał i pojawia się na warsztatach, a potem decyduje się na terapię, albo może to jest jakaś forma też wsparcia tej terapii. Jestem ciekawa, jakie ludzie mają powody, dlaczego przychodzą.
1: Myślę, że wszystkie z tych grup osób pojawiają się na warsztatach. No, my też nie wypytujemy o takie dane wrażliwe, ale wiem tyle, ile uczestnicy sami chcą nam powiedzieć. Czasami jest to temat, który uczestnika przyciągnie, czasami ktoś przychodzi dlatego, że koleżanka powiedziała, że są fajne warsztaty, czasami są to osoby, które mają właśnie jakieś trudności i szukają wsparcia i właśnie takie warsztaty są dla nich na dany moment taką formą wsparcia, która jest dla nich potrzebna. Jeżeli ktoś potrzebuje terapii, potrzebuje wsparcia psychologa, no to my też kierujemy zarówno do, opowiadamy o możliwościach wsparcia ze strony stowarzyszenia, ale też jeśli ktoś pyta nas o to, to kierujemy do miejsc, w naszym mieście, gdzie można uzyskać taką pomoc.
0: Czym jest w ogóle ten syndrom DDA i syndrom DDD? Bo już sporo o nim tutaj rozmawiamy, przewija się cały czas, mówimy o formach warsztatowych i wsparcia. Gdybyś miała tak określić, właśnie z pracy z tymi różnymi osobami, które przychodzą, czym to się objawia najczęściej i jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne?
1: DDA to są dorosłe dzieci alkoholików, DDD dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, czyli są to osoby, które w związku ze swoimi doświadczeniami z dzieciństwa potrzebują wsparcia w bardzo różnych obszarach, bo to tyle, ile osób, tyle historii. Czasami to wsparcie i te historie, które ktoś musiał przeżyć, są bardzo trudne, bardzo obciążające. Czasami one nie są być może w jakimś takim spojrzeniu ogólnym tragiczne czy bardzo obciążające, a jednak skutkują trudnościami w życiu dorosłym. Myślę, że trudno jest określić jakiś bardzo precyzyjny profil osoby, która przychodzi na warsztaty, która jest osobą dorosłą z rodziny dysfunkcyjnej. Raczej powiedziałabym, że są to osoby, które mają trudności bardzo różne, wynikające właśnie z trudnego dzieciństwa.
0: Jakie to są trudności?
1: Mogą być trudności z wyrażaniem siebie, to mogą być trudności ze stawianiem granic, to mogą być trudności z poczuciem własnej wartości, to mogą być trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji, to może być też zaburzony obraz własnego ciała, to może być nieznajomość własnych potrzeb, to może być brak umiejętności komunikacji. Tych obszarów jest bardzo wiele, bo to mogą być też osoby dorosłe, które rozwijały się w sposób neuroatypowy, ale otoczenie tego nie zauważało, nie wspierało. I takie osoby w wieku dorosłym mogą się mierzyć z bardzo wieloma trudnościami, mogą doświadczać zaburzeń lękowych, depresji, więc bardzo szeroki profil osób do nas trafia.
0: Czy współpracujecie także ze szkołami?
1: Nie współpracujemy na chwilę obecną ze szkołami opolskimi, natomiast oferujemy takie materiały wspierające dla nauczycieli w formie workbooków, czyli takich e-booków, które zawierają karty pracy i właśnie nasz opolski oddział przygotowywał takiego workbooka dla nauczycieli na temat emocji i tego, w jaki sposób i jakie ćwiczenia można przeprowadzać z uczniami, żeby poruszać z nimi temat regulacji emocji.
0: Czyli to są takie książki, z których mogą korzystać nauczyciele na godzinach wychowawczych, na edukacji zdrowotnej,
1: tak.
0: Albo też rodzice z dziećmi.
1: Mogą też rodzice z dziećmi, mogą właśnie nauczyciele w szkołach, bo te workbooki zawierają konkretne karty pracy z ćwiczeniami, które można przeprowadzić na lekcji.
0: Teraz mamy bardzo dużo różnych publikacji dla dzieci o emocjach i o komunikacji. Czy myślisz, że to jest wystarczające? Czy jednak to jest taka praca, którą trzeba odbywać cały czas? Jestem ciekawa, jak też na to patrzysz i w jakim wieku trafiają do Was osoby chętne, które chcą korzystać z tych warsztatów, z tych możliwości spotkań, bo wydaje mi się, że naprawdę trzeba o tym mówić. Bardzo dużo jest takich różnych form, jak się okazuje, także takie warsztaty dosyć intensywne w Opolu, no a to jest taka wiedza, która wymaga cały czas jednak takiej pracy nad sobą.
1: Myślę, że rozmów o emocjach nigdy dosyć, bo czasami jest też tak, że coś teoretycznie wiemy, ale ciężko nam jest zastosować tą wiedzę w praktyce i w życiu codziennym. Więc myślę, że jeśli temat emocji pojawia się w przedszkolu, jeśli on się pojawia w szkole, jeśli rozmawiamy o emocjach z dziećmi, jeśli omawiamy te sytuacje, które się wydarzyły trudne, bo one zawsze będą, bo jesteśmy ludźmi i emocje są częścią naszego życia i nie ma w emocjach nic złego. Trudności mogą się pojawiać wtedy, kiedy pozwalamy emocjom nami rządzić. Też ostatnio usłyszałam takie ciekawe zdanie, że emocje są jak dzieci. Nie chcemy im pozwolić prowadzić samochodu, ale nie chcemy też upychać ich do bagażnika.
0: No to podoba mi się to bardzo, bo czasami tak bardzo potocznie mówi się, dobre emocje i złe emocje, a takich przecież nie ma, wszystkie emocje są. Tylko pytanie, w jaki sposób się z nimi kontaktujemy i na co im pozwalamy, albo i nie, czy je odpychamy, czy akceptujemy i czy mamy z nimi kontakt.
1: I jak je wyrażamy, bo to też jest ważne, żeby uczyć dzieci wyrażać emocje w sposób adekwatny. Adekwatny, czyli odpowiedni do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Bo w emocjach nie ma nic złego i też na przykład złość, która ma taki bardzo zły PR jako emocja, która może świadczyć o tym, że dziecko jest niegrzeczne, rozpuszczone, albo złość, która u osoby dorosłej w pracy może świadczyć, być może ktoś tak może pomyśleć, że ta osoba, która się złości, jest nieprofesjonalna, niekompetentna, emocjonalna, niezrównoważona.
0: No właśnie, ma problem na przykład z utrzymaniem pracy, a to nie wynika z braku kompetencji zawodowych, tylko z braku jakiegoś takiego kontaktu z tymi emocjami.
1: Tak, albo z kontaktu z emocjami, ale braku umiejętności wyrażania adekwatnego tych emocji, bo te emocje, które my odczuwamy, są informacjami. Emocje niosą nam pewne informacje, złość nam mówi o tym, że nasze granice są przekraczane, że nasze potrzeby nie są zaspokajane i jeżeli my sięgniemy do tego, o czym ta złość mówi i potrafimy to wyrazić, no to wówczas ta złość jest cenną informacją, która mówi mi o mnie coś ważnego i pozwala mi zakomunikować to, co dla mnie ważne, otoczeniu. Ale jeżeli ja pozwolę złości zawładnąć sobą i zacznę krzyczeć, uderzać, rzucać talerzami, no to tak, trochę rozładuję złość, ale to jest jedyne, co osiągnę, bo w relacjach, które mnie otaczają, to w niczym mi nie pomoże.
0: Powiedziałeś, że warto cały czas uczyć dzieci wyrażania emocji, ale dzieci najczęściej i najlepiej uczą się przez modelowanie, to znaczy, że odbijają to, co widzą w świecie dorosłych.
1: Tak. Tak, dzieci uczą się niestety przez modelowanie i my jako dorośli możemy mówić i opowiadać pięknie i teoretycznie o tym, jak zachować się należy, co jest właściwe, co jest dobre, ale dzieci nas obserwują i jeśli za tym, co mówimy, nie będzie szło działanie i jeśli my nie będziemy spójni i sami tej wiedzy o emocjach nie zastosujemy do siebie, no to taka nauka pójdzie w las.
0: Często dzieci, jak się bawią w dom, to właśnie odtwarzają te role, które widzą w domu, albo kiedy bawią się w szkołę, to odtwarzają to, jak prowadzone są lekcje. To jest też taka bardzo cenna informacja, można zobaczyć siebie.
1: Tak, czasami można się zdziwić albo zaskoczyć, bo czasami dzieci postrzegają nas w taki sposób, w jaki niekoniecznie my byśmy chcieli, żeby nas postrzegano, a to może być obraz prawdziwy.
0: Ale chcę jeszcze zapytać o jedną rzecz już na koniec. Czy jeśli ktoś chciałby porozmawiać z jakimś psychologiem, bo nie wie, co ma zrobić, ma jakiś problem do końca niezidentyfikowany, to oczywiście wiadomo, że mamy służbę zdrowia i można się zapisać do psychologa, do psychiatry, ale to czasami jest długa też droga oczekiwania. Czy można przyjść do Was, bo macie psychologów i porozmawiać, poprosić o jakąś konsultację, o jakieś przekierowanie?
1: Jeśli chodzi chodzi o Opole, to my nie mamy takiej placówki stacjonarnej. My możemy przekierować do miejsc, które w naszym mieście taką pomoc świadczą, bo też na przykład nie wszyscy wiedzą, że jest w Opolu Centrum Interwencji Kryzysowej i można się na wodociągowej zgłosić i dostać pomoc psychologa w ciągu kilku dni. Teraz też w lipcu są dyżury psychologa w Urban Labie, więc też można skorzystać z...
0: Dla dzieci i młodzieży, prawda?
1: Dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
0: Dorosłych także.
1: Tak. A także fundacje i stowarzyszenia, które czasami w ramach dofinansowanych projektów świadczą pomoc psychologiczną, to my staramy się też zbierać takie informacje i przekazywać osobom, które pojawią się na naszych warsztatach. Także odsyłamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem Widzących Więcej i do form wsparcia online.
0: Bo macie też takie domy. W Siemianowicach Śląskich jest taki dom, który ma takie kompleksowe działanie. No i tam też można przecież pojechać, prawda?
1: Tak, to nie jest tak daleko od Opola, bo to jest około godzinki pociągiem. I w Siemianowicach Śląskich jest Centrum Wsparcia Dom. To jest taka placówka stacjonarna, w której można zarówno otrzymać wsparcie, jeśli jest się osobą w kryzysie zdrowia psychicznego. Są tam też, można skorzystać z diagnozy osobowości, z diagnozy ADHD. Można skorzystać ze wsparcia także życiowego w formie paczek żywnościowych, które jesienią i w okresie zimowym są wydawane i to są paczki, które po prostu osoby w kryzysie bezdomności, osoby w kryzysie mogą z takich paczek skorzystać i to są wszystko też formy wsparcia, które mogą się odbywać dzięki wsparciu, jakie Stowarzyszenie Widzących Więcej pozyskuje od osób, które obserwują nasze działania, czasami są uczestnikami działań bezpłatnych i w formie darowizny chcą podziękować za uzyskane wsparcie. Będzie licytacja online na live'ie na Facebooku stowarzyszenia. To będzie licytacja obrazów namalowanych przez podopiecznych Centrum Wsparcia Dom podczas właśnie warsztatów i półkolonii. Te obrazy będą licytowane, uzyskane wsparcie pozwoli na właśnie zapewnienie wsparcia żywnościowego w okresie jesienno-zimowym.
0: Czy, bo ty też często i te warsztaty prowadzisz i uczestniczysz, czy rzeczywiście tak jest, że po takich jednych warsztatach można coś zmienić w swoim życiu, jakąś drobną zmianę wykonać?
1: Myślę, że tak. Każde takie spotkanie, sięgnięcie w głębi do siebie może spowodować to, może być takim pierwszym krokiem ku zmianie, może być też taką ostatnią kropelką, która przeleje jakąś czarę i może być czymś. Nasze uczestniczki, uczestnicy warsztatów opowiadają o tym, jak te spotkania są dla nich wspierające i jak później czasami nawet osoby, z którymi mam kontakt na Facebooku, piszą o tym, jakby co dalej za tym działaniem, jakie działanie dalej za tymi warsztatami u nich poszło.
0: Mówi się, że droga do siebie to droga bez końca, droga w głąb, ale droga, która jest i trudna, i fascynująca jednocześnie, to może warto czasami też widzieć więcej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, Magdalena Jacewicz z Stowarzyszenia Widzących Więcej, oddziału w Opolu.
1: Dziękuję bardzo i do zobaczenia na warsztatach.
0: Do zobaczenia i dobrego wieczoru dla Państwa.

0: Natury.
1: Minęła 22 przed mikrofonem Iwona Tokarska. Rozpoczynamy program Szepty Natury, a dzisiaj zaproszenie do naszego studia przyjęła Krystyna Wańcoch z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.

0: witam wszystkich, dziękuję za zaproszenie.
1: A będziemy sobie rozmawiać dzisiaj o twojej wizycie naukowej na Palau, a Palau kojarzy nam się z takimi rajskimi wyspami, turkusową wodą. Natomiast to jest takie spojrzenie turysty. A co ty zobaczyłaś jako badacz?
0: To jest taka była na początku, może powiedzmy, moja podróż taka sprawdzająca, taki mały rekonesans chciałam zrobić, bo zawsze mi się to miejsce bardzo marzyło. Właśnie takie niedostępne, odległe i tak jak tutaj było już powiedziane, jak się widzi te zdjęcia, tą turkusową wodę, no to po prostu no nie sposób pominąć to miejsce na mapie. Także pomyślałam, że może zobaczmy, jak tam będzie. Takie ciekawe, mało znane miejsce, więc może coś tam kiedyś przyszłościowo się podzieje. No i właśnie udało mi się tą podróż zrealizować. I na początku wiadomo, że jednak patrzyłam okiem turysty, chłonęłam to jako właśnie taka turystka, która chciała w tej pięknej turkusowej wodzie popływać, pozwiedzać. No a potem już troszeczkę przyszło bardziej takiej naukowej części tej mojej podróży. Udało mi się właśnie nawiązać kontakt tam z jednym z pracowników muzeum. Taki młody chłopak, który naprawdę bardzo zna się dobrze na roślinności. Taki powiedzmy też można go zaliczyć do etnobotaników i myślę, że i bardzo jest w ogóle chętny do współpracy, także myślę, że coś tam
1: czyli
0: można.
1: To może jeszcze nie być koniec twoich wizyt na Palau.
0: Właśnie, mam nadzieję, że nie, bo tutaj dał mi taką nadzieję na to, że ta współpraca może właśnie urosnąć do jakiejś tej wyższej rangi. I tym bardziej jednak widać po tej mojej podróży, że potrzeba mieć tam jakiegoś lokalsa, bo jednak ludność tamtejsza nie do końca jest taka otwarta do rozmów z obcymi i jednak warto mieć taką osobę, która może jest miejscowa i poprowadzi i właśnie wie o co chodzi, jak się prowadzi badania, także pomoże.
1: Gdybyś mogła powiedzieć w ogóle, tak nakreślić nam geograficznie, gdzie właściwie znajduje się Palau, bo być może słuchacze Radia Opole nie mają bladego pojęcia.
0: No właśnie, tak mało kto wie, gdzie jest umiejscowiony ten kraj, a jest tak właściwie na drugim końcu świata, można powiedzieć. Najbliżej mu, tak myślę, chyba do Filipin. Tam jest chyba jakieś, nie wiem, ile tych set kilometrów. I później tak właściwie długo, długo nic. I jakieś inne maleńkie kraje, wyspiarskie właśnie na Pacyfiku, jakieś wyspy należące do Stanów, tam też jeszcze jest Guam, także dużo różnych, jeszcze może Nauru, tak powiedzmy, no ale to są już też takie państwa, które tak właściwie mało nam mówią, ale jeśli miałabym to jakoś nakreślić najłatwiej, no to powiedzmy, że najbliżej mu do Filipin.
1: Mhm. Czyli taka Azja, piękna Azja, jeszcze taka nie do końca odkryta.
0: Powiedzmy, że to jednak nie Azja, bo nie? To już jest jednak kraj, tak, to są kraje Pacyfiku, tak właściwie Palau należy do Pacyfiku, do Mikronezji również, także to już jest totalnie inny świat. To nie zaliczyłabym tego do Azji. To jest taki twór, właśnie mówię, wysp Pacyfiku, to już jest coś, co nie do podrobienia i to jest tylko tam.
1: Nim przejdziemy do zachwycenia się nad tym, co po prostu jest urzekające pod kątem przyrody, natury, to jeszcze opowiedz, jak bardzo skomplikowana jest podróż do Palau.
0: Właśnie, bo tak właściwie, dlaczego te Palau jest takie ciekawe i tak bardzo chciałam tam polecieć, dlatego że jest też między innymi niedostępne, mało dostępne. Podróż składa się tak właściwie z kilku lotów, co najmniej dwóch. I jeszcze kiedyś widziałam, że były loty z Filipin, kiedy ja leciałam pod koniec 2025 roku, to były, już tych lotów nie było, były tylko loty tak właściwie przez Tajwan i chyba ze Stanów. Nie wiem, czy coś z Japonią, prawdopodobnie z Japonią też coś tam jest związanego, jakieś loty, ponieważ też to kraj taki, powiedzmy, też mocno współpracujący z Japonią. Więc, ale główne te loty to jest przez Tajwan i przez Stany.
1: A potem jakimiś łódeczkami się pływa?
0: A tutaj muszę powiedzieć, że nie. Bardzo byłam zaskoczona, jak właśnie ten lot z Tajwanu na Palau, bo ja leciałam przez... Była bardzo długa podróż. Ona trwała praktycznie prawie dwa dni. Z Warszawy leciałam do Pekinu, z Pekinu do Tajpej. Jeszcze tam sobie po Tajwanie poprzemieszczałam się chwilę, popodróżowałam, no i potem właśnie z Tajpej już leciałam do Koror, do Palau. No i właśnie te linie China Airlines, które prowadzą właśnie z Tajpej do Koror, są po prostu tak przepiękne, że nie sposób tego opisać. Ja nawet nie spodziewałam się tego, bo leciałam wcześniej też innymi jakimiś tam liniami, tymi chińskimi, i byłam taka trochę załamana, jak to teraz przelecieć tyle godzin w takich warunkach. No okej, dało radę, a potem jak siadłam do China Airlines, to się rozmarzyłam. Przepiękne są te linie, takie wręcz powiedziałabym ekskluzywne. Bardzo tam, już nawet w samolocie był taki nacisk na ochronę tej przyrody, tego Palau, że prosimy, żeby nie niszczyć, zostawić tą przyrodę w spokoju, tak jak ją zostaliśmy, tak właśnie prosimy właśnie ją zostawić tak dokładnie. I też było dbane o to, żeby nie... z tego samolotu ludzie nie przenieśli żadnych jakichś pasożytów, jakichś owadów. Więc
1: czyli było odkażanie, rozumiem, że
0: dokładnie,
1: na pokładzie.
0: Dokładnie. Także to było nawet, bym powiedziała, mówię, tak bardzo ekskluzywnie.
1: Czyli podróż skomplikowana, wielogodzinna, z różnymi przesiadkami, ale w końcu jak dotarłaś do celu, to jakie wrażenie to Palau zrobiło na tobie?
0: Byłam zaskoczona tym, jak... To jest, nie chcę powiedzieć dziki kraj, bo to jest złe słowo, ale chodzi o taki pierwotny, też może złe słowo, po prostu uderzyła mnie ta zieleń. To, że tam były te drogi, ale tak właściwie nawet bym nie nazwała tego miastem, no bo to nie była akurat stolica, Koror to dawna stolica, do którego przylecieliśmy, ale dla mnie to było... powiedzmy, jakieś lotnisko gdzieś tam w lesie umiejscowione. Wszędzie te drzewa, wszędzie zielono. Ten klimat mnie uderzył taki właśnie bardzo wilgotny. Ja się czułam już jak tam, gdzie powinnam być, bo ja uwielbiam te klimaty. Uwielbiam taki tropikalny właśnie klimat i byłam zachwycona, bo to było to.
1: I takie miejsca niezbyt skomercjalizowane, prawda?
0: Nie, to totalnie nie. Tam właściwie, no mówię, to lotnisko to takie jakieś mini baraczek, coś w tym stylu. Totalnie się tego aż tak bardzo nie spodziewałam, że będzie do tego stopnia. No właśnie, brakuje mi tutaj słowa, bo to nie jest dzikie, to takie, jak to nazwać?
1: Kameralne może kameralne. Bardziej.
0: Podejrzewam, że pewnie wpadnie mi odpowiednie słowo za chwilę na to, żeby określić właśnie to miejsce, to Palau. Ale polecam każdemu doświadczyć, przylecieć tam i zobaczyć właśnie kraj, w którym naprawdę komuś zależy jeszcze na przyrodzie.
1: Właśnie, co najbardziej zaskoczyło cię tam na miejscu? Czy krajobraz, czy klimat, czy bogactwo gatunków, albo sposób życia po prostu mieszkańców?
0: Myślę, że wszystko, bo to jest tak bardzo inne od tego, co znamy i to, od tego, co mamy gdzieś jakoś wokół siebie, że tak właściwie wszystko. Wiadomo, że przyroda najbardziej mnie zaskoczyła. Przepiękne te zatoczki, bo tak właściwie ten kraj składa się z setek wysp takich mniejszych, większych, tak chyba 6 jest tylko zamieszkanych, a reszta to są takie maleńkie wysepki, to jakby właściwie takie stożki rzucone w tą turkusową wodę. To są też głównie wyspy, które są zbudowane ze skał wapiennych, porośnięte lasem. Mnóstwo lasów namorzynowych. To jest w ogóle też takie niesamowite, jak możemy właśnie sobie tym kajaczkiem przepłynąć gdzieś zaraz obok właśnie tego lasu. Totalnie coś dla nas innego. Bogactwo gatunków, nie tylko roślin, ale i zwierząt. Tam to jest,
1: Gdybyś opowiedziała, co takiego nietypowego ty tam spotkałaś?
0: Właśnie, co mnie też zaskoczyło, bo tego chyba tak się nie spodziewałam, że tak właściwie zaraz w pobliżu nas, gdzie tam sobie mieszkałyśmy i wypływałam sobie kajakiem jak co wieczór, czasem nawet też w ciągu dnia popływać, że tam normalnie sobie przebywają krokodyle. To są te właśnie, te, które występują również w Australii, różańcowe, takie dosyć niebezpieczne. Więc była też taka czasem nutka już takiej obawy, bo nieraz gdzieś tam widziałam, woda mocno chlupnęła, więc tak było dosyć czasem niebezpiecznie. No, ale właśnie to, że jednak nie spodziewałam się, że te niebezpieczne gatunki, no takie, które jednak, z którymi trzeba troszeczkę
1: drapieżne.
0: Uważać. Drapieżne. No właśnie, te krokodyle, rekiny żyją tak blisko ludzi, a miejscowi w ogóle jakoś tak za bardzo się tym nie przyjmują. Oni wiedzą chyba, jak z nimi dokładnie funkcjonować, bo kiedy ja byłam lekko przestraszona i tak mówię, no czy to zaraz na przykład w tej wodzie nie zaskoczy mnie jakiś krokodyl, no a miejscowi mówili, a spokojnie, tam wystarczy, że zje sobie jakiegoś kurczaka raz na tydzień i już nawet nie będzie w ogóle próbował atakować. Więc oni tam z nimi na luzie, też słyszałam historię, jak od takiego znajomego stamtąd wujek też sobie nurkował gdzieś, chyba poławiał ryby, no i mówił, że rekiny to w ogóle mnóstwo ich było koło niego. No raz powiedzmy zrezygnował już i wszedł na łódź, kiedy już ich było naprawdę dużo i sam się już troszkę przestraszył, ale oni tam bytują z nimi, ci ludzie tak normalnie, dla nich to nie jest nic wielkiego.
1: Ale rozumiem, że z takim szacunkiem, bo tak jak wspomniałaś, to jest takie miejsce niezwykłe, gdzie czuć po prostu, że człowiek oddaje hołd tej naturze, tak? Że żyje się po prostu za pan brat, w symbiozie. A nie trochę tak jak u nas, że no bywa to różnie, tak? Człowiek po prostu ma zapędy takie swoje do budowania kolejnych budynków, przeobrażania kolejnych gruntów fabryki, czy tam betonowania różnych rynków, czy placyków, a tam jednak jest trochę bardziej właśnie dziko i zielono.
0: Właśnie dlatego chciałam też opowiedzieć bardzo o tym kraju, bo to się rzadko zdarza, żeby znaleźć takie miejsce na świecie, gdzie ludzie, lokalsi tak bardzo dbali o to, co mają wokół siebie, o tą naturę, przyrodę. I faktycznie tam, wiem, że kiedyś był większy problem na przykład akurat z żółwiami, bo poławiano je i jedzono. Teraz jest właśnie walka z tym i jest teraz tego coraz mniej i tak właściwie widać na każdym kroku, że ludziom z Palau bardzo zależy, żeby dbać o tą przyrodę, co też właśnie w ogóle takim dowodem na to jest to, że każdy przyjeżdżający turysta w paszporcie ma pieczątkę w postaci takiej przysięgi, że się będzie tutaj chroniło, dbało o tą przyrodę, nie zrobi się jej krzywdy, zostawi się ją tak, jak się ją zastało. Trzeba się podpisać właśnie na tym, pod tą pieczątką. Także to już jest dowód na to, że faktycznie im na tym zależy. Też co jest, też się z tym spotkałam chyba tylko właśnie tam. Jest zakaz wprowadzania, wnoszenia do kraju kremów z filtrem, tym takim niebezpiecznym dla raf. To też jest bardzo ważne. Przeszukują dokładnie torby, plecaki, wszystko. No i jeśli znajdą właśnie jakiś taki krem z SPF-em, który nie spełnia ich wymogów dotyczących właśnie ochrony wód raf, no to niestety no jest to zabierane. Nie wiem, czy tam nie ma też jakichś kar, także trzeba bardzo się pilnować.
1: Nawet nie zdawałam sobie sprawy z tego, że może być jakiś krem z filtrem, który szkodzi rafom koralowym.
0: Tak. Mają tam pewne substancje, które są niebezpieczne. Szczególnie z tego, co tam też się dowiadywałam, czytałam, to jest to najbardziej niebezpieczne w miejscach, w których są te takie bardziej jeziora, można powiedzieć, że jednak ta woda nie ma możliwości jakoś...
1: Takiego swobodnego natlenienia się, przepływu.
0: Dokładnie, tak. Ale generalnie nie powinno się tam w ogóle tych filtrów, tych kremów z filtrem, z tymi substancjami w ogóle tam nie używać. Są takie, wiadomo, są specjalne takie, które można i to można też zakupić i one są bezpieczne. Ale mówię, to jest kolejny dowód na to, jak bardzo im zależy, żeby chronić to co mają. Też na Palau słyszałam, w Palau, przepraszam, powstał rezerwat dotyczący ochrony rekinów. Także widzę, że naprawdę tam ta ochrona przyrody chyba jest na najwyższym poziomie w świecie.
1: To pięknie świadczy w ogóle o mieszkańcach tej wyspy i o wszystkich tych, którzy starają się chronić tam naturę. Czy ty miałaś jakieś takie bliskie spotkanie z jakimś zwierzęciem właśnie tam na Palau?
0: O dziwo, właśnie te krokodyle zostawiały mnie w spokoju. nie było problemu. Nie spotkałam niestety żółwi żadnych. Bardzo tam chciałam je w tych wodach spotkać. Bywałam w tych miejscach, nie udało się mant spotkać, ale pływałam z rekinami. To było niesamowite przeżycie. No i wiadomo, z mnóstwem ryb, bo... Jak jestem słabą pływaczką, nigdy nie nurkowałam, tak powiedziałam sobie, że muszę to zrobić już Palau, choćby nie wiem co, chociaż tak troszeczkę boję się wody, no więc to było takie moje pierwsza styczność z nurkowaniem, z takimi...
1: Czyli naprawdę... poleciałaś na Rejską Wyspę, trochę obawiając się tej turkusowej wody.
0: dokładnie, ale powiedziałam, no muszę, to jest ten moment, kiedy muszę się przełamać. I bardzo właśnie chciałam spotkać, pływać z rekinami i jakoś później już poszło, okazało się, że to jest świetna aktywność fizyczna. Bardzo mi się spodobało, no i właśnie pływałam z tymi rekinami.
1: Ale to było w jakichś kontrolowanych warunkach, z jakimś przewodnikiem, który znał te zwierzęta?
0: Wyglądało w ten sposób, że popłynęliśmy sobie łódką z takim właśnie jednym panem, naszym kapitanem, miejscowym panem. Było nas chyba, nie wiem, w piątkę popłynęliśmy, czy nawet mniej nas było, więc było bardzo kameralnie. I mieliśmy taką objazdówkę dookoła tutaj tych wszystkich ciekawych, pięknych miejsc. I właśnie mówił, że popłynęliśmy, mówi, że tutaj są te rekiny, więc tutaj można sobie wskoczyć do wody, powinny być. No i właśnie, jeszcze oprócz nas, później tam jeszcze jakaś łódeczka przypłynęła, no ale wyskoczyliśmy z tej łódki, no i czekaliśmy i po chwili faktycznie te rekiny się pojawiły.
1: A co to za rekiny dokładnie?
0: To są rekiny rafowe. One są bardzo, w ogóle nie są groźne, bardzo przyjazne, kochane rekiny. One mają taką charakterystyczną na końcach, taką czarny kawałek płetwy tej grzbietowej, także to można też rozpoznać po tym właśnie. Nie są jakieś takie duże strasznie, tak jak powiedzmy sobie, może niektórzy wyobrażają.
1: Ale wiesz, rekin kojarzy się właśnie bardzo groźnie, dlatego że no, my znamy te filmy Szczęki 3.
0: No właśnie.
1: I od razu mamy takie wyobrażenie, że matko, jak spotkamy rekina, to coś złego się wydarzy, a tu proszę bardzo, nie.
0: No właśnie, no te filmy to bardzo uważam, że są krzywdzące i nie powinno się czegoś takiego oglądać. Było bardzo miło, bardzo przyjemnie z tymi rekinami. One sobie tam polowały na jakieś drobne ryby. Nas w ogóle nie byliśmy w kręgu ich zainteresowań, ale jednak mimo wszystko jest to takie niesamowite przeżycie, kiedy dookoła ciebie tutaj właśnie jest mnóstwo tych sobie swobodnie pływających rekinów, a ty z nimi jesteś, w ogóle nie jesteś w żadnej klatce, jak to czasami niektórzy mogą sobie wyobrażać, że takie nurkowanie z rekinami, wchodzi się do klatki i ta klatka jest spuszczana głęboko do wody. Nie, właśnie tutaj sobie swobodnie mogliśmy z nimi pływać.
1: To jest doświadczenie natury.
0: To jest, tak, właśnie bardzo chciałam tego to sprawdzić. Sprawdziłam, było cudownie, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będzie dane. No oprócz tego mnóstwo ryb wokół mnie, też i takich większych, mniejszych, rafy koralowe, no także ten świat podwodny zachwycił mnie, no miałam okazję zobaczyć.
1: A jak oni tam właśnie troszczą się o te rafy, oprócz tego, że jest zakazany krem z filtrem, tam konkretny jakiś rodzaj, to czy na przykład mają, powiedzmy, ograniczoną liczbę ludzi, którzy mogą wejść, albo jakieś pory tylko konkretne, kiedy można zanurzyć się i oglądać te rafy koralowe. Ja na przykład jak byłam w Tajlandii, to tam były ograniczone godziny, kiedy można wchodzić do wody, właśnie przez wzgląd na szacunek dla raf, żeby je chronić.
0: Są w ogóle, żeby chcieć tam w danym miejscu nurkować, trzeba się postarać i dostać taki pewien dokument uprawniający do tego, że możemy tam popłynąć i możemy sobie nurkować.
1: Czyli wszystko jest obwarowane przepisami.
0: Tak. No nie mówię tutaj o takich mniejszych zatoczkach, jak na przykład ja mieszkałam przy takiej maleńkiej zatoczce, widziałam ją z okna i tam, no, tam nie było problemu. No to są takie miejsca, bo tam jest mnóstwo takich miejsc, więc nie da się, myślę, w pełni tak bardzo ich kontrolować, no ale są takie cenniejsze te rejony, gdzie są faktycznie bardziej chronione, no to właśnie mówię, żeby tam popłynąć, to nie dość, że musi być właśnie tam samemu, no nie da się, nie trzeba mieć takiego przewodnika, dokument na to uprawniający, więc tylko to tak nam pozwala.
1: Wspomniałaś, że dotarłaś do tych rekinów koralowych dzięki temu, że miałaś dobrego przewodnika. A czy dotarłaś też z innym być może lokalsem do jakichś pięknych roślin, którymi się mogłaś zachwycać?
0: Nie miałam okazji tak za bardzo sobie pochodzić po tych lasach, ale kiedy sobie pływałam tym kajakiem po zatoce, no to co rusz tak właściwie był jakiś zachwycający gatunek roślin i właśnie zwróciło uwagę jeden taki konkretny Bikia palauensis, taki piękny biały kwiat, czy roślina, przepraszam, roślina o pięknych białych kwiatach. No i jak się okazało, jest to roślina taka narodowa i endemiczna, także bardzo ważna, czyli rosnąca tak właściwie tylko tam. I ona tak właściwie porasta tam wszystkie te skały, tak, te skały wapienne. Więc to i zwróciło jeszcze moją uwagę, bo też jak przyjeżdżałam, zrobiliśmy sobie taką objazdówkę po praktycznie całym Palau. No i właśnie zwróciło moją uwagę też takie połacie, takie pola z roślinami, które się nazywają kolokazje. I właśnie to są takie też miejsca ciekawe, bo tam uprawiana jest ta kolokazja w celach, które służą w celach jadalnych. Taro się nazywa. No i właśnie z tych roślin też są przygotowywane zupy, różne dania. Przepyszne jest. Także to i jeszcze jest taka pandan, taka roślina, która też zwróciła moją uwagę, dosyć takie twarde, długie liście szpiczaste, z których są wyplatane kosze. Panie, można też często spotkać takie panie właśnie z Palau, które też lokalne kobiety, które wyplatają te kosze, też wiem, że się kiedyś takie dachy chyba robiło z nich, także są niektóre rośliny, które bardzo przykuwają uwagę. Chyba jednak najbardziej charakterystyczną roślinnością to są to właśnie lasy namorzynowe. I to jest, to po prostu jest coś przepięknego. Pierwszy raz też widziałam tak na żywo i mogłam namacalnie tam poznać je.
1: No czy to były bezpieczne właśnie te drzewa? Te krzewy takie?
0: No, na początku myślałam, że tak, albo się okazało, że tam właśnie sobie te krokodyle bardzo lubią przebywać. Dlatego już później z lekkim dystansem, ale też tam bywałam. Jeszcze tak a propos właśnie zwierząt, to jeszcze chciałabym bardzo nadmienić, że tam właśnie bardzo są charakterystyczne takie te duże nietoperze żywiące się owocami. I te nietoperze biedne są też elementem kuchni Palau, więc także można się spotkać z tym, że tą zupę z nietoperza można zjeść, z tą główką biedną tego nietoperza pływającą w tej zupie, także jeszcze tak a propos zwierząt.
1: Też ci się to trafiło?
0: Widziałam w karcie menu, opowiadali mi lokalsi, ale absolutnie nie spróbowałam, nie. Ale tak właśnie jeszcze z takich charakterystycznych zwierząt, o których trzeba wspomnieć, to jeszcze właśnie te nietoperze ogromne.
1: A powiedz, jak ludzie w ogóle podchodzą do tego, co mają wokół siebie?
0: Widzę, że bardzo chronią to, co tam mają. Nie do końca też widzę, że chcą się dzielić wiedzą, którą mają taką właśnie etnobotaniczną, czyli tą, jak mogą wykorzystać te rośliny w życiu codziennym. To jest jednak ich taka taka tajemna, tradycyjna, tak, tajemnica i widzę, że niekoniecznie z obcokrajowcami, z jakimiś turystami chcą się tym dzielić, chronią to oczywiście, naprawdę widać, że to jest taki ich skarb. Na przykład, no, porównanie, no nie wiem, na przykład Indie, no tam każdy wyrzuca śmieci i w ogóle ma to wszystko w nosie, a tak i to bardzo jest bolesne, a tam jest jednak inaczej i to było bardzo piękne, widząc, móc w końcu zobaczyć ludzi, którym zależy na tym.
1: Mhm. A powiedz mi, a jak tam jest w ogóle z dostępnością na przykład sklepów, marketów, z segregacją na przykład śmieci, skoro wspominałaś o tym, że po prostu mają taki duży szacunek do natury, no to być może też sobie po prostu wcześniej uświadomili niż w niektórych krajach, nie wiem, na przykład w Tajlandii, gdzie bardzo dużo śmieci trafia niestety na te plaże i jest z tym problem, no to może na takim Palau jest właśnie pełna kultura.
0: Chyba coś musi być. Ja do końca nie wiem, jak to tam z tą segregacją śmieci wygląda, ale no mówię, nie spotkałam się z żadnym śmieciem gdzieś tam leżącym. Nawet widziałam raz, że jak ktoś zobaczył, że coś było, to po prostu pozbierał ten pan, to także żadnych walających się śmieci nigdzie. Jeśli chodzi o właśnie takie sklepy, dostępność do tego typu punktów, no to w takich miastach jeszcze jakieś tam sklepy są. Wiadomo, że to tam głównie Amerykanie mają swoje wpływy, więc tam takich produktów amerykańskich można spotkać dużo. Są jakieś supermarkety w tych większych miejscach. Ale ja przebywałam głównie na wsi i tam był jakiś taki jeden lokalny, maleńki sklepiczek, gdzie tak właściwie tych produktów parę dosłownie było. No i trzeba było jakoś sobie tak radzić. Także no nie jest tam do końca tak...
1: Ta cywilizacja rozwinięta na całego.
0: Tak.
1: Raczej
0: tak,
1: konsumpcjonizm, powiedziałabym.
0: Dokładnie. Oni są też daleko od wszystkiego, więc tam nie jest tak łatwo o te produkty. W ogóle mówię, to jest mały kraj, tak właściwie tam w chyba 415 km kwadratowych ma ta powierzchnia, więc no trochę mniejsza od Warszawy, jakoś chyba mniej więcej tak można porównać. Ten kraj jest mało ludności, ponad 21 tysięcy, więc tam nawet nie ma uniwersytetu, więc to jednak widać, że to nie są jakieś ogromne, że to nie są takie miasta wysoko rozwinięte, tak jak my na przykład możemy.
1: Raczej nie
0: znać.
1: Oczekiwałabym po właśnie tym krajobrazie, tak? I po tej lokalizacji, o której opowiadasz, że jest po prostu jeszcze taka w miarę dziewicza i nieskażona przez człowieka, żeby tam były takie jakieś wielkie ośrodki.
0: Dokładnie. Także.
1: Natomiast wspomniałaś o tym, że mieszkańcy to tak sobie byli nieco zamknięci, ale ty nawiązałaś jakąś współpracę z osobą, która tam była troszeczkę bardziej otwarta.
0: Dokładnie. No wymagało to ode mnie jednak sporej odwagi, bo jakoś tak, o ile ja zawsze jestem otwarta i zawsze chcę rozmawiać z wszystkimi, tak było mi czasami ciężko, widząc miny miejscowych ludzi, tak, którzy nie do końca widać byli chętni do rozmowy. Ja jednak się zaparłam i uznałam, że nie wyjdę z tego muzeum, dopóki tutaj ta moja sprawa nie zostanie rozwiązana. Więc odezwałam się, zapytałam się, no i tam w końcu mi państwo powiedzieli, że jest ten chłopak, on musi dopiero przyjść, więc czekałam na niego długo, no i jak już zaczęłam z nim rozmawiać, to już widać było, że jest jednak inaczej z tym, czym wcześniej się spotykałam, czyli z taką, raczej bym powiedziała, taką może nie barierą, ale jednak był ten lekki dystans, a tutaj było już całkowicie inaczej, co mnie też bardzo, bardzo miło zaskoczyło.
1: A w jakim języku rozmawialiście? Po angielsku?
0: Po angielsku, tak.
1: A jaki tam język w ogóle obowiązuje?
0: Tam jest język Palau i angielski, także, także nie ma nigdy problemu z tym, żeby właśnie po angielsku się też porozumieć.
1: Mhm. I jak ten chłopak cię wdrażał w ogóle w całą wyspę? Czy on się tak właśnie otworzył i wczuł się w rolę takiego przewodnika, żeby ci jak najwięcej opowiedzieć? Czy zdradziłaś mu, że jesteś badaczką z Uniwersytetu Opolskiego?
0: Poniekąd coś tam już napomknęłam, bo chciałam właśnie jakoś przedstawić mu sytuację. Nie było za dużo czasu, bo to właściwie było już na samym końcu tej mojej podróży, ale mam z nim kontakt do dzisiaj i właśnie wysyłam jakieś zdjęcia, filmiki, pokazuję co i jak. Także tak teraz póki co na odległość. Żałuję właśnie, że nie miałam okazji z nim gdzieś tam poprzebywać i żeby mi miał, mógł pokazać po prostu na żywo te wszystkie gatunki. No ale właśnie mam w planach tam wrócić, także myślę, że może przy kolejnej podróży to się uda.
1: Mhm. Wspomniałaś, że to głównie jednak była dla ciebie taka podróż turystyczna, ale co ona zmieniła w twoim życiu jako naukowca?
0: Dodała mi takich wiatrów w skrzydłach, bym powiedziała, bo właśnie marzyłam o jakimś takim miejscu, żeby móc zacząć badać, które jest właśnie tak bardzo dzikie, takie niedostępne, takie inne, więc zachciało mi się jeszcze bardziej tego, jeszcze bardziej chciałabym to poznać, tamten świat. Także jak najbardziej, jeśli chodzi o taką pracę naukowca, to jeszcze bardziej mnie rozwinęło, tak rozochociłam się jeszcze bardziej na te badania. Także myślę, że pod tym kątem to same plusy. Wiem, że to jest totalnie inne, to są bardzo inne gatunki i zwierząt, i roślin, ale jak najbardziej aż chcę się tego uczyć, żeby właśnie poznać jeszcze bardziej.
1: Ponieważ mówimy o tym, że ta otaczająca nas rzeczywistość, ona się zmienia pod wpływem tego, że dochodzi do ocieplenia naszej planety, ocieplenia klimatu, czy to ocieplenie klimatu też jest odczuwane na Palau?
0: Wszędzie jest te zmiany klimatu są odczuwalne i wydaje mi się, że tutaj oczywiście też, no tutaj jeśli chodzi o rafy koralowe, to jest podwyższenie w ogóle temperatury wody, a tym samym jeśli ona się podwyższa, no to niestety to te rafy będą zamierać. I to się dzieje tak właściwie wszędzie, gdzie także tam myślę, że to niestety też dotknie Palau.
1: No dobrze, to w takim razie zdradź nam jeszcze co niezwykłego, po prostu tam jeszcze zobaczyłaś.
0: Niestety właśnie nie do końca miałam okazję zobaczyć, ale co mnie zafascynowało i z czego też te Palau jest tak znane, to są diugonie. To są ssaki morskie, które można nazwać takimi korowami morskimi, tak powiedzmy potocznie można je nazwać. I one żyją sobie właśnie w tych wodach i żerują na tych podwodnych łąkach, dlatego tak właśnie takie skojarzenie z krową morską i one są niezwykle rzadkie, te gatunki. I akurat tam je można spotkać i właśnie tak mnie fascynuje ta Palau, dlatego że wiele rzadkich gatunków występuje właśnie tylko tam. No i właśnie, znaczy polecam właśnie sobie wygooglować diugonie. Niesamowite zwierzęta. Także jak jeszcze o tym czytałam, to już w ogóle było takie już pełni mojego szczęścia, bo były i rekiny, i żółwie, i manty, no i właśnie jeszcze te diugonie, krokodyle, także...
1: A czy jakieś ptaki ciekawe spotkamy na Palau?
0: Było też dużo ptaków, dużo papug. Jest to raj dla ornitologów i mamy takiego bardzo charakterystycznego ptaka. Jest to gołąb owocowy Palau i to jest gatunek ptaka taki narodowy, także i endemiczny właśnie. Piękny, kolorowy, z takim właśnie pomarańczowym brzuszkiem, zielone skrzydła, jest przepiękny. Właśnie mówię, nawet ornitolodzy tam znajdą takie miejsce dla siebie, do badań, bo jednak jest to też bardzo, bardzo bogate miejsce pod względem ptaków, jeśli chodzi o ptaki. I generalnie różnorodność jest no, jednym z takich, właśnie największa różnorodność gatunkowa, jeśli chodzi o kraje Pacyfiku, to właśnie Palau.
1: A czym się przemieszczałaś po wyspie? Czy tam swobodnie można jeździć na przykład na skuterze?
0: Na skuterze właśnie nie widziałam tam w ogóle chyba ani jednego skutera. Raczej tam właśnie no, z samochodami, to też jest taka ciekawostka, że jest tam ruch prawostronny i kierownica jest również po prawej stronie. Także dosyć niebezpiecznie się tam jeździ. niestety, no właśnie, jeśli się nie ma samochodu, to bardzo ciężko się przemieszczać, bo te odległości są dosyć spore pomiędzy danymi punktami. W ogóle czasem się jedzie i po prostu po jednej i drugiej stronie jest las. Mhm. Czasem jest po jednej stronie las, a po drugiej już woda, więc tak właściwie no, jedzie się i nawet, mówię, tam nawet nie wiem, czy inaczej, no rower nie wchodzi w grę za bardzo. Jest też dosyć, no mówię, tak pod tym względem niebezpiecznie, jeśli chodzi o te drogi. Transport publiczny absolutnie też nie istnieje.
1: No, tak się domyślałam.
0: Tak. Tylko także tak praktycznie same te samochody. No a jeśli chcemy się już gdzieś tam troszeczkę dalej przemieścić, no to też prawie każdy tam, no nie może prawie każdy, ale dużo jest tych właśnie łódeczek. No i sobie wszyscy odpalają te łódeczki, no i sobie płyną.
1: I korzystają.
0: Tak, dokładnie.
1: Mhm. Jak mieszkają tam w ogóle lokalsi? Czy oni mają jakieś małe domki z ogródkiem, czy to są tylko takie prowizoryczne budy?
0: Właśnie tam są bardzo ładne te domeczki mają i tak właściwie każdy ma ten swój ogródek. Wszędzie są tak właściwie kurki, te kury sobie biegają po ulicach. Nie ma takich właśnie płotów jakoś, żeby powiedzieć, że jednak każdy jest odgrodzony i tu jest moja przestrzeń, tu jest, tutaj sobie moje zwierzątka biegają. Psy są wszystkich.
1: Czyli tak bardziej swojsko jest.
0: Bardzo swojsko jest, tak. No i właśnie naprawdę, jeśli chodzi o wnętrze ich domów, to tutaj naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Jest naprawdę bardzo pięknie. Nie spotkałam się z żadnymi jakimiś takimi właśnie jakimiś chatami, które są budowane z jakichś tam różnych strzech czy coś takiego. Nie. I to są naprawdę bardzo ładne domy i zadbane. No i mówię, zawsze tam jest jakiś ogródeczek, każdy ma tam swoją przestrzeń do uprawy warzyw, roślin. No i mówię, każdy sobie wjeżdża do każdego na podwórko i tam nie ma jakiegoś problemu. To moje, to twoje.
1: A jak długo ty byłaś na Palau?
0: No ja byłam tam chyba praktycznie, nie wiem, ponad tydzień, czy tydzień, jakoś tak. Nie do końca wiedziałam, jak to właśnie będzie, bo ta moja podróż to była taka dosyć rozbudowana, bo jeszcze był Tajwan. Lotów tam za dużo też, mówię, nie ma, więc jakoś tak musiałam dopasować to wszystko. No i czuję wielki niedosyt. Muszę koniecznie tam wrócić, bo już wiem, co mnie ominęło, a co jeszcze chciałabym zobaczyć, także no, już się nie mogę doczekać. No mam nadzieję, że może w przyszłym roku, zobaczymy za 2 lata.
1: Czyli ten głód eksploracji jest, a czy masz jakieś takie marzenie, żeby właśnie przeprowadzić tam takie szczegółowe badania naukowe, na podstawie których stworzysz jakieś artykuły naukowe?
0: Tak. Bardzo bym chciała, są takie plany. No i właśnie myślę, że sama bym nie dała rady, ale jeśli wiem, że mam osobę na miejscu, która ma wiedzę, ma kontakty i wie, jak tam rozmawiać z tymi ludźmi, to wiem, że to się da zrobić. Także coś przyszłościowo już myślimy, co tam z tego wyjdzie.
1: A powiedz, czy po takiej wyprawie człowiek wraca z odpowiedziami, czy raczej jeszcze z większą liczbą pytań o naturę i nasze miejsce na świecie?
0: Zdecydowanie to drugie, naprawdę. To jest, jak się zobaczy tą przyrodę, to później chciałoby się wiedzieć jeszcze więcej na ten temat. Skąd, co, dlaczego, jak. I dla mnie fakt, dowiedziałam się dużo, ale jeszcze więcej nie wiem. I naprawdę bym chciała bardziej poznać tą ich wiedzę, tą taką, która jest jednak dla mnie ciągle owiana tajemnicą poniekąd, jak właśnie wykorzystują te rośliny w życiu codziennym, bo wiem, że to jest naprawdę bogactwo wiedzy i z której my się na pewno tutaj nie spotkaliśmy nigdy.
1: Krystyna Wańcoch z Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego była naszym gościem. Pięknie ci dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: A ja Państwu dziękuję za uwagę. Iwona Tokarska, życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.
2: Szepty natury.

0: To oczywiście zespół Perfect w Radio Opole, a przed nami kolejna porcja najświeższych doniesień z kraju, świata i regionu. Na zegarach 23. Donald Tusk rozmawiał z nowym premierem Wielkiej Brytanii. Opolska 30. przejdzie rozbudowę. W tym serwisie także ważna informacja dla planujących wczasy w Afryce.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Serwis zaczynamy od spraw międzynarodowych. Przyjazną i obiecującą nazwał premier Donald Tusk rozmowę z nowym premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem. O rozmowie telefonicznej przywódców szef polskiego rządu poinformował w mediach społecznościowych. Jestem przekonany, że rządy naszych krajów będą kontynuować bliską i owocną współpracę w zakresie najważniejszych kwestii, napisał Donald Tusk. A szkoła podstawowa nr 30 w Chmielowicach doczeka się rozbudowy. Polski magistrat ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. O planowanym zakresie inwestycji mówi rzecznik ratusza Adam Leszczyński.
2: Potrzebne jest jej rozbudowanie. Ma powstać nowy budynek na 6 sal lekcyjnych. Każda z nich ma mieć powierzchnię około 60 m kwadratowych. Oprócz tego w nowym budynku ma znaleźć się sala komputerowa, biblioteczna, świetlica, jadalnia, zaplecze kuchenne, także pomieszczenia do pracy indywidualnej z funkcją sali wyciszenia. Ponadto gabinety pedagoga, pielęgniarki, toalety, pokój nauczycielski oraz kącik socjalny.
0: A przypomnijmy, że rozbudowa szkoły to zwycięski projekt ubiegłorocznego budżetu obywatelskiego Opola.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Na Śląsku szykują się spore utrudnienia dla kierowców. Jutro rozpoczną się prace na drodze krajowej nr 86 w Katowicach. To jedna z najbardziej zatłoczonych tras w tym regionie. W rejonie węzła Murckowska przy autostradzie A4 będzie wymieniana nawierzchnia, mówi Marcin Twardysko z katowickiego oddziału GDDKiA.
3: W pierwszym etapie roboty będą prowadzone na jezdni w kierunku Sosnowca przy zajęciu lewego pasa ruchu. Kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni do jednego pasa oraz ograniczeniem prędkości do 60 km na godzinę. Ten etap prac planujemy zakończyć 29 lipca.
0: Zmieniamy temat. Najmniejsze zwierzę na świecie zabija najwięcej ludzi. Tak o komarach przenoszących malarię mówi ordynator oddziału klinicznego chorób zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego w Opolu dr Wiesława Błudzin. Specjalistka apeluje o czujność podczas wakacyjnych wyjazdów, zwłaszcza do Afryki. Trzeba stosować repelenty, moskitiery, najlepiej nosić jasne ubrania z długimi rękawami i nogawkami. Jak dodaje, nierozpoznana malaria przebiega podobnie jak przeziębienie lub sepsa.
4: Gorączka, jakieś złe samopoczucie, takie objawy można powiedzieć mało charakterystyczne, natomiast trzeba się wprost pytać teraz pacjenta, czy on był na innym kontynencie, gdzie był, bo jak nigdzie nie był, to raczej malarii nie ma.
0: Profilaktycznie można przyjmować lek, który zapobiega najcięższej postaci malarii, czyli mózgowej. Wystarczy jedna tabletka dziennie przyjmowana o stałej porze.
4: Można przy tym, bo się pacjenci zawsze pytają, wypić alkohol, można nurkować, ale proszę pamiętać, że nie, że sobie wezmę tabletkę, a potem się muszę budzić o 3 w nocy, żeby zjeść tabletkę następną, bo jest przesunięcie czasu. Trzeba sobie tak wyliczyć, zrobić przypomnienie nawet w telefonie.
0: A po powrocie z afrykańskich wakacji najlepiej zrobić testy wykluczające malarię. Doktor Wiesława Błudzin odradza takie wycieczki dzieciom oraz kobietom w ciąży. I jeszcze za granicę. Mykhajło Drapaty został nowym naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy. Na to stanowisko mianował go prezydent Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie odwołał dotychczasowego szefa armii Oleksandra Syrskiego. Zmiana na stanowisku to m.in. efekt prawie tygodniowych protestów na Ukrainie. Demonstranci domagali się odwołania Syrskiego i powrotu Mykhajła Fedorowa na stanowisko ministra obrony.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jeśli macie jeszcze do zaliczenia wieczorny spacer z psem, to warto się ciepło ubrać. Obecnie na termometrach w Opolu zaledwie 15 stopni, a będzie jeszcze mniej, bo miejscami nawet 10. Do tego zanikające przelotne opady deszczu i lokalnie silne zamglenia. Uważajcie więc na drogach. Niezbyt ciepło także jutro i w środę, bo we wtorek... dzisiaj jest wtorek. Czyli tak, w środę 22, a w czwartek 20, no i zarówno jutro, jak i pojutrze możliwe przelotne opady deszczu. Mimo to ja bardzo ciepło się z Państwem żegnam, tradycyjnie życząc też spokojnej nocy.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Muzyka źródeł.

Zaczęliśmy muzykę źródeł od fragmentów wspólnej płyty The Avett Brothers i Mike'a Pattona. Sprzed mikrofonu w zastępstwie Marzeny Mielcarek kłania się Państwu Tomek Wojtyłko, a jeżeli chodzi o tę współpracę, to ona jest o tyle ciekawa, że The Avett Brothers, czyli zespół, który specjalizuje się w Amerykanie, w muzyce, która zakrawa na country. Panowie w którymś z wywiadów wspominali o tym, że dla nich ogromną inspiracją jest bardzo eklektyczna twórczość Mike'a Pattona. No i okazało się, że ten komunikat przykuł uwagę Mike'a Pattona i jego managementu. I Mike zasugerował, że jeżeli The Avett Brothers mają jakiś pomysł na kooperację, to można coś razem stworzyć. Mike, wiadomo, jest otwarty, a takie kantrowe tropy pojawiały się w jego twórczości do tej pory dość regularnie.

wrażenie, nawet jeżeli to miało formę pewnego hołdu, może lekko nawet pastiszu. Na przykład był taki utwór Take This Battle z repertuaru zespołu Faith No More. Także to nie jest zaskakujące, że Mike Patton też radzi sobie dobrze z taką estetyką. Zresztą pamiętam, że kiedyś tuż po śmierci George'a Jonesa Mike Patton z zespołem Tomahawk interpretował utwór Just One More z repertuaru tej ikony country. No ale w każdym razie panowie połączyli te kropki, stworzyli razem płytę. Według mnie taką bardzo kojącą, przejmującą, by nie powiedzieć sielską. Mike Patton zresztą podczas koncertów z The Avett Brothers przypominał utwory z repertuaru Faith No More i okazało się, że z macierzystą grupą powraca w przyszłym roku, także w muzyce to wszystko jest ze sobą nierozerwalnie związane. Zaczęliśmy od Amerykany, natomiast teraz przeniesiemy się na czarny ląd. Za sprawą Łukasza Dębińskiego, można powiedzieć muzyka zaprzyjaźnionego z Radiem Opole, bo u nas występował choćby z Tomkiem Torresem, zresztą gościł u nas też wielokrotnie, kiedy jeszcze był członkiem zespołu Foliba, a zespół Foliba wyspecjalizował się w muzyce z Afryki Zachodniej i jest to o tyle intrygujące, że zawsze kojarzyliśmy Łukasza Dębińskiego z popularyzacją bębnów afrykańskich, czy dżembe, czy dundunów. Natomiast on w okolicach COVID-u zakochał się w handpanie. Wydaje mi się, że słuchaczom Radio Opole nie trzeba tłumaczyć, co to jest za instrument, no ale upraszczając, jeżeli ktoś nie wie, nie pamięta, nie słyszał, to jest taka skorupa żółwia wizualnie. Zaczęło się od instrumentu szwajcarskiej marki, a później wokół tej konstrukcji zostały stworzone jakieś takie odpowiedniki, nawet nie zamienniki, dlatego że poszerzono zdecydowanie te handpany, jeżeli chodzi o różne tonacje, o liczbę nut, które z tych instrumentów można wydobyć, skalę i tak dalej, także po prostu z instrumentu, który został stworzony przez firmę, opatentowany przez nią, udało się stworzyć coś znacznie większego. I Łukasz Dębiński przyznał, że dla niego to było ekscytujące, no bo mógł zanurzyć się też troszeczkę w świat melodii, harmonii, no bo do tej pory przede wszystkim bębnił i oczywiście jego wrażliwość, jeżeli chodzi o koordynację ruchową, o rytmy, w których się wyspecjalizował, ta cała afrykańska wibracja jest słyszalna w tym, jak on gra na handpanie, natomiast też swój warsztat cały czas buduje, rozwija, dokłada kolejną cegiełkę do tej konstrukcji, także nie zawsze ucieka w plemienność, coraz więcej w tej muzyce jest melodii. No i Łukasz Dębiński zdążył nagrać płytę z zespołem Gomad z kilka lat temu. To był album taki, gdzie poznawał ten instrument. Później były płyty solowe, no ale zaczęła się ciekawa era jego współprac, takich duetowych. Tydzień temu zdążyłem Państwu w Muzyce Źródeł zaprezentować zapowiedź albumu, który nagrał z Patrykiem Kraśniewskim. Dzisiaj posłuchamy o czym zaraz płyty, którą nagrał z Bubą Badzi Kujate. Natomiast jeszcze wcześniej pojawił się album nagrany z Tomkiem Torresem, co też było intrygujące, bo Tomek jest wirtuozem zestawu perkusyjnego. Na początku handpana traktował z pewnym politowaniem. Uważał, że to jest taki instrument, na którym no, czasami grają amatorzy, że to nie jest coś, co go ekscytuje.
Natomiast kiedy zaczął się bawić, to nagle nastąpił jakiś efekt zauroczenia. Co więcej, Tomek zaczynał swoją edukację muzyczną grając na fortepianie, więc stwierdził, że chętnie wróci do melodii i gdzieś w bardzo podobnym czasie zafascynował się handpanem, co właśnie Łukasz Dębiński, no i razem postanowili nagrać taką handpanową płytę. Zresztą tam pojawiają się też w jakiejś tam niewielkiej objętości inne instrumenty, choćby szklana szarfa czy Shruti Box. Także jest, jeżeli chodzi o współpracę Tomka i Łukasza, to dość szeroki krajobraz dźwiękowy. No i proponując kolejną inkarnację tej przygody z handpanem, Łukasz odezwał się do wirtuoza kory, czyli właśnie do Buby Badzi Kujate, artysty z Gambii, który stacjonuje w Polsce i współpracował z tuzami polskiej sceny, m.in. z nieodżałowanym Stanisławem Sojką. I też nastąpił ciekawy mariaż, ciekawa fuzja, no bo handpan, jakby nie było, jest jednym z najmłodszych instrumentów. Tymczasem kora jest instrumentem, który ma kilkaset lat, ale bardzo ładnie ze sobą te instrumenty dialogują. I nawet Łukasz przyznawał, że to była taka współpraca bez założeń. Panowie dali się ponieść chwili, sporo improwizowali. Później, jak się okazało, że mają materiał na płytę, to nawet nie było zamysłu, żeby to jakoś w formie fizycznej wydawać. Natomiast Łukasz Dębiński podczas jednej ze swoich podróży, kiedy przemieszczał się samochodem, słuchał tego repertuaru i stwierdził, że szkoda, żeby nie zamknąć tego w formie takiego regularnego wydawnictwa. No i tak właśnie powstało Two Souls, album, którego sobie dzisiaj posłuchamy. Spokojnej nocy, do usłyszenia niebawem. Sprzed mikrofonu kłania się Tomek Wojtyłko.

We wtorkowym programie Sezon Ogórkowy witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Kobza. W tym programie spotkamy się z liderem zespołu Pustki, Radosławem Łukasiewiczem. Gość opowie o reedycji płyty sprzed 10 lat i o tym, dlaczego obecnie niemożliwe są koncerty zespołu oraz o swoim występie sprzed lat w Opolu. Natomiast Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu przypomni o trwającym projekcie związanym z pamiątkami kolejowymi z naszego regionu. Zapraszam do godziny 21:00.

0: Proszę Państwa, i mój gość, pani Barbara Sypko z Archiwum Państwowego w Opolu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I mimo, że archiwum mieści się w tym samym mieście co radio, to pani Barbara przyjechała do nas pociągiem. No tak żartuję, bo o kolei będzie.
1: Tak, dzisiaj wyjątkowo chciałabym Państwa zachęcić do przekazywania materiałów z archiwów domowych, ponieważ w tym roku przypada stulecie Polskich Kolei Państwowych, utworzenia Polskich Kolei Państwowych. I tutaj na prośbę Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, który we współpracy właśnie z PKP SA zaprasza do udziału w ogólnopolskiej zbiórce prywatnych pamiątek i dokumentów związanych z koleją. Jest to wyjątkowa inicjatywa, ponieważ jej celem jest zachowanie pamięci o Polskiej Kolei, jej bohaterach, czyli pracownikach, kolejarzach, a także uczczenia właśnie jubileuszu tego stulecia. Akcja nosi nazwę Pamięć Kolejowych Pokoleń w Archiwach Państwowych. Zalegające niejednokrotnie w naszych szufladach, strychach, albumy ze zdjęciami, czy pożółkłe bilety, legitymacje służbowe, listy z podróży sprzed lat, to nie tylko nasze pamiątki rodzinne, ale również fragmenty większej historii, opowieści o Polsce i jej mieszkańcach. Historia kolei to przede wszystkim historia ludzi, ich pracy, pasji, zawodowej dumy i codzienności. To także losy rodzin, w których kolejarskie tradycje przechodziły nieraz z pokolenia na pokolenie, oraz miejsc, które przez dekady stanowiły serce lokalnych społeczności. Proszę Państwa, dzięki akcji Pamięć Kolejowych Pokoleń w Archiwach Państwowych wszystkie te pamiątki, które są przechowywane w zaciszu domowym, mogą stać się bezcennym świadectwem minionej epoki dla przyszłych pokoleń. Akcja ta już została ogłoszona wczoraj, czyli trwa od dnia 9 czerwca do 2 października. Każdy może przekazać swoje zbiory do najbliższego archiwum państwowego, czyli w naszym przypadku to będzie Archiwum Państwowe w Opolu. I tutaj taka prośba, jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać nam takie materiały, prosimy o wcześniejszy kontakt ze mną. Moje nazwisko, jak już wcześniej pan redaktor powiedział, Barbara Sypko, pod numerem 454 55 36 i mój numer wewnętrzny 203. Czekamy na wszelkie materiały związane z koleją, pracą kolejarzy. Mogą to być dokumenty, fotografie, rozkłady jazdy, mapy, na których są wyszczególnione połączenia kolejowe sprzed lat, plakaty, nagrania czy wspomnienia. Bo każdy z tych przedmiotów kryje coś więcej niż tylko papier, obraz. To są ludzie, emocje, historie, które łączą Polaków od pokoleń. I tutaj zapewniamy Państwa, że przekazane pamiątki zostaną profesjonalnie zabezpieczone, opracowane, a następnie udostępniane w zasobach archiwów państwowych oraz na serwisie Szukaj w Archiwach, które zapewne niektórym z Państwa jest już znany. Tam możecie znaleźć nie tylko inwentarze, nie tylko informacje o zbiorach, które są przechowywane w naszym archiwum, ale również skany dokumentów. Oczywiście w porównaniu z tym, co u siebie mamy, to jest to bardzo mały procent, ale pracujemy ciągle nad digitalizacją tychże materiałów, które następnie są na tym portalu, w tym serwisie Szukaj w Archiwach udostępniane. Tutaj może tak dla zachęty powiem, że mamy już pierwszego darczyńcę. Jest nim aktor Artur Barciś, który już przekazał Archiwum Państwowemu w Warszawie pamiątkę po swoich rodzicach, kolejarzach. I jak mówi, oddanie takich przedmiotów do archiwum to gwarancja, że nie zginą ani nie zostaną zapomniane, ale będą służyć kolejnym pokoleniom. I ja tutaj też chciałabym dodać, że również w zasobach Archiwum Państwowego w Opolu mamy już materiały związane z historią kolei. Są to m.in. akta Dyrekcji Kolei Rzeszy, czyli materiały wytworzone przez urząd, przez instytucje, oraz dokumentację dotyczącą funkcjonowania kolei na terenie byłej rejencji opolskiej, właśnie w zbiorze akt Rejencja Opolska. Ale są to materiały, tak jak powiedziałam wcześniej, wytworzone przez instytucje. Natomiast my oczekujemy takich materiałów, które stanowiłyby to źródło, takie uzupełnienie do tych źródeł, które już mamy. I tutaj jeszcze na końcu chciałabym dodać, że tematyka kolejarska związana z koleją była już wcześniej też przedmiotem badań naukowych w naszym archiwum i tu przykładem jest praca doktorska autorstwa pana Wojciecha Szweda, który napisał i obronił pracę pod tytułem Dzieje linii kolejowej Kłodzko-Wałbrzych w latach 1880-1912 i praca ta została wyróżniona wśród prac właśnie magisterskich naukowych w 2005 roku. I na koniec chciałabym jeszcze raz Państwa zachęcić do przekazywania takich materiałów Archiwum Państwowemu w Opolu. Jeżeli w Waszym domach znajduje się kolejowa pamiątka, macie, czy mieliście Państwo w swojej rodzinie pracowników kolei, to warto podarować jej drugie życie i stać się częścią wspólnej naszej historii regionalnej.
0: Tak się właśnie zastanawiam, czy mam jakieś pamiątki kolejowe. No po rodzinie nie mam, bo nikt nie pracował, ale zbierałem kiedyś bilety kolejowe. Muszę sprawdzić, czy jeszcze mam te.
1: No panie,
0: to dawno
1: panie
0: temu było,
1: redaktorze,
0: ale sprawdzę i od razu przekażę.
1: Może pan zapoczątkować, bo warto, tak? Będzie pan pierwszym darczyńcą.
0: Zaraz jak przyjdę do domu, to sprawdzę, czy mam, a później będę do pani dzwonił, pani Basiu. Proszę państwa, to jest bardzo to, co powiedziała pani Barbara i to, co powiedział Artur Barciś. To wszystko, co zostanie przekazane do archiwum, będzie dla potomnych. To zostanie zabezpieczone, udostępnione. A tak jak ja mówię, zbierałem kiedyś bilety kolejowe, ale czy ja je mam? Co ja z nimi zrobiłem? W archiwum takich dylematów nie ma. Jak coś do niego trafi, to już zostaje na
1: wieki. Nic nie ginie.
0: Pani Barbara Sypko, Archiwum Państwowe w Opolu, była moim gościem. Dziękuję.

0: Jak są Państwo w Pradze, to koniecznie należy odwiedzić zamek na Hradczanach. To ciekawa propozycja na wakacyjny wyjazd. Praskie Hradczany odwiedza rocznie już 9 milionów turystów. W ciągu ostatnich 2 lat liczba ta wzrosła o 2 miliony. Według zarządców Zamku Praskiego przyczyniło się do tego udostępnienie nowych przestrzeni, rozbudowa oferty kulturalnej oraz udogodnienia dla turystów.
1: Wprowadzamy zarówno widoczne, jak i niewidoczne zmiany, żeby każdy turysta czuł się tu mile widziany i szanowany. Mówi szef kancelarii czeskiego prezydenta Milan Wasina. Zwiedzanie zamku wygląda dziś inaczej niż kilkanaście lat temu. To już nie tylko katedra. Stawiamy na wystawy i włączamy się w duże wydarzenia kulturalne.
2: Mama była 30 lat temu tutaj, ale
3: to pamiętam jak przez mgłę. Przepiękne są te ekspozycje, świetnie to jest wszystko utrzymane, logistycznie bardzo dobrze rozwiązane.
1: Mówi mi pani Magda, turystka z Lublina. Jej córka Olga zwraca uwagę na jeden mankament.
2: Czasami jest problem w ruchu, bo ludzie się zatrzymują w ciasnych alejkach i robią po prostu zdjęcia. Tłoczno się robi i trzeba czekać po prostu. To jest jedyna taka wada, ale z drugiej strony no to nic dziwnego, że tyle jest osób.
1: Jedną z najbardziej odczuwalnych przez turystów zmian jest zniesienie obowiązkowych kontroli bezpieczeństwa przy wejściu na teren zamku. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: W ostatnim czasie zwiedzającym udostępniono kolejne części ogrodów zamkniętych oraz jedno z zejść do Jeleniej Fosy. Pojawił się także sklep z pamiątkami, który zamiast masowo produkowanych gadżetów z Azji oferuje wyroby czeskich projektantów.

wakacje wakacjami, sezon ogórkowy sezonem ogórkowym, ale proszę sobie, sobotę 25 lipca po południu i późny wieczór zarezerwować, bo to dzień, który wszyscy fani muzyki alternatywnej, lubiący słuchać jej na żywo z Zala Odmińskiego zgiełku, powinni już zapisać w kalendarzach. Szczera muzyka w szczerym polu, tak zapowiadaliśmy to wydarzenie w zeszłym roku i wygląda na to, że także w tym roku ta formuła jest aktualna. Podczas 9. Festiwalu Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie wystąpią Carl Mint, Leroy, Farbenlehre i Wawa Muffin. Koncerty gwiazd tradycyjnie poprzedzi część konkursowa, podczas której zaprezentuje się 10 zespołów z całej Polski. Wyniki zostaną ogłoszone o godzinie 20. Radio Opole zwycięzcy ufundowało nagrodę główną, 10-godzinną sesję w studiu M imienia SBB. Koncerty to oczywiście serce festiwalu, ale tradycyjnie na uczestników wydarzenia będzie czekać mnóstwo dodatkowych atrakcji. Między innymi warsztaty bębniarskie, strefa gastronomiczna, strefa leżakowania, zjeżdżalnie dla dzieci, stragan z upominkami, bezpłatne pole namiotowe oraz darmowy parking. Aby wziąć udział w festiwalu, należy uiścić opłatę w postaci cegiełki. Dzieci do 14 roku życia wstęp mają darmowy. Bieżące informacje na temat wydarzenia można śledzić na profilu facebookowym. Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Tarnowiec Wczoraj, Dzisiaj i Jutro oraz Rada Sołecka Wsi Tarnowiec. Radio Opole jest patronem medialnym 9. Festiwalu Zespołów Muzyki Alternatywnej Tarnogranie, a od lat jednym z jurorów tego festiwalu jest nasz kolega redakcyjny Tomasz Wojtyłko.

0: Sezon ogórkowy.
1: W drugiej godzinie audycji Sezon ogórkowy. Witają Państwa Mariusz Majeran i Tomasz Wojtyłko, który program realizuje. W tej godzinie spotkam się z liderem zespołu Pustki, Radosławem Łukasiewiczem. Gość opowie o reedycji płyty sprzed lat i dlaczego niemożliwe są w tej chwili koncerty na żywo zespołu Pustki. To nie wszystkie propozycje.

0: Proszę Państwa, łączymy się w tej chwili z Warszawą, ze studiem S10. Wolałbym, żeby mój gość był w Opolu i najlepiej w opolskim amfiteatrze, ale tak niestety nie jest. Zespół Pustki powraca, jest w dalszym ciągu, nie wiem jak to nazwać, bo będziemy mówili o nowej, starej płycie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Zespół Pustki powraca cyfrowo, chyba tak to można nazwać, bo w Amfiteatrze Opolskim byliśmy chyba w 2017 roku.
0: Tak, to prawda.
1: Albo 16, albo nie pamiętam kiedy, ale rzeczywiście braliśmy wtedy z Pustkami udział w koncercie Złote Opole, włożeni między Edytę Bartosiewicz, Warius Manx. Bardzo wspominam to wyróżnienie.
0: A jest z nami, tego nie powiedziałem, nie przedstawiłem, gościa Radosław Łukasiewicz. To miłe wspomnienie również z Opola, prawda? Ale teraz chcą Państwo fanom, nowym słuchaczom, właśnie też nie wiem jak to nazwać, bo swego czasu zespół Pustki był przedstawiany jako ta nowa fala alternatywna. Jak słuchałem jednej z piosenek z tego nowego, tej reedycji albumu, to doszedłem do wniosku, że to wszystko jest w dalszym ciągu aktualne, czyli alternatywa się nie starzeje.
1: Nie chciałbym być tutaj takim człowiekiem, który chwali swoje. Ja myślę, że po prostu dobre rzeczy się nie starzeją, a złe rzeczy się starzeją, niezależnie od tego, czy to alternatywa, czy pop. Ale ja też, no, przygotowywaliśmy od kilku miesięcy tę reedycję, więc trochę wróciłem do tych nagrań. I no, muszę powiedzieć, że jestem z nich bardzo dumny. I przekazowo, i brzmieniowo, i to, jak wtedy graliśmy, to było na pewno płyta Domino, to była opus magnum tego kwintetowego składu Pustek.
0: Mm-hmm. No, duża też i komercyjne, można powiedzieć, duży komercyjny sukces, chociaż ja nie wiem, czy wtedy się na to patrzyło aż w taki sposób.
1: No, my to odczuliśmy, bo no, to była nasza trzecia płyta, pierwsze dwie były takie trochę bardziej garażowo-alternatywne. Doceniali nas bardzo krytycy, mieliśmy grupkę wiernych fanów, ale to była raczej grupka niż rzesza. To czy to były osoby, które się stawiały tam w setce na nasze koncerty, ale to była raczej setka niż 300 albo 400. A Domino to właśnie zmieniło. Zostaliśmy od razu zaproszeni po wydaniu płyty na Openera na przykład. Właśnie kilka dni temu było 20-lecie naszego występu na Openerze z Domino. Przypominam, że wtedy Opener miał dwie sceny. Zgraliśmy w namiocie. Na dużej scenie grało The Streets i deszcz padał, więc dużo ludzi, którzy nie byli przekonani jednak do Mike'a Skinnera, przybiegli do nas, do namiotu, graliśmy do wypełnionego po brzegi namiotu i to był nasz rzeczywiście największy koncert w tamtym czasie. Zostaliśmy zaproszeni na OFA, na festiwal rockowy do Węgorzewa i zaczęliśmy więcej grać koncertów takich klubowych po Polsce, więc to była po prostu przełomowa płyta dla nas.
0: Teraz ukazuje się singiel Ty w górę, ja w dół, natomiast tak naprawdę cała płyta Domino ukaże się 11 września. I to będzie i na winylu, i w serwisach cyfrowych. Czy w związku z tym szykowana jest jakaś duża trasa, występy też na, no mamy w przyszłości teraz Off Festival. Fajnie by było, gdyby zespół pojawił się na Off Festivalu chociażby.
1: Też tak myślę, że byłoby fajnie, ale jest to niemożliwe. Po prostu i to nie dlatego, że nie chcemy, czy że tutaj między nami jest jakaś niezgoda, bo jakby zgodnie przygotowaliśmy to wznowienie. Mówię o tym składzie Domino. Natomiast po prostu trzy osoby z tego składu nie grają już muzyki, nie zajmują się tym, więc byłoby im bardzo trudno, żeby no, znowu wejść na scenę, grać utwory, które nie zawsze są może najprostsze wykonawczo. Więc życie po prostu napisało inny scenariusz. Był moment, w którym każdy musiał sobie zadać pytanie, czy chce się zajmować dalej muzyką, czy zawodem, który ma. No i to była jakaś taka weryfikacja, więc to jest niestety, mamy inne role życiowe już teraz.
0: Tak, z przyczyn technicznych można powiedzieć w tej chwili.
1: No, trochę tak, z przyczyn technicznych ten mecz się nie może odbyć.
0: Czyli co, promocja w tej chwili w różnych społecznościowych mediach i w rozgłośniach, w telewizorach?
1: Tak, tak. Będą też wydarzenia na żywo, ale jeszcze nie mogę o tym powiedzieć. Nie będą to do końca koncerty, więc to będą specjalne wydarzenia, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, proszę śledzić moje albo nasze pustkowe social media, więc tam będzie informacja. Natomiast ja tutaj chcę powiedzieć też jeszcze jedno, że dużym pretekstem do wznowienia oprócz rocznicy równej 20 jest fakt, że tej płyty po prostu nie było. Ona, te pierwszy nakład tam zdaje się były ze dwa wznowienia i jakby dobrze się dosyć ta płyta sprzedała, ale potem nie był ten album wznawiany, czyli na fizycznym nośniku żadnym nie można tej płyty kupić już od wielu, wielu lat, a w tych platformach cyfrowych ona też nie istniała, nie funkcjonowała do tej pory, więc teraz utwór Ty w górę, ja w dół, czyli singiel, to będzie pierwszy raz, kiedy właściwie można tej piosenki w serwisach streamingowych będzie posłuchać.
0: Ja już tego słuchałem. Pan zresztą też, pan to przecież tak produkował. To ja mam taki pomysł, teraz mi się przypomniało. We wrześniu jest Great September przez Artura Rojka robiony w Łodzi. I jednym z punktów jest zawsze, oni to nazywają odsłuch całej płyty czarnej w Polskim Radiu Łódź i rozmowa z artystą. To być może taki pomysł, jakby pan tak znalazł 5 minut.
1: Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, tak powiem.
0: Dla kogo to była płyta wtedy?
1: Ja myślę, że jak się ma te 24 lata, 3-4 lata i pisze się piosenki, to się nie zastanawia, dla kogo to będzie. Tylko pewne rzeczy się robi dużo bardziej spontanicznie. A pewne rzeczy wynikają trochę z energii grupy. Pustki był zespołem dosyć demokratycznym. Więc właściwie każdy mógł przynieść pomysł na próbę. Wiadomo, że były osoby, które się trochę może bardziej angażowały, bo to zawsze tak jest. Natomiast jeżeli perkusista przyniósł rytm, na którym mu zależało, to robiliśmy wszystko, żeby on wszedł do jakiejś piosenki albo żeby zbudować piosenkę na tym. Więc nas bardzo ta energia grupy inspirowała. I myślę, że nie chcę powiedzieć, że graliśmy dla samych siebie, bo to były po prostu emocje, ale gdyby ktoś nam wtedy zadał pytanie, jaka jest nasza grupa odbiorców, to byśmy rozłożyli ręce, powiedzielibyśmy, że nie wiemy w ogóle, jak odpowiedzieć na takie pytanie. Po prostu chcieliśmy wykrzyczeć jakieś nasze emocje, wyśpiewać je, zagrać je. I to było to, na czym nam zależało. Nie było w tym, przynajmniej z mojej strony, i większej jakiejś świadomości takiej.
0: Nie było tam komercji, prawda?
1: Ja nie wiem, czy bym nazwał to komercją, bo to, że ktoś jest świadomym artystą i świadomym, do jakiej grupy chce przemawiać i z jaką się komunikować, wyobrażam sobie, że to może być bardzo dobry też środek do celu artystycznego, po prostu, że chcę trafić do takiego słuchacza, więc będę do niego operował takim językiem. Więc to jest raczej to, ale ja myślę, że w nas, przynajmniej we mnie, myślę, że nie było takiej świadomości. Były zespoły, które mi się podobały, więc chciałem być jak te zespoły, ale nie mogę tu odpowiadać za pozostałych teraz członków, bo chociaż jestem ich przedstawicielem, mówię oczywiście o Janku, Filipie, Grześku i Basi, bo to 5-osobowy skład nagrywał tę płytę i tu może każdy by powiedział coś innego, ale we mnie takiej świadomości nie było, nie przypominam sobie.
0: Proszę Państwa, płyta ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Też dzięki tej okazji mam przyjemność porozmawiać z panem Radosławem Łukasiewiczem. Liczę na promocję, no nie liczę już na koncerty, ale możemy posłuchać zawsze utworów, czy to z płyty, czy z tych różnych...
1: Oczywiście.
0: Społecznościowych i nie tylko społecznościowych, muzycznych platform. Ja korzystając z tego, że jest z nami autor, to chciałbym, żeby pan zachęcił do słuchania najpierw tego jednego singla, bo mamy ten utwór już tutaj w Radiu Opole.
1: To w takim razie ja proponuję państwu słuchaczom, żebyście otworzyli się na sytuację taką, że posłuchacie utworu, który był tworzony w czasach, w których muzyka była dużo mniej gładka, dużo mniej wypucowana i też przebijały się do szerszego jakby grona słuchaczy, do szerszego odbioru utwory, no powiedzmy bardziej zadziorne, mniej komercyjne. Znaczy to absolutnie nie odejmuje temu, to co mówię, utworowi przebojowości, bo to nie o to chodzi, ale przypuszczam, że współczesny zespół mógłby taką piosenkę nagrać po prostu gładziej, lepiej ją wyedytować w komputerze i jakby zrobić z niej coś takiego trochę bardziej no, spełniającego normy współczesnych czasów. Ja myślę, że ta piosenka może nie spełniać niektórych tych norm, ale dzięki temu właśnie może być takim cennym spojrzeniem w bardzo niedaleką tak naprawdę przeszłość.
0: I tak naprawdę jest bardzo oryginalna. Ty w górę, ja w dół. Zespół Pustki, a moim gościem był Radosław Łukasiewicz. Dziękuję bardzo i do usłyszenia na antenie Radia Opole w programach muzycznych.
1: Dziękuję bardzo.

Już w piątek Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaprasza na otwarcie wystawy Aga Krysiuk, Polskie Gwiazdy z Winyli. Na wystawie zobaczymy portrety polskich wykonawców stworzone z płyt winylowych. Prace pełne detalu, które z bliska pokazują winyl w zupełnie nowej roli. Muzeum zaprasza na wernisaż i pierwsze spotkanie z wystawą już 24 lipca o godzinie 18:00.